Activate the landing gear. Hold me close. Do your worst.

busted flat in Baton Rouge, waiting for a train

0: Jest szósta, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Wołodymyr Zełenski zapowiada kampanię zablokowania rosyjskiej przestrzeni powietrznej. Zwrócił się przede wszystkim do linii lotniczych, by wzięły to pod uwagę, bo choć Ukraina nie zagraża wprost żadnemu cywilnemu samolotowi, to na rosyjskim niebie będzie tych dronów po prostu więcej.
1: Sama rosyjska agresja
0: sprawiła, że niebo nad Ukrainą i Europą, a nawet nad Rosją stały się niebezpieczne. Ta eskalacja nie może i nie będzie ograniczać się wyłącznie do terytorium naszego kraju. Chcę, by usłyszały to odpowiednie linie lotnicze, które obecnie latają na rosyjskie lotniska, przede wszystkim w Moskwie i Petersburgu.
1: Odpowiednie aviokampanie, jakie latają zaraz w aeroporty, przede wszystkim Moskwy, Petersburga.
0: A teraz w serwisie Niemcy. Miesiąc temu na lotniskach w Lipsku znaleziono drona wyposażonego w detonator i materiał wybuchowy. Znaleziono go obok ukraińskiego samolotu używanego do transportowania pomocy wojskowej. Szef MSW Aleksander Dobrindt potwierdził już, że była to próba ataku ze strony Rosji. W reakcji na te ustalenia Niemcy podjęły decyzję o zamknięciu konsulatu Rosji w Bonn oraz rosyjskiego domu w Berlinie. Piłka nożna. Legia Warszawa odpada z Pucharu Polski już po pierwszej rundzie, przegrywając 0-3 z Motorem Lublin. Podsumowuje kapitan Motoru i strzelec jednej z bramek, Karol Czubak.
2: Myślę, że dobry mecz z naszej strony. Mieliśmy moim zdaniem kontrolę od początku do końca w tym meczu. Szybko strzelona bramka, później kolejna. I myślę, że ten mecz w pełni był pod nasze dyktando i to zwycięstwo 3-0 jest w pełni zasłużone.
0: Sensację mieliśmy też w Opolu, gdzie Odra pokonała Wisłę Kraków 2-1. W Tarnobrzegu natomiast trzecioligowa Siarka ograła ekstraklasowicza Zagłębie Lubin 3-2. Dziś weekend Luzino podejmie u siebie Wisłę Płock. Start spotkania o 14:30. A na koniec jeszcze tenis. Ze względu na deszcz mecze Polek podczas US Open musiały zostać przerwane. Magda Linette zeszła z kortu po pierwszym przegranym secie meczu z Brytyjką Francesco Jones. Magdalena Fręch w pierwszej partii remisuje z Amerykanką Iwą Jowicz. Nie ustalono jeszcze godziny powrotu na kort. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda.
4: Zachmurzenie będzie dziś na ogół małe i umiarkowane. Jedynie na północy i południowym wschodzie okresami poważniej się zachmurzy. Jaka ładna fraza, poważnie się zachmurzy. Z poważniejszym niebo za oknami. I tam spodziewane są przelotne opady deszczu, mogą też pojawić się burze. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Na północy okresami porywisty, nad morzem chwilami dość silny.
5: Czyli niepoważny, czy poważny wtedy to jest wiatr?
4: Jak silnie wieje...
5: Poważny.
4: Wkurzony.
5: Wkurzony, dobrze.
4: Nie wiem, czy człowiek wkurzony może być poważny, ale wiatr pewnie może.
5: Może.
4: Temperatura maksymalna wyniesie od 19 do 20 stopni na północy, około 22 w centrum, do 24-5 na południowym wschodzie.

0: Ej, nie miałam nigdy takich fanfarów na początek programu.
1: Prawda?
0: Tak. Zostało obtrąbione, że zaczęliśmy.
1: Bardzo ładnie to ubrałaś w słowa. A kto do nas obtrąbił? Patryk.
0: Patryk Robiega.
1: Dzięki, Patryk.
0: A my jesteśmy tu we dwójkę. Mateusz Andruszkiewicz.
1: I Zuza Iłęda. Dzisiaj mamy 2 września, czyli Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów. Czy mogę powiedzieć, że z tej okazji z Zuzą jestem w pracy? Nie, bo to będzie zbyt miłe. Nie wolno tak powiedzieć, bo po prostu państwo... Jest
0: ja bym tak powiedziała.
1: Tak?
0: Ale już nie powiem.
1: Ale o Zuzie byś tak powiedziała.
0: Nie o tobie.
1: Okej. Okay.

0: Jakub Jędras oczywiście realizuje, nie, Jakub Jędras wydaje, Franciszek Wodzicki realizuje. Jest wcześniej, ja wziąłem dopiero łyk kawy, więc jeszcze mogę mylić.
1: Ale wszystko dobrze powiedziałaś, no bo Kuba wygląda na raczej zadowolonego rano zwykle, więc realizuje się w tej pracy, więc wszystko dobrze. A Franek wydaje się zadowolony jako realizator, więc... Wszystko się zgadza. Wiktoria Wichrowska odbiera telefony 224-280-280. Beata Grabarczyk poprowadzi rozmowę z gośćmi, a my będziemy tu państwu...
0: Umilać.
1: My będziemy dokazywać do 10:00.

0: Przy okazji pogody ustaliliśmy, że może być poważne zachmurzenie i skoro zachmurzenie jest poważne, to na przykład jaki jest wiatr, więc wiatr wtedy byłby wkurzony. Mhm. I pan Tomasz słusznie pyta, czy wiatr wkurzony to taki, który podrywa cząsteczki kurzu.
1: Bardzo słuszna konstatacja, to jest typowy wkurzony wiatr.
0: Tak, natomiast pani Aga w grupie patronackiej, którą serdecznie pozdrawiamy oczywiście i zaglądamy tam regularnie, pisze: wiatr wkurzony, temperatura wredna, słońce obrażone, no przestańcie łobuzy już z tą jesienią. No jest to po części prawdziwe, no, bo do nas czasami mówią łobuzy i nie wiem, czy to my, czy to chodzi o zjawiska pogodowe łobuzy.
1: Ja myślę, że możemy być łobuzami.
0: Tak?
1: No, my mamy taki temperament, ja i ty jesteśmy...
0: temperament łobuza?
1: Bad boy, bad girl. Totalnie. Dobrze. Ale też można w drugą stronę powiedzieć, że to, co się dzieje za oknem, jest niepoważne, biorąc pod uwagę ten przeskok temperaturowy, pogodowy i to w ogóle zmianę, że jest rano ciemno. Chociaż ja nie powinienem narzekać, bo ja wcześniej mówiłem, że lubię jak jest ciemno, gdy idę do pracy.
0: Naprawdę?
1: Bo jest to w jakiś sposób otulające, ale ja się muszę do tego trochę przyzwyczaić. Spodobała mi się jasność, ale nie wiem, taką bardziej zaawansowaną jesienią i zimą to jest całkiem przyjemne, że idzie się do pracy, kiedy wszystko dookoła jeszcze śpi i można w świętym spokoju posłuchać muzyki, pokontemplować chwilę, zanim
0: A, no to jak już tu jesteśmy, to co słuchałeś dzisiaj?
1: Zaskoczę cię, ale jechałem w ciszy.
0: To jest naprawdę zaskakujące.
1: No, to się często nie zdarza, ale ostatnio mam trochę dosyć muzyki.
0: To się nie uzupełnia z tym poprzednim zdaniem, że masz ochotę w spokoju posłuchać muzyki.
1: Miałem tak w poprzednim sezonie, teraz chyba. Coś się zmienia, moja droga.
0: Teraz będzie sezon na kontemplowanie ciszy w drodze do pracy.
1: No najwyraźniej. Okay. Taki dzień. A ty czego słuchałaś?
0: Ja stwierdziłam, że najlepszy, skoro jest wrzesień, czyli September, to uważam, że...
1: Earth, Wind and Fire?
0: To jest... Do you remember? To jest ta fraza. Ja potrzebuję usłyszeć tak z 20 razy w ciągu tego miesiąca. I wtedy będzie mniej więcej ten wrzesień zaliczony. Ale tak zaczęłam, a potem słuchałam, uwaga, PZ-ta i problemu.
1: Ej, fajnie, czekaj, PZ i problem, ale wspólnego numeru?
0: Nie, oni tak, najpierw jednego, potem drugiego.
1: Tak, bo zastanawiam się, czy oni coś nagrywali wspólnie, czy gdzieś ich można było...
0: To byłoby dziwne, jeżeli nie.
1: Ale chyba nie przypomina mi się nic.
0: To zaraz sobie...
1: Wewnętrzny bundle się odpalił.
0: To ty analizuj, a ja państwu przypomnę z innego podwórka, że dzisiaj są 69. rocznica urodzin, 69. Steve'a Porcaro. Przepraszam, ale literki mi się rozmazały. Stoto, więc to teraz przed nami.

0: Ale dali do pieca.
1: Konkretnie.
0: Na tak wczesną porę?
1: 6:19. Ja się zaczytałem trochę.
0: W czym się zaczytałeś?
1: Przyznam ci się, w misjach kosmicznych, bo tak sobie myślę, że czasem zdarza nam się odwoływać plany i mam coś bardzo pokrzepiającego. To, że nam coś nie wyjdzie, to jeszcze pół biedy bywa, że misje kosmiczne nie wychodzą. I anulowanych zostało w historii, jeżeli chodzi o misję Apollo, 2, 3, 4, 18, 19 i 20.
0: Tęsknisz za Klaudią Kowalczyk, prawda? We środy.
1: Wczoraj
0: tak trochę ci dziwnie.
1: Więc...
0: No
1: tak,
0: wiem, że była wczoraj, ale jest środa.
1: No jakoś tak naturalnie ciągnie w tę stronę.
0: W stronę kosmosu.
1: Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że dwie misje były właśnie 2 września anulowane w roku 70, 15 i 19 Apollo. I dowiedziałem się, że na Księżycu jest rzeźba.
0: Rzeźba.
1: Nie wiem, czy znaczy to dużo powiedziane rzeźba. Takie
0: malutkie. Pokazał dwoma palcami.
1: To jest coś takiego.
0: Taka, aha, taki ludzik jakby.
1: Tak, który leży trochę twarzą do dołu. Znaczy nie wiem, czy on ma twarz. Ale jest takim srebrnym ludzikiem położonym tam właśnie. Rzeźba stworzona na życzenie astronauty Davida Scotta, dowódcy misji Apollo 15, którą w 71 roku wykonał belgijski artysta Paul van Hooydonk. No i to miało upamiętnić astronautów i kosmonautów niestety zmarłych podczas misji kosmicznych. I to jest jedyne ziemskie dzieło sztuki znajdujące się obecnie na ciele niebieskim.
0: Ale pomyśl sobie, jak jesteś takim rzeźbiarzem i z jednej strony możesz się chwalić wszystkim, że no twoja rzeźba jest na Księżycu, ale w sumie praktycznie nikt tego nie może zobaczyć.
1: Chyba, że zdjęcia, jak my przed chwilą, ale tak poza tym to...
0: To nie.
1: Więc ludzie pewnie chodzą i pukają się w głowę i mówią, tak, na Księżycu.
0: Na pewno masz na Księżycu.
1: A ja na Marsie.
0: A ja jestem baletnica. Takie tam odpowiedzi. No, ale to w zasadzie piękne. Chociaż wydaje mi się, że im mniej ludzkich rzeczy na nieludzkiej planecie, tym lepiej. Jakby już mamy jedną kulę, możemy ją ogarniać sami i może
1: znaczy,
0: nie rozprzestrzenia.
1: Czy my ją ogarniamy dobrze?
0: No właśnie, że może ogarnijmy ją, a potem rozplańmy się na inne.
1: First things first. Ale ja mam też coś na wybronienie rzeczonego artysty, żeby tak nie deprecjonować. W 72 roku w National Air and Space Museum w Waszyngtonie pojawiła się replika tej figurki, więc
0: czyli
1: jeżeli ktoś by chciał, to tak, to być może od lat 70 wciąż jest. Do zobaczenia. A propos historii, 61 lat temu zespół The Doors nagrał swoje pierwsze profesjonalne demo i wśród nagranych piosenek było Summer's Almost Gone.

0: To też tak razem z datą. Wszystko
1: no właśnie
0: się
1: jakoś
0: zgadza.
1: Tak smutno mi się zrobiło po wysłuchaniu tej piosenki. Mm. Tobie nie?
0: No to i też, no. Lato się zaraz kończy. Państwo, domyślam się, 6:30, która zaraz dobiegnie, to jest ta pora, o której ja najczęściej wstawałam, jak miałam na 8 do szkoły. No. Domyślam się, że rodzice już zbudzeni, a dzisiaj, wiesz, pierwszy dzwonek, pierwsza matma, no wczoraj rozpoczęcie roku, ale to dzisiaj ta cała tyrka się zaczyna.
1: Dzisiaj jest prawdziwy początek. Mm-hmm. Cały stres uderzy. Ale nie wiem, masz jakieś takie ciepłe wspomnienia związane z tym okresem, czy tylko jakieś takie, nie chcę mówić, że traumatyzujące, ale trudne przynajmniej, że nie chciało, że się wstawało też o 130.
0: Ja myślę, że to jest całkiem fajne, na przykład, że zawsze ktoś ci robi śniadanie. No, jednak to, że jest mama i ty wstajesz do tej szkoły, ale ktoś ci robi to śniadanie. No i ty tam kręcisz nosem, że nie kanapki, tylko płatki i w ogóle, ale dostajesz zawsze pod nos. No, wspaniała sprawa. Ja teraz kręcę nosem na to, co mi mąż daje, ale to wtedy było fajne też, no.
1: No właśnie nie powiedziałem tego na głos, ale to nie jest tak, że wcale tego nie pomyślałem.
0: Tak, ja rzadko robię ostatnio i tak śniadania, ale to ewidentnie od małego to lubiłam.
1: Lovely.
0: Tak było, ale poza tym ja myślę, że szkoła ma swoje plusy też. I jeżeli ktoś ma włączone radio i jest na przykład jakiś pierwszoklasista, to ja myślę, że będzie dobrze. Że to wcale nie jest takie wszystko fatalne.
1: A może któryś z pierwszoklasistów albo w ogóle uczniów chciałby do nas zadzwonić.
0: I się podzielić wrażeniami?
1: Tak, jak się czuje, jakie ma zapatrywania na nowy rok szkolny. Czy w ogóle lubi ten okres wracania do szkoły, czy w ogóle najgorzej, że trzeba znowu iść do budy?
0: Ja okres wracania to lubiłam, bo to jest moment, w którym można założyć nowy zeszyt. A ja strasznie lubię zeszyty. To znaczy to, że można mieć nowe, ładne okładki i zrobić piękną pierwszą stronę. I zawsze byłam załamana, jeżeli jest pierwsza lekcja, ja nie zrobiłam pierwszej strony i zaczynam coś pisać, a tam jest jakiś babol, na pierwszej stronie jakieś skreślenie. Tragedia. To no, trzeba nowy zeszyt.
1: Oczywiście, że
0: jakby
1: tak.
0: To już nie ma sensu, ale to się anuluje.
1: Ale nie, wyrwanie to nie
0: to będzie widać ten brzeszek brzydki. To trzeba nowy zeszyt po prostu.
1: Oczywiście.
0: I nowy kalendarz szkolny. Ja miałam zawsze kalendarz, sobie tam chciałam wszystko zapisywać i prowadziłam go mniej więcej do listopada, a potem przepadał gdzieś w odmętach szuflady. I to jest super miłe. I za tym tęsknię, bo teraz niby mam kalendarz, ale mam taki chytry, że samemu się wpisuje daty. Więc jak zapomnisz,
1: kalendarz.
0: Tak, jak zapomnisz, to możesz sobie po prostu, masz przerwę kilkumiesięczną, a potem masz potem listopadzie zaczynasz pisać w maju. Aha. I kalendarz to wytrzymuje.
1: A udawało ci się być na tyle taką zdyscyplinowaną, żeby utrzymywać tę estetykę zeszytu do samego końca? Czy później się rozjeżdżały? Ty nie ma daty, tu ten szlaczek, nie ten.
0: To były momenty.
1: Okej.
0: Okay. Były momenty
1: długa
0: powrotów.
1: Historia. Rozumiem. Ja miałem podobnie sinusoidalnie. Ale są rzeczy stałe w naszym uniwersum. Są to zeszyty szkolne, są to...
0: Albumy tygodnia?
1: Albumy tygodnia. Mm-hmm. One przychodzą na 7 dni i zostają z nami. Obecnie jest to Interpol i bardzo a propos pory, w której to nadajemy, Wake Up. Posłuchamy teraz, a później będziemy przemierzać jaskinię z Robertem Kawką.

0: I tak jak zapowiadaliśmy, kilka minut poświęcimy teraz jaskiniom, a to dlatego, że na wniosek Międzynarodowej Unii Speleologicznej, UNESCO, zabawne słowo, ja wiem.
1: Tak, jeżeli mogę zdradzić, poza antenie, przećwiczone przed wejściem, żeby
0: się nie pomylić. Ładnie wyszło.
1: Ładnie, ale mi się skojarzyło też z Kamieliny.
0: Widać, że oglądaliśmy te same bajki. Na wniosek Międzynarodowej Unii Speleologicznej, pozwolę sobie jeszcze raz, UNESCO ogłosiło dzień 13 września Międzynarodowym Dniem Jaskiń i Krasu. W tym roku wszyscy naukowcy i miłośnicy jaskiń na całym świecie będą go obchodzić po raz pierwszy. Ten dzień zamierza też świętować Robert Kawka, który rozmawia z doktorem Andrzejem Tycem z Uniwersytetu Śląskiego i z profesor Magdaleną Sudą-Procyk z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
2: Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję za uczestniczenie w tej rozmowie i proszę wybaczyć od razu moją ignorancję, gdyż ja nie jestem naukowcem, nie jestem speleologiem, nie jestem grotołazem, jestem po prostu człowiekiem, który kocha jaskinie. Muszę się przyznać, że jaskiń zwiedziłem niewiele, bo odkryłem je dopiero niedawno, jakieś 10 lat temu i głównie zwiedzam jaskinie we Francji. Natomiast w Polsce takich jaskiń niestety nie znalazłem. Są mniejsze. Dlaczego? Czy to jest związane z budową geologiczną naszego kraju? I tutaj pytanie do pana doktora Andrzeja Tyca z Uniwersytetu Śląskiego.
3: Tak, nie tyle może z samą budową geologiczną, bo zarówno we Francji, jak i u nas mamy wapienie, w których jaskinie się rozwijają. Natomiast bardziej chodzi o przeszłość całkiem nieodległą. Ponad milion lat temu wkroczył do nas lodowiec, lądolód skandynawski. Ten lodowiec i zimny klimat spowodował, że te nasze jaskinie trochę ucierpiały. Na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, gdzie tych jaskiń jest najwięcej, są rzeczywiście jaskinie małe. Najdłuższa ma zaledwie nieco więcej niż 1 kilometr długości. Natomiast myślę, że to nie jest kwestia wielkości czy głębokości, a bardziej właśnie tych warunków, w których jaskinie nie tyle się rozwijały, co później przetrwały do naszych czasów. Największą różnicę, którą dla być może zwykłego turysty odwiedzającego jakąkolwiek jaskinię, to jest może ubogość, brak szaty naciekowej. Tylko w niewielkiej liczbie jaskiń na przedpolu Karpat ma taką jakąś ładną szatę naciekową. Mówię tutaj o jaskini Raj chociażby. Generalnie one są dużo uboższe pod tym względem niż na przykład jaskinia Choranges we Francji z pięknymi takimi długimi na ponad 2 metry.
2: Tak, tak, zwiedziłem. Właśnie doszliśmy do wnętrz tych jaskiń i teraz opowiem Państwu historię, skąd się wzięła u mnie fascynacja tymi jaskiniami. Otóż to wszystko jest wynikiem obejrzenia przeze mnie filmu Wernera Herzoga Jaskinia Zapomnianych Snów. Zachwycony zostałem rysunkami naskalnymi w tych jaskiniach. Te rysunki pojawiają się w Hiszpanii, pojawiają się we Francji, pojawiają się też w innych krajach, na innych kontynentach. Natomiast w Polsce nie. Dlaczego? I tutaj jest pytanie do pani Magdaleny Sudą-Procyk z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
4: Odpowiedź nie jest taka prosta i nie jest jednoznaczna. Oczywiście naukowcy zastanawiają się od dekad na tym i częściowo oczywiście możemy tłumaczyć taki stan rzeczy. Nasze jaskinie mogły bardziej ucierpieć, czyli wiemy, że jak klimat był bardziej surowy, było bardziej zimno, bardziej sucho, to odpadały wierzchnie warstwy wapienia, czyli de facto, jeżeli były takie malowidła, czego nie możemy oczywiście wykluczyć,

0: zaskoczyć, to one znalazły się już w postaci gruzu jaskiniowego w osadach i prawdopodobnie się nie zachowały. Przede wszystkim musimy zdawać sobie sprawę, że nasi przodkowie w Europie Zachodniej, tam gdzie malowali te jaskinie, nie mieszkali. Oni traktowali te miejsca wyjątkowo, ponieważ tam, gdzie mamy te piękne galerie z przepięknymi scenami zwierząt, Chauvet, Altamira, Lascaux, prawda? Praktycznie nie mamy w tych jaskiniach śladu świadczących o tym, że ludzie tam mieszkali, że gotowali strawy, że produkowali wyroby krzemienne, kamienne, kościane. Tego typu stanowiska mamy w innych miejscach, poza jaskiniami albo w innych mniejszych jaskiniach. Czyli to są też wybrane jaskinie, które miały znaczenie szczególne, rytualne, być może które odwiedzano przed polowaniem. Jeszcze tutaj muszę wspomnieć, że jeżeli my się zastanowimy, jaka jest jaskinia i czy my byśmy w chwili obecnej chcieli mieszkać w jaskini, to chyba nie, ponieważ ten świat jaskiń i człowieka w takim pierwszym skojarzeniu mi przynajmniej absolutnie się wyklucza. Przecież ona jest zimna, ciemna, można powiedzieć taka obca, nieprzyjazna, prawda? O tym oczywiście decyduje wiele czynników. Tam nie ma światła.
1: Ale mimo wszystko ludzi ciągnęło do tych jaskiń. Co to było?
0: No ciągnęło, właśnie, co to było? No ale zamieszkiwali przede wszystkim, jeżeli już mieszkali, chowali się, to małe jaskinie. Tam, gdzie docierało światło słoneczne, w partii przeotworowej rozpalali ogień, produkowali narzędzia, a jeżeli już zapuszczali się w te głębsze strefy bez dostępu światła słonecznego, to właśnie wydaje się, że już w jakichś celach rytualnych.
1: Jeżeli chodzi o część taką turystyczną w Polsce, jakie jaskinie można polecić do zwiedzania? Jest ich stosunkowo chyba niewiele, może się mylę. Proszę mnie wyprowadzić z błędu.
2: Jeśli chodzi o nasz kraj, to rzeczywiście tych jaskiń przygotowanych do masowej turystyki, czy do turystyki takiej niekwalifikowanej, bez sprzętu jaskiniowego jest rzeczywiście niewiele. No, na pewno sztandarowym takim przykładem jest jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie. Inną jaskinią tego typu to jest jaskinia Raj, już wspomniana w Górach Świętokrzyskich. Czy też na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, jaskinie w Dolinie Prądnika w Ojcowie, jaskinia Wierzchowska Górna, czy jaskinia Nietoperzowa, jaskinia Głęboka w Podlesicach. W Tatrach mamy jaskinię Mroźną oraz system tej jaskini Mylnej, która jest nieosiedlona i tam często spotykamy jako grotołazi zagubionych turystów, którzy z telefonem komórkowym próbują znaleźć drogę powrotną albo jakoś dojść do końca tego systemu. Także zdecydowanie polecane są te jaskinie w pełni przygotowane do ruchu turystycznego.
0: Tak, ja się tutaj zgadzam oczywiście, bo część z tych wymienionych jaskiń to też są stanowiska archeologiczne, więc tutaj nie dodałabym więcej, rzeczywiście tak.
1: Bardzo Państwu dziękuję za rozmowę. Moimi rozmówcami byli pani profesor Magdalena Sudoł-Procyk z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i pan dr Andrzej Tyc z Uniwersytetu Śląskiego.
0: Bardzo dziękuję.
3: I my bardzo dziękujemy Robertowi za przeprowadzenie rozmowy. Zdążyliśmy się zagadać na temat jaskini naszych doświadczeń. Dość w moim przypadku ograniczonych, żeby nie powiedzieć żadnych, a może nawet, żeby powiedzieć.
4: Ale tak jak tu siedzimy w studiu, to jest u nas jakiś lęk przed jaskiniami.
3: Tak, podszyty klaustrofobią.
4: Tak. I że to jest jednak jakieś takie chyba trudne. I jak są takie bardzo duże jaskinie, tak, że człowiek taki wyprostowany w nie wchodzi. Po schodkach.
3: To można sobie.
4: To okej. Okay. Ale to takie, że na łokciach i na kolanach?
3: Że trzeba przecisnąć, co nie. Jak się nie przecisnie.
4: Nie, jeszcze człowiek się zablokuje i to jakoś bardzo jest wtedy straszne. Ale jesteśmy ciekawi, czy Państwo takie doświadczenie mają z jaskiniami.
3: Tak, poprosimy.
4: I jak bardzo ekstremalne lub nie, można pisać mailowo oczywiście nowy.świt@nowyswiat.online albo 224-280-280.
3: Piekło zamarzło. W końcu.
4: Nie słuchałeś
3: dobry numer.
4: Nie słuchałeś koncertu życzeń, ale my z Kubą już mamy wprawę i na każdy możliwy sposób już przeczytaliśmy ten numer. Mm. Ale zachęcamy Państwa, żeby na ten właśnie zadzwonić i dać znać, jak to jest z tymi jaskiniami, jeżeli chodzi o Państwa doświadczenia. No i żałujemy, ale Nika Cave'a nie ma na playliście.

0: Dotarły do nas pierwsze głosy na temat jaskiń i doświadczeń z jaskiniami.
1: Z Kamieliny. Tak, mailowej w grupie patronów.
0: Mail bardzo mnie ubawił. U mnie na wsi znalazł się jeden zapaleniec, otworzył bar, który został okrzyknięty przez mieszkańców mianem jaskini. No i się zwiedzało. Pozdrawiam notoryczny biegacz, słuchacz, patron. Pozdrawiamy również bardzo serdecznie. Podoba mi się, że to jest zupełnie inna jaskinia.
1: Tylko to jest jaskinia, z której Topr chyba
0: nie wyciągnie za żadne skarby.
1: No właśnie, Maciej napisał, że zabrał razu pewnego małżonka do jaskini mylnej. Oparło się o rozwód. Ale może są pozytywne doświadczenia jaskiniowe.
0: Są jeszcze takie jaskiniowe doświadczenia, nie wiem czy u ciebie, albo ty się tym spotkałeś, ale że czasami na przykład, jeżeli ktoś ma trochę większy dom, to w tym większym domu tata ma takie pomieszczenie, które jest nazywane jego jaskinią lub dziuplą.
1: Okej, ja się chyba z tym nie spotkałem, ale może to ze względu na zawód mojego taty, bo u mnie jest warsztat jeden i drugi, więc...
0: Ale to warsztat to jest co innego, bo to jest takie miejsce, bo to może być gabinet, to może być miejsce, w którym też odbywa się praca zawodowa, może być to warsztat.
1: Okay.
0: Ale mnie bardzo czasami bawi to, że to właśnie nie jest miejsce do pracy, tylko to jest to miejsce, gdzie jakby hobby zakłada dużo jakichś przedmiotów. Mogą być figurki do RPG-ów, to mogą być jakieś śrubki, cokolwiek, co jest związane z tym hobby.
1: Wędki,
0: ale właśnie,
1: miejscu.
0: Że masz taką dziuplę. I jak nie wiadomo, gdzie szukać ojca, to on jest w dziupli, czy w jaskini właśnie.
1: Bardzo mi się podobają te atawizmy. Jest jeszcze coś takiego kulturowo przyjętego i nazwanego jak manscave.
0: No to prawda.
1: To też, ale może odpuśćmy sobie charakterystykę tej jaskini. Natomiast wszelkie inne, gdyby państwo chcieli nam podrzucić
0: pani Katarzyna,
1: opisy doświadczenia.
0: Pani Katarzyna pisze, cześć wszystkim, byłam w raju w sierpniu, trzeba się schylać. Zwiedzanie fajne, przewodnik wymienia co widzi, a reszta grupy udaje, że widzi to samo.
1: Bardzo ładne. No, jest pan jaskiniowiec załączony.
0: Ale to stwierdzam, że radio też jest swego rodzaju jaskinią, bo my mówimy, że coś widzimy i państwo udają, że też widzą wtedy oczami wyobraźni.
1: Ja się trochę też często czuję jak w jaskini tutaj, bo jednak musimy zejść.
0: To prawda.
1: Schodami.
0: Schodami w dół, a jak jeszcze są okna...
1: Pozamykane.
0: Tak. Ale nie trzeba się przyciskać szczęśliwie. To byłby survival. Na łokciach do studia.

0: nie, to mi się chyba śni. Co to się dzieje? Trafiłem na jakiegoś bloga podróżniczego.
1: O jaskiniach?
0: Niekoniecznie, ale jaskinie są wspomniane. Hiszpańskie, Banita Travel, gdzie pani podróżniczka pisze, że w lutym, nie wiem z którego to jest roku, 21. Trafiła do Andaluzji i o dzielnicy Sacromonte koło Grenady, w której mieszkała, słyszała już od jakiegoś czasu, że to jest dzielnica, gdzie ludzie mieszkają w jaskiniach i myślała, że to tak jak na Teneryfie, że tak sobie pomieszkują po prostu, ale szybko się okazało, że w Andaluzji jest masa mieszkań jaskiń, często nawet bardzo luksusowo urządzonych, w których rodziny mieszkają od pokoleń, jaskinie, w których jest bieżąca ciepła woda, zamontowane gniazdka elektryczne, pralka, kuchenka, nawet internet. Taką jaskinię można sobie niedrogo kupić nawet, albo wynająć na weekend.
1: Ale to znaczy, to są jaskinie, takie jaskinie i ktoś tam zrobił mieszkanie, czy to są na przykład, że była góra, skała i ktoś wykuł tam jaskinię i teraz jest mieszkanie urządzone?
0: Ja właśnie muszę znaleźć zdjęcia.
1: Jak to wygląda? Bo miasta wykute w skale akurat
0: no to
1: są.
0: No, wiadomo.
1: Petra w Jordanii najbardziej chyba jak znana, że mamy coś kute w skale i czy to wtedy jest jaskinia, czy nie.
0: To nie jest reklama, ale właśnie wyszukałem na Airbnb jaskinię do wynajęcia. Więc chyba można.
1: Czego nie ma w jakby nie wiem, czy jest jakaś oferta w najmie krótkoterminowym, której byśmy nie znaleźli. Mi się zdarzyło spać, nie w jaskini, ale uwaga, w takim szałasie na czyimś tarasie.
0: Wow.
1: Że ktoś miał mieszkanie na parterze.
0: Taki szałas na taras, jak
1: i był szałas na taras, Vito. Dokładnie. Był bardzo duży taras, naprawdę ogromny, większy chyba niż to mieszkanie. I na tym tarasie ktoś postawił taką chatynkę. Dosłownie mieściło się tam łóżko i jedna taka mała szafeczka przy tym łóżku.
0: Brzmi jak pomysły patodeweloperskie, ale to...
1: I jeżeli, nie dziwi się, skoro był szałas na taras, to jest też jaskinia.
0: A to ci pokażę zdjęcia, spójrz. No... Jaskinia z prawdziwego zdarzenia.
1: Ej, podoba mi się ta jaskinia.
0: No ładnie urządzona, co?
1: Mogłabym spać w takiej jaskini.
0: Ja też.
1: Jak najbardziej. Coming home, to wtedy coming to cave. Coming cave.
0: Coming back to cave.
1: The freedom of earth przed nami.

0: powiem ci, że tak przeglądam jeszcze te zdjęcia jaskiń i oferty. I w sumie ja też, tak, mógłbym tam zamieszkać. Mógłbym być jaskiniowcem w tym przypadku. One są naprawdę jakieś takie... Wydaje mi się, że to, czym nasiąkałem za młodu, oglądając Flintstone'ów, właśnie się we mnie odzywa, że to jest realne i całkiem chyba nawet przyjemne i przytulne, jak patrzę na te zdjęcia.
1: Chyba dałbyś się przekonać. No, my w jaskiniach możemy zostać, bo ewidentnie nam się tam podoba, ale za moment serwis w Radiu Nowy Świat o godzinie 7 po serwisie o retrocyklistach porozmawiamy.

0: Jest siódma, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Ładunki wybuchowe odnaleziono w pobliżu elektrowni węglowej Jęczwalde w Niemczech, około 20 km od granicy z Polską. Szef MSW Brandenburgi ocenił to jako akt sabotażu, który doprowadził do samoczynnego wyłączenia jednego z bloków w elektrowni. Do sprawy odniósł się polski minister energetyki Miłosz Motyka.
1: To jest duża elektrownia o mocy 1,5 gigawata, więc bardzo istotny ubytek byłby w systemie, gdyby doszło do wypadnięcia takiego bloku. Spowodowałby on na pewno bardzo silne zakłócenia. Natomiast jeżeli chodzi o ochronę takiej infrastruktury krytycznej w Polsce, zarówno jeżeli chodzi o przesył, jak i jednostki wytwarzania, to tutaj bardzo ściśle współpracujemy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego i z Policją. Nasza infrastruktura jest odpowiednio dobrze chroniona. Tyle, ile możemy powiedzieć, to, że na pewno tych incydentów, jeżeli chodzi szczególnie o cyberprzestrzeń, jest istotnie więcej w ciągu ostatnich miesięcy niż kiedykolwiek wcześniej.
0: Mówił w TVN24 Miłosz Motyka. Stany Zjednoczone, w Asheville odbyły się spotkania przygotowawcze w ramach szczytu G20. W USA byli szef NBP Adam Glapiński i minister finansów Andrzej Domański. Amerykański sekretarz skarbu Scott Bessent spotkał się podczas szczytu z rosyjskim ministrem finansów Antonem Siłanowem. Uczestnicy spotkania, w tym polski minister, skrytykowali tę rozmowę, podkreślając, że nie jest to czas na normalizację Rosji. Tak odniósł się do tego Bessent. Jak mówi prezydent Trump, lubi dogadywać się ze wszystkimi i myślę, że niestety, jeśli chodzi o ten okropny konflikt między Rosją a Ukrainą, jeśli strony nie będą rozmawiać, jeśli się nie zaangażujemy, to jak można go rozwiązać? Wiem, że niektórzy Europejczycy mieli z tego powodu gorzki smak w ustach, ale uważam, że bardzo ważne jest, aby się angażować. W przeciwnym razie nigdy nie będzie rozwiązania tego okropnego konfliktu.
2: If both fighters go in a corner, then there will never be a resolution to this horrible conflict.
0: A na koniec jeszcze polska polityka. Dziś rozpoczyna się pierwsze posiedzenie Sejmu po wakacjach. Posłowie mają zająć się m.in. przepisami o najmie krótkoterminowym. Nowe przepisy zakładają, że spółdzielnie mają uzyskać prawo do zakazania takiego najmu. Jutro z kolei głosowanie nad odrzuceniem weta prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o kryptoaktywach. A na piątek zaplanowano głosowanie w celu wskazania nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. O to stanowisko walczą Maciej Berek oraz Artur Kotowski. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda.
4: I tego to wróciliśmy do najmu krótkoterminowego, Pentelko.
5: Pierwsza wrześniowa środa nie przyniesie zmiany pogody. Nadal powinno być raczej pogodnie, choć z wyjątkami. W północnej części kraju oraz na południowym wschodzie pojawi się więcej chmur i przelotny deszcz, a miejscami także burze, którym będzie towarzyszył porywisty wiatr. Silniejsze porywy spodziewane są także miejscami na północy, zwłaszcza nad morzem. Na ogół jednak powieje słabo i umiarkowanie. Najcieplej będzie na Podkarpaciu i w Małopolsce do około 24-25 stopni. W centrum kraju termometry wskażą maksymalnie 22-23 stopnie, a na północy około 19-20 stopni.
4: To dosyć niepoważne jednak.
5: Poważne, poważne. Mi się podoba.
6: Deep in the heart of the South London concrete jungle, there lives a strange creature. Beware the South London lover boy.

0: O rany, pani Rej, skąd to nie ma... Ona ma tyle energii z samego rana.
1: Ja jestem nieustająco fanką. Nieustająco.
0: Tak, przyświetna. Rej. A byłaś na jej koncercie?
1: Nie, którymś? Nie było mnie wtedy w Polsce.
0: Okej.
1: Okay. Jak miała koncert, a na festiwal duży się nie wybierałam, więc tylko smakiem się obeszłam, ale wierzę w to, że po prostu dotrę na tą kolejną trasę, jak już będzie szczęśliwie zakochana i wydę drugi, kolejny album.
0: Proszę Państwa, manifestujmy to wszyscy wspólnie, żeby Rej przyjechała do Polski, to przyjedzie.
1: No tak.
0: Jak będziemy wspólnie myśleć.
1: Taką przynajmniej mam nadzieję, a my witamy w drugiej godzinie poranka.
0: Zuza i Łęda.
1: Mateusz Andruszkiewicz. I witamy wszystkich, którzy wstali dzisiaj do szkoły, bo już ten temat się pojawił chwilę po szóstej, ale tak, myślę, że teraz jest. Tylko intensywniej te przygotowania. To już jest ten moment. A gdzie jest mój plecak? A tamta jest ta zdechła kanapka po całych wakacjach.
0: Po wakacjach. Myślę, że jest gdzieś... Proszę Państwa, czy ktoś kiedyś znalazł kanapkę po wakacjach?
1: Tak.
0: Nie, to
1: nie
0: się
1: w moim
0: nie dzieje.
1: Plecaku, ja mam brata.
0: No bo po kilku dniach, okej, ja rozumiem, po tygodniu się zdarza,
1: masz,
0: ale żeby wakacje przeleżała.
1: Franek znalazł.
0: Franek znalazł, okej.
1: Okay. Masz plecak, masz w nim podręczniki, rzeczy. Był ostatni dzwonek w czerwcu, rzuciłeś plecak w kąt i nie myślałeś o nim przez całe wakacje?
0: No.
1: A mama ci dała kanapkę w ten ostatni tam czwartek do szkoły i właśnie teraz się ją znajduje.
0: Ale jakieś takie rozpakowanie plecaka, pożegnanie, zamknięcie tego etapu na koniec, nie? To zostaje.
1: Po co, jak jesteś w czwartej klasie, jaki etap ty zamykasz?
0: No tak.

0: 13 po 7, co będziemy teraz szpanować, kto co ciekawego znalazł w prasie?
1: Ja bym proponowała, że ja zacznę, chociaż nie wątpię, że masz ciekawsze ode mnie, ale moje się łączy z jaskiniami.
0: No, fajnie.
1: Bo od jaskini blisko do mieszkania jednak, jak już to ustaliliśmy. A w Tygodniku Powszechnym Filip Springer pisze o rampie z podgrzewaniem, czyli o budownictwie społecznym. Dlaczego rampa z podgrzewaniem? Aha. Bo artykuł jest o tym, że budownictwo społeczne, czyli to, co robią towarzystwa budownictwa społecznego w Polsce, w różnych miejscach w Polsce, wyznacza nowe standardy tegoż budownictwa i że te mieszkania społeczne są często w o wiele lepszym standardzie niż na przykład to, co w tym samym czasie wybuduje deweloper. I Filip Springer w tym artykule rozmawia z osobami, które w tych towarzystwach są albo w tych mieszkaniach mieszkają i z czego wynika to, że one są lepsze. Po pierwsze, tam są zawsze konkursy na to, kto zaprojektuje i studia architektoniczne trochę mają taki wewnętrzny konkurs między sobą, kto zrobi fajniejsze. To znaczy, jeżeli ja robię w Katowicach, ty w Szczecinie i wygraliśmy te konkursy na projekt czy osiedla, czy bloku po prostu jednego budynku, to kto to wymyśli lepiej, kto to zrobi sprawniej.
0: A czy to nie jest też taki element portfolio bardzo atrakcyjny, że oczy wielu osób są zwrócone na to?
1: Tak, zdecydowanie.
0: Że warto się ścigać.
1: Ostatnio też właśnie Filip Springer w tym artykule pisze o jednym z projektów, który zgarnął wszystkie nagrody w ubiegłym roku. A z czego to wynika, że te projekty są realizowane przez towarzystwa właśnie? Tutaj jest ciekawe spojrzenie na to, że towarzystwa budują te mieszkania, ale one potem też za nie odpowiadają. Więc im się opłaca zapłacić na przykład 20% więcej za materiały i za różne rozwiązania niż na przykład 20% więcej w porównaniu do dewelopera, bo oni potem zajmują się tymi mieszkaniami i tymi budynkami, więc jeżeli materiały są trwalsze, to oni potem są w stanie zaoszczędzić 30%, bo mają mniej napraw. I ta słynna rampa z podgrzewaniem to właśnie dlatego, że jeżeli rampa do zjazdu do garażu jest z podgrzewaniem, to wtedy nie jest ślisko i ludzie po prostu zjeżdżają i nie rozwalają bramy za każdym razem na lodzie zimą. I tutaj już się robią oszczędności. Bardzo ciekawy artykuł, bardzo polecam, bo faktycznie tych pieniędzy na budownictwo społeczne idzie coraz więcej. I tutaj Filip Springer wieści, że może niedługo to nie będzie pomóc rodziców na start, polegająca na tym, że dorzucamy się do wkładu własnego, tylko że pomagamy wykupić mieszkanie właśnie przez towarzystwo, bo tam najczęściej jest coś w stylu 12-krotność czynszu miesięcznego i wtedy mamy najem długoterminowy.
0: Fajnie.
1: Gwarantowany. Bardzo ciekawy artykuł. Przypominam, Filip Springer w Tygodniku Powszechnym.
0: 20% się znajdzie, proszę pana. I 30 się znajdzie. A ja znalazłem w zasadzie krótką wzmiankę, ale widać, że mamy mózg na spółę, bo też a propos mieszkań.
1: O tej porze to mamy jedną synapsę na spółę. Ale słucham.
0: W Gazecie Wyborczej dzisiaj 11,24 miliarda złotych. Taka była wartość udzielonych w lipcu kredytów hipotecznych. Tak wynika z danych Narodowego Banku Polskiego i to jest najwięcej od grudnia 2024 roku. Więc trochę nabraliśmy 11,24 miliarda złotych. Chociaż jeżeli chodzi o obecny rynek mieszkaniowy, to jest tak, że albo mamy kredyt hipoteczny, albo hipotetyczny, że będziemy go mieć za chwil parę. Więc może to mieszkanie w jaskini jest jakąś taką...
1: dobrą opcją.
0: No, nie chciałbym uciekać w jakieś takie banały i jakąś taką kokieterię, ale tak zacząłem sobie patrzeć na Górkę Kazurkę na przykład w Warszawie, do
1: Kurce Szczęśliwickiej. Tam sobie tak łyżeczką i będzie jaskinia.
0: W ramach szukania alternatywy.
1: Dlaczego nie?
0: Tak, różne głupie pomysły przychodzą do głowy o tej porze. Państwo nieustająco zachęcamy do kontaktu. Mailowo, telefonicznie w grupie patronów też można. Aha, widzę, że tu coś na temat kanapek, to zaraz do tego przejdziemy. I na horyzoncie mamy też opowieść o retrocyklistach.

0: A zatem o retrocyklistach teraz. Podwarszawskie Towarzystwo Retrocyklistów to inicjatywa grupy przyjaciół i pasjonatów mieszkających w różnych podwarszawskich miejscowościach. Połączyła ich wspólna miłość do zabytkowych rowerów, ich historii, wyjątkowego wyglądu i klimatu. Zajmują się ratowaniem, odnawianiem i przewracaniem dawnych rowerów do życia, by później znów ruszyć nimi w drogę. Bo dla nich spędzanie czasu i odkrywanie... Wróć. Retrocyklistyka to nie tylko hobby, ale także sposób na wspólne spędzanie czasu i odkrywanie historii na dwóch kołach. Podwarszawskich miłośników dawnych rowerów odwiedziła Wiktoria Wichrowska.
1: Dzień dobry. Czy to tutaj trwa spotkanie Towarzystwa Retrocyklistów?
2: Ojej, dzień dobry pani. Zapraszamy serdecznie na nasze tajne spotkanie.
3: Rowery są niesamowicie wdzięcznym tematem w ogóle do rozmowy o historii. I są takim bardzo przystępnym tematem. Jola Żubrowska, jestem członkinią Podwarszawskiego Towarzystwa Retrocyklistów. Mieliśmy parę miesięcy temu okazję prowadzić warsztaty dla rodzin właśnie poświęcone historii rowerów tutaj w takim zaprzyjaźnionym Muzeum Dulak 121 w Pruszkowie. I raz, że cieszyły się dużym powodzeniem, a dwa, niezwykły entuzjazm w ogóle budzą stare maszyny. I to jest fantastyczne, bo to jest taki dość łatwy próg wejścia do rozmawiania w ogóle o historii i to o historii rozmaitej, społecznej, o historii infrastruktury, miast i tak dalej. A po drugie uruchamia takie bardzo fajne opowieści międzypokoleniowe. I to uruchamia takie sytuacje, albo dziadek, wujek na czymś takim jeździł, pamiętam z domu coś takiego, gdzieś tam widziałam. Więc ja w tym widzę ogromny potencjał taki międzypokoleniowy i edukacyjny.
4: W jaki sposób dajecie drugie życie rowerom?
2: Te rowery miały bardzo trudne czasami historie, czy czasami leżały w bardzo złych warunkach. Łukasz Kubacki. Jestem członkiem Podwarszawskiego Towarzystwa Retrocyklistów. Taki rower może być, nie wiem, skorodowany, krzywy, trzeba tę ramę wyprostować albo załatać tę ramę. Potem zdecydować się, czy chcemy zrobić renowację zachowawczą. I po prostu zabezpieczamy, żeby ta korozja nie postępowała i zachowujemy wszystkie resztki oryginalnej farby, czy też decydujemy się, żeby zrobić taką pełną renowację. Czy to odtwarzamy nikiel, chrom, malujemy od nowa ten rower. Są bardzo indywidualne decyzje. Każda z tych renowacji ma swoich zwolenników czy przeciwników. No, zależy. Jeżeli na przykład trafiamy jakiś rower kompletny, może być jakiś zardzewiały, ale jest cały, dużo części oryginalnych ma, nie były wymieniane w PRL-u, no to fajnie zrobić go zachowawczo, pokazać jak on tam wygląda i z tymi wszystkimi swoimi resztkami i tak dalej. Natomiast jeżeli czasami zdobywamy ramę, którą ktoś już wtórnie oczyścił i to jest goła stal i ta rama jest punktem wyjścia w ogóle do odbudowy kompletnego roweru, no to czasami no może warto zdecydować się na taką pełną renowację.
5: Pierwszy podstawowy problem to jest czasami dowiedzieć się, co to jest za rower, bo czasami to nie jest takie oczywiste. Michał Mańkowski. Nie ma oznaczeń na przykład rowerów, nie ma emblematu, a pozyskaliśmy bardzo ciekawy rower. Ale żeby wiedzieć, jak go skompletować, jak go wyremontować i tak dalej, musimy wiedzieć, co to jest za rower. No jak już się uda ustalić, co to jest, no to wtedy poszukujemy wiedzy, jak ten rower wyglądał, jak wygląda jego oryginalna specyfikacja i zaczyna się poszukiwanie części po różnych źródłach. Źródłami są i internet, i giełdy, staroci i też my wspólnie kolekcjonerzy też pomagamy się, wymieniamy się różnymi częściami, żeby te rowery kompletować.
3: No ja mam dwa francuskie rowery, z których jeden to jest taka szmaragdowa zieleń, bardzo piękna, a drugi to jest znajdujący się tuż za nami Peugeot, taki trochę turkusowo-perłowy. Te rowery z końca lat 80., początku 90. tak się często mienią. Trudno to opisać. W ogóle te kolory są czasem bardzo trudne do odtworzenia, no bo farby miały inny skład chemiczny i tak dalej, więc czasami super jest zostawić rower w oryginalnym malowaniu, nawet jeżeli ono jest niekompletne, bo trudno jest taką fajną farbę odtworzyć.
6: I na wszystkich tutaj rowerach jeździcie?
7: Tak,
6: na tym jeszcze
7: ten,
6: nie.
7: Ten jest świeżo przeciągnięty.
2: Znaczy on jest niesamowicie zachowany, bo teraz niezwykle rzadko się takie egzemplarze trafiają. To jest rower niemiecki ze Świdnicy w ogóle. On się znalazł w Warszawie jakoś po wojnie. Ma tablicę rejestracyjną z województwa wrocławskiego. Rowery w Polsce do lat 50., do początku lat 50. musiały posiadać tablice rejestracyjne. To jest tablica rejestracyjna na lata 49-50. Z przodu też do kierownicy przymocowana jest przednia lampa, reflektor, która jest zasilana prądnicą, czyli dynamem. Na ramie wisi też torebka narzędziowa, tak zwana narzędziówka, gdzie mamy oryginalne wyposażenie w środku. Resztki kleju do dętek, papier ścierny do przecierania dętki, łatki gumowe. I on jest według Piasy, to jest końcówka lat 30., 1938 rok. I on jest zachował się w fenomenalnym stanie, bo brakuje tylko łańcucha, nakrętek osi tylnego koła i tak zwanych regulatorów napięcia łańcucha. Wszystko, reszta jest.
6: Dacie radę go tak złożyć, żeby jeszcze mógł kiedyś pojechać?
2: Tak, da się to zrobić, absolutnie. Obecnie już niezwykle trudno się znajduje całe kompletne lub prawie kompletne rowery przedwojenne, czy polskie, czy niemieckie, czy jakieś inne. Bardzo trudno.
5: No ja mam jeden rower, który zaczął się kompletować od opon. Bardzo nietypowych, które i kolorystycznie były nietypowe, i epokowo, i nagle w pewnym momencie jakaś rama się do tego trafiła, która kolorystycznie pasowała. No i wpadłem na pomysł, dobrze, kompletujemy z tego rower w takiej, takiej kolorystyce, bardzo niezwykłej, z tymi oponami. I tak powstał rower od opon.
2: Kwestia, czy chcemy jeździć, czy ten rower jest ekspozycyjny. W wielu kolekcjach ktoś ma na przykład jakieś jeden, dwa rowery, które poświęca do tego, żeby jeździć na nich, a pozostałe oczywiście są bardzo często sprawne technicznie, ale absolutnie do jazdy nie służą.
6: Warto powiedzieć, że w ten weekend odbywa się wiele rajdów. Będzie TDS i będzie retro rajd.
2: No nasz rajd pod Warszawę, drugi rajd pod Warszawę. Będziemy sobie jechali do Podkowy Leśnej, do Milanówka, później sobie jeszcze przez zahaczymy o Trębusy i później sobie wzdłuż linii WKD wrócimy do Pruszkowa i do Piastowa.
6: Można zadzwonić?
7: Tak, można. To jest tak zwany dzwonek ding-dong, czyli dwutonowy. Ding-dong.
8: Dwutonowy bardzo mi się podobał dzwonek. Ding-dong. Wspaniała sprawa. A ja poza tym nie miałam pojęcia, że też jestem retrocyklistką.
0: Gdyż?
8: Gdyż mam rower, który jest retro. I kupiłam taki, który ktoś po prostu znalazł, z Niemiec sprowadził, odnowił. I on jest taki retro.
0: Było to najgłupsze pytanie, jakie zadałem dzisiaj od 6. Dlaczego jesteś retrocyklistką, bo mam retro rower? Da.
8: Znaczy, ale mogłam ci powiedzieć, bo się czuję i też byłoby to nie do podważenia po prostu, no.
0: Nie, ale to jest... Ale zaskoczyłaś mnie tym faktem.
8: Słuchaj, jeszcze mam wiele kart do odkrycia.
0: Tak, gdyby państwo mieli podobne doświadczenia do Zuzy, nieustająco polecamy się do kontaktowania i opowiadania nam i mówienia. W ogóle wszystko nam państwo mogą mówić, nie tylko o rowerach, ale co państwo na duszę leży. Natomiast za chwilę będzie z nami człowiek, który...
8: O rowerach sporo
0: coś wie. Mi podpowiada, że może mieć jakąś wiedzę w tym temacie. Nie wiem, jakoś tak intuicja.
8: Tak pachnie rowerem. Mhm.

0: 7:31 na zegarze. I mamy tego pana już z nami podobno, Klaudiusz Ślezak. Dzień dobry panu.
1: A jestem. Dzień dobry, kłaniam się bardzo nisko.
0: Poza anteną właśnie rozstrzygnęliśmy, czy to już jest moment na ramen, czy nie.
2: Ja myślę, że dla Klaudiusza to nie jest moment na ramen, tylko na rower. Bo przed momentem było o retrocyklistach, więc nie ma ciebie, ale rowery są obecne na antenie. No ale my teraz nie o Tour de Sleza, który już za chwil kilka, ale o polityce.
0: Chociaż czekaj, bo to nigdy nie wiesz, z której strony nadjedzie.
1: Chciałem powiedzieć, że Mateuszowi bardzo zgrabnie udaje się już od jakiegoś czasu uciekać od tego roweru. Mimo zasieków, które stawiam, wszystkich przeszkód, no to tak, udaje mu się. Choć to jest trudne, ja wiem, uciec przed tym tematem.
2: Uciec przed rowerem jest dość trudno, szczególnie jeżeli jest się pieszo.
1: Tak, właśnie, ale no, Mateusz posiadł tę umiejętność.
2: Zobaczymy, jak będzie w weekend, jak będzie uciekał przed całą chmarą rowerów.
1: Więc tak, broni się rękami i nogami, głównie nogami w tym przypadku. A o czym ja dzisiaj, faktycznie nie o rowerze, ale o pewnym trudności, przed którą stanie Sejm i posłowie w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin, bo na tym posiedzeniu, które dzisiaj się zaczyna, posłowie mają zdecydować, co z kandydaturą Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego. No i tu są dwa filary problemu. Pierwszy filar polityczny, a jakżeby inaczej. Ponieważ Maciej Berek, jak sam go nazywał premier Donald Tusk, był jego prawą ręką. Był ministrem w rządzie. A przecież to Koalicja Obywatelska od dawna mówiła i nawet taką ustawę uchwalili, którą prezydent odesłał co prawda do Trybunału Konstytucyjnego, czym ją zablokował de facto, ale oni jednak używali tego argumentu od bardzo dawna, że w Trybunale nie powinni zasiadać politycy. Tam była zapisana nawet czteroletnia przerwa, czteroletnia karencja dla takiego człowieka, który no, z jakichkolwiek obszarów polityki chciałby właśnie do Trybunału Konstytucyjnego pójść. Drugi problem, który jest, to problem natury formalnej. Czy Maciej Berek na pewno spełnia wszystkie kryteria, które powinien spełniać kandydat na sędziego Trybunału Konstytucyjnego? Ale zacznijmy od tego pierwszego filaru, czyli filaru politycznego. No do tej pory koalicja mówiła, cała rządząca, politycy do Trybunału absolutnie nie. Mamy przecież przykłady. Piotrowicz, Pawłowicz, Święczkowski, no to są byli politycy. I co? Nie sprawdzili się. Tak, nie może być, żeby politycy tam zasiadali. No po czym chcą wysłać Macieja Berka. Dzisiaj słyszymy, że ten Berek to w sumie żaden polityk. A że w rządzie zasiadał, że był ministrem. Co to za polityk, który zasiada w rządzie? Takie jest stanowisko w tej chwili Krzysztofa Paszyka, to poseł PSL-u, szef klubu i prawdopodobnie cały PSL też za Maciejem Berkiem w takim razie zagłosuję.
3: Ja bardzo pozytywnie oceniam kompetencje pana ministra Berka. Nie zgadzam się z opiniami, że to jest polityk, który teraz trafi do Trybunału Konstytucyjnego, czy zamierza trafić do Trybunału Konstytucyjnego. Rząd to są politycy i eksperci. To są dwa filary, na których opiera się każdy rząd, myślę, że nie tylko w Polsce. Minister Maciej Berek należał od dawna do tej grupy właśnie eksperckiej, która czuwała nad legislacją, nad prawidłowością legislacji, więc on nie wywodzi się jakby z grona polityków. To, że ktoś jest prawą ręką Donalda Tuska, to nie oznacza, że musi być tylko i wyłącznie politykiem. To właśnie z inicjatywy pana premiera Donalda Tuska właśnie fachowiec odpowiadał za legislację. Nie polityk, tylko fachowiec, ekspert od lat, znający się na arkanach procesu legislacyjnego, odpowiadał za legislację na poziomie rządu, nigdy nie będąc czystej krwi politykiem.
1: No ale jednak gdyby ich ustawa, ich samych weszła w życie, to Maciej Berek miałby zablokowaną drogę do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent oczywiście odesłał ją do Trybunału Konstytucyjnego, tę ustawę, więc no, z tego punktu widzenia teoretycznie może. Ale podniosły się przecież głosy bardzo mocnej krytyki, chociażby byłych prezesów Trybunału Konstytucyjnego, którzy mówili, no tak nie można, tak się nie uzdrowi tej sytuacji. Wielu innych ekspertów zresztą też. Politycy, wydaje się, że w koalicji rządzącej zmieniają powoli zdanie, bo duża krytyka była też ze strony Polski 2050, tego, że tak nie można, tego, że się nie powinno. Chociażby szefowa Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz właśnie o tym mówiła. Ale już były marszałek Sejmu, czyli Szymon Hołownia, formalnie już nie, ale ciągle jednak lider tej formacji też już sprawę próbuje tak no, lekko bagatelizować, jeżeli chodzi o te kwestie polityczne. Maciej Berek już do Trybunału Konstytucyjnego jak najbardziej.
4: To, co ja pewnie zrobię, to jednak głos za panem ministrem Berkiem, dlatego że ja nie mam wątpliwości, że pan minister Berek jest politykiem i uważam, że żadna kokieteria w tej sprawie nie jest wskazana. To znaczy, jeżeli ktoś jest ministrem w rządzie, no to nie jest w duszpasterstwie, nie jest w zielarstwie, jest po prostu w polityce, w związku z powyższym jest politykiem, niezależnie od tego, czy jest w partii, czy nie. Natomiast, jeżeli jest tak, że klasa polityczna w Polsce doszła do wniosku, że Trybunał ma wyglądać, jeżeli chodzi o rekrutację do niego, tak jak ma wyglądać. I pan prezydent jest zdania, że politycy w Trybunale Konstytucyjnym to jest okej, to ja pójdę za tym głosem pana prezydenta. I jeżeli pan prezydent uważa, że jego intuicja podpowiada mu, że nie ma z tym kłopotu, żeby pan Berek był w Trybunale Konstytucyjnym, to ja bardzo chętnie pogodzę swoim głosem za i pana Berka, i pana prezydenta. I uważam, że jeżeli Maciej Berek zostanie w piątek wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, powinien pierwsze kwiaty wysłać Karolowi Nawrockiemu, bo to jemu będzie zawdzięczał ten wybór. Gdyby obowiązywała ustawa uchwalona przez nas, nie byłoby to możliwe.
1: No oczywiście jest jeszcze kwestia tego, co zrobi Lewica. Szefowa klubu, czyli Anna Maria Żukowska, głośno krzyczała, że tak nie można, że ona jest przeciw, ale wydaje się, że tutaj te trzask kręgosłupów różnych też było słychać i ostatecznie Lewica tę kandydaturę też poprze. Oczywiście, żeby kandydatura mogła być głosowana przez cały Sejm, przez wszystkich posłów, no to najpierw muszą być odpowiednie komisje, spotkania pewnie też z klubami, bo kluby zapraszają Macieja Berka na spotkania, no ale wcześniej komisja. I na tej komisji, ona w czwartek się odbędzie, będą oprócz tych politycznych, będą też rozpatrywane sprawy formalnych wymagań, jakie musi spełniać kandydat na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Konstytucja opisuje to dość szeroko, bo taki kandydat ma wyróżniać się wiedzą prawniczą. No i tego Maciejowi Berkowi na pewno odebrać nie można. No ale potem to doprecyzowuje ustawa, co to jest ta szeroka, czy właściwie wyróżniająca się wiedza prawnicza. Ustawa, która odsyła do wymogów, które musi mieć też sędzia Sądu Najwyższego, czyli podobne powinien mieć kandydat na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. No i tu jest konkretnie podane, że co najmniej 10-letni staż pracy na stanowisku sędziego, prokuratora lub wykonywania zawodu adwokata, radcy prawnego czy notariusza, albo odpowiednie stanowisko w prokuratorii generalnej. No i Maciej Berek takiego 10-letniego stażu pracy nie ma. Jest dla niego jedna furtka, ale to zaraz o nim powiem. Na razie wiemy, że dzisiejsza opozycja na pewno ten argument będzie podnosiła jako ten, który wyklucza Macieja Berka z możliwości bycia sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
5: Będę zdumiony, jeżeli ta kandydatura będzie głosowana, no, zostały w przestrzeni publicznej, ja nie mam powodu, żeby temu nie wierzyć, zakwestionowane kwalifikacje pana Macieja Berka, to znaczy te kwalifikacje formalne. Otóż no, z tego, co się orientuję z mediów, ma tylko 2,5 roku działalności jako radca prawny, a ten wymóg jest 10-letni. Rozumiem, że z 2,5 roku nawet ta władza nie zrobi 10 lat, więc to jest przeszkoda formalna. Więc jeżeli ta przeszkoda zostanie, że tak się wyrażę, odrzucona, no to moim zdaniem ten kandydat zostanie wybrany wadliwie.
1: Tu jest, jak mówię, taka furtka dla Macieja Berka w tejże ustawie o Sądzie Najwyższym. Konkretnie artykuł 30, paragraf 1, punkt 8. On tam właśnie mówi o tym 10-letnim stażu, ale zostawia też taką właśnie furtkę. Wymóg ten nie dotyczy osoby, która pracowała w polskiej szkole wyższej, w Polskiej Akademii Nauk, w Instytucie Naukowo-Badawczym lub innej placówce naukowej i posiada tytuł naukowy profesora albo stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych. No i tylko ta furtka nie jest taka zupełnie otwarta dla Macieja Berka, bo co prawda pracował na uczelni, ale ma tytuł doktora nauk prawnych, ale nie doktora habilitowanego. Więc no, zobaczymy, jak będą to argumentowali rządzący, bo moim zdaniem faktycznie ten aspekt kryteriów formalnych może być tu wzięty pod uwagę, jeżeli chodzi o ocenę jego kandydatury. Pytanie oczywiście, co z taką kandydaturą potem zrobi prezydent. Wiemy, że czwórka z kandydatów od nich ślubowania nie odebrał, cały czas tam trwa zamieszanie. Kandydatura Berka miałaby to tę sytuację tam, tutaj cudzysłów, uzdrowić, dać większość dzisiejszej koalicji rządzącej, ale nie wiadomo, czy prezydent się na taką kandydaturę zgodzi. Więc, jak mówię, sprawa jest bardzo ciekawa, także z punktu widzenia politycznego, bo dzisiaj rządzący trochę połykają własne języki, z punktu widzenia formalnego, bo Maciej Berek nie do końca te wszystkie formalne wymagania spełnia. No i z punktu widzenia tego, co zrobił w tej sprawie też prezydent. Na razie jego otoczenie wysyłało takie znaki, że nie powinien stawiać przeszkód, chociaż zaznaczają właśnie, że Maciejowi Berkowi brakuje tych formalnych kompetencji, nawet jeżeli praktyczne ma duże.
2: Zobaczymy, co z tego wyniknie. Oczywiście dziękujemy Ci bardzo, Klaudiuszu, za usystematyzowanie naszej wiedzy na temat kompetencji pana Macieja Berka. No i czekamy, co w Sejmie się rozstrzygnie w tych najbliższych godzinach, rozumiem, a raczej dniach chyba.
1: W najbliższych dniach, tak. W najbliższych kilkudziesięciu godzinach.
2: Klaudiusz, to jest tak. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.

0: polityka, rowery czy kanapki?
1: Kanapki?
0: Mieliśmy dzisiaj wątek kanapkowy. Tylko nie no tak, tak apetyczny, niestety.
1: No tak, ale myślę, że to jest dobry moment, żeby wspomnieć o kanapkach, no bo za 15 minut ten pierwszy dzwonek w dużej części szkół jednak wybrzmi.
0: No właśnie, więc proszę spakować, bo później...
1: Potem bieda. No, chociaż no nowe teraz przepisy, jeżeli chodzi o obiady, się zaczęły. I tutaj też taki głos w mailu zaszedł, że w takim razie może jak kanapkę do szkoły się robi, to może raz w tygodniu też powinna być ze strączkiem. No. I takie prawdopodobieństwo, że jeżeli kanapka byłaby z czymś strączkowym, to gdyby została w tym plecaku na całe wakacje, to byłaby trochę mniejsza bieda. No, bo to też preśnieje, umówmy się, no ale, tak. Ale może trochę mniej, na przykład mniej zapach byśmy odczuli. Tak. Być może tak jest, ale
0: może
1: państwo dali znać, jeżeli chodzi o te kanapki, że jeden z patronów widziałam w sakwie swojej rowerowej. Ostatnio miał poczucie, że tak mu się sakwa rowerowa trochę tak dziwnie zawilgociła, tak trochę dziwnie pachnie. No się okazało, że właśnie stara kanapka, a człowiek 60-letni, proszę cię. A ty się zastanawiasz, komu się to zdarza? No każdemu.
0: Oczywiście, że tak. Ale może państwo mają jakieś tips and tricks, jak zrobić, żeby dzieciaki pamiętały o tych kanapkach, żeby one nie zalegały w tych plecakach. To myślę, że dużo osób skorzysta. Tu jeden ze słuchaczy jeszcze pisze, że napisał, że co to za wyczyn znaleźć kanapkę w dzieciństwie sprzed wakacji. Nie wiem, co mieliście za rodziców. Moja mama sprawdzała mi regularnie plecak i nie dochodziły do takich sytuacji.
1: To panie Mariuszu, co mama się martwiła, że ona znajdzie w tym plecaku? Bo to tak... Bo taką zwykłą, zepsutą kanapkę, to no trochę nieprzyjemne, ale mało straszne. Ale tak, żeby trzepać plecak regularnie, no to czego tam się ten rodzic może spodziewać?
0: Coś było
1: na co się nastawiał?
0: 224-280-280, my się państwa uwadze polecamy. O przedmiotach szkolnych typu kanapka pewnie porozmawiamy jeszcze.

0: Czytam sobie o mecie i w ogóle dzisiejszy nagłówek w polityce brzmi trochę jakby był z Breaking Bad, bo brzmi ofiary mety, ale chodzi oczywiście o metę, to wiadomo którą. Jak państwo Brzoskowie, państwo Unii i Stany USA walczą o regulację internetu. Mianowicie to jest tekst Martyny Bundy o ciągnącej się sprawie od bardzo długiego czasu i znajdującej kolejne niuanse. Nie wiem, czy ty jesteś na bieżąco z batalią pomiędzy panem Brzoską
1: umiarkowanie na bieżąco.
0: Facebookiem. Minęły 4 miesiące od przełomowego postanowienia sądu administracyjnego, w którym zakazano mecie publikowania podobnych postów z udziałem o menemensach żony Brzoskiej. Wskazano wprost, że koncern może być współodpowiedzialny za ciągnące się od lat przypadki używania zdjęć i nazwisk pary w przestępczych celach, podobnych w sensie tych, które wykorzystują w nielegalny, niewłaściwy sposób wizerunek. No i bardzo ciekawe jest, znaczy nieciekawe, to o jakich sumach mówimy, bo najwięcej wiadomo ze śledztwa przeprowadzonego przez agencję Reuters i opublikowanego w listopadzie 2025 roku. Dziennikarze dotarli do dokumentów wewnętrznych mety z różnych działów, finanse, bezpieczeństwo, inżynieria, lobbying. No i według tych materiałów z reklam powiązanych z oszustwami i reklam zakazanych towarów i usług miałoby pochodzić około 10% przychodów firmy, czyli około 16 miliardów dolarów rocznie. Jest to bardzo szokujące.
1: To jest szokujące i w ogóle zaskakujące, że to jest tak się da i że my się na to jakoś społecznie
0: można,
1: nie burzymy tak kolegialnie.
0: To jest miejsce, do którego zaglądasz codziennie. Mm-hmm. Trochę mówimy teraz jak Gen Z, ale to zupełnie nie szkodzi. No, zdziwienie zupełnie uzasadnia ten akcent. To w polityce dzisiaj, gdyby ktoś z państwa chciał poczytać więcej, a my mamy jeszcze chyba coś z prasy, co? Czy nie?
1: Tak.
0: Aha, to jest to najtrudniej, najcięższe działa.
1: Najcięższe działa, bo cała Polska jest skłócona i cała Polska przeżywa to, że jeden z najbardziej popularnych romkomów w historii polskiego filmu i telewizji, czyli Nigdy w życiu doczeka się kolejnej części, dlatego że Katarzyna Grochola napisała kontynuację tejże książki, więc powstaje nowy film, ale na takiej konkretnej podstawie. No i ludzie się bardzo oburzyli, bo Jabłczyńska, pani Anna, nie zagra Joasi. I to jest bardzo niedopuszczalne dla większości osób. I to jest bardzo ciekawe, jakie mamy podejście społecznie do filmu jako takiego, no bo przy serialach mamy chyba większą zgodę na to, że kolejny sezon, a zmienia się obsada i jakoś jesteśmy w stanie nad tym przejść do porządku dziennego. Ale że w filmie postać zmienia twarz i to jest zmiana aktorki, to jest dla nas bardzo trudne do przyjęcia i tutaj cały dramat się odbywa.
0: No tak, bo jest batalia w tej kwestii, tak?
1: Tak, jakby już tutaj groźby sądowe zostały przedsięwzięte, więc no poważnie się zrobiło. Ja nie mam aż tak wielkich emocji do Nigdy w życiu, ale domyślam się, że jeżeli ktoś był fanem, to może być faktycznie trudne, a szczególnie, że Joanna Jabłczyńska bardzo się angażowała w promocję tego tytułu też po wielu latach.
0: Czyli wystarczy, ten tytuł może wykrzykiwać w wyrazie myśli na temat zmiany.
1: Jestem ciekawa, na czym to stanie, bo te zdjęcia już ruszyły, więc to trochę po ptakach, żeby się kłócić o zmianę obsady.
0: Ojej, czyli teraz to takie wzburzenie, ale niewiele z niego wyniknie.
1: Pytanie, jak wpłynie na sprzedaż biletów? No myślę, że ludzie i tak się wybiorą, bo bardzo lubią ten tytuł i na pewno będą ciekawi. A co Joanna Jabłczyńska z tym zrobi, to też zobaczymy.
0: Więcej super ważnych tematów po godzinie 8 się pojawi na pewno.

Thank you.

0: Jest ósma, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Ósma rano, czyli pierwszy dzwonek. Uczniowie dziś nieformalnie, tylko w praktyce wracają do szkół, do szkolnych zajęć. Nowy rok oznacza zmiany w podstawówkach. Wprowadzono zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych podobnych urządzeń.
1: Wiemy, że to jest dobre. Wiemy, że mechanizm uzależniania się i tego wszystkiego, co się dzieje później w przestrzeni mediów społecznościowych, funkcjonowaniu młodych ludzi nie służy. Chcę wierzyć, że to będzie naturalne, bo w ubiegłym roku ten zakaz u nas obowiązywał, chociaż z egzekwowaniem było różnie. W tej chwili jest to czymś, chcę wierzyć, naturalnym.
0: Mówił Marek Krukowski, dyrektor prywatnych szkół imienia Królowej Jadwigi w Lublinie. Do szkół wchodzi od dziś w praktyce też obowiązkowa edukacja zdrowotna. Zmieniają się również zasady żywienia dzieci. W szkolnych posiłkach ma być więcej warzyw, owoców, produktów pełnoziarnistych i żywności pochodzenia roślinnego. Zaglądając do kalendarza, wspomnę też, że 2 września obchodzimy Dzień Szkolnych Przyjaźni. Tak wskazuje kalendarz przykroju. Z kolei zaglądając na kalbi.pl spostrzegłam, że obchodzimy dziś też Dzień Dużego rozmiaru. I tak płynnie wróćmy do sprawy Barbary Mrus-Gorgoń, która po dużego rozmiaru skandalu wokół raportu Polaków Portret Własny zrezygnowała ze stanowiska pełnomocnika rządu do spraw promocji marki Polski. Na tym stanowisku była zaledwie miesiąc. Portal Money.pl zapytał kancelarię premiera o to, ile w tym czasie zarobiła. Jak wskazał, wynagrodzenie wyniosło 13 500 zł i 3 grosze brutto. Na to stanowisko nie zatrudniono żadnych nowych osób, a decyzja w sprawie dalszej formy promocji marki Polski nie została jeszcze podjęta, tak czytamy w tym cytowanym stanowisku kancelarii. W ostatnich dniach doszło do pożaru fabryki części do samolotów w Lublinie i próby podpalenia fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej. Nie potwierdzono jeszcze oficjalnie, czy te dwa zdarzenia miały jakiś punkt wspólny. Premier Donald Tusk twierdzi, że przed nami miesiące wzmożonych akcji sabotażu i terroru ze strony Rosji. Arkadiusz Myrcha, wiceminister sprawiedliwości, mówił o tym dla TVP Info.
2: Wiemy, że przez ostatnie miesiące, przez ostatnie 2 lata tych akcji sabotażu w Polsce było zdecydowanie więcej niż w poprzednich okresach. Wiele działań o charakterze dywersyjnym, sabotażowym miało ten ślad wschodni, finansowy, personalny i za każdym razem, kiedy jest możliwe, to właściwe instytucje informują.
0: Ukraina potrzebuje kolejnych pocisków do systemów Patriot. Większość Polaków jednak sprzeciwia się przekazywaniu jej amunicji z krajowych zapasów. Sondaż Ibris wskazuje, że za przekazaniem pocisków jest zaledwie co piąty badany, 21,5% badanych. Przeciwko jest prawie 2 na 3 pytanych, 64,5%. Ten stosunek wyraźnie różni się w zależności od preferencji politycznych wśród wyborców ugrupowań opozycyjnych PiS, Konfederacji, Dwóch Konfederacji oraz Razem. Przeciwko przekazaniu pocisków opowiada się aż 82% respondentów. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Wczoraj najcieplej było na południowym wschodzie i podobnie będzie dzisiaj. W Rzeszowie termometry wskażą do 25, a w Krakowie do 24 stopni. Minimalnie chłodniej, 23 stopnie wskażą termometry w Lublinie, Katowicach i Wrocławiu, 22 w Warszawie, Poznaniu i Szczecinie, a 21 w Zakopanem, Łodzi, Bydgoszczy, Gdańsku i w Białymstoku. Zdecydowanie najchłodniej było, tylko 18 stopni będzie w Suwałkach. Na północy, podobnie jak na południowym wschodzie, okresami pojawi się więcej chmur i spadnie przelotny deszcz. Możliwe są także burze, wiatr będzie na ogół słaby i umiarkowany, nieco silniej powieje na północy, szczególnie na wybrzeżu.
4: To będą poważne wiatry? Wracając do naszej rozmowy z 6.
3: No tak, znaczy wydaje mi się, że najpoważniejszy jest umiarkowany. Bo on jest taki stanowany, jest...
4: No... A ten silny to wkurzony, tak? Mhm. Tak już, taka nomenklatura się dzisiaj przyjęła.
3: Stabilność emocjonalna jednak wpisuje się w powagę wiatru.

0: Mississippi Queen i Mountain. Tak zaczęliśmy trzecią godzinę programu porannego.
1: W rzeczy samej. Ja się zaczytałem wiadomości, bo państwo się rozpisali trochę na temat Nigdy w życiu, a trochę na temat Mety. A propos oburzenia, że ono występuje i jest bardzo silne i państwo się podpisują pod nim. To Władysław z...
0: Takich głosów było i mnie one bardzo cieszą. Wydaje mi się, że my bardziej mamy na myśli globalne tendencje i to, że jest silny jakiś ruch, który się sprzeciwia, to jest jedno, ale to, że te podmioty mają się doskonale jednocześnie i nie wiem, na przykład duże marki wcale ich nie bojkotują aż tak licznie.
1: No, zastanawiam się, co musiałoby się zmienić, ale nie wiem, czy... Dobra, nieważne, nie filozofujmy teraz, bo mamy inny rozkład jazdy. Zuza i Łęda, że tak raz
0: Mateusz Andruszkiewicz, my w tym rozkładzie do 10, a razem z nami Beata Grabarczyk.
2: Ale jeszcze nie ma mojego gościa. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Spokojnie, bo nie ma też na przykład dżingla. To może się...
0: Najpierw dżingiel.
2: Nie ma dżingla, nie ma gościa. Taka przerwa mała będzie.
3: Nowy świt.
0: Ale jest z nami pogodno i to jest bardzo dobra informacja.

0: Tak, to teraz rozmowa.
1: No właśnie.
2: Mistrzowskie przejście.
1: Po prostu czekaliśmy na tę piosenkę i dlatego nie było gościa od razu po dżinglu. A tu dżingiel się znalazł i gościa mamy.
0: I piosenka ładna.
2: Już
1: piosenka
2: można.
1: Ładna. Wszystko cudownie się składa.
0: Oficjalnie Beata Grabarczyk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. No, razem z nami doktor Anna Materska-Sosnowska, politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego i Fundacji Batorego. Dzień dobry, Aniu.
3: Dzień dobry.
1: No nie wiem, czy usłyszałaś news wczorajszego wieczora. Szymon Hołownia się otrząsnął, jest cały zwarty i gotowy. No i jak go zaproszą do Sejmu, przepraszam, do Sejmu to normalne.
3: Do rządu.
1: Do rządu, to on do tego rządu wejdzie. I bo uznał, że taki układ czterech to było świetne rozwiązanie, a ponieważ on ma umiejętności, które mogą przydać się w czasie wyborów, no to by wszedł do tego rządu. Co prawda zapomniał chyba o Unii Centrum, no chyba, że zamierza zjednoczyć swoją podzieloną partię. Ewentualnie może nas czekać taka historia jak w PiS-ie, to znaczy będzie próba walki z Katarzyną Pełczyńską na Łęcz. No naprawdę ja sama nie wiem, co o tym myśleć.
3: Znaczy to w jaki sposób poukłada sobie partię i czy poukłada, to jest pytanie numer jeden i w tej chwili najważniejsze, dlatego że na pewno Szymon Hołownia jest w tej chwili, no dość bym powiedziała tak delikatnie, nie do końca poważnym politykiem, dlatego że to jaki miał potencjał, jaki miał kapitał i w jaki sposób zostało to zmarnowane, no to wszyscy widzimy. Wejście jego do rządu, oczywiście gdyby udało mu się odzyskać, no bo z jakiej pozycji dzisiaj? I oczywiście słyszałam to, co mówił, jak prześmiewczo to jeszcze wicepremier czy nie wicepremier. Tylko pytanie z jaką siłą, z iloma głosami, bo znając ich wewnętrzne różne perturbacje, oby to się nie skończyło dodatkowym podziałem. To może byłoby wszystko śmieszne, gdyby nie było straszne, a straszne jest z powodów takich, że naprawdę jest rok do wyborów. Straszne jest to, w jaki sposób te naprzeciwko siebie idące obozy mogą być zdyscyplinowane i idące i w jaki sposób to może wpływać na postrzeganie całej koalicji. Więc szczerze mówiąc, nie wygląda to do końca bardzo poważnie, ale jeżeli by poukładał, to powodzenia.
1: No, moglibyśmy mieć tak, że po prawej stronie jest podział, no, po tej centrowo-chrześcijańskiej stronie też może być podział, więc generalnie ta kampania mogłaby podziałami stanąć, bo jak sobie patrzę po tym, co się dzieje między dwoma PiS-ami, no to najfajniej jednak wygląda atakowanie swojego dawnego kolegi. No tak jak się czyta te ich tweety i wpisy, no to po prostu przefantastyczne im przychodzą do głowy porównania, jakieś metafory i tego typu rzeczy. Naprawdę wygląda...
3: Tak, ale...
1: No, ale właśnie, wygląda to lepiej niż w przypadku walki z przeciwnikami politycznymi. No właśnie, tylko do czego to prowadzi?
3: Znaczy tak, ale, bo co innego to są tweety i obrażanie się i nietrzymanie pewnego poziomu przez polityków, a co innego, kiedy przyjdzie do głosowania, dlatego że pierwszy taki test to będzie odrzucenie weta prezydenta do ustawy o kryptowalutach. I dlaczego to podaję jako przykład? Bo jeżeli Mateusz Morawiecki faktycznie chce być sprytnym politykiem, czyli jeżeli faktycznie myśli o tym, żeby móc mieć pewne walory na jednej i na drugiej stronie, to powinien zagłosować wraz z koalicją rządzącą za odrzuceniem weta. Pierwsze deklaracje płynące z jego ugrupowania są takie, że już raz zagłosowaliśmy za wetem i zdania nie zmieniamy. Jeżeli tak, to moje pytanie, czym się różnią od PiS-u? Bo gdyby zagłosowali przeciwko, to pokazują inne zdolności koalicyjne. Tak? Poza tym te teksty Morawieckiego o kryptowalutach i o tym no, pokazują jasno, czyja jakby frakcja w PiS-ie poniekąd za tym stoi, czy kto był promotorem na przykład pana Piesiewicza, promotorem politycznym oczywiście. W związku z tym no, trzeba umieć grać na różnych fortepianach, jak się powiedziało, i poszło się na zwarcie i wyprowadziło się tylu posłów, no to trzeba tutaj umieć już grać stanowczo. Stąd rozumiem też jego pomysł na powołanie komisji śledczej. Natomiast czy faktycznie tak to rozegrają, to nie wiem. Tak szczerze mówiąc, to w jaki sposób różne partie i partyjki poukładają się do przyszłorocznej kampanii, to na to jeszcze trochę czasu mamy. Tak naprawdę ważne jest to, w jaki sposób dzisiaj będą zarządzać lub będą wkładać kij w szprychy i jak to będzie wyglądało. Czy to faktycznie będzie jakiś wyraźny, jasny kierunek, czy tylko takie dryfowanie?
1: No wygląda na to, że to nowe ugrupowanie, czyli Rozwój Plus, idzie drogą prezydenta. To znaczy oni się odwołują właściwie bez przerwy do Karola Nawrockiego, więc raczej tu by chyba współpracy bym się nie spodziewała. Chociaż wszystko jest możliwe i tak jak słuchałam dzisiaj posła Ćwika, to wygląda na to, że koalicja liczy, że opozycja częściowo wyjmie karty do głosowania, po prostu zmniejszą tę większość,
3: tak,
1: niezbędną do tego, żeby to weto odrzucić. No i pytanie, no bo w zeszłym rozdaniu, czyli przy drugim wecie, no Jarosław Kaczyński na przykład wyjął kartę.
3: No więc tych niegłosowań czy pomocy przy odrzuceniu weta takiej technicznej trochę takich możliwości jest. Czy to jest droga Mateusza Morawieckiego, to nie wiem. Na pewno nie ma odcinania się, no ale to z powodów oczywistych, no bo sam Morawiecki bardzo wspierał kandydata Nawrockiego w wyborach, w kampanii jego prezydenckiej, więc nie widzę żadnych teraz powodów, dla których miałby się od niego odcinać. Natomiast to nie znaczy, że ta sytuacja jest w moim takim oglądzie bardzo dobrym przyczynkiem do pokazania własnej odrębności. I pytanie, na czym zależy samemu Morawieckiemu, tak? Czy starczy mu takiej też przewidywalności, czy nie? No bo ja nie do końca wierzę w te na rok robione sondaże przedwyborcze, ale nawet gdybyśmy na to spojrzeli, no to ten wczorajszy chyba Ibrisu sondaż, o ile dobrze pamiętam, no to on pokazuje jednak alternatywę, tak? To bardziej interpretacje są takie, proszę, taki będzie obóz tego z tym, tego z tym. Czyli mówiąc krótko, tam PiS-u z dwoma konfederacjami, tak, że oni mają szansę utworzenia rządu. To nie jest jedyna możliwość. To, w jaki sposób my to przedstawiamy, w jaki sposób my to interpretujemy, jak dziennikarze o tym mówią, to jest trochę kreowanie rzeczywistości, ale to jest tylko jeden ze scenariuszy.
1: No tak, tak, bo to jest i to zresztą taki najprostszy i najbardziej oczywisty, ale
3: dokładnie.
1: To jak po wyborach będzie i kto ile będzie miał głosu, to będzie decydowało o tych przyszłych koalicjach, więc tutaj chyba rzeczywiście nie ma co na rok przed zakładać. A wracając do komisji śledczej, no bo komisja śledcza, PiS też początkowo komisja śledcza, ale teraz już nie komisja śledcza, teraz komisja ekspertów, 15 takich spoza polityki, która by miała rozpatrzyć tę sprawę zondy krypto, tylko nie bardzo wiem, na jakiej podstawie ta komisja miałaby powstać. O co chodzi w tej grze? To właśnie teraz Kaczyńskiemu chodzi o to, żeby się odróżnić od Morawieckiego?
3: Znaczy Kaczyński jest w naprawdę nieciekawej sytuacji, dlatego że to politycy z nim związani bardzo blisko, mocno w tym manczali palce, mówiąc delikatnie, lub są w jakiś sposób podejrzani. I wiemy, że sama komisja śledcza też nie do końca jest dobrym pomysłem, no ale pewnie, nie może na wprost... Tak, no bo wiemy jak one pracują. No tak, tylko że on nie może na wprost powiedzieć nie, jesteśmy przeciwko, no bo to by sugerowało brak chęci wyjaśnienia. No to musi być jakaś kontrpropozycja. Cały czas jest prowadzona przez nich narracja, że to jest afera Donalda Tuska, a nie ich. I to jest trochę na tej zasadzie, jak cię złapią za rękę, krzycz, to nie moja ręka. I to jest właśnie ten przykład. W związku z tym nie może powiedzieć, nie wyjaśniamy, zostawmy, przyciszmy, uciszmy. Musi wyjść z jakąś kontrpropozycją. Ciekawa wczoraj była ta ewolucja poglądów pana Karskiego, posła Karskiego, który najpierw mówił, tak, bardzo dobry pomysł, a następnie
1: powiedział, że nie
3: niekoniecznie,
1: dobry pomysł.
3: Tak, tak. No więc tutaj widzimy, no zdecydowanie Prawo i Sprawiedliwość ma z tym problem i myślę, że pośrednio ma również prezydent. On się, że tak powiem, wybieli na koniec z tego, ale sama ta afera kryptowalut jest czymś, co również jego dotyka, w co również jest zamoczony. Może nie bezpośrednio przez weta, może tam nie było takich, raczej nie było korzyści bezpośrednich, ale czy SIPAK, czy inne rzeczy, no nie są nieobciążające. Oczywiście nie jest to coś ważącego dla elektoratu prezydenta, czy dla tego środowiska. Niemniej myślę, że faktycznie to są kwestie jeszcze rozwojowe. Pytanie, na ile zechcemy przyjąć różne niewygodne fakty.
1: No właśnie, bo jeszcze mogą się te taśmy ukazać, a podobno jedna z taśm jest z urzędnikiem z kancelarii prezydenta, więc może być gorąco. To tylko tak na koniec, bo już musimy kończyć, to powiem naszym słuchaczom, nie wiem, czy do Państwa już dotarło, że pan Piesiewicz miał pomysł, żeby zostać kandydatem PiSu na prezydenta, przyszedł osobiście do prezesa Kaczyńskiego i zaproponował mu swoją fantastyczną kandydaturę, także...
3: Jeśli wolno, ja bym tylko powiedziała prawdopodobnie, tylko
1: prawdopodobnie,
3: to bym dopowiedziała.
1: Tak. Ale gdyby prezes wpadł na pomysł, że pan Piesiewicz mu się podoba... No to proszę pomyśleć, proszę Państwa, więc w sumie to jest źle, ale mogło być gorzej. Bardzo dziękuję. Doktor Anna
3: dobrego dnia.
1: Doktor Anna Materska-Sosnowska życzyła nam dobrego dnia Aniu i trzymaj się i do usłyszenia.
3: Dziękuję, pozdrawiam.
1: Pozdrawiam.
2: Na rozmowę prowadziła Beata Grabarczyk. Polecamy się z kolejną po 9:30.
1: To jest.

0: Did I hear you say you love me? Stevie Wonder to za nami. Za moment ostra gra. A w mailach był taki głos, poza tym, że tam jeden z patronów udzielił się w dyskusji, to jeszcze na końcu dodał, powinniście więcej zachęcać, żeby patronować.
1: O, my to robimy regularnie, ale spoko, bardzo chętnie,
0: tak,
1: zachęcamy.
0: Właśnie ta chwila przed 8.30 to jest ten moment, w którym jeżeli państwo nas słuchają, a nie patronują, to my nalegamy i zapraszamy, żeby ten fakt nadrobić.
1: Tak,
0: warto.
1: Bo grono jest spore, właśnie wchodzę na naszego patrona i tutaj mamy ile? 30 380... Liczba patronów wynosi 30 382. Obecnie 775 tysięcy miesięcznie, 73 zł z tą końcówką. Ładny wynik, ale może być ładniejszy. To
0: może być
1: cały
0: ładniejszy.
1: Czas poprawiasz.
0: Więc z jednej strony przypominamy, może komuś się akurat skończył patronat, więc teraz można go przedłużyć, a może ktoś nigdy nie patronował. Ja uważam, że to jest doskonały moment. Wrzesień to jest taki jak nowy rok, tylko taki trochę inny. No, prawda?
1: No trochę tak, nie początek masz... czegoś nowego.
0: Zaczynają się nowe zajęcia sportowe, zaczynają się, jeżeli chcesz czegoś się uczyć od zera, to się często startuje we wrześniu, na przykład języka, bo szkoły językowe też się otwierają. Dobra. Więc jeżeli wchodzą zajęcia sportowe, językowe, nowy rok szkolny, to i nowy patronat.
1: Nie wejść, tak.
0: Nowy patronat do Radia Nowy
1: Oczywiście.
0: Świat.
1: Więc zapraszamy. Progi mamy różne, można mieć na przykład wolną dychę i nas wspomóc, ale mogą to być też dwie deszki, jak ktoś ma...
0: Ja bardzo lubię ten...
1: Może być pięć...
0: Ja 10. Bardzo lubię ten 33. To jest taka ładna
1: 30.
0: liczba. 33. I wtedy można tak mówić, jak wysoki masz patronat? 33. I to od razu jest jakaś taka, trochę żart, a trochę taka luźna rozmowa, a potem można mówić, jaka to jest ładna liczba, to 33.
1: Oczywiście, że tak. Poza tym takie pieniądze to już nie jest żart. To jest konkretna suma. Więc zapraszamy patronite.pl/radionowyświat. Proszę nam nawrzucać, jak państwo mają sposobność. A my za chwilę przejdziemy do sportu i Kuba Indres będzie nam opowiadał.
0: Ale teraz się zrobi
1: różnych.
0: Gorąco.
1: No z Finlandią mi się to skojarzyło, chociaż to UK jednak.
0: Ale w saunie jest ciepło. W UK nie.

0: Jakub Piętras razem z nami. Dzień dobry.
1: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
2: W tej godzinie nie pilnujemy tego zwyczaju, żeby najpierw witać, potem dżinglować.
3: To ja się przywitam. Dzień dobry.
2: Dżinglerka.
3: Nie będę dżinglował.
2: Dobrze, nie dżingluj. Kubo, mój drogi, czy ty dzisiaj też, podobnie jak Mikołaj wczoraj, w głównym nurcie piłeczki? A koszulka dzisiaj wskazuje, piłeczka, że może coś, piłeczka, może
3: tak,
2: coś być.
3: Koszulka jest piłkarska, ale piłeczka będzie dzisiaj na końcu, bo mieliśmy Puchar Polski, pierwszy dzień. Jeszcze będzie dzisiaj drugi dzień, ale o tym za chwilkę. Bo zdaje się, że Mikołaj też zaczął wczoraj od tenisa.
0: No bo to teraz intensywny moment.
3: No właśnie, ostatni turniej wielkoszlemowy. Trzeba czerpać, ile się da. Tymczasem deszcz przeszkadza tenisistkom i tenisistom na wielkoszlemowym US Open. Za nami 3 dni turnieju, a wciąż jeszcze nie zostały ukończone wszystkie mecze pierwszej rundy. Małe opóźnienie się nam zrobiło. Między innymi pojedynki Magdaleny Fręch i Magdy Linet. Obie Polki w końcu wczoraj wyszły na kort, ale powalczą jeszcze dziś, bo deszcz niestety te ich mecze poprzerywał. Magdalena Fręch gra z Amerykanką Iwą Jowicz, rozstawioną z numerem 14. Mecz ten został przerwany przy stanie 4-4, a więc w ważnym momencie pierwszego seta. No i teraz zobaczymy, w jakiej formie zawodniczki wrócą na ten decydujący moment pierwszej odsłony. Z kolei w pojedynku Magdy Linet z Franceską Jones rozegrano pierwszy set. W nim była górą kwalifikantka z Wielkiej Brytanii, wygrała 6-4. No i nasza Magda Linet ma trochę czasu, żeby sobie to wszystko poukładać i odwrócić losy tego meczu. Dokończenie obu spotkań dziś, nie wcześniej niż o 20 naszego czasu. No i także wieczorem mecz drugiej rundy ma dziś rozegrać Hubert Hurkacz i to na głównym korcie, więc jemu deszcz nie grozi, bo zawsze można dach zasunąć. Dlaczego na głównym korcie Hubert Hurkacz? No bo jego rywal to reprezentant gospodarzy Ben Shelton, rozstawiony z 8 Amerykanin. Więc z pewnością publiczność nie będzie do końca przychylna Hubertowi Hurkaczowi, ale nieraz już sobie radził z taką presją, więc wierzymy, że w meczu, w którym nie jest faworytem, jednak sobie poradzi. Z kolei na korcie numer 13 pojawi się zapewne już w nocy Kamil Majchrzak, jego rywalem z kolei będzie w drugiej rundzie zawodnik z Monako, Valentin Vachereau. Nasi panowie w komplecie przeszli pierwszą rundę, super wynik, ale fajnie byłoby, gdyby udało się coś więcej. Tymczasem w zakończonych wczorajszych meczach obyło się bez większych sensacji. Awansowali m.in. Jelena Rybakina, Coco Gauff i Taylor Fritz, kolejny reprezentant Stanów Zjednoczonych. Za niespodziankę pewną można uznać porażkę rozstawionej z 12 Belindy Bencic z Julią Putincewą. Ale żeby tu mówić o jakiejś ogromnej sensacji, to niekoniecznie. Dziś rozpoczyna się faza ćwierćfinałowa Mistrzostw Europy Siatkarek. Polki swój mecz z Holenderkami rozegrają dopiero jutro o 15, ale dziś dowiemy się, która z ekip będzie czekała w półfinale na rozstrzygnięcie meczu biało-czerwonych z pomarańczowymi. Włoszki zmierzą się ze Szwedkami i oczywiście będą zdecydowanymi faworytkami. W całym turnieju straciły w 6 meczach zaledwie seta, a Szwedki w meczu grupowym bez problemu pokonały 3-0. Więc jeżeli Polki wygrają z Holenderkami, no to najprawdopodobniej w półfinale trafią na Włoszki. Mistrzynie świata, mistrzynie olimpijskie, przypomnę. A dziś także mecz Serbek z Greczynkami. Jutro po meczu Polek zagrają z kolei Niemki, które wczoraj pokonały 3-2 Belgijki z Turczynkami po wyeliminowaniu 3-0 reprezentacji Azerbejdżanu. Wrócił kolarski wyścig Vuelta Espania, wrócił, bo wczoraj był dzień, w poniedziałek był dzień odpoczynku, no a wczoraj mieliśmy 10 etap, czyli już prawie pół metek całego wyścigu za nami. Wczoraj kolarze, tak jak powiedziałem, po tym jednodniowym odpoczynku meldowali się na mecie w Elche de la Sierra i pierwszy był tam Bastien Tronchon, a tuż za Francuzem finiszowali Duńczyk Magnus Cort Nielsen i Belg Thibaut Nys. Cała trójka nie odgrywa ważniejszej roli w klasyfikacji generalnej. Tutaj po sobotniej kraksie i wycofaniu się Tadeja Pogaczara prowadzi Hiszpan Enric Mas, a za nim ze stratą minuty i 18 sekund plasuje się inny Słoweniec Primoz Roglic. Trzeci niezmiennie Austriak Felix Gall ze stratą minuty 39 sekund, a dzisiaj 11 etap z pięknej Kartacheny, widziałem, do Lorki. 153 km po płaskim, więc znowu będą mogli wykazać się sprinterzy. No i do tej piłeczki dotarliśmy w końcu, no bo Puchar Polski to takie wydarzenie, gdzie w wielu miejscach w całym kraju kibice klubów może niżej notowanych ze słabszych lig mogą gościć te z ekstraklasy. No i w wielu miejscach jest to wielkie święto. Sypnęło niespodziankami pierwszego dnia tej pierwszej rundy. Za burtą są już trzy zespoły z ekstraklasy, w tym jej lider Legia Warszawa, która przegrała z Motorem w Lublinie i to aż 0-3. Ciężki wieczór, tak skomentował to, co się działo w Lublinie, szkoleniowiec Legii Marek Papszun. No i to chyba wystarczy za komentarz. Z zespołami z niższych klas rozgrywkowych przegrały Wisła Kraków i Zagłębie Lubin. Biała Gwiazda uległa 1-2 pierwszoligowej Odrze w Opolu. Czyli Wisła tym razem gorsza od Odry. Pojedynku rzek. A Miedziowi, czyli Zagłębie Lubin, ulegli trzecioligowej Siarce Tarnobrzeg. Czyli wyższość Siarki nad Miedzią.
2: Kubo, dzisiaj you on fire.
3: Tak jest. Niespodziankę sprawiło także drugoligowe Podhale Nowy Targ, które pokonało 3-1 jeden z czołowych klubów pierwszej ligi, Pogoń Grodzisk Mazowiecki. W kolejnej rundzie są za to m.in. Radomiak, który wygrał 2-1 z rezerwami Korony Kielce i Piast Gliwice po pokonaniu 3-0 Chemika Bydgoszcz. Dzisiaj dokończenie pierwszej rundy. Wśród 15 meczów m.in. potyczki klubów z ekstraklasy Widzewa Łódź z Koroną Kielce i Śląska Wrocław z Pogonią Szczecin. No i tak to się toczy.
0: Powiedziałabym, że te żarty były wielkiego rozmiaru.
3: Cytując, to tak nawiązując tak, do Heleny. Serwisu Heleny. Tak. No, bardzo dziękuję. Nie wiem, że mówisz to z przekąsem, ale takim sympatycznym.
0: Sympatycznym. 100% sympatii jest we mnie. Kuba Jędras i Sport, to był bardzo dziękujemy.
3: Dziękuję bardzo.

0: A Tribe Called Quest.
1: Represent, represent.
0: Za nami 15 minut do godziny 9. A ty jeszcze...
1: Bardzo lubimy Tribe'ów. Do sportu nawiążę, tak, bo w Guardianie znalazłem artykuł o pewnym panie, który nazywa się David Jacko Jackson, który jest byłym zawodnikiem rugby, który ma zdrowotną, no nie najlepszą, nie najprzyjemniejszą historię, ponieważ przechodził... miał operację związaną z urazem mózgu, ale wszystko z nim w porządku teraz, przynajmniej wygląda na człowieka, z którym wszystko jest fizycznie w porządku, co wnioskuję po jego challenge'u, który właśnie robi, bo postanowił sobie, że będzie biegał ultramaratony, ale to jest taki ultramaraton, bo...
0: Ultra do kwadratu.
1: Tak, ponieważ biegnie 100 maratonów przez 100 dni codziennie po jednym. Jeden ultramaraton to jest 50 kilometrów, czyli jakieś 30 mil. I oczywiście to nie jest tak, że on tak sobie robi to dla hecy, bo zbiera fundusze na rzecz organizacji charytatywnych Headway i Head for Change, zajmujących się urazami mózgu. No ale chodzi też również w ogóle o zwrócenie uwagi na te kwestie i na usłyszenie tych osób, które miały takie doświadczenia i pokazanie ich, jak bardzo to jest trudne przeżycie. W ogóle jest cała filozofia związana z jego podejściem do biegania, do tych ultramaratonów. Swego czasu interesował się mnichami japońskimi, którzy właśnie przez bieganie szukali jakiegoś takiego oświecenia. Więc no, doszedł do wniosku, że będzie biegał przez 100 dni. Ja jestem w ciężkim szoku, że tak się da.
0: Ja próbuję zobaczyć, bo jeżeli 50 kilometrów przez 100 dni, to on będzie przebiegnie mniej więcej 5000 kilometrów i patrzę, że gdyby biegł z Warszawy w linii prostej, to gdzie mógłby dobiec, ale to nie jest takie...
1: Ładna kalkulacja.
0: Ale tutaj całkiem 4000... Wydaje mi się, że gdzieś na północ Afryki... Przynajmniej.
1: Możliwe.
0: Ale znalazłam zupełnie...
1: możliw.
0: Znalazłam zupełnie tak. Trasa przejazd. Ale to jest bardzo ciekawe. Znalazłam stronę internetową, która wylicza odległości od punktów, które są zaznaczone i liczy linię prostą i liczy trasę przejazdową. Więc północ Afryki, mój drogi, to jest w linii prostej lekko tylko tam 3000 kilometrów. To jeszcze...
1: Nie, to jest parę kawałek jeszcze pozostaje.
0: Gdyby miał biec trasą, którą mi tutaj pokazało, to już jesteśmy blisko piątki do takiej Libii, żeby dobiegł. Ale w linii prostej to on spokojnie wydaje mi się, że do Czadu albo do Konga może nawet by dobiegł.
1: Gdyby biegł trasą europejską, tutaj akurat trasa samochodowa, to mógłby dobiec na południe Portugalii, do końca kontynentu właściwie, i to by było 3,5 tysiąca kilometrów. To też za mało.
0: No, Europy by mu nie starczyło. Niesamowite. Ładne. Ja jestem pod wrażeniem, do czego my jesteśmy zdolni i do czego jest zdolne ludzkie ciało. Znaczy my nie, tak jak siedzimy w studiu, ale my jako ludzkość. To tak.
1: Tak.
0: To zdecydowanie. No, trzymam kciuki, żeby bez kontuzji się to odbyło, bo to nie jest łatwa sprawa, kiedy tutaj czas na regenerację, jeżeli to ma być 100 dni bez przerwy.
1: Codziennie, no właśnie. No ale przyjmuję, że jest fachowcem, skoro
0: na pewno ma sztab ludzi od tego.
1: Za coś takiego. No właśnie, a my za chwilę jeszcze pogadamy o... Jeżeli starczy nam czasu, o serialach pewnie.
0: O serialach, tak. Przyjrzę do Państwa nowości, bo jesień zawsze intensywna wydawniczo, to jeszcze przed godziną 9 zdążymy.

0: to ja tak tylko wspomnę. Jeszcze a propos tego pana, co biega ultramaratony, że on wyruszył w maju w Walii, biega po UK, Szkocja, Anglia, wygląda jak Forrest Gump, bo jest cały zarośnięty w tym długim biegu studniowym, kończy 5 września i...
1: A to już na finiszu jest ta sytuacja.
0: I końcówka, tak. I podobno ludzie do niego dołączają, 8-latkowie, 80-latkowie, bywało, że tak, że nie wiem, czy łącznie, czy... jednorazowo, ale 700 osób
1: to jest wskazanych. To on to doskonale wymyślił, że jak już tak się nabiega tych maratonów, to potem będzie mógł usiąść i oglądać seriale. Bo na jesieni jest dużo premier, a latem zawsze
0: super.
1: Jest niewiele.
0: Odpocząć sobie można.
1: Trzy tytuły mam dla państwa, takie, które mnie interesują. Dwa są nowe, jedna to jest kontynuacja i dwa tytuły są polskie. I najpierw cię zapytam, czy ty słyszałeś o The Pit?
0: Tak, i chyba oglądałem nawet The Pit.
1: The Pit w tym roku wychodził drugi sezon. To jest szpitalny oddział ratunkowy.
0: Nie oglądałem, pomyliłem z czymś.
1: Tak zwany The Pit. Świetny serial, ja go bardzo lubiłam. I tutaj ewidentnie, biorąc pod uwagę ogromny sukces tej amerykańskiej produkcji, TVP i Prime Video stwierdzili, że spróbują chyba to zrobić w Polsce. Tak to przynajmniej brzmi, bo tytuł to będzie SOR. I jak nazwa wskazuje, będziemy na szpitalnym oddziale ratunkowym. Aha. Serial zapowiedziany, że ma 12 godzin, co też mi tak zastanawiam się, czy przyjmą ten format z The Pit, bo ten format był bardzo ciekawy, bo każdy odcinek serialu to była godzina, kolejna godzina dyżuru rzeczywista na oddziale, co świetnie się sprawdzało i domyślam się, że jeżeli tutaj jest też szpitalny oddział ratunkowy, to jakoś tak łatwo byłoby przyjąć ten format, a i tak inne rzeczy wrzucić w fabułę, tak? No bo to jest tylko format. Formatów jest wiele różnych i często sobie nimi żonglujemy. Z ciekawych rzeczy mamy tam bardzo fajną, młodą polską obsadę w rolach głównych, bo będzie Sebastian Dela, Sonia Mietlica. No i to jesień tego roku. Ja jestem ciekawa, jak to Polakom wyjdzie, jeżeli chodzi o szpitalny oddział ratunkowy, zwłaszcza, że my lubimy medyczne seriale jako Polacy.
0: Ja czekam na te wszystkie karykaturyzowane żarty na temat SOR-u i rzeczywistości, którą można tam zastać, co powinno się znaleźć w scenariuszu.
1: Och, to prawda, bo mamy tyle czarnego humoru na ten temat.
0: Trochę.
1: To prawda, to mogłoby się tam znaleźć. No zobaczymy. Zupełnie z innej strony, a o tym premierze już jest głośno, więc myślę, że mogli państwo słyszeć, bo wychodzi Lalka w reżyserii Pawła Maślony, to tym razem Netflix,
0: wiadomo.
1: 16 września. Tomasz Szuchart jako Stanisław Wokulski i Sandra Drzymalska jako Izabela Łęcka. Uważam, że to jest piękny casting, jak widziałam ich w charakteryzacji. I ja lubię Lalkę jako opowieść, więc i też no, mnie to trochę rozczula, bo byłam przy okazji zdjęć na warszawskiej Starówce, więc jak co z tego wyszło, co ja widziałam naocznie, co się działo na krakowskim Przedmieściu. A sprawa trzecia to jest kolejna część, już czwarty sezon serialu Lupin francuskiego. Bardzo Lupina lubię, jeżeli państwo nie oglądali, to polecam sobie nadrobić te ostatnie sezony.
0: Ja myślałem, że to historia zamknięta, jeszcze nie.
1: Tam się skończyło takim cliffhangerem, to znaczy on się oddaje, główny bohater oddaje się w ręce policji. No i to mogło być zakończenie serii, no bo złapany złodziej tyle z tego, ale no czwarty sezon ma o tyle ręce i nogi, no że to jest taki złodziejaszek, który zawsze sobie jakoś poradzi. Więc domyślam się, że będziemy mieli ucieczkę z więzienia. Ja tak coś czuję.
0: Fajnie.
1: Omar Sy w roli głównej, wspaniały francuski serial. Warto na pewno nadrobić tej jesieni. A jeżeli państwo mają jakieś swoje typy, na co państwo czekają tej jesieni, to można dawać znać mailowo albo telefonicznie 224 280 280, ale to już my do tego wrócimy po serwisie.

0: Jest 9:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Na początek Niemcy. Na głównym dworcu kolejowym w Augsburgu doszło do eksplozji nieznanego przedmiotu. W wyniku tego wybuchu dwie osoby zostały ranne. Świadkowie opisują, że uszkodzone zostały między innymi szyby. Służby przewidują utrudnienia w ruchu. Ten wybuch wpisuje się w serię wydarzeń, do których doszło w ostatnim czasie w Niemczech. Wczoraj w pobliżu elektrowni węglowej Wężwalde w Niemczech, około 20 km od Polski, odnaleziono ładunki wybuchowe. Szef MSZ Brandenburgi ocenił to jako akt sabotażu. Potwierdzono też, że dron wyposażony w materiał wybuchowy, który znaleziono miesiąc temu na lotnisku w Lipsku, był to dron rosyjski. Peru oficjalnie zrywa stosunki dyplomatyczne z Iranem. Jak przekazało MSZ, to z powodu podżegania przez Teheran do eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie i utrudnianiu tranzytu morskiego w ciśninie Ormus. Agencja AFP opisuje ten krok jako akt solidarności ze Stanami Zjednoczonymi. Nowa prezydentka kraju, Keiko Fujimori, to już kilka dni po objęciu urzędu w lipcu, podjęła kroki, by przyłączyć się do inicjatywy Donalda Trumpa pod nazwą Tarcza Ameryk. Przypomnę, kilka dni temu sąsiadujące z Peru Chile ogłosiło zamknięcie ambasady w Teheranie, nie podjęło jednak decyzji o całkowitym zerwaniu stosunków dyplomatycznych. Stany Zjednoczone wznowiły naloty na Iran. W prowincji Hormozgan zbombardowany został dom, w którym odbywało się wesele. Irańskie media podają, że zginęły co najmniej 4 osoby, a 35 zostało ciężko rannych. Siły irańskie zaatakowały z kolei obiekty USA w Jordanii, Iraku i Bahrajnie. Kolejne 4 osoby zginęły, a 10 zostało rannych minionej nocy podczas przemarszu zwolenników Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Samochód wjechał w tłum na ulicy w Meszhedzie. A na koniec jeszcze polska polityka. Rozpoczyna się pierwsze posiedzenie Sejmu po wakacjach. Jutro głosowanie nad odrzuceniem weta prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o kryptoaktywach. Głosowanie rozegra się na tle afery wokół zonda krypto i powiązań polityków PiS z giełdą. Jak zagłosują członkowie klubu Rozwój Plus, który odciął się od PiSu? O tym dr Anna Materska-Sosnowska, politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego.
1: Jeżeli faktycznie myśli o tym, żeby móc mieć pewne walory na jednej i na drugiej stronie, to powinien zagłosować wraz z koalicją rządzącą za odrzuceniem weta. Bo gdyby zagłosowali przeciwko, to pokazują inne zdolności koalicyjne.
0: Mówiła dr Materska-Sosnowska. Dziś posłowie mają zająć się między innymi przepisami o najmie krótkoterminowym. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. Zachmurzenie będzie dziś na ogół małe i umiarkowane. Jedynie na północy i południowym wschodzie okresami poważniej się zachmurzy i tam spodziewane są przelotne opady deszczu. Mogą też pojawić się burze.
3: To jest niesamowity rolling. Nawet nie joke. To...
2: Rolling pogoda.
3: Rolling motyw.
2: Bardzo poważny. Nam się dzisiaj od godziny 6 podoba sformułowanie poważne zachmurzenie i staramy się być poważni czytając je, ale nie jesteśmy w stanie. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy okresami porywisty, nad morzem chwilami dość silny. Temperatura maksymalna wyniesie od 19-20 stopni na północy, około 22 w centrum i do 24-25 stopni na południowym wschodzie.

0: Bill Francis rozpoczyna ostatnią godzinę naszego środowego spotkania w niezmienionym składzie. Bardzo poważnym redaktorskim, czyli Zuza Iłęda.
1: I Mateusz Andruszkiewicz.
0: I bardzo poważny kraj będzie naszym przedmiotem uwagi.
2: Nowy świt.
1: Udało się i przedstawiamy kolejnego redaktora po dżinglu, nie przed dżinglem. Ahoj.
3: Kłaniam się, Tomasz Ławnicki. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Tomku.
3: Widzę, że właśnie dzisiaj jesteście w takim poważnym nastroju, bo i poważne zachmurzenie i wy jesteście
0: wszystko
3: bardzo
0: jest poważne.
3: Tak. To może trochę wybiegnę za bardzo w przód, ale zdradzę, że dzisiejsza czeska muzyczna propozycja będzie taka poważna, bo myślę, że nadawałaby się nawet do audycji Krzysztofa Grabowskiego, czyli muzyka bardzo poważna. Miałem duży wybór spośród różnych propozycji, były i bardziej poważne, ale ta będzie wystarczająco poważna. Myślę, że miłośnicy tej audycji będą dzisiaj usatysfakcjonowani.
1: Poczekamy, ale zanim propozycja muzyczna, to długa droga przed nami, bo musimy najpierw...
3: Zagadka, tak. Oczywiście. No bo tak, zagadka, pomyślałem sobie o słowie, które może się nam kojarzyć z odpoczynkiem, z wakacjami, z urlopem. To jest słowo czeskie odpoczet, ale oczywiście, że to nie ma nic wspólnego.
0: A nie możesz tak robić, Tomku, że mówisz, że wakacje, laba i odpoczet.
3: Bo jesienią zawsze zaczyna się szkoła.
0: No hej.
3: Dobra, nie kończę. No, więc nie, ponieważ wakacje za nami, to właśnie z czystym sumieniem zadaję to pytanie. I nie chodzi o odpoczynek. To co, w kontekście ma to zabrzmieć?
0: Poproszę.
1: Poprosimy.
4: Odpoczynek započal, a ja se pryć. Mam od tebe dystans, nemoca chcić.
3: To był odpoczet w piosence zespołu Benefit w maluteńkim fragmencie. Odpoczet započal, a ja sem pricz. O.
0: A zostawiłbyś jeszcze jakąś poszlakę naszym słuchaczom, jedną małą podpowiedź?
3: Może to być w takim kontekście właśnie nieodpoczynkowym, ale na jednym z przedmiotów w szkole można robić ten odpoczet, ale też w sklepach da się zrobić odpoczet. To jest ta podpowiedź. Myślę, że powinno wystarczyć. Tak?
1: Ja już wiem, ale nie mogę mówić.
0: Wiadomo, Zuza.
3: No tak. No dobrze. Powiedziałem, że jesienią zawsze zaczyna się szkoła, i tu nie dokończyłem, a w Żatcu zaczyna się świętowanie sezonu chmielowego. Właśnie dzisiaj odwiedzimy Żatec. Ta koszulka, w której przyszedłem, jest zupełnie nieprzypadkowa. Tak, Żizen ne Bude.
0: Czyli czeski Oktoberfest.
3: Wszyscy znawcy mówią, że ten czeski Oktoberfest, czyli akurat odbywający się na początku września, jest robiony zdecydowanie bardziej ze smakiem niż ten niemiecki.
0: Tak?
3: Tak. Wow. Czytałem różne opinie i wydaje mi się, że ci znawcy wiedzą, co mówią. Właśnie, Żatec to jest tak, mają hasło, gdzie tu mam? Tak, Żatec, mniesto, gde piwo je doma, tak? Czyli, że piwo jest w domu, piwo jest u siebie, no bo bez wątpienia Chmiel zbudował historię tego miasta, kulturę, jego architekturę, mówię o tym nie namawiając do spożywania, bo to jest zjawisko o wiele szersze niż samo spożywanie piwa, niż samo piwo. 3 lata temu Żatec wraz z unikatowym zespołem magazynów, suszarni Chmielu, także Żatecki Krajobraz Uprawy Chmielu, tradycje chmielarskie, wszystko to zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ja byłem w Żatcu w czerwcu, ale o tym mieście mówię dziś, no bo zbliża się właśnie doroczne święto tego miasta, to jest doczesna, czyli takie chmielowe dożynki. I w ten weekend będzie to święto obchodzone. Sam Żatec liczy jakieś niecałe 19 tysięcy mieszkańców, coś koło tego, a na to święto zjeżdża do niego około 40 tysięcy osób zawsze. Więc ponad 2 razy tyle i to są goście z całego świata. Kiedyś użyłem takiego sformułowania, że hokej w Czechach jest jak religia, ale z piwem chyba jest podobnie. I zanim o samym tym święcie i o tym, jak dawne są te tradycje w Żatcu, to jest dowód na to, że Czesi ten napój traktują z nabożeństwem, bo wśród licznych muzeów w Żatcu, różnych atrakcji. I jest i takie, które nosi nazwę Chram Chmele a Piwa, czyli świątynia chmielu i piwa. Jej zwiedzanie zaczyna się jeszcze na zewnątrz od zegara astronomicznego na fasadzie budynku. Co tam zobaczymy? Opowiada Karel Havelka, dyrektor chramu tego właśnie, tej świątyni chmielu i piwa.
2: Je to jedinečné orlo, jediné s pivní a chmelovou tematikou na světě.
3: To jest unikatowy zegar astronomiczny, jedyny na świecie z motywem piwa i chmielu, a jednocześnie w pełni funkcjonujący, odmierza czas, pokazuje aktualną godzinę, ale też znaki zodiaku, do tego ma wiele ruchomych elementów. Na tarczy, jak spojrzymy, że aby sprawdzić godzinę, to zauważymy, że jedna cyfra różni się od pozostałych. Tak, jest to siódemka, widzimy sześć pionowych kresek i ta siódma jest lekko pochyła, jakby skreślająca pozostałych sześć. No potem się wyjaśni, skąd ta siódemka. A na tarczy są także znaki zodiaku, ale również ilustracje przedstawiające pory roku w uprawie chmielu. Złota wskazówka pokazuje, jaki jest teraz moment, a po środku zobaczymy grupę ludzi różnych wyznań, zawodów, narodowości, bo jesteśmy blisko Niemiec, ale wszyscy się tu dobrze bawią, bo piwo łączy, spaja, jednoczy.
2: Ale wszyscy się swornie dobrze bawi, protože piwo spojuje, stmeluje, niekto říká i schmeluje.
3: No i właśnie tego słowa schmieluje nawet nie podejmuje się przetłumaczyć, ale chyba jest zrozumiałe. No, takie słowotwórstwo, neologizm tutaj padł, taka gra słów. Mniej więcej chyba wiadomo, o co chodzi. Na tym zegarze, oprócz tego, co tutaj słyszeliśmy, jest też pokazane piekło. I piekło jest dla tych, którzy nie poznali smaku tego, co Żatec ma najlepszego do zaoferowania, a u góry jest raj. No i jak Czech sobie wyobraża raj? Z kuflem w dłoni. Tak, taki jest czeski raj. A ta siódemka wymaga pewnego wyjaśnienia. To państwo tego nie widzą, ale to jest ta siódemka. O, to jest te sześć kresek i pochyło skreślone. To jest dowód, jak bardzo rozwinięte były te ziemie w ogóle już ponad 1000 lat temu i że te tradycje chmielarskie są naprawdę stare. Pierwsze pisemne ślady istnienia Żatca pochodzą z roku 1004, a wiadomo, że chmiel uprawia się tu co najmniej od 10 stulecia. Dokumenty eksportowe są z XI wieku. Żatec jest w ogóle świetnie zachowany. Tam mnóstwo renesansowe domy, pozostałości murów obronnych. Wiele filmów zostało tam nakręconych, takich no, naprawdę światowych. Początek lat 80. to była Barbara Streisand, która tam nagrywała Jentl. Scarlett Johansson 6 lat temu tam nagrywała Jojo Rabbit, to chyba tak się nazywał. Liam Neeson nakręcił Nędzników. To naprawdę bardzo długa lista filmów, które powstały w Żatcu. I bardzo dużo informacji o przeszłości tego miasta przyniosły wielkie badania archeologiczne, jakie przeprowadzono 25 lat temu, mówi Karel Havelka, a dokładnie 1 kwietnia 2001 roku dokonano epokowego odkrycia.
2: Gdy wrcholil w Żatcu wielki archeologiczny průzkum. A jeden z tych teamów...
3: Jeden z zespołów archeologicznych prowadzących w Żatcu intensywne prace miał za zadanie przyjrzeć się miastu i okolicom z lotu ptaka. Archeolodzy czasem potrzebują do badań takiej perspektywy. I przelatując nad głównym placem w mieście, 20 metrów na lewo od kolumny murowej, dostrzegli, że teren się zmienia, więc postanowili tam kopać. Na głębokości wielu metrów znaleźli pod ziemią coś, co ocenili jako grób rytualny. Był tam m.in. ludzki szkielet, garść glinianych potłuczonych fragmentów, a tuż obok gliniana tabliczka właśnie z tymi, no właśnie z tymi siedmioma liniami. Archeolodzy skupili się więc na ceramicznych odłamkach i odkryli, że składają się one na dzban o pojemności prawie pół litra, a na wewnętrznych ściankach naczynia wykryto ślady kwasu goryczowego z chmielu, jakie wżarły się w ceramikę. Innymi słowy, musiał to być dzbanek na piwo. Więc to odkrycie potwierdziło, że chmiel jest tu uprawiany od ponad 1000 lat, ale też badacze doszli do wniosku, że jest to najstarszy udokumentowany na świecie grób miłośnika piwa. A te linie? No cóż, to nie mogło być nic innego niż pierwszy udokumentowany rachunek za piwo.
2: Ty czarki, no to nie mogło być nic innego niż jego pierwszy dołożony účet za piwo.
3: No bo w tych starszych hospodach, teraz to już rzadziej, ale w mniejszych miastach, albo gdzieś tak na obrzeżach, w miejscach mniej turystycznych, jest tak, że kelner czeski, jak przynosi piwo, to zostawia na stole karteczkę i tylko właśnie sobie kreseczkami odmierza, ile już tam na tym stole postawił, a kiedy przychodzi zapłacić, no to skreśla i wiadomo, ile trzeba policzyć. No więc naprawdę na tej glinianej tabliczce sprzed ponad 1000 lat znaleziono coś, co wygląda jak współczesny, dwudziestowieczny rachunek za piwo, jak to się w czeskich hospodach robi. No a tego odkrycia dokonano właśnie w środku miasta, tam gdzie znaleziono ten grób, jest tablica pamiątkowa, a ten dzbanek i ten grób są w Muzeum Chmielu. Tego człowieka nazwano Homo Lupulus. No i ja w ogóle mam nadzieję, że kiedyś do Żadca wrócę, bo wiem, że zobaczyłem tam sporo, ale na pewno za mało. Na pewno synagogę będę chciał kiedyś zobaczyć, bo to jest przepiękne miejsce ze zdjęć, tylko wiem. Może właśnie na wiosenne święto kiedyś się tam wybiorę, bo ono jest skromniejsze niż to. A właśnie, powiedziałem wiosenne, a nie powiedziałem jeszcze o tym jesiennym. No to właśnie, w ten weekend jest ta doczesna tradycja, sięga średniowiecza, ale w roku 1957 zaczęto nowożytną erę tego święta, mówi pan Karel Havelka.
2: Ta největší, dalo by se říct, taková středoevropská oslava chmele.
3: To największe w Europie Środkowej święto chmielu, tak zwana żetecka doczesna, odbywa się w Żadcu każdego roku, zawsze w pierwszy weekend września. To już nie jest święto lokalne, przyjeżdżają tu Holendrzy, Niemcy, Austriacy, ludzie z różnych krajów, Polacy również. A w tym roku, odkąd festiwal jest numerowany, święto chmielu będzie obchodzone po raz 69. I jak wyglądają takie uroczystości? Co się dzieje? Tylko się piwo pije? Więc tak, świętujemy wiosną, kiedy chmiel zaczyna wyrastać z ziemi. Te obchody są każdego roku w maju, odbywają się różne konkursy, na przykład na największy brzuch. Albo tańczy się z piwem na głowie, albo rzuca się ciężkim workiem chmielowym, albo jeździ się slalomem na beczce. A te jesienne obchody, no to tu świętujemy żniwa, przyjeżdża właśnie te 40 tysięcy osób. Jest to połączone z festiwalem muzycznym, są 4 sceny i to wydarzenie jest już znacznie większe niż festiwal wiosenny. Tak, ten jesienny jest międzynarodowy, a wiosenny jest dla miejscowych. Jesienny dla turystów. I to już dopowiadał Jakub Pisza z agentury Dolni Pochrzy. Ochrze to jest rzeka przepływająca przez Żatec.
1: Ten wiosenny jest dla mnie szalenie interesujący i ja gdybym miała wybierać sobie konkurencję, to najbardziej by mnie interesował slalom na beczce.
3: Na największe brzucho, nie?
1: Dzięki, Tomek. Nie ma sprawy. Jak mówisz, że mogę konkurować?
3: To na pewno z Mateuszem możemy potrenować i do wiosny i spróbujemy na największe brzucho.
0: Dobra radę.
3: Nie podejmujesz wyzwania? Slalom na beczce wybierasz?
1: Tak, ja lubię adrenalinę, wiesz.
3: Okej, a taniec z piwem na głowie?
1: To się bo ja się boję oblać. To byłoby nieprzyjemne. Mniej się boję zwalenia z beczki.
3: Znaczy, to nawet jeśli to ten kufel spadnie, to tam w locie jeszcze zdąży się coś uszczknąć z tego. Nie wszystko pójdzie od razu na ziemię.
1: Wszystko na ziemię. Od razu. To ja intensywnie bym tańczyła i to by szybko spadało. To tak by to się kończyło.
3: No oczywiście, że jest też degustacja. Tak, wymieniamy tutaj różne konkursy. Przyjeżdża 60 browarów. Przejrzałem plan występów muzycznych na tych wszystkich scenach i to jest naprawdę i gatunkowo bardzo duża różnorodność. Jestem pełen zachwytu, bo to są naprawdę i wielkie czeskie gwiazdy, ale i takie wschodzące zespoły, i mocno alternatywne. Takie właśnie, które by się do muzyki bardzo poważnej nadawały, ale jest też poetycko. Naprawdę jest bardzo różnorodnie. A wiem jeszcze, jaki jest konkurs, w którym dałoby się, na pewno on jesienią się odbywa i tu może nie trzeba by ani trenować tanecznie, ani slalomowo, ani hodować brzucha. Jest konkurs na czesanie chmielu. To on jest tylko jesienny, tak, no bo trzeba te zbiory wyczesywać, te szyszki. O, to tu może jakoś dałoby się. Ale no właśnie ten tłum ludzi może być troszkę zniechęcający, ale pewnie ten tłum się nie myli, skoro przyjeżdżają tak co roku te dziesiątki tysięcy.
1: Mamy propozycję rozwiązania zagadki.
3: Mhm. I?
1: Że to odliczenie?
3: Dobrze. Mhm. Bardzo dobrze. Tak, tak. Odpoczyt to jest takie odliczanie, jak nawet w zespole.
1: Nowy rok też?
3: Może być tak, to też, ale właśnie to może być potrącenie z jakiegoś rachunku, jakiś upust, tak, to też może być odpoczyt. Jak tam było właśnie odpoczyt, zapoczal, to w tej piosence to zaczęło się odliczanie. No to bardzo ładnie sobie Państwo z tą zagadką poradzili. No i pomyślałem sobie właśnie, wybierając z całego tego zestawu zespołów, który się pojawi w Żadcu w ten weekend, wybrałem zespół Krank, będzie dość szybko i głośno i krótko, a utwór to właśnie taki o odliczaniu.

0: Counting days. Dwadzieścia cztery minuty po dziewiątej mamy, za chwilę.
1: A za chwilę Beata Grabarczyk razem ze swoją gościnią. A my w klimatach muzycznych bardzo intensywnych i do rozbudzenia, jeżeli ktoś o 9.30 jeszcze tak potrzebuje, to Donna Summer tanecznym krokiem na pewno pomoże. Sure.

0: żeby nam to nie umknęło, my odnotowujemy Państwa wiadomości na temat seriali, bo kilka się pojawiło. Pan Krzysztof na przykład pisał o problemie trzech ciał, że czeka na drugi sezon i spekuluje się, że ma być jesienią tego roku albo przyszłego roku.
1: Ja też czekam.
0: Tak?
1: Doskonały film. Właśnie tak książki nie przeczytałam jeszcze, ale film jest super.
0: No właśnie pan Krzysztof przeczytał całą trylogię i poleca na jesienne wieczory dla lubiących hard science fiction. To jest uczta. Chociaż ja w połowie wymiękłem, a serialu jeszcze nie widziałem. Jeżeli
1: serial
0: rekomendujesz,
1: polecam,
0: to
1: naprawdę.
0: Muszę sprawdzić.
1: Bardzo dobry jest.
2: 9:30 już za moment na zegarze. Beata Grabarczyk, jak słychać?
1: Tak wdarłam się na antenę.
2: Na powrót obecna w studiu, ale nie o serialach.
1: Nie o serialach i uwaga, nie o polityce. Jupi!
0: Wow.
1: Tak, będziemy rozmawiali, proszę Państwa, o klimacie. Razem z nami jest pani Monika Sadowska z Fundacji Rodzice dla Klimatu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: I na początek, proszę Państwa, kilka liczb, no, takich dosyć, powiedziałabym, upiornych. Mianowicie, no, jaka była rekordowa temperatura, to pewnie Państwo wiedzą, że w tym roku 40,6 stopnia w Kołudzie Wielkiej w czerwcu zostało zanotowanych, ale w tym samym czasie na przykład w Słubicach było 40,5 stopnia, w Toruniu 40,3, no a już takie zwykłe 37 w Białymstoku czy 38 w Lublinie to standard. Do końca sierpnia w Rzeszowie zanotowano aż 22 dni, podczas których temperatura przekroczyła 30 stopni. To jest nienormalne, bo zazwyczaj to takich dni jest kilka tylko. Tutaj 22 dni, więc całkiem dużo. 65% mieszkańców województwa podlaskiego i lubelskiego i podkarpackiego obserwowało wokół siebie wysychanie rzek i jezior. 75% polskich rzek notowało w maju niski stan wody, a kolejne 23% średni, więc nie było nigdzie wysokiego. 625 gmin w Polsce wydało w te wakacje apel o ograniczenie zużycia wodą, a Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej aż 93 razy wydał ostrzeżenia o suszy hydrologicznej. No i właśnie tak to, proszę Państwa, wyglądało to nasze lato, jeżeli idzie o wodę. To jest bardzo niepokojący wynik?
3: Oczywiście, że tak. Z tego względu, że no, woda jest potrzebna do życia. Nie da się funkcjonować bez wody. Nasz organizm ma tam od 70 około, bo wiadomo, osoby starsze, dzieci, dorośli, to się trochę różni, ale no sami składamy się z wody i bez wody nie jesteśmy w stanie w ogóle przeżyć. Człowiek bez jedzenia może parę
1: przeżyć
3: miesięcy,
1: miesiąc,
3: a bez
1: tak.
3: wody, tak.
1: Bez wody
3: czasami 3 miesiące słyszałam, ale no to widocznie różne są źródła. Natomiast bez wody, no 3 dni to chyba jest maks. No górnicy wiem, że są czasem wytrwali, ale to są skrajne sytuacje. I dlatego tej wody nie ma. My pisaliśmy projekt, o którym tu pani wspomniała, 2 lata temu, gdzie jeszcze nie było takiej tragicznej sytuacji, natomiast było już groźnie i wiedzieliśmy, że ta woda jest takim elementem środowiska, na którym warto się skupić. Skierowaliśmy się do szkół, do nauczycieli i uczniów, a potem w ramach projektu, jak już dostaliśmy pieniądze, lata 20 zrobiły nam badania właśnie w województwie podlaskim, lubelskim i podkarpackim i się okazało, że no, to był strzał w dziesiątkę. Z tego względu, że prawie 80% osób badanych stwierdziło, że szkoła jest najlepszym miejscem do przekazywania na przykład takiej wiedzy, czym woda jest, jak funkcjonuje w środowisku i jak można się o nią zatroszczyć.
1: Bo proszę Państwa, Fundacja Rodzice dla Klimatu prowadzi taką akcję, która nazywa się Kropla Wiedzy i to jest akcja prowadzona właśnie w szkołach podstawowych czy w szkołach średnich?
3: szkołach podstawowych na terenie Polski Wschodniej, w tych trzech województwach, które wymieniłam. Tak, my realizujemy ten projekt razem z Fundacją Instytutu na Rzecz Ekorozwoju oraz Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Mm-hmm. Mamy takie konsorcjum i właśnie realizujemy ten projekt. W zeszłym roku już troszkę wystartowaliśmy ze szkoleniami bo ten projekt polega na tym, i on jest jakby na różnych poziomach go realizujemy. Mm-hmm. Realizujemy go, w zeszłym roku wystartowały szkolenia takie podstawowe dla kadry nauczycielskiej. Bardzo zapraszamy w ogóle szkoły z tych trzech województw, powtórzę, lubelskie, podkarpackie i podlaskie, do zgłaszania się. Można się zgłaszać na stronie www.wodoodpornik.edu.pl do takich szkoleń, bo to są podstawowe szkolenia dla nauczycieli, gdzie przekazujemy kompendium wiedzy, ale oprócz wiedzy też pokazujemy, jakie można zrobić warsztaty, jakie inne metody niestandardowe wykonywane w szkole można wykorzystywać, żeby uczniów zainteresować. Oprócz tego planujemy kilka takich warsztatów partycypacyjnych, poszerzonych, gdzie są trzy tematy, można przejść taką, i to już zapraszamy też gminy i samorządy, i żebyśmy samorządy, właśnie nauczycieli, mieszkańców. I są trzy poszerzone tematy, można przejść mozaikę klimatyczną albo taką grę z klimatem, zaplanować, zobaczyć, jak zagospodarujemy, co się stanie, albo na przykład rozejrzeć się w terenie i zobaczyć, co można zrobić, czy jakiś na przykład ogródek deszczowy, taki warzywny, czy ogrody deszczowe, żeby jednak tą wodę troszeczkę na terenie szkoły zatrzymać, no i pokazywać też dzieciom i uczniom i kadrze, i w ogóle społeczeństwu, bo szkoła jest takim, myślę, trochę centrum zainteresowania, żeby pokazać, jak można tą wodę troszeczkę zatrzymać albo zaoszczędzić. Ale właśnie, oprócz tego planujemy, tak?
1: Właśnie tak się zastanawiam, dlaczego dzieci, bo zanim dzieci dorosną i zaczną realizować te różne rzeczy u siebie, w swoim życiu, no to trochę czasu minie i z tą wodą to jest słabo już od jakiegoś czasu.
3: No to ja powiem, dlaczego dzieci. Mm-hmm. Znaczy, skupiliśmy się ogólnie na kadrze nauczycielskiej, bo to nauczyciele potem mają przekazywać tą wiedzę dzieciom, więc jakby z jednej strony, na przykład ja się już spotkałam na jednym szkoleniu, że pani nauczycielka była w Radzie Gminy. Mm-hmm. I ona powiedziała, że ona ten temat poruszy na spotkaniu Rady Gminy. A z drugiej strony, ja z doświadczenia mam córkę, 15-letnią teraz, ale jak ona chodziła do przedszkola, to ona mnie nauczyła po pierwsze segregacji śmieci, który odpad do którego koloru. No bardzo mnie pilnowała w ogóle z różnymi rzeczami. Chodziłyśmy, no bo ona w ramach akcji w okolicach Dnia Ziemi, chodzili sprzątać, więc myśmy też brały rękawiczki i sprzątały, i dziecko potrafi być bardzo, bardzo aktywne. I wiem, też no, w różnych sytuacjach miałam możliwość uczestniczyć w takich spotkaniach z młodzieżą czy z dziećmi, że młodzież i dzieci mają ogromny wpływ na dorosłych, na rodziców, na babcie, dziadków, sąsiadów, więc myślę, że to jest dobry wybór, aczkolwiek no, nie ukrywamy i też powtarzamy, gdzie możemy, na przykład były takie spotkania w Ministerstwie Klimatu a propos edukacji ekologicznej, że dorośli, a zwłaszcza decydenci, no koniecznie muszą przechodzić takie szkolenia.
1: No właśnie, a proszę mi powiedzieć, bo to są tylko trzy województwa, czy mają państwo w planach jakieś rozszerzenie akcji?
3: To znaczy, wie pani co, no skorzystaliśmy akurat z projektu, który był ukierunkowany na Polskę Jasne. Wschodnią. Mm-hmm. Natomiast nasze materiały dostępne, powtórzę, na stronie www.wodoodpornik.edu.pl będą dostępne dla wszystkich. Na koniec projektu w przyszłym roku, pod koniec roku planujemy konferencję, gdzie będziemy pokazywać wyniki, oczywiście, bo jest grywalizacja dla uczniów, też bardzo zachęcamy i zwycięzcy będą przedstawiać swoje prace na tej konferencji. I Po pierwsze, zachęcamy do korzystania ze strony. Tam jeszcze dużo rzeczy nie ma, bo wiadomo, dopiero ruszamy. Jak ta grywalizacja ruszy, to też po kolei będą się różne rzeczy pojawiać, ale będą właśnie różne materiały, scenariusze lekcji, czy warsztaty, jakie można przeprowadzić, albo inną wiedzę, którą chcemy, żeby to było jedno miejsce, gdzie można znaleźć, żeby nie szukać w różnych źródłach, tylko żeby to było miejsce, gdzie różne rzeczy na temat wody i wszystkiego, co z nią związane, żeby były w jednym miejscu. Także zachęcamy również z innych województw. Jeżeli będzie taka potrzeba i będzie się dało, to oczywiście jesteśmy gotowi na terenie całej Polski prowadzić takie projekty.
1: Jasne. A czy te szkolenia, to one się odbywają tylko w dużych miastach, czy dotyczą też
3: mniejszych? Nie. Ja byłam na przykład w takich maleńkich.
1: Aha.
3: To nawet nie były jakieś Komorowice małe bodajże. Ja mogę przekręcić, bo to już trochę czasu minęło, bo to byłam w kwietniu. Natomiast to były maluteńkie ośrodki. I muszę pani powiedzieć, że mnie zaskoczyło, bo na przykład w takiej maleńkiej szkole była pani od angielskiego, która z dziećmi założyła ogródek warzywny. Fakt, bo to było lokalizacja taka nieszczęsna i im wiatr pozrywał folię, no ale bo to trzeba wiedzieć, że trzeba jakąś osłonę wprowadzić, czyli jakieś krzewy, drzewa, żeby jednak osłonić od wiatru. Natomiast już tam widać było, że jakaś cebulka rosła, coś tam jeszcze. Oprócz tego była pani, dokładnie w tej szkole była pani z nauczania takiego przedszkolnego i było powiedziane, że ta pani non-stop siedzi z dziećmi w terenie. Dzieci obowiązkowo mają kalosze i wychodzą na dwór i spędzają tam bardzo dużo czasu. Kiedyś były świadkiem, jak rolnik tam chyba ziemniaki zbierał i te ziemniaki spadały, te dzieci zbierały, zaniosły panu, a pan mówi, że nie, żeby sobie wzięły i pani oczywiście w kuchni potem wszystko musiały robić z tych ziemniaków, żeby dzieci miały. To jest super metoda i naprawdę w maleńkich ośrodkach dzieją się cudowne rzeczy, więc my chcemy dotrzeć do jak największej ilości szkół, czy w dużych miastach, czy w małych ośrodkach, czy w mniejszych miasteczkach. I dla nas to jest też wymiana wiedzy, bo to wiecie państwo, my nie jesteśmy znamy się oczywiście, ale też uczymy się nieustająco, więc bardzo chętnie jeździmy i się wymieniamy taką wiedzą.
1: Bardzo dziękuję. Pani Monika Sadowska z Fundacji Rodzice dla Klimatu. No może warto właśnie myśleć o tym, że woda to życie, a już nawet międzynarodowe organizacje ostrzegają, że ta susza, która tak naprawdę przechodzi przez cały świat, może spowodować wyjałowienie ziemi i problemy z rolnictwem. Bardzo dziękuję pani Moniko.
3: Życzę tylko powodzenia. Dodam, tak. Jakby to trochę się dzieje już w Wielkopolsce, to warto sobie przejrzeć Bowl Dust, takie równiny w Ameryce Północnej, które właśnie było intensywne rolnictwo bez drzew, no i tam dochodziło do burzy piaskowych i wyludnienia, no i teraz to jest jałowa ziemia, więc uczmy się na błędach innych.
1: Bardzo dziękuję.
3: I dbajmy o tą wodę. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję i powodzenia życzę w takim razie.
3: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
3: Dziękuję za zaproszenie.
0: Rozmowę prowadziła Beata Grabarczyk. Też ci bardzo dziękujemy.

0: through on Valentine.
1: Znalazłam właśnie, Mateuszu, najdziwniejsze zapytanie w mediach społecznościowych, jakie mogłam sobie wyobrazić.
2: Czy... No, dobra, tak? Dawaj, nie będę zgadywał.
1: To ja zacznę od pytania. Grałeś w Simsy? Nie szczególnie.
2: Nie. Znaczy w jedynkę kiedyś, tak.
1: Kultowa gra, kilka części ma, chodzi o tworzenie rodziny, budowanie domu i takie tam. I jest grupa The Sims Polska i osoba pisze, mam nietypową prośbę, tworzę w Simsach historię o Marku Grechucie i jego żonie Danucie. Marek całe wieczory spędza w piwnicy pod baranami, grając na pianinie. I jestem totalnie beznadziejna w budowaniu. Czy ktoś z was chciałby zbudować dla mojego Marka jego piwnicę pod baranami? Jest to...
2: Simsy.
1: W Simsach. Wow. Oczywiście chodzi o Simsy. Mała piwnica, cegły, scena z fortepianem, świeczki, klimatyczne stoliki. Chcę, żeby miał swoje miejsce. Wspaniałe. To mi zrobiło właśnie dzień, że kogoś głównym problemem w ostatnich dniach jest to, że ma Marka Grechutę w Simsach i on nie ma swojej
2: nie
1: piwnicy pod baranami.
2: Tak. No i tak zataczamy pędle z jaskiniami.
1: Z jaskini do jaskini, bo piwnica pod baranami to taka bardzo, bardzo ładna i bardzo droga
2: kultowa,
1: jaskinia.
2: Kultowa, kulturalna bardzo. No.
1: Tak. Więc...
2: O finansach za chwilę będzie, uciekajmy.
1: Na pewno taka piwnica w Simsach będzie bardzo droga.
2: Z tego loru.

0: Finanse osobiste.
1: Paweł Orlikowski. 2027 rok ma przynieść sporo zmian w podatkach. Rząd przedstawił 5 różnych projektów. Wiele jeszcze będzie zależało od prezydenta. Część projektów obniża podatki dla osób fizycznych, ale jednocześnie podnosi je dla firm. Projekty dotyczą przede wszystkim PIT-u, CIT-u, ryczałtu oraz zasad opodatkowania fundacji rodzinnych. Ten najważniejszy i najgłośniejszy projekt to zmiana progów podatkowych. Pierwszy 12-procentowy kończyłby się na kwocie 130 tysięcy złotych rocznie, obecnie to 120. Później pojawić ma się pośredni próg, 24-procentowa stawka PIT dla zarobków powyżej 130 do 150 tysięcy złotych rocznie i dopiero powyżej tej kwoty stawka 32%. Neutralność dla budżetu państwa mają zapewnić wpływy od firm poprzez podwyżkę podatku CIT, zwiększenie daniny solidarnościowej oraz zmiany dotyczące ryczałtu. Jednak to dotyczy największych firm, a jednak mogą się tu zacząć schody. Z kancelarii prezydenta dochodzą przecieki, że podwyżki dla największych firm to o nie, nie. A mówimy tutaj o takich, co osiągają naprawdę duże przychody. Dla CIT to powyżej 200 milionów złotych. Wyższe stawki ryczałtu czy danina solidarnościowa miałaby objąć takich, co zarabiają powyżej miliona złotych. Najczęściej to jednoosobowe działalności, które działają prężnie, ale uciekają w niższe podatki. Jednak możliwe jest weto. Od razu rodzą się u niektórych pytania, czy na pewno chodzi o ochronę firm, czy jednak o to, żeby budżet nie miał dodatkowego zastrzyku pieniędzy. Jednak to idzie w ramach jednego projektu, więc ewentualne weto odrzuca wszystkie zmiany. Zarówno te wspierające rozliczających się na podatku PIT, jak i pozostałych, czyli nie zyskaliby obywatele, nie straciłyby firmy. Inny projekt to nowe podejście do opodatkowania nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych i energetycznych, ale o tym wspominałem wczoraj. W skrócie, chodzi o to, by podwyższony CIT od tych koncernów obowiązywał od przyszłego roku, no i potem malał w kolejnych latach 2028-2029, a w 2030 już i tak mieliby wrócić do tej wyższej stawki CIT-u ze względu na obroty. Jeszcze inny projekt zakłada likwidację ulgi internetowej i ulgi na ekspansję, ale jedno

Te najważniejsze powinny wejść w życie, a właściwie muszą 1 stycznia, czyli wcześniej muszą zostać przyjęte, podpisane. Czasu jest bardzo mało, a więc i los ustaw niepewny. Wkraczamy w kampanię wyborczą, więc ta kohabitacja między rządem a prezydentem będzie tylko przybierała na sile. Także jedno to zapowiedzi, inne to co przyjął już papier, a zupełnie co innego wejdzie w życie lub nie wejdzie.

0: Już za moment godzina 10, więc będziemy się stąd zbierać.
1: Ale skąd ta radość w głosie?
0: Ta radość tylko stąd, że Helena już czeka na serwis. I szanowni państwo, nie wiem czy państwo wiedzą, ale jeżeli nie ma tutaj kamer, tak jak w koncercie życzeń, to naprawdę czasami siedzimy w ciszy i akurat Heleny dopadła niezręczność w tej ciszy.
2: Już trochę wcześniej, myślałam, że sobie pogadamy, a tu się okazało, że każdy w swój ekranik, każdy ciężko pracuje. Ale doceniam waszą obecność. Czasem również te chwile w ciszy spędzone potrafią być po prostu odzierające z samotności, a to jest bardzo miłe.
1: Doceniam, że utożsamiasz nasze patrzenie w ekran z pracą. Nie każdy to robi. Często ludzie mówią, bo co tam klikasz sobie Instagramy
0: social
1: i tak
0: media.
1: Dalej, wiadomo.
0: Tak,
1: to
0: ale...
1: To ciężka charuwa.
0: Ciszy nie będzie na antenie, będzie muzyka, potem serwis, a potem Maria Zamachowska, a my się żegnamy. Mateusz Andruszkiewicz.
1: Zuzanna Iłęda.
0: Jakub Jędras.
1: Beata Grabarczyk.
0: Franciszek Wójcicki.
1: Patryk Rabiega.
0: I Wiktoria Wichrowska. Bardzo państwu dziękujemy i do usłyszenia.
1: Pa, pa.

0: Jest 10:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Ruszyło policyjne śledztwo. Służby znalazły obiekt, który doprowadził do wybuchu na dworcu kolejowym w niemieckim Augsburgu. Jak podaje Bild, był to prawdopodobnie granat ręczny, który wybuchł przy lokalu tureckiego jubilera. Uszkodził okna sąsiednich budynków i spowodował zamknięcie dworca. Dworzec został odgrodzony. Całkowicie wstrzymano ruch pociągów. Przypomnę, do wybuchu, w wyniku którego dwie osoby zostały ranne, doszło dziś rano. No. Egipt. 16 osób zginęło, a 28 zostało rannych w wypadku busa w Synaju Południowym. Na miejsce skierowano 20 karetek, podniesiono stan gotowości służb ratunkowych. Agencja AFP przypomina, że obszar ten jest popularnym celem podróży, a wypadki samochodowe w Egipcie zdarzają się często. Według egipskiej Państwowej Agencji Statystycznej w 2025 roku w wypadkach drogowych w całym kraju zginęło prawie 6 tysięcy osób. Dla porównania w Polsce było to 1660 osób. Rozpoczyna się pierwsze posiedzenie Sejmu po wakacjach. Posłowie zagłosują nad odrzuceniem weta prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o kryptoaktywach. Głosowanie odbędzie się na tle afery wokół zonda krypto i powiązań polityków PiS z giełdą. Tak mówił o tym Szymon Hołownia z Polski 2050.
1: To jest lepsze niż nic, natomiast to nie jest coś, co daje w moim odczuciu politycznie wyjście z impasu. Bo jeżeli prezydent powie, ja jej znowu nie podpiszę, to my będziemy mogli powiedzieć, patrzcie, to przez Nawrockiego, ale czy przez to choć jeden człowiek ze swoimi pieniędzmi w Polsce będzie bezpieczniejszy?
0: A tak do ustawy odniósł się Krzysztof Bosak z Konfederacji.
2: Względy wizerunkowe nie są dla mnie najważniejsze. Ważniejsza jest jakość prawa w Polsce. Uważam, że ustawa rządu jest zła, niekorzystna, nie powinna wejść w życie.
0: A na koniec jeszcze o zmianach, które wejdą w życie od jutra dla nowych posiadaczy prawa jazdy. Będą podlegać okresowi próbnemu, oznacza to zasadę 0,0 promila. Początkujący kierowca nie może więc traktować granicy 0,2 promila jako dopuszczalnego marginesu. Kierowcy będą podlegali też ostrzejszym konsekwencjom za wykroczenia. Taki okres próbny obejmie 2 lata, dla 17-latków za kółkiem nawet dłużej, do 20 roku życia. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Numer na bis.

Kawałek hipnozy pod tytułem Słońce zajdzie za chwilę otwiera nasz dzisiejszy program. Nie jest to z mojej strony żadna przepowiednia. Z tego, co się orientuję ze strony autora Enviego, też nie. Jest to natomiast część szerszej historii opowiedzianej na jego ostatnim, czyli najnowszym albumie zatytułowanym Wyszy Mory. Gwoli ścisłości dodam tylko, że Wyszy Mory są odwołaniem do słowiańskiego świata wierzeń i wyobrażeń, z których Envi czerpał garściami przy komponowaniu tego krążka. Franek Wójcicki melduje się zza konsolety, ja Maria Zamachowska przy mikrofonie. Do godziny 11 zajmę się nawigacją muzyczno-głosową i od znienacka zawracamy do lat 80. To Pete Brandt's Method.

wszystkim fanom trąb. Są trąby na początek. Zdaje się też, że trąby wybrzmiały przy rozpoczęciu dzisiejszego nowego świtu. Ekipę świtową pozdrawiamy i mówimy im dobrego dnia, dobranoc. U nas był to brytyjski zespół Pete Brent's Method z piosenką What You Are, który to utwór wpadł mi niedawno w ręce i całkiem naturalnie został i towarzyszy w tym powakacyjnym przełomie. A propos towarzystwa, to możemy sobie powiedzieć dzień dobry, co słychać, w czym bądź z czym Państwa znajduje na początku września tego. Maria.Zamachowska, @nowyświat.online. A teraz Marco Benevento.

To w ramach wirówki, jaką myślę, że nie jedna i nie jeden z nas ma w głowie na przełomie sierpnia i września. Big Top to utwór z najnowszej płyty Marco Benevento, amerykańskiego pianisty, kompozytora, producenta i multiinstrumentalisty, mocno związanego z nowojorską sceną jazzową i muzyką improwizowaną. Krążek nosi tytuł Glera i został wydany w lipcu tego roku. Jeśli lubią Państwo podobne eksperymenty, to zachęcam do zerknięcia w całość albumu. I właściwie słowo eksperymenty i eksperymentalne będą nam tu dzisiaj towarzyszyć do godziny 11:00, czasem mniej, czasem bardziej odchylone. Teraz wciąż z Nowego Jorku Wax Poetic, Nora Jones i Ilan Eshrin, Angels.

Państwo piszą, co mnie niezwykle cieszy. Pan Tomek tutaj już trzy wiadomości napisał, odpowiada na pytanie, z czym znaleziony został w pracy na południowym wschodzie Polski, z słuchawkami na uszach. No i to jest, myślę, bardzo dobre położenie. Pani Renata z kolei daje znaki, że czeka ją godzina w samochodzie i jakoś początek podróży zbiegł się w czasie z początkiem audycji. Przypadek? Nie sądzę. Pani Renata nie sądzi, ja też nie sądzę. Cieszę się, że się zgadzamy. Wracając do muzyki, to był piosenka z albumu Nublu Sessions. Ten album jest dla mnie nowością, choć ma już prawie 30 lat, ale przecież lepiej późno niż później. Wax Poetic to jest nowojorski projekt kierowany przez Ilana Ershina, turecko-szwedzkiego saksofonistę, kompozytora i producenta. Nora Jones współpracowała z nim, zanim jeszcze rozpoczęła solo karierę, a na tym albumie występuje nie tylko w utworze Angels. Do kolejnych w tej czy innej konfiguracji będę wracać w przyszłych audycjach. A teraz uwaga, wjeżdżamy w tunel.

Coś mi się bardzo podoba w tym minimalizmie, ograniczającym się właściwie do pulsu i ewentualnego echa. To francuski kompozytor i sound designer, czyli de facto projektant dźwięków albo projektant muzyczny Christoph Zülfuch z utworem pod tytułem Circular Translation. Przy okazji dziękuję za wszelkie napływające od Państwa wiadomości. Widzę, że ewidentnie mamy podobne odczucia, jeśli chodzi o przełom sierpniowo-wrześniowy, a mam takie wrażenie, że Circular Translation dobrze oddaje to, o czym jest mowa. Tym sposobem dotarliśmy do utworu numer 6 w dzisiejszej audycji. Portugalski muzyk Bruno Pernadas i utwór pod tytułem Problem Number 6.

I Bency, to właśnie się tak zrywa, a ja życzę nam wszystkim, żeby każdy problem, a zwłaszcza ten szósty w kolejności, brzmiał i ważył właśnie tak i właśnie tyle, jak w utworze Problem Number 6. Dodam jeszcze tylko, że album, na którym to zagadnienie można znaleźć, został wydany w roku 2016 i nosi tytuł Those Who Throw Objects at the Crocodiles will be asked to retrieve them, co znaczy ni mniej, ni więcej, jak ci, którzy będą rzucać przedmiotami w krokodyle, zostaną poproszeni o ich odzyskanie. No i wszystko jasne. W takim razie wszelkie rozterki, problemy numer 6 czy inne zagadnienia niech rozwieje harfa Brandy Younger.

To oczywiście współczesna reinterpretacja piosenki The Windmills of Your Mind. Oryginalna kompozycja należy do Michela Legranda. Tekst napisali Alan i Marin Bergmanowie, a piosenka powstała do filmu Sprawa Thomasa Crowna z 1968 roku i doczekała się wielu reinterpretacji. Ja dzisiaj sięgnęłam po tę jedną z nowszych, bo wydanych 3 lata temu na albumie Brand New Life nowojorskiej harfistki i kompozytorki Brandy Young. Przy tym utworze współpracująca jest z producentem Ninth Wonder, a sam album jest hołdem dla jednej z najważniejszych harfistek w historii jazzu, czyli Dorothy Ashby. Dalej nieco rozproszenia wprowadzi Maddie Ashman piosenką Jaded.

Zapowiadałam, że słowo eksperymentalne będzie nam tutaj dzisiaj towarzyszyć. Dużo napięcia tu wybrzmiewa. To londyńska artystka Maddie Ashman, której znakiem rozpoznawczym jest muzyka mikrotonalna i to właśnie przede wszystkim mikrotonalność wprowadza to napięcie. Single Jaded mówi o emocjonalnym zamykaniu się na innym, stąd ta duża doza napięciowa. Został opublikowany w listopadzie ubiegłego roku. Pani Ashman jest jeszcze przed debiutem albumowym. Na razie wydała kilka singli. Ja będę się z Państwem dzielić kolejnymi jej ciekawostkami w kolejnych audycjach. A teraz preludium kącika troski o język włoski. Zespół Psyki z utworem pod tytułem Sapir.

Sabir, utwór z ostatniego albumu włoskiego zespołu Psyche, zatytułowanego po prostu Psyche Due. Z marca tego roku utwór ten prowadzi nas wprost do właściwego już kącika troski o język włoski. Kilka tygodni temu słuchaliśmy współczesnej wokalistki Emmanuel, która, żeby było ciekawiej, pochodzi nie z Włoch, a z Rio de Janeiro, ale wiele lat spędziła w Mediolanie i tworzy muzykę w języku, który nas tu interesuje, czyli po włosku. Ten numer nosi tytuł L'uomo da fari.

0: suit and tie.
1: L'uomo d'affari, czyli człowiek interesów w dzisiejszym kąciku troski o język włoski, choć przeplatał się tam odrobinę i język angielski, co jest celowym działaniem estetycznym, tak jak wplecione tam Italo Disco, ale przepuszczone przez współczesną produkcję Soul Wax, którzy pod szyldem swojej belgijskiej wytwórni Tiwi wydali ten singiel. Dobrze, przechodząc dalej, mamy kolejny element nieco eksperymentalny i nieoczywiste połączenie światów, czyli brytyjski muzyk Fred Again, meksykańskie trio Latin Mafia i gwatemalska wiolonczelistka Mabe Fratti.

Mabę znaleźć można na albumie pana Freda, czyli Fred Again, albumie z lipca tego roku zatytułowanym 9 Months and 50 Hours. Chociaż rdzeń tego utworu pochodzi z kompozycji z 2019 roku pod tytułem Todo lo que quieras saber, autorstwa Mabe Fratti, która również tutaj występuje. Zachęcam też do zerknięcia w jej twórczość solową. W tak zwanym międzyczasie pani Dagmara napisała wiadomość odnośnie pierwszego utworu w dzisiejszej audycji, czyli mowa jest o Envy i albumie Wyszy Mory. Pani Dagmara pisze: słuchałam ostatnio tej płyty w środku lasu, będąc na rowerze. Świetne doświadczenie. Polecam. Ja wierzę na słowo. Co prawda nie miałam ostatnio przyjemności pojeździć na rowerze w lesie, ale czuję, że ten następny utwór może również okazać się być wybitnie dobrym towarzyszem. Mowa jest o Martinie Glasie i utworzy pod tytułem Centro Spirituale.

Centro Spirituale, czy też Centro Spirituale, to właściwie jest muzyczny obraz autorstwa Martina Glassa. Polecam zapisać sobie ten utwór i stosować go jako suplement diety na wyrównanie samopoczucia. Właściwie ten i następny utwór też zalicza się do tej grupy.

To cover piosenki o tym samym tytule Phoenix, napisanej i oryginalnie wykonywanej przez zespół The Cult. Oryginał jest z 1985 roku, a my wysłuchaliśmy wersji z 2021 autorstwa brytyjskiego muzyka znanego jako Jim. Dobrze, na koniec takie powiedziałabym całkiem pozytywne przesłanie, czyli Sun is Shining. Wszystkiego dobrego na ten początek września Państwu życzę, dobrego również dnia. Franek Wójcicki, dziękuję i zostaję. Ja, Maria Zamachowska, kłaniam się nisko i do usłyszenia.

0: Minęła 11, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Robert Kawka. Policja zatrzymała mężczyznę podejrzewanego o brutalne zabójstwo kobiety w Kędzierzynie-Koźlu, do którego doszło kilka dni temu. To 19-letni Polak. Ciało kobiety znaleziono w miniony piątek w lesie. Ofiara była mieszkanką pobliskiego osiedla. Śledczy badają, czy mężczyzna mógł brać też dzień później udział w napaści seksualnej z nożem na 12-latkę. Nie ujawniają na razie żadnych szczegółów. Władimir Putin oskarżył władze Niemiec o sfabrykowanie dowodów na zaangażowanie jego kraju w incydent z dronami na lotnisku w Lipsku i nazwał podjęte przez rząd w Berlinie kroki odwetowe poważnym błędem. Gdzie są dowody? Pytał Putin na konferencji prasowej. Przekonywał, że niemiecki rząd, oskarżając Rosję, chce odwrócić uwagę od wewnętrznych problemów i spadających notowań kanclerza Friedricha Merza. Wczoraj minister spraw wewnętrznych Niemiec oświadczył, że to Rosja odpowiada za sierpniowy incydent z dronem z materiałami wybuchowymi na lotnisku w Lipsku, a szef niemieckiej dyplomacji poinformował, że w ramach odpowiedzi niemiecki rząd zamknie konsulat generalny Rosji w Bonn i ośrodek kulturalny Rosyjski Dom w Berlinie. Na Morzu Marmara u wybrzeży dzielnicy Silivri w Stambule doszło w nocy do zderzenia dwóch tureckich statków handlowych. Z jednym z nich nie zdołano nawiązać kontaktu, a los 10-osobowej załogi pozostaje nieznany. Na razie nie są znane przyczyny zderzenia. Służby ratunkowe prowadzą intensywną akcję poszukiwawczą. Nie wykluczają żadnego scenariusza, a priorytetem jest odnalezienie załogi zaginionego masowca. Teatr Pinokio w Łodzi przygotowuje pierwszą premierę sezonu. Reżyser Filip Jaśkiewicz wraz z zespołem ożywi japońską książkę obrazkową autorstwa Shuntaro Tanikawy Moko, Moko, Moko. To będzie sensoryczna podróż do świata abstrakcji. Widowisko bez słów wymykające się tradycyjnym ramom teatru dziecięcego, mówi reżyser.
1: Ta książka Moko, Moko, Moko składa się z kształtów i słów, które są przyporządkowane jakby do tych kształtów. To są japońskie onomatopeje, które pojawiają się przy tych kształtach, tworząc jakąś opowieść o tych kształtach. I to było coś takiego, co mnie najbardziej zaciekawiło. Wydaje mi się, że jakby trochę w teatrze dla dzieci brakuje mi takich opowieści abstrakcyjnych.
0: Samo słowo moko w tradycji japońskiej odnosi się do czegoś puchatego, pęczniejącego i przyjemnego w dotyku. Premiera spektaklu Moko, Moko, Moko w Teatrze Pinokio w Łodzi już 26 września. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Pogoda.
3: My wprawdzie nie z Moko mówimy, ale z Niskiego Wilanowa, proszę Państwa. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami głównie na północy i południowym wschodzie duże i tam miejscami przelotne deszcze. Na północy, wschodzie i południowym wschodzie Polski lokalnie możliwe burze, a temperatury od 18 stopni na Suwalszczyźnie, 19-20 na północy, około 22 w centrum, 24-25 stopni z kolei na południowym wschodzie. Tam dziś najcieplej. Wiatr słaby i umiarkowany.

0: Alicia Keys i The Gospel. 7,5 minuty po godzinie 11, aż się zasłuchałem.
1: W środku dnia.
0: Rozpoczynamy zatem dzisiejsze spotkanie. Franek Wójcicki, Agnieszka Lipka-Barnett, Jan Niebudek. No i tutaj już od razu Jetta i Arlo Parks.

Arlo Parks i Jetta, 11 minut po godzinie 11, proszę Państwa, drugi dzień września, środa, piękna środa przy ostrej, przynajmniej jeszcze cieszymy się tej jesieni, nie jesieni, jeszcze cieszymy się latem, tego lata w takim razie, a nie tej jesieni. No i 3 godziny przed nami. Będziemy dziś bardzo wysoko, będziemy na Nanga Parbat, ale będziemy też rozmawiać o przyjaźni Tomka Mackiewicza i Marka Klonowskiego. Powstaje o nich film, o nich, o tej przyjaźni, o tych wspólnych próbach, o tych wspólnych wyprawach, o tym, jak te wyprawy różniły się od większości takich przedsięwzięć. To myślę, że w tej godzinie za kilka chwil będziemy poruszać właśnie takie himalajistyczne wątki, ale będziemy też dziś we Wrocławiu, no i to będzie taka rozmowa trochę na granicy czasoprzestrzeni, bo to będzie rozmowa o pewnej wystawie, która odbywa się w stulecie innej wystawy. Tamta wystawa też odbyła się we Wrocławiu, tylko że no, 100 lat temu to było Breslau. Teraz jest Wrocław, ale wobec tego rozmawiać będziemy, jak sądzę, o ciągłości tego miejsca i o tym, jak współcześni, dzisiejsi mieszkańcy Wrocławia z tą przeszłością po pierwsze żyją, po drugie pewnie też należy powiedzieć sobie radzą. No, o takiej właśnie wystawie będziemy rozmawiać we Wrocławskim Muzeum. Ale 12,5 minuty po godzinie 11, George Michael nie czeka.

George Michael i Monkey, 17,5 minuty po godzinie 11. Za chwilę w naszym studiu pojawi się Jarosław Wszędybył, reżyser powstającego filmu. No ale właśnie to jest proces, proszę Państwa, i o tym procesie będziemy mówić, bo do tego, by film powstał, będzie potrzebna także Państwa pomoc. Ale jaka to będzie pomoc, to za chwilę się okaże. Film Nanga Dream, film, w którym spotykają się dwie wielkie indywidualności, dwaj przyjaciele, czyli Tomek Mackiewicz i Marek Klonowski. A wystawa Stulecie, w rocznicę stulecie Wielkiej Wystawy Sztuki Śląskiej, odbędzie się, już się odbywa we Wrocławiu w pawilonie Czterech Kopuł. No i o tej wystawie będziemy dziś mówić po godzinie 13. Action Bronson. Yeah.

0: Action Bronson i Olympic Vince Carter. Vince Carter się może fajnie nazywać, ale Jarosław wszędzie był się nazywa lepiej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Wiesz, to troszeczkę bliżej mikrofonu, tylko gdybyś mógł się przybliżyć bliżej mikrofonu. No dobra, miejmy to za sobą w takim razie. Nie, będziemy rozmawiać o powstającym filmie, Nanga Dream. No i to jest film tyleż o podejmowaniu wyzwań, co o przyjaźni. Dwie wielkie indywidualności, dwaj przyjaciele. Tragiczna historia też, ale piękna historia.
1: Tak, myślę, że to na start mogłaby być właściwie już puenta tej opowieści, ale rzeczywiście jest to historia, która ma, myślę, dwie warstwy. Jedną właśnie piękną warstwę przygody, przyjaźni, wyzwania, niezależności, swojej drogi. No i drugą, która troszeczkę gdzieś ją w pewnym momencie przysłoniła w takiego marzenia, które jednak staje się w jakimś sensie czymś, nie chcę powiedzieć, że obsesyjnym, ale czymś, co trochę zmienia barwy w trakcie próby zrealizowania go.
0: Marek Klonowski i Tomek Mackiewicz, tak, to są twoi bohaterowie. No dzisiaj z oczywistych względów Marek Klonowski opowiada, prawda, może opowiadać.
1: Tak, historia sięga dość daleko wstecz, bo ja tak naprawdę po raz pierwszy przymierzyłem się do próby zrobienia tego filmu w 2013 roku, kiedy Tomek jeszcze żył. Wtedy trafiłem na ich historię. Oni byli wtedy w miarę na początku tych przygód z Nangą Parbat. I skontaktowałem się z Markiem z takim pytaniem, czy byliby zainteresowani i czy chcieliby może wejść w jakąś współpracę. Marek napisał: jasne, robimy film. Ale ponieważ mieszkał wtedy w Irlandii, to mnie przekierował do Tomka, który był w Polsce, w Warszawie, i myśmy się z Tomkiem spotkali tam raz czy dwa, pogadaliśmy trochę telefonicznie. Tomek się zdecydował też, mówił, że chętnie wejdzie też w tą historię. Zrobiliśmy jedną taką dużą scenę w zasadzie, to było spotkanie Tomka z publicznością, czy z kibicami projektu Nanga Dream na Uniwersytecie Warszawskim. I mieliśmy realizować następne sceny, ale wtedy Tomek po krótkim czasie stwierdził, że on jednak nie jest gotowy, że nie ma do opowiedzenia takiej historii, którą by warto się już dzielić, że to jeszcze nie ten moment i tak dalej. Więc to wszystko się zatrzymało i ja później tam mniej więcej raz do roku odzywałem się do niego z pytaniem, czy może już jest gotowy, i on raz był bardziej gotowy, raz mniej gotowy. Różnie to się toczyło. No i ostatecznie stało się to, co się stało, czyli w 2018 roku Tomek po wejściu na szczyt nie zszedł na dół i został w górach.
0: Elisabeth Revol została sprowadzona przez ratowników, jak wiemy, tak. Francuska, prawda?
1: Tak, Elisabeth Revol została uratowana przez Adama Bielskiego, Denisa Urubkę, natomiast Tomkowi nie udało się tej pomocy udzielić. I w zasadzie jakoś pomyślałem, nie myślałem o tym, żeby wracać do tego filmu, bo wydawało mi się, że ta historia się w zasadzie w ten sposób zakończyła dla mnie. Natomiast krótko później...
0: Tylko teraz to będzie inny film po prostu, domyślam się. I no, nawet powiedziałbym, że może jakoś jego gatunek nawet się zmieni w coś bardziej... Chcesz powiedzieć śledczego?
1: Ja powiem tak,
0: nie chcesz w tym kierunku iść.
1: W tym kierunku nie chcę iść, bo kończąc ten wątek powrotu do historii, to Marek Klonowski się do mnie odezwał gdzieś tam mailowo, odkopał mój stary list do niego z tego 2013 roku i go mi przeforwardował z jakimś krótkim dopiskiem i pomyślałem, aha, no dobra, no to jest sygnał w zasadzie, i zaczęliśmy z Markiem z powrotem gadać, rozmawiać, czy na nowo właściwie się gdzieś poznawać. I tak dzisiaj patrząc z tej perspektywy dzisiejszej, to jest według mnie cały czas ten sam film, który miał być w 2013 roku, to znaczy o dwóch przyjaciołach, których połączyło wielkie marzenie i którzy są absolutnie poza wszelkimi systemami w tym świecie górskim. Natomiast oczywiście dochodzi ta warstwa, o której mówiliśmy na początku, czyli fakt, że to marzenie się w jakiś sposób stało też obciążeniem, z którym trzeba było sobie radzić w różny sposób i różnie to wychodziło. I też te drogi chłopaków po drodze były dość zawiłe, bo oni w pewnym momencie się rozeszli. Tam doszło do dużej scysji podczas jednej z wypraw, kiedy Marek zdecydował się wcześniej wrócić do Irlandii, bo akurat się rodził jego syn, a wiadomo, że oni nie mieli finansowania jakiegoś, nie mieli sponsorów, nie mieli takiego zaplecza, więc jakby...
0: To też wejdę ci w słowo, tak. Tylko bo myślę, że tutaj warto powiedzieć, byli poza systemami górskimi. Co to oznacza w tym
1: Tak, to oznacza, że nie przeszli całego tego cyklu, jaki przewidywał Polski Związek Himalaizmu. Nie mieli kursów w Tatrach, nie wspinali się wcześniej w wysokich górach. Owszem, mieli tam górskie doświadczenia, bo zdobyli w 2008 roku Mount Logan, też był Elbrus po drodze. Natomiast stricte w górach wysokich nigdy się nie wspinali, więc to była taka idea na zasadzie, że my tutaj sobie dzisiaj możemy powiedzieć ty i ja, że kurczę, no może byśmy na przykład wybrali się do, nie wiem, do Puszczy Amazońskiej i spróbowali się spotkać z tym plemieniem, które nigdy nie chce się spotykać z ludźmi jako pierwsi w historii. Ale nie?
0: Czy aż tak by to było? Chyba jakieś doświadczenie mieli.
1: Tak, prawda? Tak jak mówię, był ten Mount Logan, były jakieś inne górskie doświadczenia, ale przede wszystkim był też zew przygody, bo oni kiedy się spotkali, kiedy się poznali w 2006 roku, to oni już byli osobami doświadczonymi, jeśli chodzi o właśnie takie eksploracje różnych podróży. Mhm. Tomek dużo podróżował po świecie, spędził ileś czasu w Indiach, w ośrodku dla trędowatych, był takim, tak powiem, samodzielnym podróżnikiem. Marek tak samo przejechał stopem z Alaski do Nowego Jorku, samotnie rowerem wyprawił się na Kaukaz, po drodze wchodził na McKinleya, więc tam było dużo takich rzeczy, które ich, że tak powiem, przygotowywało do tego, żeby podjąć takie właśnie wyjątkowe wyzwanie z perspektywy kanapy naszej, na przykład, na której siedzimy, prawda? Więc ten pomysł na Nangi to też nie był tak zupełnie od przysłowiowej czapy, tylko Mount Logan, który został nagrodzony w 2008 roku kolosem w kategorii wyczyn roku, był taką dla nich motywacją, żeby spróbować coś następnego, może coś o jeszcze trochę wyższym stopniu trudności. I stąd był pomysł Nangi, to był pomysł Marka, który też był pomysłodawcą tego Mount Logana i tak samo był pomysłodawcą tego, żeby spróbować z Nangą. I Tomek oczywiście bardzo chętnie w to wszedł z Markiem. I tak się to zaczęło. Tak się to zaczęło i tak jak mówię, ta ich przyjaźń tam po drodze ewoluowała. Ona była wystawiona na próbę przez tą górę, bo się okazało, że nagle ta Nanga Parbat, która miała być rzeczywiście tylko taką bardzo, bardzo pozytywną przygodą, stała się rzeczą, czy stała się jakimś takim czymś, co tą przyjaźń ich wystawiło na próbę i co ich samych chyba też wystawiło na jakieś próby wewnętrzne. Więc ten moment, kiedy się rozeszli w 2014 roku, kiedy Tomek się na Marka obraził właściwie, że on opuścił tą wyprawę, bo...
0: No rodzi się dziecko, jak możesz w ogóle zostawiać wyprawę? Ja teraz trochę kpię, no ale to... Wiesz, w ogóle sporo z tych rzeczy, które mówisz, no dzisiaj po jednak kilku latach, no możemy z takiej... Potakujesz już, wiesz co powiem... Z takiej perspektywy powiedziałbym bardziej racjonalnej, jeżeli porzucimy tę naszą polską romantyczną perspektywę, może się wydawać... No. O tym też będzie ten film, jak rozumiem.
1: No też o tym będzie. Też o tym będzie, bo to zresztą nawet Marek w jednej z rozmów z nami, które już nagraliśmy, on oczywiście z wielkim sentymentem spogląda na to coś, na tą całą przygodę. Cały czas myślę, że jest tam wewnętrznie bardzo, bardzo zżyty z Tomkiem i to jest bardzo bliska relacja, ale też mówi wprost, no Tomek tak, zapisał się na kartach historii, ale ja wolę żyć. To myślę, że to jest jednoznaczna też deklaracja.
0: Za chwilę wrócimy do rozmowy.

0: A to Sheena i O'Connor, Daddy I'm Fine. No i wracamy do rozmowy z naszym gościem, którym jest Jarosław Wszędybył, tworzący film Nanga Dream, film o wyzwaniach, o pokonywaniu własnych ograniczeń, film także no, opowiadający tragiczną historię, ale też historię i być może nade wszystko historię przyjaźni. Marek Klonowski, Tomek Mackiewicz, twoi bohaterowie. Trochę o nich już powiedzieliśmy. Też bym nie chciał, żeby zostało takie wrażenie, że ja sobie tutaj, prawda, z ciepłego, wygodnego fotela dworuję z jakichś romantycznych uniesień i robię z nich obu albo z jednego z nich jakichś, nie wiem, narcyzów, bo tak się czasami zdarza, że oni są przedstawiani, którzy się z motyką na słońce rzucają, jakieś mają marzenie. No nie, oni to są marzyciele, to są ludzie, których też podziwiamy, to są ludzie, którzy coś osiągnęli, pokonali ograniczenia. No na tym też to polega trochę, prawda?
1: Jak najbardziej. Poza tym też, jeśli nawet na początku tych wypraw to było, tak jak mówisz, trochę z motyką na słońce, to jednak patrząc przez pryzmat lat, szczególnie Tomek, który tam 7 razy na tą górę próbował wejść, on tam absolutnie i myślę, że zyskał szacunek środowiska i nabył takiej wprawy i umiejętności, że już no, to był doświadczony,
0: jasne,
1: można powiedzieć, wspinacz w obliczu tej konkretnej góry szczególnie, więc ja myślę, że no przede wszystkim też chciałem powiedzieć, że no nasz film nie będzie filmem, który chciałby cokolwiek oceniać, który chciałby wartościować, że tak lepiej albo tak gorzej, że to ma być historia, która z jednej strony właśnie opowiada o czymś pięknym, a z drugiej o tym, że trzeba uważać, żeby to piękno nas jakby nie spaliło nam skrzydeł, jak
0: Ikarowi. Wiedziałem, że użyjesz porównanie z Ikarem. Jakoś, no tak. To przychodzi do głowy faktycznie. To też było inne wspinanie niż nadal większość, bo świadome, bo takie powiedziałbym zdekolonizowane, oczywiście w cudzysłowie, no ale to jakby wiemy, o co chodzi, prawda, że wiesz, dokąd przyjeżdżasz, że wiesz, że ta lokalna ludność, okej, no to już wpadłem we własne sidła, ale że to nie jest tak, że ty przyjeżdżasz jako ten pan, któremu tam będą wszyscy usługiwać, tylko tak. Co właśnie, jak oni
1: tak,
0: to robili.
1: Absolutnie, dla nich to była podstawa, szczególnie na starcie, to było właśnie to braterstwo, które też było hasłem Nangi Dream i to było braterstwo i wzajemne, ale też braterstwo z ludźmi, którzy ich gościli, do których przyjeżdżali. To nie była ekipa bogatych europejskich wspinaczy, którzy przyjeżdżają zatrudnić biednych Pakistańczyków i dać im tam trochę zarobić i wykorzystać cały tam szereg miejscowych do targania tobołów. Tylko rzeczywiście oni tam jechali z ideałami czy z myślami, żeby tu może gdzieś jakieś panele słoneczne, tu coś gdzieś wodę poprowadzić tam. Jakby mieli różne pomysły, którymi chcieli się dzielić i przede wszystkim widać z materiałów, jakie są, bo my bazujemy w dużej części na materiałach Marka Klonowskiego, który bardzo dokładnie dokumentował wyprawy, że rzeczywiście te relacje z miejscowymi były bardzo serdeczne, bardzo bliskie i to jest też ważny aspekt dla nas tej historii, że jakby to też troszeczkę, myślę, że co zostawił Tomek po sobie, oprócz tego, czym my się możemy karmić, czyli tej wspaniałej, ponad wszystkim chęci, wolności i zdobycia czegoś się bardzo chce, to właśnie taki ślad wśród tych ludzi, myślę.
0: Romantyzm i pozytywizm, jednym słowem.
1: Trochę jedno i drugie, więc jak najbardziej to też ich odróżniało. To było rzeczywiście w tamtym czasie, można powiedzieć, dzisiaj troszeczkę, ja mam takie poczucie, ja nie jestem himalaistą, nie jestem wspinaczem, który ma jakieś wielkie doświadczenia, ale mam wrażenie, że dzisiaj trochę ten obraz zdobywców gór europejskich zszedł na dalszy plan, bo Szerpowie odzyskali przynależne im miejsce w tych wysokich górach i mam wrażenie, że w tamtym okresie, kiedy Tomek i Marek eksplorowali Nangę, to oni byli trochę takimi szerpami w świecie tych europejskich, białych zdobywców ekspedycji, wyposażonych tam w bardzo dobre warunki i tak dalej.
0: Ty nie jesteś himalaistą, ale jesteś za to reżyserem dokumentalistą, nagradzanym zresztą niejednokrotnie. No i jako taki twórca chcesz ten dokument, ten film przygotować jak najlepiej. I teraz, proszę państwa, jak ktoś jeszcze pamięta, co powiedziałem przed naszą rozmową, że będzie potrzebna państwa pomoc, nie taka jak państwo myślą. Ale może już ktoś coś słyszał, więc oddaję ci głos.
1: Tak, my zwracamy się z takim apelem do państwa, do wszystkich osób, które nas gdzieś słuchają, które trafią na opis naszych przygotowań. Ponieważ film opieramy w dużej części na materiałach archiwalnych, do których już mamy akces i dostęp od Marka, od innych członków ekipy, w części na obecnych zdjęciach, ale też zakładamy, że ponieważ historia Tomka i Marka w tym okresie tam 2011, 2015, 2016 była głośna, ponieważ dużo osób kibicowało im, ponieważ mieli dużo osób, które bardzo było ciepło na nich spoglądały i spotykały się z nimi, że być może ktoś z państwa spotkał się z chłopakami przy jakiejś okazji, nie wiem, właśnie jakiegoś takiego odczytu, prelekcji, może gdzieś się przeciął w schronisku, może w jakiejś innej sytuacji prywatnej i zdokumentował to po prostu lepiej czy gorzej. Może państwu się wydaje, że to są właśnie materiały, które mają słabą jakość albo nie są jakoś tam super nagrane, ale wszystkie tego typu materiały, które państwo mieliby być może w swoich szufladach i którymi by się chcieli z nami podzielić, o których chcieliby nam powiedzieć, to my bardzo chętnie zobaczymy, bardzo chętnie nawiążemy z państwem kontakt i być może równie chętnie byśmy je włączyli do tej opowieści i być może takie materiały będą mogły poszerzyć w jakiś sposób też tą perspektywę osób na przykład z zewnątrz, które spotykały chłopaków gdzieś po drodze, więc bardzo prosimy o kontakt, jeśli państwo macie takie nagrania w szufladzie, w jakiejkolwiek formie, długości, jakości. Tym się proszę zupełnie nie kierować. Kierować się proszę jedynie tym, że jeśli chcielibyście się z nami tym podzielić, to bardzo zapraszam na pewno na każdy kontakt, który do nas dotrze, odpowiemy i z każdym porozmawiamy i można nas łatwo znaleźć na najprościej, myślę, że przez profile społecznościowe nanga.dream.film. Jesteśmy i na Facebooku, i na Instagramie, więc bardzo zapraszam i czekamy na każdy głos.
0: No i teraz jeszcze pytanie za 100 punktów. Czy jest możliwy film o Nandze bez wybrania się tam?
1: No, pewnie jest. Natomiast w naszym wypadku planujemy wyjazd pod Nangę i to też ma być częścią filmu, tak jak powiedziałem, jedna część archiwalna, druga część zdjęć tutaj, że tak powiem, polsko-irlandzkich i trzecia część to jest wyjazd pod Nangę i te trzy części mają się złożyć właśnie na całościową opowieść o Tomku i Marku, o ich przyjaźni i o tej całej historii pod nazwą Nanga Dream.
0: No to życzymy w takim razie powodzenia. Nanga Dream to jest nazwa tego przedsięwzięcia raz jeszcze, a za rozmowę dziękujemy naszemu gościowi, którym był Jarosław Szendybył. Dzięki.
1: Dziękuję bardzo. Nanga dla każdego.
2: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

Telling Stories i Tracy Chapman na 10 minut przed południem. Dziś zatem także Wrocław i stulecie pewnej wystawy, albo właściwie wystawa w stulecie pewnej wystawy, wystawy śląskiej sztuki, no i opowieść o dziedziczeniu, o ciągłości, o tym wszystkim, myślę, o tych wszystkich wątkach, które w wystawie śląskiej sztuki się splatają. To pawilon Czterech Kopuł we Wrocławiu, a więc oddział Muzeum Narodowego. Pawilon Czterech Kopuł wchodzący w skład kompleksu hali stulecia. Jeszcze kilkanaście lat temu hali ludowej, no ale stulecie, co to za stulecie? Stulecie Bitwy Narodów pod Lipskiem, proszę państwa, więc także ciągłość, chociaż to jest taka ciągłość, której niektórzy bardzo się boją, albo ona niektórym bardzo przeszkadza.

Fantastic, Negrito i Crooked Road. Proszę Państwa, no, czyli niespełna jeszcze 5 minut do południa. Po południu będziemy między innymi o pewnych ciasteczkach mówić, to znaczy będzie mówił Kacper Enzak, one się nazywają, no i są bardzo popularne w Australii i Nowej Zelandii. Jest pewna różnica między nimi i jeżeli tak się umówiliśmy tutaj już zespołowo, że jeżeli tam u Kacpra nie będzie tego rozróżnienia, to ekspertka do spraw... Co się tak... Agnieszka Lipka-Barnett też oczywiście jest, więc kierunek francuski i nowozelandzko-australijski są, że tak powiem, zaopiekowane. To będziemy musieli zagrać jakiś utwór i ja mam jeden w głowie, który oba... Wiesz, który? Justice z ostatniej płyty? Czy nie? Czyli coś innego? No dobra, zobaczymy. Tak czy inaczej, Eric B., Rakim to Juice na koniec tej godziny, no a później inne potrawy. Zip.

0: Minęła 12, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Do 1130 wzrosła łączna liczba ofiar śmiertelnych katastrofalnej powodzi błyskawicznej, która przed tygodniem zniszczyła pogranicze Nepalu i Chin. Łącznie w całym rejonie poszukiwanych jest 4,5 tysiąca zaginionych. Po stronie chińskiej ratownicy udrożnili drogę prowadzącą do zmytego z powierzchni ziemi przejścia granicznego, co ma zintensyfikować poszukiwania w epicentrum katastrofy. Ratownicy wspierani przez psy tropiące kontynuują przeszukiwanie zwałów ziemi i koryt rzecznych, licząc na odnalezienie ocalałych, szczególnie w zrujnowanych tunelach elektrowni wodnych. Media podają, że po 60 godzinach ratownicy wydostali spod gruzów żywą 5-latkę. Lawina błota porwała dziecko wraz z domem i przeniosła go kilkaset metrów dalej. Dotychczas w Nepalu uratowano niemal 12 tysięcy osób. Podejrzany przedmiot znaleziony przez policję po eksplozji, do której doszło dziś nad ranem na głównym dworcu kolejowym w Augsburgu, okazał się nieszkodliwy, poinformowała lokalna policja. Dworzec ponownie otwarto. Do eksplozji doszło w jednym z dworcowych korytarzy. Dwie osoby, para nastolatków, zostały lekko ranne. Z niepotwierdzonych przez policję doniesień mediów wynika, że eksplodował ręczny granat. Tymczasem niemiecka infrastruktura energetyczna najwyraźniej ponownie padła ofiarą sabotażu. Po ataku w Brandenburgii wczoraj wieczorem doszło również do incydentu w Rommerskirchen w Nadrenii. 5 bloków elektrowni zostało wyłączonych, ale dostawy energii elektrycznej do mieszkańców pozostały niezakłócone. Policja wszczęła dochodzenie. Działanie osób trzecich jest uznawane za wysoce prawdopodobne. Tymczasem niemiecki rząd obarczył Rosję odpowiedzialnością za niektóre akcje sabotażowe, na przykład za atak z użyciem materiałów wybuchowych na lotnisku w Lipsku. Zapowiedział szeroko zakrojone działania odwetowe. Na razie w ramach odpowiedzi Niemcy zamkną konsulat generalny Rosji w Bonn i ośrodek kulturalny Rosyjski Dom w Berlinie. Powinniśmy utrudniać życie rosyjskim szpiegom i sabotażystom, mówi szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.
1: Trzeba zapewnić, aby Rosjanie używali paszportów biometrycznych, aby dyplomaci rosyjscy nie mogli opuszczać kraju, w którym są akredytowani, ograniczyć liczbę rosyjskich dyplomatów, z których wielu służy, pracuje dla różnych służb i przygotować się na czas kryzysu. To już nie są zwykłe czasy pokoju.
0: Tłumaczenie TVP Info. Tymczasem Służba Bezpieczeństwa Ukrainy i wywiad wojskowy udaremniły przygotowywany przez Rosyjską Federalną Służbę Bezpieczeństwa zamach na jednego z liderów rosyjskiego ruchu opozycyjnego. Nie ujawniono ani szczegółów planowanego zamachu, ani tożsamości osoby, która miała być jego celem. Według źródeł portalu RBK Ukraina celem operacji miał być zastępca dowódcy rosyjskiego korpusu ochotniczego, formacji walczącej po stronie Ukrainy przeciwko Rosji. Łukasz Mejza stracił prawo jazdy. Potwierdza to resort spraw wewnętrznych i administracji. Posłowi PiS odebrano uprawnienia za drastyczne przekroczenie limitu punktów karnych, głównie za liczne przekroczenia dopuszczalnej prędkości. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami głównie na północy i południowym wschodzie duże i tam miejscami przelotne deszcze. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy, wschodzie oraz południowym wschodzie lokalnie możliwe burze. Temperatury, proszę Państwa, dzisiaj od 18 stopni na Suwalszczyźnie, 19-20 na północy, około 22 w centrum, do 25 na południowym wschodzie i tu już bez pomyłki.

0: No i od razu jedno ze wspomnień koncertowych tego roku, tego lata powraca. Lord w Poznaniu, kto był, ten wie. I ten utwór także można było usłyszeć. Shapeshifter na początek i też wątek nowozelandzki, bo będzie to trochę nowozelandzka godzina, czyli człowiek człowiekowi człowiekiem, a kiwi, kiwi, kiwi.
1: W środku dnia.
0: Ale droga do Nowej Zelandii, proszę Państwa, wiedzie przez... Przez co? Przez Hiszpanię.
2: He empezado a asumir que la vida no cambia porque sí. Bajo el infierno a buscar y subo de nuevo para reflexionar.

Bebe i Una Canción, proszę państwa, w Walencji takie rzeczy i takie artystki też, ale z Walencji w świat. Na przykład teraz patrzyłem, że w Londynie zagra koncert Bebe i to lada chwila. Dobrze, 13 minut po godzinie 12, teraz chair, czyli może to by oznaczać na przykład krzesło, ale niekoniecznie, day by day. No i krzesło, a propos krzesła, patrzę na krzesło sąsiadujące i kogo tam widzę? Agnieszka.

0: Future i Day by Day, proszę Państwa. No i tak dzień za dniem, minuta za minutą, a Agnieszka obok mnie.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Wszystko się zgadza.
0: Jakie jest takie najczęstsze przywitanie w NZ?
1: Kiora. Kiora.
0: Oni mówią hi do siebie?
1: Nie, mówią kiora.
0: Tak?
1: Tak mi się wydaje, no, tak bym powiedziała, że gdzie wchodzisz, to mówisz kiora. Jeszcze hi remai można powiedzieć. Ale kiora to jest takie pozdrowienie bardzo wieloznaczne, bo to równie dobrze oznacza też dziękuję, w sensie w takim kontekście można tego użyć. No,
0: czy jest kiora to pochodzenia rdzennego?
1: Tak, znaczy rdzennego. No załóżmy, że rdzennego w sensie od Maorysów jak najbardziej, tak, tak, tak. No bo są oczywiście wielkie dyskusje, czy Maorysi są rdzennymi mieszkańcami Nowej Zelandii, skoro przypłynęli tam zdaje się, XV wieku, także...
0: No, ale tam jacyś inni byli, no właśnie.
1: Były tam ptaki. Były tam ptaki. W sensie tak twierdzą naukowcy. Ja nie wymyślam tego. Naukowcy twierdzą, że zanim przybyli tam ludzie, to zdaje się właśnie było mniej więcej w XV wieku, to Nową Zelandię zamieszkiwały ptaki. Takie no na przykład duże ptaki moa.
0: Dalszy ciąg testu z wiedzy historycznej. O, oczywiście matko. Zadające pytania.
1: Dzisiaj 2 września już kartkówka.
0: No więc ja jestem tym zadającym pytania, który nie zna sam odpowiedzi na pytania, ale tym chętniej je zadaje.
1: Ale państwo zapewne znają, więc ja muszę się bardzo pilnować.
0: W imieniu państwa, oczywiście, że tak. Więc kiedy mieszkańcy Nowej Zelandii zaczęli jeść ciastka i czy to było w podobnym czasie, co mieszkańcy Australii?
1: Podobno tak. Podobno to było w podobnym czasie, no bo w czasie I wojny światowej Australia i Nowa Zelandia narężały do Królestwa Wielkiej Brytanii. Do tej pory to są, zdaje się, terytoria zależne.
0: Karol III jest głową państwa w obu.
1: Tak, prawda? Tak. To są terytoria zależne. Co prawda mają własne rządy, ale nie mają prezydentów. W Nowej Zelandii jest ktoś, kto się nazywa Governor General, czyli taki generalny zarządca.
0: Tak jak w Kanadzie. Tak.
1: No w każdym razie, więc w trakcie I wojny światowej oczywiście mieszkańcy Nowej Zelandii i Australii zostali powołani do wojska, żeby walczyć. No i utworzono tak zwane ANZAC, czyli właśnie Australia and New Zealand Army Corps, czyli no po prostu oddziały złożone z Australijczyków i Nowozelandczyków, w tym również Maorysów. No i w tym czasie mniej więcej kobiety, które zostały w domu, wysyłały paczki swoim mężom i właśnie w tych paczkach między innymi wysyłały słynne ciastka.
0: A dlaczego o tych ciastkach mówimy, proszę Państwa? No dlatego, że Kacper Siedlecki o ciastkach ANZAC przygotował opowieść, więc nie będziemy Kacprowi już zabierać...
1: Nie.
0: Chleba.
1: Ciastka mu nie będziemy zabierać.
0: Nie będziemy mu zabierać. Tylko powiemy, co u ciebie wieczorem na przykład.
1: A u mnie wieczorem nowości. Będzie też kilka coverów, bo jakoś tak strasznie popularny ostatnio jest Brel, a przede wszystkim bardzo jest popularna jego bardzo znana piosenka skądinąd Nymyki Typa. Już ze 4 nowe wersje usłyszałam w ciągu tylko ostatnich 2 tygodni. Także jest jakiś boom na Brela. Poza tym wypuszczono też alternatywną wersję Sejongla nagraną przez Jacques'a Brela, ale tego państwo u mnie nie usłyszą. Bo co prawda Brela nigdy za dużo, ale jednak no, państwo wiedzą, że ja nie lubię za bardzo powtarzać utworów, które przedstawiam państwa już na pewno nie z tygodnia na tydzień. A ponieważ w ubiegłym tygodniu był Icar z utworem Nymyki Typa, no to w tym tygodniu już nie będzie Brela, ale będą inne kawery. No i będzie kartka z kalendarza. O, i to tyle w dzisiejszym bontonie. Dużo muzyki francuskiej i frankofońskiej, czyli jak zwykle od 19 do 21. Zapraszam.
0: Nie zapieram ci zatem bagietek już.
1: Kruasantów.
0: Kruasantów. Wieczorem o 19 z Agnieszką spotkanie. Teraz jedno z naszych ulubionych muzycznych spotkań, które się wydarzyło na ostatniej płycie Poland Pan, kiedy to do Poland Pan dołączyła legenda amerykańskiej sceny Beth Ditto, czyli wokalistka grupy Gossip, no i taka maleńka gwiazdka,
1: gwiazdeczka
0: na niebie się pojawiła i świeci. Proszę zobaczyć.

Ciastko Anzac to słodkie ciastko popularne w Australii i Nowej Zelandii. Jest przygotowywane z płatków owsianych, mąki, cukru, masła lub margaryny, słodkiego, gęstego syropu, sody oczyszczonej, wrzącej wody oraz opcjonalnie wiórków kokosowych. Ciastka Anzac od dawna kojarzone są z australijsko-nowozelandzkim korpusem wojskowym Anzac, utworzonym podczas I wojny światowej. Uważa się, że ciastka te były wysyłane przez żony i stowarzyszenia kobiece do żołnierzy przebywających za granicą, ponieważ dobrze znosiły transport. Ciasteczek Anzac nie należy mylić z sucharami, które w Australii i Nowej Zelandii nazywano potocznie Anzac Wafers. Z kolei samo pochodzenie ciastek Anzac jest przedmiotem sporu między Australią a Nową Zelandią. Pierwszy znany przepis na te ciastka powstał zdecydowanie wcześniej, przed utworzeniem korpusu Anzac. Wiele wczesnych przepisów różni się od współczesnej wersji, a niektóre zawierają nietradycyjne składniki takie jak jajka, owoce i dżem. So make me Anzac biscuits, make them sweet and gold, and bake them in our oven over. Najwcześniejszym znanym przepisem łączącym słowa Anzac i ciastko jest ten na imbirowe ciastka Anzac, opublikowany w The Sunday Times 4 czerwca 1916 roku w mieście Perth. Jednak w przepisie tym nie ma wzmianki o płatkach owsianych, które są jednym z głównych składników współczesnych ciastek Anzac. Jednak jako pierwsze znane źródło łączące nazwę ciasteczko Anzac ze współczesnym przepisem przytacza się notes należący do gospodyni domowej z Australii Południowej, pochodzący z lat 10. XX wieku. Dodajmy tylko, że te wczesne przepisy nie zawierały jeszcze popularnego dzisiaj składnika wiórków kokosowych. Obecnie ciastka Anzac są produkowane na skalę przemysłową. Ze względu na ich związki z wojskiem, część pieniędzy ze sprzedaży trafia na fundusze Królewskiego Stowarzyszenia Weteranów i Żołnierzy Nowej Zelandii oraz Ligi Weteranów i Żołnierzy Australii. Brytyjska wersja ciasteczek Anzac, choć nadal produkowana w Australii, z której dochód przeznaczony jest na wsparcie Królewskiego Legionu Brytyjskiego, jest dostępna w kilku dużych sieciach supermarketów w Wielkiej Brytanii. A na koniec ciekawostka. W wyniku ograniczeń dotyczących przepisu pewna popularna sieć fast foodowa wycofała te ciastka z menu we wrześniu 2008 roku. Po otrzymaniu nakazu od Departamentu do Spraw Weteranów, aby wypiekać ciastka zgodnie z oryginalną recepturą, sieć ta postanowiła zaprzestać sprzedaży, ponieważ okazało się, że jej dostawca nie był w stanie opracować opłacalnego sposobu odtworzenia receptury. Jednak w kwietniu 2025 roku ciastka te powróciły do menu wspomnianej sieci.

Blood on Stage i The Cat Empire. No i dwadzieścia kilka minut do godziny 13. Po 13 przypominam Wrocław, Muzeum Narodowe, Pawilon Czterech Kopuł. No i stulecie wystawy śląskiej sztuki.

Where the Names Are Real to Warhouse. No i tak się Państwu przez ten mikrofon przyglądam i wydaje mi się, że Państwo chcieliby dzisiaj, to znaczy dzisiaj, albo jutro może do teatru się wybrać, prawda? Za chwilę stworzymy taką okazję, sposobność.

She's Leaving You i MJ Lenderman. Kwadrans do godziny 13. No właśnie, na dzisiaj albo na jutro teatr, zaproszenie do teatru. No a skoro to jesteśmy my, to to jest teatr współczesny i spektakl Lepiej Już Było, między innymi z Martą Lipińską na scenie. Marta Lipińska w roli Esmeraldy Quip, emerytowanej aktorki szekspirowskiej, która, żeby związać koniec z końcem, musi no, przypomnieć sobie warsztat zawodowy i cała intryga tam się zawiąże, ale aktorskie umiejętności pomogą. Myślę, że aktorskie umiejętności Marty Lipińskiej na pewno pomogą z tą postacią ponownie zresztą, bo to nie jest premiera dzisiaj, ale pomogą ponownie się spotkać i dać Państwu radość, więc jeżeli ktoś chciałby się znaleźć na widowni Teatru Współczesnego dziś lub jutro na spektaklu Lepiej Już Było, dokładną, bardzo atrakcyjną zresztą obsadę można znaleźć na stronach teatru. Zapraszamy do kontaktu z nami w środku dnia @nowyświat.online. Teraz Future Islands, a za chwilę hej, hej sokoły.

0: Glimpse Future Islands, no a teraz rzut okiem, czy też rzut oka na sokoły, właściwie pracę sokolnika. Wiktoria Wichrowska rozmawia o tym z Janem Jedlińskim.
1: Materiał pochodzenia zwierzęcego.
2: Wieża sokolnik pierwszy, zdarz zająć Alfa Zero i oczekuje przed trójką.
3: Sokolniku pierwszy, możesz zająć trójkę, dzwoni w Oskara.
2: Jesteśmy w tej chwili na tak zwanej sokolarni. Jest to miejsce dostosowane do bytowania ptaków drapieżnych, które pracują, siedzą na berłach w odpowiednich odległościach między sobą. Są to jednak drapieżniki. Gdyby były zbyt blisko siebie, mogłaby po prostu być między nimi jakaś kłótnia. Mamy też tak zwane budki w sytuacji na przykład, kiedy są opady śniegu. Wtedy musimy zapewnić im ochronę właśnie w postaci zadaszenia.
4: Ile godzin one pracują?
2: One podczas tutaj lotów czy treningów latają pojedynczo. Mają zakładane na przykład sokoły, nadajniki, GPS, które nam pozwalają w razie czego namierzyć takiego ptaka. I taki ptak zazwyczaj koło godziny, dwóch godzin dziennie pracuje, bo nawet jeżeli nie jest to akcja typowe płoszenie, to żeby zachować ich sprawność, musimy z nimi trenować i też pokazywać właśnie tą obecność. On tutaj lata dość wysoko, pokazuje w promieniu wielu kilometrów innym ptakom, że to jest rewir sokoła.
4: Też warto powiedzieć, że konkretny gatunek ptaka odpowiada za straszenie innego ptaka.
2: Tak, mam tutaj różne ptaki, ptaki wysokie lotu, takie jak sokoły wędrowne, rarogi bądź białozory. I mamy też ptaki tak zwanego niskiego lotu, czyli jastrzębie i myszłowce towarzyskie. I w zależności od tego, co się pojawia na lotnisku, bierzemy odpowiedniego ptaka. Na przykład tutaj mamy raroga górskiego. Jest to bardzo mały ptak, który waży nieco ponad 400 gram, ale jest świetnym ptakiem podczas płoszenia szpaków. I mimo, że jest najmniejszy, ma bardzo serduszko takie do działania, do pracy.
4: Ten trening składa się z wielu etapów, właśnie w zależności od tego, jak młody jestem, tak, jak bardzo doświadczony. Jakie to są etapy, jak wygląda ten trening?
2: Przede wszystkim na samym początku musimy go ukrócić, to znaczy pokazać mu, że człowiek nie jest dla niego żadnym zagrożeniem, żeby on spokojnie siedział na rękawicy, żeby nie bał się dłoni, która operuje w jego najbliższej okolicy. Następnie przechodzimy do pierwszych lotów. Na samym początku są to krótkie przeskoki na odległość 20-30 cm, ale ptak zaczyna szybko kojarzyć rękawicę, na której ma nagrodę, z przyjemnością. I stopniowo tą odległość wydłużamy. W pewnym momencie zaczynamy przechodzić na tak zwany dłużec, czyli jest to linka już długości około 20 metrów, która nam pozwoli zobaczyć, jak ten ptak zachowa się na dalszą odległość. Jeżeli ptak wykazuje bardzo dobre cechy, że nie rozprasza się zbytnio otoczeniem, reaguje dobrze na nasze komendy, wtedy kończymy z nim pracę na dłużcu i przechodzimy do swobodnych lotów.
4: Do końca swojego życia pracują?
2: To zależy. Wszystkie ptaki, których używamy w celach sokolniczych, pochodzą z hodowli. Każdy z nich ma odpowiedni komplet dokumentów oraz niezdejmowalne obrączki. Na przykład ptaki, które wykazują bardzo dobre cechy podczas treningu latania, przeznaczamy do hodowli dalszej. Później właśnie z potomstwem tych ptaków pracujemy. One zachowują sprawność do końca swojego życia. Także jeżeli zdecydujemy, że ptak będzie za nim pracował, wtedy może do końca życia swojego pracować. I dla niego to jest naprawdę fajna praca.
4: A jak nie będzie w stanie pracować, to co się z nim dzieje?
2: Praktycznie taka sytuacja nie każe, żeby się zdarzyła. To są żywe stworzenia, każdy z nich ma swój charakter, każdy ma swoją niejako osobowość. Jeżeli by się tak zdarzyło, no to wtedy przeznaczamy go do hodowli, gdzie właśnie resztę swojego życia spędzi w wolierze i na sporadyczne właśnie treningi wtedy będzie wyjeżdżał, bo on musi mieć możliwość swobodnego lotu, rozmnażania się, nawet mają lepiej niż w naturze, bo mają doskonałą opiekę weterynaryjną.
0: Bardzo dziękujemy. Prosto z lotniska wracamy zatem na Ostrą 14, a tutaj Wonder Horse. Proszę.

No, Królu Midasie to była opowieść, proszę Państwa. No i my się słyszymy. Słyszymy się dalej po godzinie 13. Jakoś, kiedy ten materiał pochodzenia zwierzęcego się pojawia, to zawsze jakoś tak zwierzęco się robi na naszej antenie, więc Karibu kończy tę godzinę, a my się słyszymy po 13.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 13, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Przepychanki z policją na poznańskim osiedlu maltańskim. Trwa tam eksmisja lokatorki, którą funkcjonariusze próbują wyprowadzić siłą. Kobietę wspierają sąsiedzi i liczni aktywiści oraz członkowie organizacji społecznych, blokując działania policji. Tak mówił w TVP Info przedstawiciel Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów.
3: To jest haniebna eksmisja kobiety, która tu mieszka całe życie, która została oszukana i teraz jeszcze według naszego prawnika nakaz eksmisji jest bez tytułu wykonawczego, także jest to nielegalna eksmisja. Mimo tego policja łamie prawo, atakowała kobiety, dewastowała działkę. Jest to bezprawne, haniebne, podłe, nieetyczne działanie. Policja jest na pasku kleru, tak, który tutaj ubił sobie interes za 421 milionów, obchnął swoich parafian. Trudno większy skandal.
2: Tereny osiedla wraz z domami i lokatorami zostały sprzedane przez kościół, a mieszkańcy mają zostać wysiedleni pomimo wieloletniego zamieszkania. W tym miejscu mają powstać bloki. Tragedia w Unikowie w województwie łódzkim. Rano idącą z dwojgiem dzieci do przedszkola kobietę potrąciła śmieciarka. Niestety mimo szybkiej interwencji służb ratunkowych życia 32-letniej kobiety nie udało się uratować. Jedno z dzieci zostało ranne i przewiezione do szpitala na obserwację. Na szczęście jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Kierujący śmieciarką był trzeźwy. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej przekazał, że dwa tankowce trafiły na miny w ciśnienie Ormus, powiadomiła agencja Reutera. Na obu jednostkach doszło do pożarów, które zmusiły załogi do opuszczenia statków, podała z kolei agencja DPA. Irańczycy twierdzą, że za namową armii amerykańskiej personel tych tankowców próbował przepłynąć cieśninę trasą wiodącą z dala od brzegów Iranu, a w pobliżu Omanu. Między Rosją a Turcją odwołano niektóre połączenia lotnicze w związku z sytuacją w przestrzeni powietrznej nad rosyjską stolicą. Anulowano też rejs do egipskiego Sharm el-Sheikh oraz lot do Erywania. Rosyjska Federalna Agencja Transportu Lotniczego poinformowała, że w nocy na lotnisku Wnukowo wprowadzono czasowe ograniczenia w przyjmowaniu i odprawie samolotów. Decyzję uzasadniono względami bezpieczeństwa. Po kilku godzinach restrykcje zostały zniesione. Wczoraj ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski ostrzegał przewoźników lotniczych, ubezpieczycieli i użytkowników rosyjskich lotnisk przed rosnącym zagrożeniem w przestrzeni powietrznej Rosji. A tymczasem wczoraj w Rosji, w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, doszło do masowych, fałszywych alarmów bombowych. Jak podaje The Moscow Times, informacje o podłożonych rzekomo ładunkach docierały do instytucji w wielu częściach kraju. Tylko w Petersburgu i jego okolicach groźby otrzymało ponad 100 placówek, szkoły, przedszkola i szpitale. W Moskwie ewakuowano odwiedzających lub tymczasowo zamknięto co najmniej 4 muzea. Ewakuowano również budynek administracji w kraju zabajkalskim, na rosyjskim Dalekim Wschodzie oraz kilka szpitali w Tatarstanie. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Pogoda. Dziś przelotny deszcz, głównie na północy i południowym wschodzie. Temperatury maksymalne od 18 stopni na Suwalszczyźnie, 19-20 na północy, około 22 w centrum, a najcieplej na południowym wschodzie dziś 25 stopni. W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże na północy, we wschodniej części kraju, a szczególnie początkowo na południu, więc w wielu częściach kraju po prostu, miejscami przelotne opady deszczu. Temperatury minimalne od 10 do 14 stopni, chłodniej tylko w kotlinach karpackich około 9 stopni. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany.

0: day.
1: Jordan Rakai i Promise, proszę Państwa, z takim aż takim zaśmianiem w głosie to powiedziałem, no bo ostatnia godzina audycji i 7 minut po 13. Właściwie nie wiem, co w tym zabawnego.
2: W środku dnia.
1: Wiem, co chciałem powiedzieć, że teraz utwór ze szczególną dedykacją, ale nie mogę powiedzieć, dla kogo jest ta dedykacja. Natomiast zdradzę tylko, że za szybą mogę powiedzieć, że uśmiechnięty Grzegorz Murenowicz. Mogę? Mogę. Dab i moje paranoje.

moje paranoje i dub. No i proszę państwa, teraz będziemy, tak patrzę, Daria Zaśląska, to się jakoś rymuje już, ale Daria jest ze Śląska Górnego, Śląsk to szersze pojęcie w naszej historii. Oczywiście teraz mówiąc Śląsk, mamy najczęściej na myśli Śląsk Górny, no ale jest też Śląsk Dolny, jest też jego historyczna stolica, czyli Wrocław. Wrocław, którego dzieje roztaczają się na ponad 1000 lat historii, no i na różne kraje. No a tak się składa, że od 1945 roku to jest polskie miasto, które no mimo tego, że w czasach PRL-u robiło to może bardziej na siłę, to jednak mimo wszystko zdecydowanie ma skąd czerpać także ślady polskości w swojej historii. Śląskości, albo może polskości w śląskości. Może tak to ujmijmy. Tak czy inaczej, do tych wątków będziemy za chwilę wracać, no bo mowa będzie o stuleciu pewnej wystawy sztuki śląskiej i to jest dobra okazja, by te wszystkie pytania postawić. John Laurie i Big Trouble teraz. A?

Tak jest. Wielkie kłopoty, no ale też można to przełożyć w wolnym albo w bardziej wolnym niż zwykle tłumaczeniu jako wielkie kłopoty, wielka przygoda. John Laurie, bardzo dziękujemy. No i teraz utwór Len, a więc Daria ze Śląska i Fish. Kwadrans po 13, a za chwilę już nie Śląsk Górny, a Śląsk Dolny Wrocław.

0: Daria ze Śląska i Fisz, utwór Len, 19 minut po godzinie 13, a teraz już Wrocław, no i Agata Stasińska, halo, halo, dzień dobry, czy się słyszymy?
1: Dzień dobry, słyszymy się, bardzo mi miło.
0: Kuratorka wystawy Stulecie, w rocznicę Wielkiej Wystawy Śląskiej Sztuki Średniowiecznej, pawilon Czterech Kopuł, a więc kompleks hali Stulecia we Wrocławiu, miejsce też znaczące w takim kontekście, no bo właściwie już ponad stuletnie, wspaniałe, imponujące niezwykle. No i wracamy tutaj wspomnieniami, ale zarazem Wrocław tą wystawą sięga do swojej przeszłości. To też jest jakoś opowieść, mam wrażenie, o ciągłości. Wtedy też była 100 lat temu, mam wrażenie, ale teraz też jest.
1: Tak, zgadza się. Ona już wówczas, bo mówimy o wystawie sprzed 100 lat, o której mówi też nasza wystawa, a więc ta wystawa z 1926 roku była ogromnym, no można by powiedzieć takim karkołomnym wydarzeniem w świecie muzealnictwa, też w świecie naukowym, no bo siłą rzeczy idzie to ze sobą w parze. Natomiast nasza wystawa jest pewnego rodzaju, można by powiedzieć, hołdem dla tego wydarzenia. Chcieliśmy je upamiętnić, ale też przede wszystkim chcieliśmy powiedzieć o zmianach, jakie w przeciągu tych 100 lat zaszły na różnych polach, czy to na polu badań, muzealnictwa, scenografii, tworzenia wystawy, dbania o zabytki, tego tutaj można by jeszcze sporo wymienić. Natomiast tak, to jest takie spojrzenie zarówno w przeszłość do tej wystawy z 26, jak i no, można powiedzieć trochę w przyszłość, no bo w końcu ta sztuka 100 lat z nami jest, ponad 100 lat i pewnie kolejne będzie.
0: No dobrze, a gdy dzisiaj patrzymy w taki nieobciążony ideologią sposób na przeszłość Wrocławia, to znaczy no, nie próbujemy z niej niczego wyciągnąć, pomijając coś innego, nie próbujemy czegoś dzisiaj uzasadniać poprzez patrzenie w określony sposób na przeszłość, więc tutaj już zaznaczam sposoby, w jaki no to robiono kiedyś. To jaka jest ta wystawa w tym kontekście? Jakie jest myślenie o przeszłości po prostu?
1: Przede wszystkim podkreślamy to, jak przełomowa była to wystawa w 26, dlatego że my dziś jesteśmy przyzwyczajeni do dużych wystaw, natomiast no, musimy sobie zdać sprawę, że 100 lat temu te możliwości kuratorów, możliwości instytucji muzealnych były zupełnie inne, a mówimy tu o przywiezieniu ponad 280 obiektów sztuki gotyckiej, nie tylko małych rzeźb, ale też no, monumentalnych, parometrowych nastaw ołtarzowych za pomocą najczęściej samochodów do przewozu mebli. To były obiekty wypożyczane dość szybko, znajdowane w różnych miejscach, więc to już wówczas świadczyło o, no można by tak kolokwialnie powiedzieć, otwartych głowach tamtejszych kuratorów, więc na to, jak wielkim to było przedsięwzięciem, staramy się szczególnie zwrócić uwagę. No i bardzo istotny jest dla nas też ten aspekt tego, co po tej wystawie zostało. To znaczy w wyniku tej ekspozycji powstał katalog wydany 3 lata później i ten katalog, no myślę, że można by powiedzieć śmiało, stanowi taką pewną podstawę i punkt wyjścia do badań nawet dzisiejszych badaczy, ponieważ na tyle był on przełomowy. I to przede wszystkim staramy się na naszej wystawie podkreślić. No i oczywiście pokazać też to, jak te wszystkie zmiany dzisiaj również są kontynuowane, no bo jasna sprawa, nie zatrzymaliśmy się w czasie, tylko działamy dalej. Mhm.
0: No ale ja jednak będę się trzymał jeszcze tego wątku, bo trochę oczywiście wiem, że no nie jesteśmy dzisiaj nim związani w żaden sposób, nie są państwo nim związani, ale wątku narodowego. Czy gdzieś widać na przykład w spojrzeniu sprzed 100 lat że no jednak zależało na nie wiem, jakimś podkreśleniu germańskości, no niewątpliwej germańskości Wrocławia, w końcu austriacki, później pruski, niemiecki Wrocław, no ale wcześniej polski i czeski, prawda? Czy gdzieś te wpływy były na tamtej wystawie widoczne?
1: Myślę, że nie. Myślę, że tutaj świadomie, no bądź nieświadomie, to trudno dywagować, kuratorzy nie poszli w tę stronę, tworząc wystawę. Ta wystawa miała charakter znacznie bardziej regionalny, jeśli moglibyśmy tak powiedzieć, ponieważ no mówiąc tutaj o tych takich wątkach narodowościowych, sięgamy znacznie, znacznie dalej. Mhm. Natomiast panowie kuratorzy Braunej Wizy zatrzymali się na regionie. Oni mówili o Śląsku jako krainie historycznej w okresie średniowiecza i zresztą później też. Raczej nie wyciągali tutaj różnych kwestii politycznych, które mogłyby być, powiedzmy sobie, mniej lub bardziej typowe dla ich czasów. Natomiast starali się przedstawić całe spektrum wytwórczości artystycznej, ale w tej takiej mniejszej skali.
0: Ale Śląsk to jest, no właśnie, skupiali się na Śląsku, można powiedzieć tylko i aż na Śląsku, tak. No bo w Śląsku zawiera się i ja na przykład zachęcam wszystkich, którzy do Wrocławia się wybiorą, już odchodząc na chwilę od samej wystawy, to jest właściwie encyklopedia architektury od stylu romańskiego przez gotyk aż po postmodernizm i Bóg wie co jeszcze. W każdym razie rzeczywiście teraz mi uciekło pytanie,

0: Rzeczywiście jest sam Śląsk taką, o już wiem co chciałem powiedzieć, po prostu encyklopedią architektury, więc zajmując się Śląskiem, nawet nie zajmując się tymi wszystkimi politycznymi wątkami, no siłą rzeczy zajmujemy się także historią Europy, tylko po prostu może bez etykietek, prawda? Więc
1: tak.
0: Może przejdźmy do tego, co na wystawie zobaczymy. Już konkretnie.
1: My poniekąd staraliśmy się, rzecz jasna, podążyć śladami Brownego i Wizego i myślę, że można śmiało powiedzieć, że większość zabytków, które na naszej wystawie prezentujemy, są to te zabytki, które mieli okazję 100 lat temu pokazać również Browne i Wize. Wśród nich znajduje się między innymi monumentalnej skali nastawa ołtarzowa z katedry w Świdnicy. No jest to dla nas ogromna radość. Prócz tego bez mała kolejne niemalże 150 obiektów malarstwa i rzeźby. Staraliśmy się nie kopiować pomysłów Brownego i Wizego, a wejść z nimi w dialog. Dlatego te zabytki, które zaprezentowali oni, my staraliśmy się rozwinąć w naszej narracji, dostawiając do nich, czy przedstawiając je w towarzystwie innych obiektów, z którymi mogły one wejść w dialog, ale też poszerzyć tą perspektywę śląskiego średniowiecza.
0: Teraz pytanie, na które na pewno się nie umawialiśmy. Ono przyszło mi do głowy teraz, ale ono też jest ważne. Może dzisiaj nie jest tak często stawiane, ale swego czasu na przykład Wrocławska Gazeta Wyborcza i nie tylko sporo o tym pisała. Pamiętam redaktor Beata Maciejewska na przykład. To znaczy w kontekście odzyskiwania dzieł sztuki właśnie przynależnych Śląskowi, przynależnych regionowi, a po 1945 roku wywiezionych do Niemiec, do RFN w tym przypadku i nie tylko zresztą, a później odzyskiwanych stopniowo. Czy ta wystawa też jest jakimś kontekstem albo okazją do poruszenia tego wątku?
1: Mogłabym powiedzieć i tak, i nie, ponieważ naszą wystawę, ostatnia sala naszej wystawy, tam można znaleźć informacje na temat strat wojennych, ponieważ dzisiaj analizując ten materiał pozostały nam po wystawie z 1926 roku, wiemy, że około 25-30% zabytków, które prezentowali tamtejsi kuratorzy, dzisiaj uważamy za straty wojenne. Mówiąc straty wojenne, mam na myśli bądź to obiekty, które zostały zniszczone, bądź takie, których jeszcze nie odnaleźliśmy. W przypadku naszej wystawy rzeczywiście ściągaliśmy obiekty nie tylko z terenów Śląska, dawnego historycznego Śląska, ale również sięgaliśmy po wypożyczenia innych instytucji, innych muzeów, właściwie z terenów całej Polski. Natomiast jeżeli chodzi o te takie kwestie wywozowe, kwestie odzyskiwania, no to w przypadku naszej wystawy akurat nie było takich podstaw, nie było takich potrzeb. Jedyne wypożyczenie takie zagraniczne, które było dla nas bardzo istotne i o które zabiegaliśmy, było to wypożyczenie zabytków z zaprzyjaźnionego z nami Muzeum w Görlitz, które te obiekty nam wypożyczyło. Natomiast były to dzieła, które już przed wojną tam się znajdowały, więc właściwie nie mówimy tu w ogóle o tym kontekście.
0: Więc jakby powiedzieli Anglicy, no hard feelings tutaj, absolutnie. Agata...
1: absolutnie.
0: Tak jest. Agata Stasińska, kuratorka wystawy Stulecie w rocznicę Wielkiej Wystawy Śląskiej Sztuki Średniowiecznej, Pawilon Czterech Kopuł Wrocław. Wystawa czynna do?
1: Do końca roku, do 30 grudnia, także jest jeszcze trochę czasu, żeby nas odwiedzić.
0: Bardzo dziękujemy za rozmowę.
1: Dziękuję pięknie.

To The Bridge, czyli Kalala i Pink Panthers na 25 minut przed godziną 14. No właśnie, ja się tak zamyśliłem w trakcie zadawania pytania o Śląsk i jego architekturę, Wrocław i jego architekturę, bo to rzeczywiście tak jest, że przyjeżdża się do Wrocławia. No ja z niego pochodzę, ale jak go odwiedzam, to jest no takie właściwie muzeum nie tylko narracyjne, ale narracyjne też. Architektury od stylu romańskiego, gotyk, oczywiście bardzo, bardzo dużo również przykładów baroku, na przykład coś takiego jak renesans niderlandzki, a postmodernizm, modernizm też oczywiście hala ludowa, czy też hala stulecia to jest najlepszy tego przykład, ale postmodernizm to z kolei są te różne cuda, które powstały we Wrocławiu. Niestety już część, tak jak Solpol, zniknęły z jego mapy w latach 90., a więc radosnych, nieco pstrokatych latach, ale jakże dzisiaj czule na nie patrzymy, rodzącego się polskiego kapitalizmu, no i te wszystkie pstrokate nieco i bardzo też kanciaste budowle, takie właśnie jak Solpol, też mocno do otoczenia nawiązywały. Solpol był tuż obok kościoła świętej Doroty, który jest no, sztandarowym przykładem gotyku. Jak Solpol wyglądał, to już niestety tylko w sieci można znaleźć zdjęcia. Idziemy dalej.

Gabriel Rios, La Torre, no i tutaj także słyszeliśmy Devendra Banharta. 20 minut do 14, teraz będzie trochę zmiana stylistyczna, proszę bardzo, trochę Company Culture.

Czyli kultura korporacyjna po prostu. Lambrini Girls, proszę państwa, a kto w tym tygodniu jeszcze u nas? Między innymi Konrad Imiela, więc Teatr Muzyczny Kapitol we Wrocławiu i hasło Kościuszko, tym razem w wersji musicalowej, skoro to Teatr Muzyczny Kapitol. Był Kościuszko w wersji filmowej, takiej bardziej powiedziałbym popkulturalnej, no i to wszystko film Kos Pawła Maślony. No a teraz będzie Kościuszko musicalowy. Paweł Maślona to także, proszę państwa, serialowa lalka i ta premiera też lada chwila już w połowie września, więc będzie się na pewno działo. Ale miało być kto w tym tygodniu, więc Konrad Imiela to w piątek. Jutro pojawi się u nas Piotr Rogucki między innymi, no bo nowe koncertowe powroty do dobrze państwu znanej przeszłości, zwłaszcza tym wszystkim, którzy lubią, kochają albo lubili i kochali kiedyś na przykład zespół Koma. No więc o takich powrotach będziemy mówić, ale może nie tylko. No i także jutro ksiądz Jan Kaczkowski, który powróci wkrótce w filmie dokumentalnym. Nie może powrócić osobiście niestety, no ale powróci w filmie dokumentalnym, a na pewno obecne jest wciąż z nami jego dzieło. Dzień dziecka księdza Jana Kaczkowskiego to jest film, o którym jutro będziemy mówić. Film autorstwa Artura Wierzbickiego. A teraz Interpol.

z cyklu słynne nowojorskie zespoły, które właśnie wydały nowe płyty, to grupa Interpol. Ciekawe, czy jeszcze jakiś nowojorski słynny zespół, który ostatnio wydał nową płytę, się pojawi. Dzisiaj na razie Hoshi i Kuba Więcek.

Koszy Kuba Więcek i Versus. Versus mogę wymówić, ale mogę też Versus powiedzieć. No i co, proszę Państwa, 8 minut nam zostaje wspólnego czasu, ale dzisiaj, jutro znowu się wyzeruje i będzie na nowo czas.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 14, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. W ramach śledztwa w sprawie zonda krypto trwają przeszukania w PKOL i UOKiK, poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w mediach społecznościowych. Według nieoficjalnych wiadomości, które podaje TVN24, śledczy szukają dalszych dowodów na powoływanie się na wpływy w UOKiK-u i

0: PKOL-u oraz niejasne transakcje i kontakty z przedstawicielami Zonda Krypto. W toku prowadzonych teraz przeszukań zabezpieczono m.in. luksusowe auta, zegarki, biżuterię oraz znaczną ilość gotówki, przekazał Waldemar Żurek. W związku z tą sprawą zatrzymano też kolejne 3 osoby. Zostaną one doprowadzone do prokuratury w Katowicach, gdzie zostaną im przedstawione zarzuty. Minister Żurek zapowiedział, że wkrótce zostanie przekazanych więcej informacji w tej sprawie. Premier Donald Tusk zaapelował do parlamentarzystów o odrzucenie weta Nawrockiego w sprawie ustawy o kryptowalutach. W piątek mamy szansę podjąć decyzję, dzięki której ustawa ta wejdzie w życie, mówił Tusk. Blokowanie tej ustawy ułatwia sabotażystom i terrorystom działanie, bo dzięki kryptowalutom dokonują oni niekontrolowanych przez nikogo transferów pieniędzy i korzysta z tego Rosja, przekonywał premier.
1: Wtedy, kiedy decydowaliśmy o kształcie tej ustawy, w czasie konsultacji nad tą ustawą, zwrócono się także o opinię do służb specjalnych. I opinia służb była jednoznaczna. Ta ustawa jest konieczna, aby utrudnić te mechanizmy finansowania także aktów terrorystycznych i innych działań przestępczych. Także tu nikt nie miał wątpliwości, że wetując i blokując tę ustawę, utrudnia pracę naszym służbom, a ułatwia pracę dywersantom i Rosji, która planuje tego typu akcje przeciwko Polsce.
0: Głosowanie w Sejmie w sprawie odrzucenia weta w piątek. Były nauczyciel szkoły podstawowej w Gorzowie Wielkopolskim został oskarżony o pedofilię. Gorzowska prokuratura zakończyła śledztwo i skierowała do sądu akt oskarżenia wobec niego. 48-letni mężczyzna został oskarżony o 15 przestępstw, w tym 13 zarzutów dotyczy tych o charakterze seksualnym na szkodę 8 dziewcząt, w tym kilku poniżej 15 roku życia. 2 pozostałe zarzuty są związane z posiadaniem treści pedofilskich i rozpijaniem małoletniej. Do tych przestępstw miało dojść w latach 2014-2025, między innymi na terenie Gorzowa Wielkopolskiego i Skwierzyny, kiedy mężczyzna pracował jako nauczyciel w szkole podstawowej, był także instruktorem nauki jazdy oraz amatorsko zajmował się organizowaniem sesji fotograficznych. Oskarżony nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił złożenia wyjaśnień. 16 osób zginęło, a 28 zostało rannych w wypadku autobusu na egipskim Synaju. Do zdarzenia doszło na drodze między popularnymi miejscowościami turystycznymi Dahab i Nuweiba na wschodnim wybrzeżu Synaju Południowego, podało egipskie Ministerstwo Zdrowia. Nie ujawniono dotąd, co doprowadziło do wypadku. Południowy Synaj to jeden z najchętniej odwiedzanych regionów Egiptu, przyciągający turystów głównie ze względu na nurkowanie w Morzu Czerwonym. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Dzieci Bluesa. Środa, 14 z niewielkim hakiem. Grzegorz Muranowicz, Jan Chojnacki i dziś, proszę Państwa, Billy Preston. I będzie troszkę takiego późnego, bo późnego, ale nawiązywania kontaktu z jego sztuką. A okazją do tego jest to, że dziś mija dokładnie 80 lat od chwili, kiedy Billy Preston przyszedł na świat. I pomyślałem sobie, że warto przypomnieć artystę, który no jednak zawsze trochę pozostawiał gdzieś w cieniu tych wielkich, którzy przetrwali dziesięciolecia, a być może bez niego to przetrwanie twórczości tych wielkich nie byłoby aż tak oczywiste, jak się wydaje. I kilka takich przykładów tego, jak znacząca jest muzyka Billego Prestona we współczesnym świecie dźwięków, przedstawię w pierwszej godzinie Dzieci Bluesa. A może w drugiej też jeszcze chwilkę do tego nawiążę. Nothing from Nothing. Mam też bardzo osobisty stosunek do tego nagrania. Rok 1974. Akurat tak się zdarzyło, że byłem wtedy w Stanach i przywiozłem sobie singielka z Nothing from Nothing i później, tutaj to robię w trend historyczny, miałem krótką karierę disc jockeyską i proszę sobie wyobrazić, że właśnie ten numer przez dobrych kilka miesięcy był takim podstawowym moim narzędziem do rozbujania publiczności. Ale Billy Preston zaczął jednak sporo wcześniej i już w 72 roku stał się laureatem nagrody Grammy za najlepszą instrumentalną, najlepsze instrumentalne nagranie w stylu pop. No, niech będzie pop, ale jakże to się wszystko pięknie kołysało. To był utwór zatytułowany Outer Space. I wśród towarzyszących Prestonowi muzyków odnajdujemy tutaj George'a Harrisona, który gra na gitarze i na dobro. No i to był niewątpliwie też taki rezultat ich współpracy przy pierwszej słynnej solowej płycie George'a Harrisona, All Things Must Pass. No ale teraz Outer Space.

To było pierwsze z dwóch nagród Grammy, które Billy Preston ma w swoim dorobku. No ale gdyby potraktować jego udział w nagraniach The Beatles wcześniej, no to pewnie można by właśnie ten czas, czyli koniec lat 70., 69. rok potraktować jako wprowadzenie jego działalności, jego sztuki, brzmienia jego klawiszy do takiej ogólnoświatowej świadomości. Myślę, że takim najbardziej dominującym przykładem jest jego udział w nagraniu Get Back, bez brzmienia tego jego klawisza, ten utwór z całą pewnością nie byłby tak wspaniały i tak historycznie istotny nie tylko dla The Beatles, ale dla całej współczesnej muzyki, jakim się stał. No to posłuchajmy sobie. The Beatles z piątym Beatlesem, jak czasami go nazywano, Billy Prestonem, Get Back.

Jak większość muzyków z jego pokolenia, oczywiście muzyków związanych z tego rodzaju estetyką muzyczną, Billy Preston wyrastał w kręgu gospelowym. No i to też przenosiło się potem parokrotnie, czy raczej wielokrotnie, na jego dokonania i solowe, i wtedy, kiedy był współuczestnikiem jakiegoś fonograficznego przedsięwzięcia. Tak było na przykład wtedy, kiedy wykonał wspólnie z Mavis Staples That's Enough.

0: Belgia.
1: 25 lat temu John Mayall zrealizował i wydał album zatytułowany Along for the Ride. I w tytułowej piosence i w utworze World War Blues skorzystał John ze współpracy z Billym Prestonem. Posłuchajmy. World War Blues.

Billy Preston myślę, że nie osiągnął nigdy tego statusu, na przykład, którym do dziś darzymy na przykład Bruce'a Springsteena czy Johna Bon Jovi'ego, ale artyści, którzy obserwowali jego karierę, wiedzieli, kiedy należy zaprosić go do współpracy i razem właśnie z takimi nazwiskami. Sam Moore, jeden z pionierów muzyki soul i połówka duetu Sam & Dave, w 2006 roku zaproponował takie swoje podsumowujące swoją działalność przedsięwzięcie Overnight Sensational, album, na którym no właśnie zaprezentowali swoje zaufanie dla Sama Moore'a, na przykład John Bon Jovi, Sheila E., Van Hunt, Robert Randolph, Paul Rogers, Bruce Springsteen, Sting, Stevie Winwood i tak dalej, można by wyliczać. I oczywiście wtedy też zaprosił Sam Moore do współpracy naszego dzisiejszego bohatera, czyli Billego Prestona. Oto Billy Preston w dwóch nagraniach I Can't Stand the Rain i w swojej własnej kompozycji You Are So Beautiful, później tak pięknie spopularyzowanej przez innego artystę. No ale on jest tak naprawdę jego autorem. Towarzyszą mu Eric Clapton i B.B. Winans w tych nagraniach. Firmuje je Sam Moore, ale my słuchamy go ze szczególną uwagą tych utworów ze względu na naszego jubilata, Billego Prestona.

tej wersji You Are So Beautiful Billemu Prestonowi towarzyszył na gitarze Eric Clapton. Teraz posłuchamy, jak Ericowi Claptonowi na Hammondzie i na fortepianie akustycznym towarzyszy Billy Preston. To będą dwa nagrania z albumu Me and Mr. Johnson. Eric Clapton z Billym Prestonem w Love in Vain i Little Queen of Spades.

O statusie Billego Prestona w ocenie wielkich tego muzycznego świata może świadczyć taki oto przykład. Miles Davis tylko dwukrotnie w trakcie swojej kariery fonograficznej, że tak powiem, uhonorował artystów, którzy z nim nie grali, specjalnie dedykowanym dla nich utworem. Pierwszy to był Mr. Pastorius, dedykowany Jaco Pastoriusowi, a drugi to właśnie utwór zatytułowany po prostu Billy Preston, Miles Davis z albumu Get Up With It.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 15, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Rząd przyjął autopoprawkę do projektu o najmie krótkoterminowym, która przewiduje m.in. zwiększenie wpływu mieszkańców wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych na ten rodzaj najmu w ich najbliższym otoczeniu, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
3: Od samego początku mówiliśmy, że jeszcze będziemy pracować nad tymi rozwiązaniami, żeby tam dołożyć takie przepisy, które są ważne z punktu widzenia obywateli. I ta autopoprawka jest dokładnie o tym. To jest po pierwsze danie możliwości samorządom gminnym z wyliczeniem konkretnych przypadków, kiedy można tworzyć specjalne strefy, gdzie taka działalność o najmie krótkoterminowym będzie niemożliwa, oraz daje szansę wspólnotom mieszkaniowym, żeby na podstawie uchwały podejmowanej przez taką wspólnotę można było tego typu najem wyłączyć w określonej nieruchomości.
2: Większość przepisów ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw. Przepisy dotyczące możliwości wprowadzania

0: zakazu najmu krótkoterminowego przez wspólnoty i spółdzielnie oraz tworzenia gminnych stref zakazu zaczną obowiązywać 1 stycznia 2028 roku. Policja zatrzymała 19-letniego mężczyznę w związku z zabójstwem kobiety w Kędzierzynie-Koźlu. Został on zatrzymany w pobliżu miejsca zbrodni. O pojawieniu się tam podejrzanej osoby poinformowali okoliczni mieszkańcy, przekazała rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, aspirant Ewelina Karpińska.
1: Podczas tej interwencji mundurowi na skraju lasu zauważyli mężczyznę, który rysopisem przypominał tego wytypowanego podczas analizy monitoringów. Policjanci natychmiast zatrzymali tego mężczyznę. Podczas kontroli, zarówno kontroli osobistej, jak i kontroli plecaka, mundurowi znaleźli w nim nóż oraz młotek, czyli narzędzie, które od początku typowane było jako jedno z narzędzi zbrodni.
0: Zatrzymany mężczyzna ma na razie status osoby podejrzewanej i nie przedstawiono mu jeszcze zarzutów. Czekamy na ekspertyzy biegłych, mówi rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Opolu Stanisław Bar.
2: Przedmiotem tych ekspertyz jest ujawnienie śladów biologicznych, genetycznych na zabezpieczonym, typowanym narzędziu zbrodni oraz plecaku osoby zatrzymanej. Wewnątrz plecaka ujawniono bowiem ślady, które pozwalają wnioskować, że mogłyby zostać pozostawione przez krew.
0: Zatrzymany mężczyzna jest też podejrzewany o inne zdarzenie kryminalne w Kędzierzynie-Koźlu. Policja wykluczyła jednak jego udział w ataku sprzed kilku dni na 12-letnią dziewczynkę w tym samym mieście. Próba sabotażu sieci energetycznej w pobliżu elektrowni Jęczwalde różni się od dotychczasowych zamachów lewicowych ekstremistów. Sprawcy musieli być na miejscu już kilka dni wcześniej, powiedział szef MSW Brandenburgii Jan Redman. Jak zaznaczył, nie ma obecnie przesłanek wskazujących na to, że za atakiem stoi obce mocarstwo i że działano środkami wywiadowczymi. Według tabloidu Bild do ataku na sieć energetyczną użyto ponad 20 samodzielnie skonstruowanych rakiet, które mogły być wyposażone w zapalniki czasowe. Tylko jedna z nich osiągnęła swój cel. Służby nie potwierdziły tych informacji. Dzień po eksplozji w pobliżu Jęczwalde niemieckie służby odnotowały próbę sabotażu sieci energetycznej w Bergheim w nadrenii północnej Westfalii na zachodzie kraju. Policja podejrzewa podpalenie. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Miles Davis, czyli pewien łącznik z poprzednią godziną. Miles Davis w nagraniu Red China Blues z tego samego albumu, na którym znalazł się utwór poświęcony Billiemu Prestonowi. Z Red China Blues, z piękną solówką na harmonice ustnej Lestera Chambersa i z gitarą Cornela Dupree. I to był łącznik numer jeden z pierwszą godziną. Numer dwa łącznik to jest nasz, czyli Grzegorza Muranowicza i mój udział w przebiegu tej audycji i w tym, że ona do Państwa dociera. A teraz już w zasadzie do końca tej drugiej godziny, czyli do 16, będziemy mieli do czynienia z nowalikami. Nie tylko tegorocznymi, ale można nawet powiedzieć, że z nowalikami końca lata 2026. Cykl rozpocznie utwór zatytułowany Homesick Indian Blues.

Homesick Indian Blues to tytuł tego nagrania i zarazem tytuł całego albumu, który firmuje Crystal Shawanda, kanadyjska wokalistka, kompozytorka, która pochodzi z znaczącego i bardzo kulturowo ważnego dla Kanady plemienia indiańskiego. Świadomie używam terminu indiański, bo skoro ona swój album tytułuje nostalgiczny indiański blues, no to może to jest jednak zgodne z poprawnością polityczną, żeby używać właśnie tego sformułowania. Chociaż może jej wolno, bo ona sama reprezentuje tę część społeczeństwa kanadyjskiego, do której ja się nie zaliczam. No ale to już zostawmy te rozważania. Crystal Shawanda bardzo moim zdaniem atrakcyjnie brzmiąca wokalistka, atrakcyjnie w tych rejestrach, w tych rejonach, które trafiają do odpowiednich odbiorniczków dzieci bluesa. Mam natomiast pewną wątpliwość co do zabiegów produkcyjnych. Wiem, że od chyba trzech albumów, to jest trzeci album, współpracuję ze swoim małżonkiem, który trochę gra, ale przede wszystkim zajmuje się ogólnym brzmieniem jej dorobku. I mam wrażenie, ono nie jest potwierdzone w żaden sposób doświadczalnie, że on się posługuje takimi urządzeniami, które niekoniecznie muszą się kojarzyć z żywymi ludźmi w studiu. I dlatego ten podkład, który towarzyszy głosowi Crystal, wydaje mi się taki właśnie jakiś słabo ożywiony, bym powiedział, zwłaszcza jeśli chodzi o sekcję. No, proszę posłuchać jeszcze jednego nagrania z nowego albumu Crystal Shawandy. To jest jej ukłon w stronę przeze mnie też bardzo szanowanego i niestety niedawno zmarłego wokalisty grupy The Mavericks, Rolla Malo. Tytuł Coming to Me, oczywiście jest to właśnie kompozycja Raula, no a śpiewa Crystal Shawanda.

Kolejna nowalika też jest dziełem kobiecym. Grace Potter, znana jeszcze 10 lat temu przede wszystkim jako współliderka Grace Potter and the Nocturnals, od tych ponad 10 lat już jest samodzielną sobie łodzią, sterem, okrętem, żaglem i wiatrem. No i właśnie ukazał się jej nowy album zatytułowany Trespasser. Rozpoczyna tę płytę Main Street USA, Grace Potter.

Grace Potter. Utwór nosi tytuł Main Street USA. No i już sam ten tytuł sugeruje, że takim tematem przewodnim tego albumu jest podróż, co w przypadku historii artystów związanych z bluesem no jest czymś absolutnie zwykłym. Przy czym nie będę na siłę tutaj naciągał historii Grace Potter do typowych blues hobos na przykład, choć niewątpliwie muzyka, z którą mamy do czynienia, no ma gdzieś tam hen takie zaczepienia z naszym bluesowym pniem. Jak sama artystka opowiada, ta płyta to jest obraz jej muzyczny, obraz jej podróży po rodzinnym kraju. Mieszka w stanie Vermont, często jeździ do Kalifornii, no i często też korzysta w tych podróżach z amerykańskich dróg, autostrad i czterokołowców. No i także w związku z tym musi mieć do czynienia z paliwem. W związku z tym napisała utwór o paliwie, czyli gasoline. Grace Potter.

Tego samego dnia, w którym ukazał się album Grace Potter, mieliśmy do czynienia z premierą nowej płyty Alabama Shakes. Album I Must Be Dreaming to po dłuższym milczeniu zespołu no, dowód jednak pewnej zmiany, jeśli chodzi o brzmienie, a także może i o manifest, że tak powiem, już poza muzyczny. Alabama Shakes. Znamy już ten utwór, który za chwilę zaprezentujemy, bo był on singlem promującym całość. I Feel Hope Coming.

No, rzeczywiście wydaje się, że ten długi czas od poprzedniego albumu sprawił, że Brittany Howard nie jest już aż tak ekspresyjna i nie tak, powiedziałbym, dynamiczna jak przy poprzednich produkcjach Alabama Shakes. Być może to jest przejaw też pewnego dążenia do tego, żeby ten przekaz w warstwie tekstowej był wyrazisty poprzez innego rodzaju akcenty. Tak na przykład wygląda ten manifest w kolejnym nagraniu z tego albumu, American Dream. No, można powiedzieć, no, coś na kształt tradycyjnego protest songu, czy też no, takiego społecznie zaangażowanego przekazu, który opowiada o tych wszystkich okropnościach, które współczesność amerykańska ze sobą niesie, ale też daje tam znać Brittany Howard, że ma nadzieję, że to wszystko kiedyś ulegnie pewnemu uporządkowaniu. Że tekst wręcz mówi, że ma nadzieję, że pewnego dnia ludzie posłuchają jej piosenki i powiedzą: tak, wtedy było okropnie, ale daliśmy radę. Alabama Shakes, American Dream.

To będzie chyba późny, bo późny, ale debiut tego artysty w audycji Dzieci Bluesa. Jego poprzednia płyta ukazała się jeszcze zanim Dzieci Bluesa nastały w ogóle w obiegu światowym. No a teraz po tych 7 latach chyba od tamtego albumu Peter Parcek, gitarzysta, autor tekstów i muzyki, wydał album zatytułowany Most of the Time. I chciałbym teraz, żebyśmy posłuchali czysto instrumentalnego nagrania zatytułowanego Just Play Rhythm, Baby. I to jest dla mnie ten przykład, jak należy grać, zwłaszcza sekcyjnie, coś, co nazywa się shuffle.

poniedziałek w strumieniu zdumień nacieszyłem się już troszkę nową płytą Ruffy Foster i obiecałem, że w tę środę szerzej potraktujemy ten mój prawie zachwyt, no ale rozgadałem się, nie wyszło, więc przenosimy na przyszłą środę, a na razie powtórzmy jeszcze tę taką pozytywną, afirmującą rzeczywistość piosenkę Ruffy Foster, która nosi tytuł Yes, oczywiście piosenka, bo śpiewa Ruffy Foster.

Ruffy Foster, jej nowy album Just Say Yes za tydzień w szerszym wymiarze. No a teraz muszę pięknie zamknąć nasze dzisiejsze spotkanie, które tak gracko poprowadził jak zawsze Grzegorz Muranowicz, a mówił do Państwa, lekko się jąkając, tylko czasami Jan Chojnacki. Nadzieja muzyki Bluegrass, Billy Strings z nowego albumu, fantastyczny utwór I Wish I Wanted To. Spotykamy się, dzieci bluesa, koniecznie w przyszłą środę o 14 z małym hakiem.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 16, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Policja i CBA zatrzymały kolejne 3 osoby w sprawie afery Zonda Krypto. Wkrótce będą one przewiezione do prokuratury w Katowicach, poinformował minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek.
3: Zapewne po przesłuchaniu tych osób, które zostały dzisiaj zatrzymane, będziemy mogli powiedzieć, jakie dalsze czynności prokuratura podejmie. Wiem też, że w trakcie czynności procesowych doszło do zajęcia znacznych środków pieniężnych, przedmiotów wartościowych w postaci biżuterii, bardzo drogich zegarków, także samochodów o wysokiej wartości. Na ten moment nie będę ujawniał żadnych bliższych danych dotyczących tych osób zatrzymanych.
2: W tej chwili trwają też przeszukania w siedzibach Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Śledczy szukają dalszych dowodów na powoływanie się na wpływy w UOKiK-u i w PKOL-u oraz niejasne transakcje i kontakty z przedstawicielami Zonda Krypto. Policja usunęła kilkadziesiąt osób z parceli mieszkanki osiedla Maltańskiego w Poznaniu, sprzedanej przez kościół deweloperowi. Osoby te próbowały zablokować eksmisję kobiety i jej dziecka. Ostatecznie parcela została opróżniona, mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak, rzecznik Wielkopolskiej Policji.
4: Część osób oczywiście posłuchała próśb i poleceń dodawanych przez policjantów zarówno z zespołu antykonfliktowego, jak i też przez dowódcę tej interwencji. Natomiast część osób, która

0: tych poleceń i tych pluść nie wysłuchała, została fizycznie wyniesiona z terenu tej działki. Te osoby wszystkie zostały wylegitymowane. Na teraz mam informację o 62 osobach. Te osoby, które w czynny i bierny sposób utrudniały wykonanie wyroku sądu, będą wobec tych osób skierowane wnioski o ukaranie, bo tego rodzaju bierny opór jest także wykroczeniem.
1: To druga taka eksmisja przeprowadzona na osiedlu maltańskim. Tereny osiedla wraz z domami i lokatorami zostały sprzedane przez kościół deweloperowi, a mieszkańcy mają zostać wysiedleni pomimo wieloletniego zamieszkania. W tym miejscu mają powstać bloki. Podejrzanymi o próbę ataku na ukraiński samolot transportowy na lotnisku w Lipsku są mężczyzna z łotewskim paszportem urodzony w Rosji oraz Rosjanin pochodzący z Białorusi, poinformowały dzienniki Süddeutsche Zeitung oraz rozgłośnie publiczne NDR i WDR. Według mediów urodzony w Rosji mężczyzna z łotewskim paszportem utrzymuje powiązania z rosyjskimi służbami specjalnymi. Do Niemiec miał przylecieć pod koniec lipca przez lotnisko w Berlinie, a następnie jechać wynajętym samochodem w kierunku Lipska. Kraj opuścił na 2 dni przed nieudanym atakiem, ponownie przez lotnisko w stolicy Niemiec. Drugi podejrzany, pochodzący z Białorusi, był już notowany w różnych krajach za inne przestępstwa. Śledczy dotarli do niego dzięki śladom DNA znalezionym na jednym z dronów na terenie lotniska. Mężczyzna miał wjechać do Niemiec z włoską wizą turystyczną, wydaną pod koniec kwietnia w placówce Włoch w Mińsku. Wczoraj niemieckie MSW poinformowało, że zgodnie z ustaleniami śledztwa za incydent w Lipsku odpowiada Rosja, a w ramach odpowiedzi niemiecki rząd zamknie konsulat generalny Rosji w Bonn i ośrodek kulturalny Rosyjski Dom w Berlinie. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: To się z Państwem dzień dobry, bardzo po południu i zapraszamy, bo do 19 jest bardzo mało czasu. Jakie mało? 3 godziny. Dobrze, zdążymy, ale jeśli chcą Państwo z nami szybko się gdzieś przemieszczać, to proszę bezpiecznie. Zapraszamy do słuchania także w drodze, zapraszamy do słuchania stacjonarnie. Nadajemy się do słuchania i nadawać będziemy przez 3 godziny.
3: Nowy Świat po południu.
2: A potem, po godzinie 19, stwierdzą Państwo, że w Radiu Nowy Świat jest o wiele więcej atrakcji niż tylko popołudniowy program, ale o tym opowiemy Państwu przed 19. A na razie serdecznie zapraszamy Ksenia Maćczak, Wiktoria Wichrowska, Olga Bobienko, Kasper Badura, Klaudiusz Slezak, Grzegorz Muranowicz, Patryk Rabiega i ja.

0: oprócz wszystkich tych ładnych słów, które już wypowiedziałem, trzeba jeszcze wypowiedzieć specjalne zaklęcia, bez których popołudniowy program nie będzie tak magiczny. Popołudnie, małpa, nowyświat.online to pierwsze z nich i jeszcze 224, 280, 280, bo dzięki temu wszystkiemu, dzięki tej całej technologii zdalnej łączności państwo uczestniczą, mam wrażenie, tak jakby siedząc tu, obok mnie, w studiu przy Ostrej, uczestniczą państwo w przygotowywaniu tego programu. Facebookowa grupa osób patronujących tam, także jestem, czekam. A do 19 dziś w programie między innymi zonda krypto. Jaka jest ta sprawa?
1: Sprawa jest rozwojowa. Myśmy się spodziewali, że jak Kral poszedł na współpracę, to on teraz będzie mówił z kim, o czym rozmawiał, komu co dawał, pokazywał screeny, pokazywał rozmowy.
2: Na razie tyle, co przeczytałem w komunikacie prokuratury, to tyle, że jeden z zarzutów dotyczy powoływania się na wpływy o jednego z polityków. To proszę tego polityka pytać.
0: Co wiedzą prokuratorzy? Co mówią świadkowie i zatrzymani? Wiemy niewiele, ale coś tam czasem wycieka. Klaudiusz Slezak zbiera te wszystkie informacyjne okruszki, ulepi z tego niezłą rzecz. Już za chwilę, a po 17:00 polskie wieżowce.
3: Część klientów na przykład mówi, że nie chce mieszkać na parterze czy na pierwszym piętrze.
4: W budynkach z wielkiej płyty to 10 i 11 piętro, bo tak się wtedy budowało, nie cieszy się powodzeniem.
5: Na pierwszym piętrze to około 12,5 tysiąca, natomiast na 37 piętrze, bo z takiego piętra mamy styki, to już jest ponad 40 tysięcy zł za metr kwadratowy. Czyli mówiąc krótko, na najwyższych kondygnacjach mieszkania są najdroższe.
0: Przez lata były synonimem prestiżu posiadania mieszkania w betonowym wysokościowcu. To było marzenie wielu osób. Nowoczesne z widokiem na panoramę miasta. A teraz się pozmieniało. Kacper Badura sprawdzi, dlaczego Polacy już nie lubią wysokich betonowych bloków. A gościem Ksenii Maćczak będzie architekt i urbanista Oskar Amiri. Co zrobić, aby budynki przestały być jedynie przechowalniami do mieszkania, a stały się domami? A na koniec opakowaniowa rewolucja.
6: I oczywiście mamy dzisiaj wiele sklepów, które na przykład proponują bardziej odpowiedzialne formy przesyłki, zmniejszoną ilość zabezpieczeń poprzez folię bąbelkową, w zależności od rodzajów produktów.
7: Ktoś te koszyki wypełnia i zamawia, w związku z tym bardzo często deklaracje, a prawdziwe zachowania to są naprawdę dwa różne światy.
0: W połowie sierpnia na mocy tak zwanego rozporządzenia PPWR weszły w życie przepisy, zgodnie z którymi do 2030 roku prawie wszystkie opakowania wprowadzone na unijny rynek będą musiały nadawać się do recyklingu. Rozporządzenie jest kolejnym krokiem w drodze do gospodarki o obiegu zamkniętym i osiągnięcia tak zwanej neutralności klimatycznej. To jednak spore wyzwanie dla przedsiębiorców, zwłaszcza tych sprzedających różne produkty odbiorcom w całej Unii. Olga Bobienko przyjrzy się nowym przepisom, a moim gościem po 18:30 będzie Maja Dzieńkowska z EPR Global. Jak wielu polskich przedsiębiorców może mieć trudności przy wdrażaniu nowych przepisów. No i jak im pomóc? O opakowaniach, o paczkach, wysyłkach, kurierach także mówić będziemy. To w trzeciej godzinie, to już po 18:00. Teraz 10 minut po 16:00 czekamy na redaktora Klaudiusza.

0: 12 minut po 16 w popołudniowym programie. Teraz czas na kolejne uderzenie. Uderzenie w tak zwaną kryptoaferę albo kolejną falę zatrzymań. Między innymi Policja i Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 3 osoby w śledztwie dotyczącym słynnej już giełdy. Jak informował minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek, w trakcie przeszukań zabezpieczono luksusowe samochody, drogą biżuterię, zegarki oraz spore ilości gotówki. Równolegle funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości weszli do siedzib Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdzie zabezpieczają tym razem dokumentację. Co więcej wiemy dziś na temat tej afery, z tym pytaniem zwracam się do Klaudiusza Slezaka, który, jak już wspomniałem, zbiera wszystkie informacje na ten temat. Wysłuchał przed chwilą konferencji ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka i zastanawiam się, do której części tak zwanego elektoratu należy, do tych, którzy są już aferą zmęczeni, czy z wypiekami na twarzy śledzą każdy kolejny krok i odsłonę tego, co się tam dzieje. Klaudiuszu, dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się bardzo nisko. Czy mogę w tej sprawie być symetrystą?
0: Ależ oczywiście, jak w każdej innej robisz to bez pytania
1: jeszcze,
0: przecież.
1: Nie jestem zmęczony, ale wypieków na twarzy też już nie mam.
0: Jesteś zaskoczony być może kolejnymi zatrzymaniami?
1: Przecież zaskoczony nie, no bo przecież to przewidywaliśmy. Wiemy, że sprawa jest rozwojowa. Wiemy, że jeszcze są jakieś przed nami taśmy i nagrania.
0: I żeby nie było, to nie jest związek ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus, prawda? Mówimy, sprawa jest rozwojowa. Prokuratorzy w ten sposób sugerują, że już mają kogoś nowego na celowniku. Zazwyczaj.
1: Tak. Albo nowe informacje mogą się pojawić.
0: O właśnie, tak.
1: Niekoniecznie musi to być ktoś.
0: Tak, tak.
1: No ale w tym przypadku to byli ludzie, których prokuratura...
0: Kim?
1: Czy służby na wniosek
0: byli?
1: Prokuratury zatrzymały.
0: Czy
1: na razie
0: kim są?
1: Na razie wiemy, albo przypuszczamy na podstawie wiadomości informacji dziennikarzy TVN24, między innymi Macieja Dudek, którzy wstawiają tezę, że jedną z zatrzymanych osób może być Jaromira W. To nie jest znana bardzo postać, o której się raczej nie słyszy. Ale najpierw oddajmy głos ministrowi Żurkowi, który był pytany o to. I dlatego nie mówię że nie mam wypieków na twarzy po wysłuchaniu konferencji ministra, bo bardzo oszczędny, jeżeli chodzi o gospodarowanie nowymi informacjami, był minister Żurek. Cały czas twierdzi, że ujawnienie tych informacji może zaszkodzić śledztwu. Mhm. Także tego, kto został zatrzymany. Stąd, no właśnie, ogólnie, że są zatrzymani, ogólnie, że prokuratorzy pracują i sprawa jest rozwojowa.
2: To śledztwo jest prowadzone wielowątkowo, więc każde z tych czynności dotyczą także tego elementu.
3: Panie ministrze, to w takim razie kim są te osoby? To są udziałowcy Zonda Krypto? To są osoby powiązane z PKON-em czy z Łokikiem?
2: Proszę Państwa, jeżeli będą wnioski o zastosowanie środków, na przykład w postaci tymczasowego aresztowania, to myślę, że w najbliższym czasie Państwo poznacie inicjały bardziej bogate tych osób, a znając dociekliwość świata mediów, Państwo na pewno ustalicie, o jakie osoby chodzi. Nie są to tak zwane osoby z pierwszych stron gazet, ale zdaniem prokuratury mają kluczowe informacje i dowody na temat całej tej afery.
1: Jak mówię, Jaromira W. to jest to ten skrót już w tej chwili, który się pojawił w mediach i funkcjonuje. Ona może mieć informacje na temat tego, co stało się z panem Suszkiem, czyli z szefem BitBay, czyli poprzedniczki Zonda Krypto. Kim jest pani Jaromira W.? Nie wiem, czy pamiętasz, opowiadaliśmy historię okoliczności, w których zaginął pan Suszek.
0: Tak, tak.
1: Rzecz działa się w bazie paliwowej w Czeladzi. Tę bazą paliwową zawiadywał Marian W., teraz były mąż pani Jaromiry. Marian W., pseudonim Maniek. Prokuratura uznawała przez długi czas, że Marian W. jest jednocześnie szefem mafii paliwowej. No i tam właśnie w tejże bazie paliwowej, którą prowadził Maniek, Marian W., wylądował pan Suszek swoim śmigłowcem. No i właściwie to był ostatni raz, kiedy pan Suszek był widziany. W śledztwie też działy się potem dziwne rzeczy, o których opowiadaliśmy. Między innymi psy tropiące, które po długim czasie dopiero do tej bazy paliwowej zostały wpuszczone. No co, jak rozumiemy, samo środowisko, baza paliwowa, a w związku z tym paliwa, które mają intensywny zapach, no, utrudniły psom tropiącym pracę. Więc stąd pojawiły się podejrzenia, że Marian W. z tym zaginięciem może mieć coś wspólnego. Do końca nie wiadomo dzisiaj, gdzie jest Marian W., jak potoczyły się jego losy. Wielu twierdzi, że Marian W. przebywa, gdzieś ukrywa się za granicą. No ale widać, jeżeli te informacje są prawdziwe, że prokuratorzy uznali, że jego była żona może mieć informacje na temat tego, co stało się z panem Suszkiem, tudzież ewentualnie na temat jakichś przepływów finansowych pomiędzy panem Suszkiem a Marianem W., tudzież innymi osobami, które w tej sprawie mogą być, w tą sprawę mogły być zaangażowane. Mówię o zaginięciu pana Suszka. W tej chwili też usłyszeliśmy od ministra Żurka, że wszystko wskazuje na to, on oczywiście nie stwierdza tego kategorycznie, ale powiedział raczej ze swojego doświadczenia sędziowskiego także, że wszystko wskazuje na to, że najbardziej prawdopodobna jest jednak śmierć pana Suszka, że gdyby to była kwestia ukrywania się albo gdzieś właśnie ukrywania go, tudzież przetrzymywania, to już raczej te informacje by się po takim czasie pojawiły. Trudno w to uwierzyć, żeby pan Sylwester Suszek jeszcze żył. Ale jak mówię, to już było takie raczej dodanie przez ministra, czy właściwie w tej roli prokuratora generalnego, swojego doświadczenia i stanowiska niż oficjalny komunikat z prokuratury. No i druga rzecz, której się dowiedzieliśmy na temat dzisiejszych zatrzymań, i to także akcje służb w dwóch instytucjach, czyli w PKOL-u, Polskim Komitecie Olimpijskim. I tu nas właściwie ta akcja nie dziwi po tym wszystkim, co usłyszeliśmy, po tych umowach zawieranych, po tych zegarkach. No to było wiadomo, jakby, że prędzej czy później tam też służby zawitają, ale to jest też druga instytucja, do której dzisiaj służby weszły, to jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta. On tu jest o tyle istotny, że pan Piesiewicz, wszyscy używają jego nazwiska pełnego, miał obiecywać panu Kralowi, przypomnę, że to ten zegarek słynny miał być zapłatą za to, załatwienie czy skręcenie przyglądania się przez UOKi właśnie przepływom finansowym, między innymi z Zonda Krypto do Telewizji Republika. Tak to konstruują na podstawie dostępnych danych dziennikarze, którzy tą sprawą się zajmują. No więc służby dzisiaj wchodzą do tegoż UOKiK-u. Do tej pory słyszeliśmy, że UOKiK przekazał sprawę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i że nie ma sobie nic do zarzucenia. Ale słyszymy, że no, może jednak coś służby i prokuratura podejrzewają, że jednak doszło do jakiegoś powoływania się na wpływy. Stąd są przypuszczenia, że mogą być w tej sprawie też kolejne zatrzymania. To przypuszczenie już sejmowego korytarza. Tu chociażby poseł Trela z Lewicy.
4: Sprawa jest rozwojowa. Myśmy się spodziewali, że jak Kral poszedł na współpracę, to on teraz będzie mówił z kim, o czym rozmawiał, komu co dawał, pokazywał screeny, pokazywał rozmowy i to wszystko ujawniał. I jeżeli prawica i skrajna prawica weszła z nim w jakieś szemrane interesy, brali łapówki, brali gadżety, brali drogocenne przedmioty, no to teraz muszą się liczyć, że będą konsekwencje. Kogo zatrzymano, co znaleziono, słyszę, że są jakieś drogocenne przedmioty, bardzo drogie samochody, duża ilość gotówki, no to pewnie zaraz się dowiemy, kogo to dotyczy, no bo przecież jeżeli to są osoby publiczne, niekoniecznie parlamentarzyści, no to wszystko jest w oświadczeniach majątkowych, a jeżeli są to osoby powiązane z tą czy inną partią polityczną, to też będziemy o tym wiedzieć. Ja uważam, że to nie jest koniec, uważam, że tych nazwisk będzie więcej, dlatego że pazerność polityków PiS-u po tym, jak stracili władzę, była bardzo widoczna. Fundacja Ziobry dostała kasę, Fundacja Wiblera dostała kasę, Piesiewicz dostał drogi zegarek, Moskal poleciał na Ibizę pertraktować, negocjować jakieś pieniądze, więc myślę, że tu jeszcze parę nazwisk jest przed nami.
1: Zobaczymy oczywiście, czy faktycznie te nazwiska, zwłaszcza z tych pierwszych stron gazet, będą się w tym śledztwie przewijały. No na razie tylko nazwisko pana Piesiewicza.
0: Czyli jednak mogą być tacy, którzy z wypiekami czekają na te nazwiska.
1: Mogą być tacy, którzy czekają nie tylko na nazwiska.
0: Ale także na odwiedziny o 6 rano. Nigdy nie wiadomo, kto jeszcze będzie w tym przedziale z napisem sprawa jest rozwojowa.
1: No tak, to niewątpliwie. Niektórzy pewnie nie śpią spokojnie w związku z tą sytuacją. Wracam jeszcze do dzisiejszych wizyt funkcjonariuszy w instytucjach, czyli w PKOL-u i w UOKiK-u. To właśnie może pokazywać, tak przypuszcza były minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, to może pokazywać, że może jednak doszło do jakiegoś powołania się na wpływy i może coś panu Piesiewiczowi udało się w UOKiK-u jednak załatwić.
5: Dzisiaj dowiadujemy się, że prokuratura prowadzi czynności nie tylko w PKOL-u, ale także w UOKiK-u. W związku z tym trzeba szczegółowo sprawdzić, czy ta kontrola, którą urzędnicy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta prowadzili, przebiegała normalnie, czy były jakieś ustalenia, a później zapomniano je uwzględnić na przykład w raporcie końcowym, czy nie. Na te wszystkie pytania musi znaleźć odpowiedzi prokuratura. To, co wiemy, to, że pan Kral chciał wykorzystać pana Piesiewicza, żeby za pomocą jego kontaktów z premierem Mateuszem Morawieckim i prezesem UOKiK-u wpłynąć, skręcić kontrolę, którą robił UOKiK w Zonda Krypto. Czy ta wiadomość jest prawdziwa? Od sprawdzenia tego jest prokuratura. Czy jest prawdopodobna? Tak, prezesa UOKiK-u powoływał Mateusz Morawiecki. I chociaż mówimy o czynnościach, które były już po wyborach, to jednak obsada personalna była powołana przed wyborami parlamentarnymi.
1: I co prawda, prawa strona sceny politycznej mówi i przekonuje, że nie mają sobie w tej sprawie absolutnie nic do zarzucenia, że to jest tak naprawdę afera Tuska, że to Tusk wiedział, nie powiedział i służby Tuska wiedziały, a nie powiedziały, ale widać pewną nerwowość w odpowiadaniu na pytania. Od chociażby Jacek Sasin, człowiek, z którym mocno wiąże się pana Piesiewicza. Dzisiaj na sejmowym korytarzu raczej uciekał od pytań i tę nerwowość ewidentnie było widać.
6: W tej sprawie mają się czego obawiać ludzie rządzącej koalicji i dlatego są przeciwni powołaniu proponowanej przez nas w Komisji Zaufania Publicznego, bo wiedzą, że ona mogłaby rzeczywiście tą sprawę wyjaśnić dogłębnie. To jest taki test. Znaczy, jeśli nie mają nic do ukrycia, to niech się zgodzą na powołanie tej komisji.
7: Nominat Sasina, tak tutaj większość polityków obozu władzy mówiła Radosławie Piesiewiczu.
6: Proszę pani, no politycy obozu władzy nie mają powodu, żeby mnie lubić, w związku z czym pewnie różne rzeczy...
8: Uważa się pan, że przeszukanie może coś pokazać? Umowy?
6: Udzielałem państwu już, panu też już tego...
8: Ale przeszukanie jest.
6: Ale jakie przeszukanie? Ale gdzie?
8: Obawia się pan, że tam będą kwity na to, że powoływał się Piesiewicz na wpływy albo u Morawieckiego?
6: No ale ja na razie tyle, co przeczytałem w komunikacie prokuratury, to tyle, że jeden z zarzutów dotyczy powoływania się na wpływy o jednego z polityków. To proszę tego polityka pytać.
1: No tak, ale teraz jest przerzucanie się. Tym politykiem ma być oczywiście były premier Mateusz Morawiecki, który, jak słyszeliśmy, jego człowiekiem miał być prezes UOKiK-u. Tak tu w Sejmie słyszymy. No a teraz panowie, ponieważ Sasin z Morawieckim się teraz nie lubią, no to tak sobie przerzucają ten gorący kartofel. Kto bardziej jest w to umoczony, albo kto bardziej chce tę sprawę rozwiązać. No oczywiście pojawiają się też argumenty, kto komisję śledcze, kto komisję zaufania publicznego, dlaczego taka, dlaczego tam ci się mylą. To też wszystko się dzieje tutaj przy okazji. Także no niewątpliwie musimy wrócić do tego stwierdzenia z początku naszej rozmowy, Michale. Sprawa jest rozwojowa.
0: Tak, to prawda. Zobaczymy, jak długo to wszystko potrwa, bo ja mam takie wrażenie, że już właściwie chyba do wyborów każdego dnia będziemy dowiadywać się czegoś nowego, a przynajmniej na razie. A przecież sezon ogórkowy już się skończył i inne ważne tematy też się pojawiają w polityce i nie tylko. Wokół polityki także. Jak rozumiem, czekasz na odpowiedni moment, żeby opowiedzieć o zmianach na sali posiedzeń plenarnych Sejmu. Próbowałem wczoraj cię o to pytać, ale nie chciałeś o tym opowiadać. Tabliczki się pozamieniały, posłanki, posłowie przewędrowali, była wielka wędrówka ludów. Nie wszyscy mają dostęp do tego morza, jak nazywana jest ta przestrzeń z przodu, czy też na środku sali posiedzeń
1: nie wszyscy,
0: sejmowych.
1: Nie wszyscy. Ale mogę powiedzieć o innych wędrówkach?
0: O, bardzo
1: jeżeli
0: proszę.
1: Jeżeli pozwolisz.
0: Tak.
1: To tak przy okazji powiem, że są osoby, które z powodów losowych w ostatnim momencie dowiadują się, że nie mogą z nami jechać na rajd. Ze mną i z tobą.
0: Tak.
1: I istnieje możliwość odkupienia od nich pakietów. Jeżeli ktoś popatrzył na prognozę pogody i zobaczył, że piękna pogoda będzie w weekend w okolicach Łodzi, a jeszcze by chciał dołączyć, to proszę dać nam znać. Połączymy z tymi osobami, które ewentualnie nie mogą z powodu wypadków losowych właśnie na rajd pojechać, więc...
0: Rowerowa wycieczka, radiowa rowerowa wycieczka, kolejna odsłona zapowiedzi i różnych ważnych informacji także w internecie pojawiła się jakiś czas temu. Małgorzata i Klaudiusza, czyli głównych organizatorów, którzy z pomocą całej długiej listy, czy też grupy elfów pomagierów przygotowują Państwu tę wycieczkę. Przypominamy, 140 km, dwa dni z Łodzi do Sulejowa i z powrotem na pasaż. My mówimy pasaż Schillera, a to jest aleja chyba oficjalnie Schillera w Łodzi, niedaleko Piotrkowskiej. W każdym razie...
1: Chyba właśnie pasaż, taką widziałem.
0: Właśnie jest taka mapa internetowa, nie chcę reklamować produktu, na której jest napisane aleja, a ja wpisałem pasaż i mi się nic nie pojawiło. W każdym razie tam proszę nas szukać w sobotę od rana, będziemy tam już od godziny 8, potem ruszamy w stronę Sulejowa, na trasie można machać, pozdrawiać, a potem z Sulejowa wracamy też w niedzielę też na pasaż zwany aleją. Może być to ulica, przepiękna przestrzeń, bardzo ładne miejsce. Zapraszamy. Gdyby ktoś chciał dołączyć, to bardzo proszę szukać informacji na ten temat. Klaudiusz Slezak opowiadał, bardzo dziękujemy za tę historię.
1: To mi tak? Popularna wyszukiwarka mówi, poprawna i powszechnie używana nazwa to pasaż.
0: Ja się sam bardzo zdziwiłem, jak ta bardzo popularna mapa, zresztą chyba ty mi ją kiedyś podpowiedziałeś i do dzisiaj używam na wycieczkach rowerowych, wyświetliła, że to nie jest właśnie pasaż, więc byłem zdziwiony. Nieważne, państwo wiedzą, co to za miejsce. Ja mogę współrzędne nawet podesłać, gdyby ktoś chciał.
1: Ja tylko dodam. Określenie aleja bywa czasem stosowane potocznie, jednak w oficjalnych planach miasta i mapach funkcjonuje właśnie pasaż.
0: A właśnie, no czyli tam jest pokręcone, coś mają w tej mapie. Trzeba im wysłać sprostowanie co najmniej. Pan Hubert zastanawia się, czy można Klaudiusza nazywać już kryptoznawcą?
1: Nie.
0: Panie Hubercie?
1: Nie.
0: Albo zondoznawcą? No to może. Sprawa jest rozwojowa, panie Hubercie. Klaudiuszu, wszystkiego spokojnego.
1: Dziękuję.
0: Popołudniowego, dobrego, słonecznego oczywiście. A o pogodzie już za chwilę.

0: Pogoda.
1: Sprawdzam informacje dotyczące tego, co w Łodzi. Rzeczywiście bardzo ładnie to na razie wygląda. Pierwszego dnia wiatr trochę w plecy, lekko z prawej. Trzeba będzie założyć coś, żeby z prawej państwa nie przewiało. Mówię do tych, którzy już się zdecydowali, zapisali i już wiedzą, że jadą. A jeśli chodzi o pogodę dziś, wciąż jesteśmy w chłodnej i wilgotnej masie polarno-morskiego powietrza. I dlatego pogoda przypomina dziś to, co oglądaliśmy nad Polską wczoraj. Zachmurzenie umiarkowane, przelotne opady deszczu, a między strefami deszczu rozpogodzenia i przejaśnienia. Najwięcej deszczu mamy w północnej, północno-wschodniej części kraju i tam mogą się pojawić albo już pojawiły się burze. Na termometrach od 15 stopni w Suwałkach do prawie 25 w Rzeszowie. Z zachodu zbliżają się do Polski kolejne strefy zachmurzenia związanego z systemem frontów atmosferycznych. Nocą synoptycy zapowiadają przelotne opady, głównie na północy, we wschodniej połowie kraju, a także na południu, na wschodzie i południowym wschodzie pojawią się mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Minimalna temperatura nocą od 10 do 14 stopni, ale chłodniej będzie w górskich kotlinach, karpackich kotlinach, mniej więcej 9 stopni. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, na ogół zachodni i południowo-zachodni.

O, taki duecik. I wiem, że niektórzy się bujają w rytm, rzecz jasna. Anita Lipnicka i John Porter i 23 minuty do godziny 17. 224, 280, 280. Pan Artur jeszcze podpowiada, że w Krakowie to jednak jest pasaż. A jeśli chodzi o Łódź, państwo wolą pasaż czy aleje? Ewentualnie ulice, a może plac? Ja wiem, nazwa to tylko nazwa, ale jednak gdy ktoś czyta, że to aleja, to od razu wiadomo, trochę lepiej niż ulica. Chociaż uliczka? Uliczka dobrze się kojarzy jako coś takiego bardzo malowniczego. Nic tylko zdjęcia robić i pocztówki drukować. Popołudnie małpanowyświat.online albo grupa osób patronujących już bez tego całego online, chociaż to też wszystko w sieci. Tam państwa odsyłam, tam państwa zapraszam. Album tygodnia. To teraz na tę płytę zerkamy. To teraz z tego albumu coś państwu zaprezentujemy. Interpol.

0: Bardzo się panu Włodzimierzowi płyta tygodnia podoba. See Out Loud, taki tytuł nosi nagranie, które tym razem wyłowiliśmy na tym krążku za 18 minut. 17, 224, 280, 280. Zastanawiają się państwo, jak to możliwe, że za każdym razem, gdy trwa jakaś afera, to zatrzymywani są właściciele dosyć drogich samochodów, dosyć dużej ilości pieniędzy. Co z tymi pieniędzmi, co z tymi samochodami? One na razie są zabezpieczane. Sprawdziłem to. Na razie są zabezpieczane nie w charakterze dowodu, nie są dowodem w sprawie, są po prostu bezpiecznie zabezpieczone, gdyby trzeba było odzyskać od kogoś jakieś środki w przyszłości. Na mocy wyroku oczywiście to będzie z czego, krótko mówiąc. A i jeszcze nasza słuchaczka w sprawie tego, o czym Klaudiusz dziś opowiadał, właściwie nie tylko dziś, od kilku dni opowiada.
1: Chciałabym zaproponować państwu hit dla zespołu zegarków Zamba Krypto. Prosty jak zegarek świat. To jest piosenka Czerwonego Tulipana. Pan Michał Porycki na pewno zna Czerwonego Tulipana, bo to jest nasz świetny zespół olsztyński. To jest po prostu hymn wszystkich, którzy nakręcili w Zamba Krypto i nie mieli świadomości, co robią.

0: każdy pik. Byłoby tak, powinien być prosty jak zegarek świat. O każdy pik. Byłoby tak,
1: żeby wszystko

gwiazdki, to by człowiek nosił maski zamiast niszczyć twarz na wichrze, żeby wszystko jak w zegarku, po 13 jest 14.

0: Cichocka, Krystyna Świątecka i Stefan Brzozowski i wszystko można wytłumaczyć piosenkami. Ludzie to sobie jakoś wytłumaczą. Ale to już zupełnie inny zespół śpiewał te słowa. Zresztą zaprzyjaźniony z Czerwonym Tulipanem. Kolegów z formacji Czyści jak Łza też pozdrawiam. No i tak w ten oto sposób odrobina Olsztyna wkradła się na antenę Radia Nowy Świat. Mam nadzieję, że Państwo zadowoleni. A, i jeszcze jest informacja, wytłumaczenie, jeśli chodzi o aleję i o pasaż, a wszystko zaczęło się od pasażu Schillera, z którego rozpoczniemy rowerową, radiową wycieczkę już w najbliższą sobotę. To w Łodzi oczywiście. Pasaż to przejście, a aleja szeroka droga albo ulica wysadzana drzewami lub też obsadzana drzewami. Zatem podpowiadam słuchacz, wszystko zależy od tego, jak miejsce wygląda. Ale jest pewna nieścisłość rzeczywiście dotycząca miejsca, z którego zaczynamy w sobotę podróż w stronę Sulejowa, bo zajrzałem na inną mapę, internetową mapę, która pomaga Państwu każdego dnia w nawigowaniu, w przemieszczaniu się. I tak, mapa jest opisana pasaż Schillera. Wchodzę w tryb kamery umieszczonej tam w środku, żeby zobaczyć, jak wygląda ów pasaż. I na ścianie widzę tabliczkę Aleja Leona Schillera. Słuchaczu, ratuj.
1: Ten pasaż, o którym mówili tu panowie przed chwilą, to zawsze był pasażem Schillera. Nie żadna aleja, także to jest takie miejsce znane, a dlatego pasaż Schillera, że Schiller to był reżyser bardzo zasłużony dla teatru Jaracza, którym był dyrektorem wiele lat i tam prowadził właśnie ten teatr. I stąd nazwisko Schiller tutaj w tym pasażu.
0: No, nazwisko Jaracza to jest jeszcze jedna rzecz, która łączy pięknie Łódź z Olsztynem, ale to historia na zupełnie inną opowieść. Przypomina jeszcze pan Artur, przypomina, że czasem lepiej zamiast pasażu czy alei mieć uliczkę, bo to właśnie w taką uliczkę wskoczył Boniek. I tak oto muzycznie, trochę geograficznie, trochę internetowo zwiedzamy nie tylko Polskę, bo pan Artur to akurat z Nowego Jorku do nas pisze. Popołudnie małpa nowyświat.online 224 280 280. No mamy takie trochę rozdwojenie w tej nazwie, ale miejsce jest bardzo ładne. Tym bardziej warto się tam pojawić w sobotę.

Buckley, a może ta aleja opisana na ścianie, panie redaktorze, umieszczona jest po prostu na pasażu. A, to może dlatego. To może stąd ta podwójna nazwa. Pan Hubert jeszcze podpowiada, trzeba pogodzić wszystkich, którzy szukają idealnej nazwy dla miejsca spotkania w Łodzi. Niech to będzie przez jedną sobotę i niedzielę bulwar. Panie Hubercie, wyobraża pan sobie aleję zwaną przez mieszkańców Łodzi pasażem, którą my określamy na antenie mianem bulwaru, to zamieszanie powstanie na rok co najmniej. Nikt tego nie odkręci. Szanowni Państwo, tu jest popołudniowy program. Tutaj próbujemy prostować niektóre sprawy, nawet jeśli to jest prostowanie przez gmatwanie. Za 7 minut 17.

Strange Light. No i Polska znowu podzielona na miłośników tego, co pasażem jest albo aleją, ulicą, ewentualnie uliczką. Do tego jeszcze zwolennicy bulwarów też się pojawili. Przecież te nadwiślańskie, najpiękniejsze miejskie bulwary, no to bywa różnie, zależy o jakiej porze. Ale żeby nie było tak łatwo z pasażem Schillera, okazuje się, podpowiada to słuchacz, jak mniemam, świetnie zorientowany w sytuacji łódzkiej, lokalnej, pan Jacek. I tak wszystkie adresy budynków zlokalizowanych na alei, czyli pasażu, to są adresy.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 17, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Są kolejne zatrzymania w sprawie afery Zonda Krypto. Wśród trzech zatrzymanych jest inwestor giełdowy Rafał Zaorski. Według mediów sprawa dotyczy zarówno działalności giełdy, jak i zaginięcia jej założyciela Sylwestra Suszka. Zaorski, doprowadzony do prokuratury w Katowicach, powiedział, że to on jest poszkodowany. Zatrzymana została także Jaromira W., była żona Mariana W., głównego podejrzanego w sprawie zaginięcia Suszka. Śledczy badają, czy biznesmen padł ofiarą przestępstwa i nie wykluczają zabójstwa. Suszek ostatni raz był widziany w marcu 2022 roku na terenie bazy paliwowej w Czeladzi należącej do Mariana W. Według ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka zatrzymani mogą mieć istotne informacje i dowody dotyczące obu spraw. A w tym wszystkim są też konsekwencje polityczne. W Sejmie trwa spór o prezydenckie weto do ustawy regulującej rynek kryptowalut. Rząd przekonuje, że brak nowych przepisów ogranicza możliwości działania służb. Premier Donald Tusk wskazuje też na szersze zagrożenia związane z wykorzystywaniem kryptowalut.
3: Akty sabotażu, podpalenia, pamiętacie Państwo cały ten cykl zdarzeń. Tam nie było wątpliwości, że sposób rozliczania, wynajmowania zamachowców oparty jest o kryptowaluty.
2: Tak mówił dziś premier. Odrzucenie weta prezydenta będzie jednak trudne. Potrzeba do tego 3/5 głosów, a zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i Rozwój Plus zapowiadają, że poprą stanowisko prezydenta. Od dziś w szkołach podstawowych obowiązuje ustawowy zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń pozwalających na komunikację czy nagrywanie obrazu i dźwięku. Jak wskazuje Marek Krukowski, dyrektor prywatnych szkół imienia Królowej Jadwigi w Lublinie, to umocnienie przez prawo dotychczas istniejących szkolnych zwyczajów.
4: Wiemy, że to jest dobre. Wiemy, że mechanizm uzależniania się i tego wszystkiego, co się dzieje później w przestrzeni mediów społecznościowych, funkcjonowaniu młodych ludzi nie służy. Chcę wierzyć, że to będzie naturalne, bo w ubiegłym roku ten zakaz u nas obowiązywał, chociaż z egzekwowaniem było różnie.

0: tej chwili jest to czymś, chcę wierzyć, naturalnym.
1: To nie jedyne zmiany, które przynosi rozpoczynający się rok szkolny. Do szkół wchodzi też obowiązkowa edukacja zdrowotna. Zmieniają się również zasady żywienia dzieci. W szkolnych posiłkach ma być więcej warzyw, owoców, produktów pełnoziarnistych i żywności pochodzenia roślinnego. A tymczasem Słowacja zaskarży nowe unijne przepisy dotyczące modyfikacji genetycznych roślin. Zapowiedział to premier Robert Fico. Chodzi o regulacje, które od lipca pozwalają na stosowanie tzw. nowych technik genomowych, m.in. kierunkowanej mutagenezy i cisgenezy. Fico obawia się wpływu takich upraw na zdrowie ludzi. Jak podkreślił, nie wiadomo jeszcze, jakie mogą być ich skutki. Nowe przepisy popierają związki rolnicze, wskazując, że mogą pomóc w hodowli roślin odporniejszych na choroby, susze czy zmiany klimatu. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Popołudniowe, dzień dobry, dzień dobry. Oczywiście do 19 będę Państwu powtarzał razem z Ksenią Maćczak, Wiktorią Wichrowską, Olgą Bobienko. Jest razem z nami także Kacper Badura i Klaudiusz Slezak. Grzegorz Muranowicz wszystko realizuje, a muzykę realizujemy dzięki redakcji muzycznej. Patryk Rabiega dziś zadbał o wszystko. Michał Porycki przed mikrofonem.
3: Nowy Świat po południu.
2: 3,5 minuty po 17:00, to teraz przeniesiemy się w przeszłość. Jak mawiają niektórzy, cofniemy się w czasie, oczywiście do tyłu.

0: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
1: Jeśli ktoś opracuje metodę cofania się do przodu, to proszę się do nas zgłosić. 224, 280, 280, zwłaszcza jeśli to będzie cofanie się do przodu w czasie. A po 25 latach redakcja muzyczna zwróciła uwagę na utwór Robiego Williamsa. Utwór, którego tytuł stał się także tytułem filmu o historii pewnego młodego chłopaka, który zrobił karierę, niesamowitą karierę w świecie rozrywki. Better Man, ten film możemy oglądać od 2 lat, a ta piosenka jest z nami od bardzo dawna. Mam nadzieję, że z Państwem także.

0: I taka to historia. Historia z przeszłości powiązana z teraźniejszością. Zaglądaliśmy do ścieżki dźwiękowej, czy też do muzycznej warstwy tego filmu, o którym wspominałem niejednokrotnie, także na liście przebojów słuchaczy Radia Nowy Świat, tip-top liście, o której jak zawsze przypominam i głosowanie, na którą Państwu polecam. Nowyświat.online 8,5 minuty po 17, a u nas już za chwilę będziemy bardzo wysoko z widokiem na miasto. Jakie miasto? Dowolne, bo w całej Polsce można było zamieszkać w wieżowcu, tylko co zrobić z tymi, którzy dziś już nie chcą tam mieszkać.
1: Część klientów na przykład mówi, że nie chce mieszkać na parterze czy na pierwszym piętrze.
2: W budynkach z wielkiej płyty to 10 i 11 piętro, bo tak się wtedy budowało, nie cieszy się powodzeniem.
3: Na pierwszym piętrze to około 12,5 tysiąca, natomiast na 37 piętrze, bo z takiego piętra mamy styki, to już jest ponad 40 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Czyli mówiąc krótko, na najwyższych kondygnacjach mieszkania są najdroższe.
0: No a dzisiaj wszystko się pozmieniało. Jeśli chcą Państwo kupić mieszkanie w bloku z płyty takiej betonowej, wybudowanym lata temu, to może już nie być taki synonim prestiżu, ale być może ceny. Ceny są atrakcyjne. Kacper Badura sprawdzi, dlaczego Polacy nie przepadają za wysokimi betonowymi blokami, a po 17.30 Ksenia Marczak i Oskar Amiri, urbanista i architekt. Co zrobić, żeby to, co dziś projektujemy i będziemy budować w przyszłości, nie było tylko przechowalnią dla lokatorów, ale mieszkaniem, albo najlepiej prawdziwym domem. Thank you.

0: Pani Alicja napisała, że mieszkała w Bydgoszczy kilka razy w wieżowcach z wielkiej płyty i wszystko byłoby dobrze, gdyby nie problem, którym jest winda, psująca się winda. W Gdyni miałam wybór w zdolności kredytowej, albo mieszkanie z wielkiej płyty, albo żadne. Nie narzekam. Spokojna okolica, dużo starych drzew, las, bo osiedle to osiedle robotnicze z lat 60. Nie ma się czego bać, gdy mówimy o wielkiej płycie. Ale dziś porozmawiamy o doświadczeniach agentów nieruchomości. To z nich właśnie, z tych doświadczeń wynika, że kupującym najbardziej zależy na mieszkaniach, niezależnie od tego, z czego wybudowany jest blok, gdzieś po środku, ani za nisko na parterze, ani za wysoko na najwyższym piętrze. Na wieżowce patrzymy bardzo niechętnie. Parter z małym ogródkiem cieszy się zainteresowaniem, ale rodzin z dziećmi czy osób ze zwierzętami. Za to lokal na samym szczycie to opcja dla najbogatszych, którzy zapłacą więcej. Za lepszy widok, ciszę i brak sąsiadów zaglądających nam przez balkon. Czego szukamy na poszczególnych piętrach? O tym opowie Kacper Badura.
1: Im wyżej, tym drożej, wylicza Marek Wielgo z Rynku Pierwotnego i GetHome.pl.
2: W Polsce obowiązuje dość, no może być wyraźna zasada, im wyższe piętro, tym zwykle droższe mieszkanie. Mediana ceny metra kwadratowego na pierwszym piętrze to około 12,5 tysiąca, natomiast na 37 piętrze, bo z takiego piętra mamy styki, to już jest ponad 40 tysięcy złotych za metr kwadratowy. No powód jest prosty, wyższe piętra dają lepszy widok, więcej światła dziennego, większą prywatność, mniejszy hałas dobiegający z ulicy, a minusy, bo takie też przecież są. Mieszkańcy wyższych pięter są bardziej uzależnieni od sprawnego działania wind. Dłuższy jest czas dotarcia do mieszkania, no ale to już jest powiedzmy drobiazg. No w praktyce najwięcej osób szuka złotego środka, czyli mieszkań na kilku lub kilkunastu środkowych kondygnacjach, natomiast najwyższe piętra są produktem bardziej premium. Ich wartość wynika nie tyle z samego metrażu, ile z widoku, ekspozycji i poczucia prestiżu.
1: Ale mieszkanie na najwyższym piętrze nie zawsze będzie rozchwytywane, dodaje Marcin Jańczuk z House.
3: Na przykład problemy związane z przeciekającym dachem, z niezbyt dobrymi uszczelnieniami w starych budynkach, jeżeli chodzi o pokrycia dachowe. Dochodzą jeszcze sytuacje, w których pojawia się czasami grzyb, kiedy pomieszczenie niezbyt dobrze jest zaizolowane. Tutaj to ostatnie piętro jest taką kwestią dyskusyjną. O ile na rynku pierwotnym jest dosyć oczekiwane, na rynku wtórnym na pewno nie zgodziłbym się z tezą, że jest to piętro najbardziej poszukiwane wśród wszystkich mieszkań.
1: W starszych blokach wręcz trudno takie mieszkanie sprzedać, mówi Anna Kucharska z Bergsen Nieruchomości.
4: Starsze budynki właśnie z wielkiej płyty, one mają słabą izolację i bardzo często są tuż przy dachu, czyli tam nie było dużej odległości, nie było dużej izolacji. To była zwykła papa i tam się po prostu bardzo mocno nagrzewało, więc 10, 11 piętro w budynkach z wielkiej płyty to no nie są piętra, które się dobrze sprzedają i cieszą powodzenia. Ludzie nie chcą mieszkać.
1: A co z innymi piętrami? Przez lata to parter był omijany z obawy przed kradzieżami.
4: Jak zgłaszali się do pośredników, to też mówili nie parter i nie ostatnie. To było takie hasło, które dominowało, natomiast teraz już się zmieniło. W sumie od czasów COVID-u parter teraz jest dużo bardziej w cenie, a jeżeli jeszcze ma ogródek i jeżeli ten ogródek jest taki powiedzmy nawet średniej wielkości i on nie jest wystawiony bezpośrednio gdzieś na osiedle, gdzie ludzie przechodzą, no to już w ogóle bardzo zyskał na wartości. Często pracujemy w domu, pracujemy zdalnie i teraz mieszkanie z ogródkiem, do którego możemy wystawić nasze dziecko i które się może bawić, możemy go mieć pod okiem. Bardzo dla nas wartościowe się stało. Też dla ludzi, którzy mają zwierzęta, pieska, kotka, który może sobie wyjść na ogródek, też jest w cenie.
1: Najczęściej jesteśmy zainteresowani piętrami środkowymi. Budynków dziesięciopiętrowych i wyższych będzie przebywać, podsumowuje Marcin Jańczuk.
3: Wszystko zależy od miejscowych planów zagospodarowania, od możliwości zabudowy działki, ale pamiętajmy o tym, że deweloperzy, aby uzyskać odpowiednią rentowność z inwestycji, dążą do tego, żeby postawić jak największy blok, jak największą liczbą mieszkań na określonej działce. Więc można się spodziewać, że raczej do lamusa będą odchodzić małe, niewielkie budynki jedno-dwupiętrowe, ale będą rosły w siłę właśnie, oczywiście w miejscach, w których da się wybudować, budynki, które przypominają obecnie na przykład budynki z wielkiej płyty, czyli te 10-11-piętrowe.
1: W których mieszkań na klatce jest bardzo dużo. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
0: Czy wybierają Państwo mieszkanie z widokiem? Bo przecież to nie musi być mieszkanie na najwyższym piętrze, jeśli dom, budynek stoi na wzgórzu, a przed wzgórzem już żaden deweloper niczego nie wybuduje. Jest las, może jezioro, może rzeka. Czy raczej mieszkanie na najwyższym piętrze, bo na najwyższym piętrze zawsze spokój i cisza i przynajmniej sąsiedzi po głowie nie biegają. 224, 280, 280. Czy można coś zrobić, aby bloki, niezależnie od tego, czy projektowane w dawnych czasach, czy dziś budowane, nie były już tylko zwykłymi miejscami do mieszkania przypominającymi przechowalnie dla ludzi, tylko stały się prawdziwymi domami. Czy taki wieżowiec może być domem? O tym z architektem Oskarem Amirim porozmawiamy po 17.30 w popołudniówce w Radiu Nowy Świat. Popołudnie @nowyświat.online. Państwo piszą...

22 minuty po godzinie 17 z korzyści wynikających z mieszkania na najwyższym piętrze, niekoniecznie 10, 11, przy wciąż psujących się windach, o czym wcześniej pisała m.in. pani Alicja. Do korzyści należy zaliczyć brak sąsiadów, którzy z balkonu powyżej albo z kilku balkonów zalewają nas najczęściej podczas podlewania kwiatów albo wykonywania różnych innych czynności z wykorzystaniem wody. Dlaczego ludzie traktują swoje balkony jako coś, co można zalewać niezależnie od tego, co dzieje się pod nimi. Być może zapominają o tym, że pod nimi są sąsiedzi. Sąsiedzi z dołu też powinni być głośniejsi, po prostu, żeby dać się zauważyć. Czy ja właśnie namawiam Państwa do zachowań niezgodnych z regulaminem swojej wspólnoty mieszkaniowej? Nie znam wszystkich regulaminów, proszę to sprawdzić. 224, 280, 280 i proszę zachowywać się grzecznie wobec swoich sąsiadów, tych powyżej i tych poniżej. Jeden z naszych singli tygodnia znajdzie się teraz na antenie Radia Nowy Świat. Dance, dance, dance.

Chinese American Bear. Pan Tomek chwali się, że od urodzenia mieszkał w 19-piętrowym bloku. I gdy chadzał jeszcze do szkoły podstawowej, zauważył, że informacja, iż w takim bloku mieszka, robiła zawsze piorunujące wrażenie na kolegach. No, na pewno większe niż to, że tak naprawdę mieszkał na 6 piętrze, ale w 19-piętrowym bloku. Przy okazji słuchacz zauważył, że już dawno nie zauważył popsutej windy w blokach, w których winda jest zdewastowana. Owszem, widziałem, ale wciąż działające. Nie wiem, czy to jest w sumie dobra czy zła informacja. Zastanawiam się, czy osoby, które mieszkają na 19 piętrze z kolei albo na najwyższych piętrach budynków, w których mieszkają, nie mają lęku wysokości, częściej zostają na przykład pilotami albo operatorami dźwigów typu żuraw. 224, 280, 280. Czas na Państwa głos na antenie Radia Nowy Świat. Teraz Monophonics, za chwilę ja i prognoza.

0: Pogoda.
1: Dziś nad Polską zachmurzenie małe i umiarkowane. Pojawiły się także przelotne opady, a na północy, wschodzie oraz południowym wschodzie także burze. Głównym zagrożeniem mogą być silne opady deszczu od 5 do 10 litrów wody na metr kwadratowy, na północnym wschodzie do 15. Wiatr słaby i umiarkowany, silniejszy nad morzem, w czasie burz powieje w porywach do 55 km na godzinę. Najchłodniej w tej chwili we Włodawie, 16 stopni, najcieplej w Raciborzu, prawie 24. A jutro chmury i przelotne opady deszczu. Na Pomorzu także burze z opadami do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Jutro rano na wschodzie i południowym wschodzie pojawią się mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura maksymalna od 20 do 23 stopni, ale nad morzem, na Podhalu oraz na Suwalszczyźnie będzie chłodniej, do 19 stopni Celsjusza. No i jeszcze wiatr. Jutro też powieje. Właściwie słaby i umiarkowany, ale na północy i nad morzem oczywiście trochę silniejszy, w porywach do 55 km na godzinę. Co zrobić, żeby najbardziej betonowy z bloków na najbardziej betonowym blokowisku był domem, a nie tylko miejscem, w którym mieszkamy?

0: stop playing with that radio of yours? I'm trying to get to sleep.
1: Najwyższe, a może najniższe, a może gdzieś po środku piętro wybrać, gdy szukają Państwo lokalu dla siebie, czy budynek czteropiętrowy, albo taki, który nie daje nadziei, że winda kiedyś nas zawiezie na najwyższe piętro, a potem się zepsuje. O tym dzisiaj, a przede wszystkim o tym, jak w mieszkaniu odnaleźć dom, albo jak z mieszkania zrobić coś, co nazywamy domem. Ksenia Maćczak w studiu.
2: Dzień dobry.
1: Nasz gość także. Mhm. To już za chwilę porozmawiamy, ale nie tylko o betonowych osiedlach, tych z wielkiej płyty znanych sprzed lat, ale także o tym, co deweloperzy oferują nam teraz.
2: Tak, to prawda, co nie zmienia faktu, że faktycznie wszystkie badania, które przeanalizowałam, przejrzałam, przygotowując się do naszej rozmowy, pokazują, że niechętnie, coraz mniej chcemy, coraz rzadziej chcemy mieszkać na wysokich piętrach, a szczególnie w budynkach, które pamiętają lata 50., 60. Wiesz co, sprzedają się oczywiście mieszkania dzisiaj w nowych budynkach, no ale to tak, mówiąc brutalnie, nie na kieszeń przeciętnego Polaka, więc tutaj już chodzi o coś więcej. Ale my się skupimy właśnie na tym, gdzie chcemy mieszkać, gdzie nie chcemy mieszkać, z jakich powodów, no, skoro te wieżowce stoją, to jak nie będziemy chcieli dalej mieszkać, to co z nimi dalej zrobić? Czy można je jakoś przeobrazić w coś, na coś? Domyślam się, że to nie takie proste, ale może coś więcej nasz gość na ten temat powie.
1: W działkę budowlaną dla dewelopera niektórzy chętnie by je przeobrazili.
2: Ale wiesz co, z drugiej strony śmiejemy się, bo faktycznie wybieramy takie zabudowy mniejsze, niższe, no ale tak myśląc trochę obrazowo, pewnie to nie jest taka łatwa sprawa, biorąc pod uwagę, że mieszkań nam brakuje, działek też w dużych miastach nam brakuje, w związku z tym na takiej małej działce pewnie bardziej by się opłacało taki wieżowiec postawić. No więc tak do końca nie wiadomo, co z tą przyszłością wieżowców.

0: nie da rady.
1: No tak, przez lata wieżowiec był znakiem awansu. Nowoczesne miasto, panorama za oknem, prestiż, życie wysoko nad ulicą. Tyle, że coś się w ostatnich latach zmieniło. Badania pokazują, że ludzie coraz mniej chcą mieszkać w wysokich budynkach. Kupujący częściej szukają niższej zabudowy, a deweloperzy też nie garną się do stawiania kolejnych mieszkaniowych wież. No to czy wieżowce mieszkalne właśnie wychodzą z mody? A jeśli tak, no to właśnie co z tymi, które już stoją? I o tym teraz z naszym gościem porozmawiam, dr Oskar Amiri, architekt, razem z nami w studiu. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Bardzo miło, że jest pan dzisiaj razem z nami. No to może zacznijmy tak. Czy wieżowiec był kiedyś marzeniem mieszkańców, czy bardziej marzeniem architektów i deweloperów? No bo z góry miasto wygląda pięknie. Pytanie tylko, jak się w takim budynku żyje na co dzień? Ja nie mieszkałam nigdy w wieżowcu, ale może pan doktor mieszkał, to opowie.
2: Mieszkał, to prawda, parę lat życia. Natomiast myślę, że odpowiedź na to pytanie będzie w dużej mierze zależała, o jakich wieżowcach budowanych w której epoce mówimy, bo o czym innym będą budynki stawiane tam podczas PRL-u, mieszkaniówki z lat 70., 80., które były po prostu realizacją pewnej potrzeby mieszkaniowej, a czym innym jest realizacja jakiegoś prestiżu, jakiejś tam renomy firmy stawiającej sobie biurowiec w centrum miasta. Tak? To są kompletnie dwa inne jakby przykłady. Myślę też, że w którymś momencie zaraziliśmy się takim trochę pędem do nowoczesności. Tak? To będziemy mieszkali wyżej, nagle wyrastamy ponad te zabudowy takie, nie wiem, przedwojenne czy jakieś ku przyszłości, tak? Jakiś taki futuryzm wręcz się pojawił.
1: No, i z góry możemy popatrzeć.
2: Dokładnie. Możemy sobie pooglądać naszych sąsiadów z góry. To jest fascynujące. Więc jakby ten wymiar pionowy nabrał też jakby pewnej wartości, tak? Mieszkamy wyżej, lepiej, fajnie, mamy windę, super, jakby coś super nowoczesnego, tak? Mm-hmm. No i teraz oczywiście z perspektywy czasu widzimy, że te rzeczy troszkę się raczej przedawniły.
1: A co na to wpłynęło?
2: No przede wszystkim windę już mamy bardzo w wielu miejscach, nie jest to jakby niczym nowym, tak? Natomiast też zauważamy minusy tych rozwiązań, których wtedy nie dostrzegaliśmy, bo jak każde nowe rozwiązanie, ono po prostu po pewnym czasie dopiero daje o sobie znać, z czym się tak naprawdę wiąże. Tutaj tych minusów mieszkania w budynkach wysokościowych, tak? Formalnie mówiąc, tam tych kategorii jest parę jeszcze więcej, natomiast po prostu w wieżowcach jest sporo, tak? No takie budynki... W pewien sposób one trochę unifikują nasze mieszkanie, unifikują to właśnie, co pan redaktor powiedział na początku, czyli to, czy możemy zrobić dom z tego zwykłego mieszkania, bo właściwie każda kondygnacja tam jest najczęściej powtarzalna. To wynika z pewnych tam technicznych uwarunkowań, z pewnej racjonalizacji też budowy takich obiektów. No więc jeżeli jedyne, co nas odróżnia od sąsiadów, Kowalskich, Nowaków i tam liczonych w dziesiątkach czy wręcz setkach, bo są też i takie budynki, jest ten numer klatki, numer mieszkania, numer piętra, no to w zasadzie nie mam niczego wyjątkowego, tak? I dostrzegamy te rzeczy, że ta unifikacja przestrzeni, która nie jest czymś pozytywnym dla jej odczucia, no to niespecjalnie to jest jakby po prostu fajne, nie chcemy tam mieszkać. To jest taka jedna sprawa. A druga, która gdzieś tam też przyszła z czasem funkcjonowania takich obiektów, troszkę też z unifikacją, to jest kwestia tego wymiaru, tak, pionowego. No my nie jesteśmy ewolucyjnie przystosowani do mieszkania w takich miejscach, tak? Jakby nasze dzieciaki, czy jacyś tam znajomi bawiący się po prostu na podwórku, na placu zabaw, no jakby nie za bardzo ich widzimy, tak? Ta odległość jest na tyle duża, że tego kontaktu jakby nie ma.
1: No właśnie,
2: tracimy kontakt z otoczeniem.
1: Tak, właśnie chciałam o to zapytać, czy chodzi właśnie może o potrzebę tego kontaktu z ulicą, z zielenią, z sąsiadami, czy właśnie o takie bardziej przyziemne rzeczy, o których pan wspominał, czyli ta winda, która na początku działa, ale później to tak różnie bywa, pewnie państwo się sami niektórzy o tym przekonali. Koszty utrzymania takiego budynku, wiatr, też pewnie co niektórzy mogliby coś powiedzieć. Brak balkonu. O awariach w ogóle lepiej nie wspominać.
2: No właśnie. Myślę, że jak chodzi o kwestię kosztów utrzymania, to tutaj też będzie znacząca różnica pomiędzy tymi budynkami, które były stawiane jako mieszkaniówki z wielkiej płyty, no bo one nie mają jakichś spektakularnie skomplikowanych systemów, a tymi, które stawiamy teraz właśnie jako biurowce, które już takie systemy jakby mają, a że skomplikowane systemy są skomplikowane, to są też jakby oczywiście droższe, są kłopotliwe w utrzymaniu i po prostu kosztowne, tak? Więc to na pewno będzie jakby nam utrudniało funkcjonowanie.
1: Co ciekawe, także deweloperzy coraz ostrożniej podchodzą do wysokich budynków, czy dlatego, że tych mieszkań właśnie nie chcemy kupować, czy też może wieżowce przestały się po prostu opłacać?
2: kwestii opłacalności to zawsze będzie kwestia lokalizacji, bo w budownictwie dużym znaczeniem jest kwestia po prostu kosztów gruntu, tak? Jeżeli mamy bardzo drogą działkę, bardzo niewielką działkę w jakiejś fantastycznej lokalizacji, no to zwyczajnie po prostu z bilansu, z tak zwanego Excela wyjdzie, że trzeba tam zabudować więcej, żeby na tym po prostu jakby jakoś zarobić, czy wyjść na plus, czy żeby to się po prostu opłacało, tak? Jeżeli nie jest to takie właśnie, jak mówiliśmy w latach 70. państwowe przedsięwzięcie, które nie miało tego komponentu w sobie. Więc to trochę jakby warunkuje jedną rzecz.
1: Drugą no tak, a w centrach miast, jak wiemy, działka potrafi kosztować, więc jakoś trzeba to zrekompensować.
2: Dokładnie, dlatego tam raczej nie budujemy sobie domków szeregowych, tak? Tylko te wieżowce. Z drugiej strony też potrzebna do obsługi tak dużych obiektów infrastruktura, no też nie zawsze występuje na tak zwanej prowincji, gdzieś tam daleko, tak? Duże zapotrzebowanie na energię elektryczną, na instalacje wodociągowe, te rzeczy. Nie wszędzie da się po prostu duże budynki zbudować, tak? To też jest pewne jakby ograniczenie po prostu. Więc co do podobania się, to tutaj jakby no, myślę, że tak, trochę jakby COVID pokazał, że zmieniliśmy nasze potrzeby mieszkaniowe, kontakt z naturą, która jest również czymś całkowicie naturalnym, potrzebnym człowiekowi, no to na tam, nie wiem, którymś nastym czy dwudziestym, którymś piętrze, no to jest bardzo fajny kontakt z chmurami i fantastyczny widok, natomiast z tego kultu widoku trochę chyba się już wyleczyliśmy, mam wrażenie, więc dostrzegamy, lepiej, że lepiej mieć jakby drzewo za oknem i liście, tam, nie wiem, jakąś wiewiórkę czy coś takiego, niż po prostu jakby chmury, mgłę i niewiele więcej.
1: Tak, Kacper Badura w swojej relacji pokazał odwrotną tendencję. Kiedyś nie chcieliśmy kupować mieszkań na parterze, a dzisiaj wręcz uwielbiamy, szczególnie szukamy takich mieszkań, które mają ogródek, bo on może służyć i troszeczkę starszym, ale też tym najmłodszym. A co kosztuje najwięcej, jeżeli chodzi o wieżowce? Konstrukcja, windy, bezpieczeństwo przeciwpożarowe, instalacje, garaże, obsługa w ogóle?
2: Wszystkie te rzeczy, jeszcze pewnie parę innych. W centrach miast dużym problemem będzie zawsze kwestia wchodzenia w grunt. Duże budynki, które mają swoje wymagania parkingowe, mają tych poziomów podziemnych kilka. Jakby no, wygrzebujemy ogromną dziurę w ziemi, żeby je wstawić. Tam są różne techniczne rozwiązania, jak do tego podejść, żeby się okolica nam nie wpadła nam do tej dziury, którą sobie kupimy no, i kopiemy. Natomiast faktycznie jest to kłopotliwe technicznie, co w naturalny sposób generuje koszty. Mhm. Wszystkie te szklane wieżowce, które funkcjonują na systemach wentylacji mechanicznej, na klimatyzacji, no bo one się przecież piekielnie nagrzewają w takiej temperaturze, a ze zmianą klimatu to wcale ten problem nie znika, a wręcz jakby się powiększa. No to też jest kwestia jakby bardzo dużego kosztu funkcjonowania, tak? Więc żeby to funkcjonowało, to zwyczajnie te miejsca, które tam w środku mamy, czy to będą obiekty usługowe, czy mieszkalne, no wieżowce w centrach miast często mają funkcję mieszaną, trochę tam jakichś takich tak zwanych apartamentów na górze, trochę jakichś biur, różne rzeczy, no to po prostu to się musi całościowo jakby spiąć finansowo, bo tych kosztów jest sporo. No, jeżeli budujemy sobie tak zwany domeczek na przedmieściach, no to wszystkie te rzeczy z kopaniem paru pięter w ziemi, jakieś instalacje, które tam są znalezione, nie wiadomo z jakiego okresu w ogóle i tak dalej, to wszystko nam po prostu jakby odpada.
1: A to też jest pytanie, czy więcej kosztuje budowa takiego wieżowca, czy też utrzymanie go później?
2: No dobre pytanie. Nigdy nie byłem właścicielem wieżowca, więc trudno mi odpowiedzieć. Natomiast podejrzewam, że koszty są bardzo duże.
1: Architekci uwielbiają mówić o miastotwórczej roli swoich projektów i o tym, jak wieżowce definiują tożsamość metropolii. Skoro jednak dziś widzimy, że te budynki generują też kryzysy społeczne, izolują ludzi, drenują portfele, to czy jako środowisko architektów, i teraz w te kwestie wejdźmy sobie, nie czuje pan takiej... No i ja wiem, że może będzie panu trudno, ale tak... O środowisko architektów bardziej pytam. Takiej współodpowiedzialności za stworzenie, jakbyśmy tego nie nazwali, urbanistycznej iluzji. Czy projektowanie wieżowców mieszkalnych nie było taką egoistyczną pogonią za ikoniczną formą, w której zapomniano troszkę o człowieku?
2: No, złożone pytanie, kilka spraw. Za środowisko postaram się tak w mniejszym niż większym stopniu wypowiadać. Ja osobiście wieżowców nigdy nie zaprojektowałem w swoim życiu takim zawodowym i raczej też mniej projektuję po prostu mieszkaniówki. Mieszkaniówka w Polsce w większości zdecydowanej jest stawiana przez prywatnych jakby deweloperów, więc ma w sobie ten bardzo duży fundament po prostu jakby ekonomiczny, który wpływa w takim znacznym stopniu na wiele kwestii, że niektóre wręcz faktycznie definiuje.
1: Natomiast co brutalnie mówiąc, liczy się zysk.
2: No, generalnie tak. Mhm. Jeżeli chodzi o miastotwórczość i tak dalej, no to tutaj jakby swojego kolegę zacytuję, że nie rozwiążemy problemów urbanistycznych ładną architekturą, tak? I oczywiście ona będzie fantastyczna i coś tam w opisie technicznym się wpisze, jak to krystalizuje przestrzeń dookoła i w ogóle nie wiadomo co. Natomiast no, może być tak, że pod tymi ładnymi słowami faktycznie będzie troszkę tutaj takich rozwiązań, no nie najlepszych. Natomiast my też się pewne rzeczy jakby uczymy i ta pogoń za nowoczesnością, to zerwanie z tymi ciasnymi kamienicami czynszowymi w kierunku nasłonecznionych, dobrze jakby przewietrzanych mieszkań nowoczesnych, czystych, higienicznych, to też był pewien duch epoki, tak? I w tym duchu epoki kamienice były wyburzane, bo były tym złem z poprzedniej epoki, tak? Obecnie bloki są takim złem z poprzedniej epoki. I myślę, że takich przykładów epokowych zmian i tej takiej negatywnej oceny tego, co było, w czym po prostu wyrastaliśmy, tak? Ja też się wychowałem w bloku, więc coś tam słyszałem o tym. No to znajdziemy tego na pęczki, jak znajdziemy. Więc tak samo można by krytykować nasze decyzje dzisiaj, jak i pewnie w ten czas były krytykowane przez ludzi z tamtej jakby epoki.
1: Ale na ten etap nikt niczego lepszego nie wymyślił.
2: Ładnie, dokładnie. To był ten pęd do nowoczesności i ta fascynacja też tą techniką, która nas popchnęła w takie rozwiązania. Samochodem, tak przecież, mobilnością.
1: Nie da się ukryć, że jesteśmy społeczeństwem starzejącym się. To jak będzie wyglądało życie w takich wysokich budynkach za 20-30 lat, kiedy duża część mieszkańców będzie miała 70 czy 80 lat.
2: To jest bardzo ciekawy temat, bo wpływa na wiele aspektów. Raz, że wpływa na to, że na przykład nie potrzebujemy aż tylu przedszkoli, żłobków, mogą się przydać domy jakby opieki i można powiedzieć o obiektach, które mogą być przekształcane z jednych w drugie, albo tak wymyślane, żeby łatwo je było przekształcić. Mamy też kwestię wszelakiej dostępności i poza samym jakby samą warstwą architektoniczną tego, czy budynek nam ułatwia, utrudnia funkcjonowanie osoby, która ma pewne potrzeby ponadstandardowe w jakby dostępności czy czegokolwiek takiego. Też jest kwestia lokalizacji, tak? No, jakby wieżowce i zagęszczanie zabudowy jest może niefajne pod tym kątem, że mamy mieszkańców na którymś tam na tym piętrze, jak się widna zepsuje, to jest trochę kłopot. To jest tak zwana pułapka ostatniego piętra. To dotyczy też niskich budynków, tam 3-4 kondygnacyjnych, gdzie po prostu starsze osoby mogą mieć problem, żeby zejść, na przykład moja sąsiadka.
1: Tak, też budynków, których nie ma wind czteropiętrowych na przykład. I głównie się tutaj mówi w tym kontekście tak o więźniach czwartego piętra w przypadku starszych ludzi.
2: Tak, drugą taką kwestią jest ta lokalizacja, bo jeżeli teraz nasze miasta się rozlały na przedmieścia i mamy osoby starsze, osoby, które już nie prowadzą pojazdów, jakby tam, w sensie samochodów, tak? Rowerem za bardzo nie dojadą. Komunikacja publiczna jest taka sobie, no to podobnie jak, nie wiem, tak zwane dowożenie dzieci na jakieś zajęcia, to są oni uzależnieni od pomocy osób trzecich. To też jest w jakiś sposób wykluczające. Mhm. Prawda?
1: To jeszcze jedno pytanie mi przychodzi w kontekście wind tak naprawdę, a one są ułatwieniem czy ogromnym uzależnieniem od technologii?
2: No, mieszkając kiedyś przez wiele lat na tym 8 piętrze, mówmy się, że nie chodziłem po schodach, to prawdopodobnie nie było najzdrowsze w ten czas. Natomiast jakby tak faktycznie było, podejrzewam, że to raczej jest taka sprawa, która może nam ułatwić teoretycznie, nie wiem, wiezienie zakupów, czegoś, jakiegoś mebla, cokolwiek. Natomiast przyzwyczajam się na tyle do tego, że przestajemy korzystać z takiego ruchu codziennego, a tego ruchu nam po prostu brakuje w pracy siedzącej, zwłaszcza, że od czasu pandemii szczególnie, w dużej mierze pracujemy z domu, więc tego ruchu jest niewiele. No i winda tutaj, nawet na tym niższych kondygnacjach będzie po prostu tą łatwiejszą wygodą, szybszym wyborem.
1: No tak, chociaż tak sobie myślę, że w zależności od wieku pewnie kiedyś myśleliśmy troszeczkę innymi kategoriami, bo tych mieszkań też nie było. Dzisiaj głównie mówimy o kwestiach cenowych, więc byleby tylko mieszkanie było, kto tam się zastanawiał, czy to będzie wieżowiec, czy to będzie zupełnie coś innego. No dobrze, ale dzisiaj moda na mieszkalne wieże słabnie, ale przecież to, co stoi z nami, zostanie jeszcze przez lat 10 co najmniej. No i co z nimi dalej?
2: No to jest ciekawe pytanie, bo podobnie możemy mówić z centrami handlowymi, które była kiedyś rozmowa, taka dyskusja, można powiedzieć społeczna, czy one kiedyś znikną, co będzie na ich miejsce. To są często bardzo duże powierzchnie. One są trochę łatwiejsze do demontażu, bo są najczęściej niższe niż jakieś wielopiętrowe budynki w centrach wielkich miast. Co więcej, rozbiórka takiego obiektu w gęstej zabudowie to też jest pewna przygoda techniczna, no bo mamy przecież mieszkańców, nie wiem, ludzi dookoła, jakieś samochody, szyby mieszkańców. Nie można tego po prostu wysadzić, tak? Tak jak wysadzano to słynne osiedle Pruitt-Igoe w St. Louis, kto potem zyskał sobie miano końca modernizmu symbolicznego. Czy te budynki sami zostaną, czy nie? To ciężko to pytanie mi odpowiedzieć, bo wydaje mi się też, że tam może brać udział taka kwestia prozaiczna, jak własności tych mieszkań, bo jeżeli mamy jakiś budynek mieszkalny, tam załóżmy w centrum dużego miasta, który ma tam swoich, nie wiem, 80, 100, 200 ileś mieszkań i ci ludzie są właścicielami tych mieszkań, być może również mają tam jakiś udział w gruncie, no to żeby ktokolwiek chciał to całe wykupić, postawić sobie tam wspaniałe nowe wieżowiec, który będzie jeszcze wyższy niż ten poprzedni, będzie świadczył o niesamowitym prestiżu tegoż inwestora, no to musi się przecież dogadać z Kowalskim i Nowakiem razy 100, czy tam razy 200, tak? I to też pewnie nie ułatwia.
1: A im więcej osób, pewnie trudniej się dogadać.
2: No jak to się mówi, w Polsce w ogóle ludzi trzy opinie, tak?
1: Dokładnie. A co się dzieje, co się starzeje w takich wieżowcach najszybciej? Beton, instalacje? A może po prostu atrakcyjność ucieka i już myślimy sobie, nie chcę tutaj dłużej mieszkać?
2: Myślę, że one się zdążyły przede wszystkim zestarzyć wizualnie i ta atrakcyjność spadła. W którymś momencie było dosyć dużo taka dyskusja na temat tego, czy te połączenia tych budynków z wielkiej płyty, oczywiście wieżowce, budynki wysokościowe to nie tylko wielka płyta, ale akurat o nich mowa, te połączenia, które nie były za bardzo izolowane i to tam się miało jakoś degradować. Były różne tam analizy eksperckie i tak dalej, które wykazały, że no jakby nie jest aż tak znowu źle, te budynki nadal jakoś stoją, a oczywiście też miały być robione na pewien czas, a nie jakby docelowo, tak? Więc to się nie aż tak bardzo zestarzało. Instalacyjnie te budynki, tak jak mówiliśmy, porównując je z wieżowcami takimi szklanymi i biurowymi, to one tam nie mają jakichś spektakularnych instalacji, które mogłyby się psuć albo być specjalnie trudne do wymiany, zwłaszcza, że te kwestie instalacyjne znacząco poszły jakby do przodu, tak? Dużo tych budynków zyskuje ten panele, na przykład fotowoltaiczne na dachach i obsługuje z tego swoje windy, więc de facto zmniejsza zapotrzebowanie na
1: no tak, pytanie też, w jaki instalację. Sposób jest takie osiedle zarządzane, prawda? Przez kogo i czy mieszkańcy chcą inwestować i wiążą z tymi budynkami swoją przyszłość, czy też nie? To też pewnie zależy od miasta, od regionu,
2: oczywiście,
1: o którym będziemy rozmawiać. No dobrze, a jeśli ludzie nie będą chcieli mieszkać w takich mieszkaniach, w takich wieżowcach, zakładam czysto hipotetycznie, to co można z nimi zrobić? Można je na przykład przerobić na, nie wiem, hotel, akademik, czy po prostu konstrukcja takiego budynku zamyka nas w jego jednej funkcji?
2: Właściwie każda z funkcji, którą mamy w budynku, też z tych wymienionych, ale też paru jeszcze innych, no bo jeszcze jakieś tam biura mogły być, czy cokolwiek tego typu, to jest trochę inna kategoria pożarowa. I w zależności od takiej układanki pomiędzy jakby właśnie funkcją, rozmiarem, lokalizacją, jeszcze paroma innymi sprawami, wnikają nam takie czy inne wymogi do tego budynku, zarówno konstrukcyjne, jak i właśnie ewakuacji, bezpieczeństwa i tego wszystkiego. I to po prostu trzeba każdorazowo sprawdzić. Myślę, że nie możemy tu mieć jednej jakiejś uniwersalnej odpowiedzi, że tak, słuchajcie, zamieniamy teraz te budynki mieszkalne, bo są już jakby, nie wiem, passé czy coś, na, no nie wiem, no, wertykalne żłobki, tak, czy cokolwiek tego typu. To po prostu trzeba by jakby sprawdzić. Każda taka zmiana to jest formalnie zmiana sposobu użytkowania, więc wiąże się z wszystkimi tymi procedurami z prawa budowlanego.
1: No to na koniec naszej rozmowy. Czy kończy się dzisiaj epoka wieżowców, czy tylko kończy się przekonanie, że im wyżej, tym lepiej? I też pytam to, no bo obok tych wieżowców tak naprawdę mamy mało działek, gdzie moglibyśmy postawić coś znacznie mniejszego, ale jak rozumiem więcej, no po to, żeby było gdzie mieszkać.
2: Myślę, że taka epoka wieżowców jako prężenia muskułów finansowych to trochę nie minie, bo to po prostu zawsze będzie popularne, zawsze będzie też ten taki parametr pieniężny, który wyciska z tej działki jak najwięcej. Więc to nam raczej nie minie. Myślę, że to nam może minąć to budowanie na takich terenach no, mniej spektakularnie drogich, że tak powiem, budynków wysokościowych, mieszkalnych, z uwagi na pewną jakość na społeczeństwo. Poza tym, że nam się starzeje, to również troszkę nam się wzbogaciło i być może jest tak, że w którymś momencie, pomimo tego, że praktycznie zawsze chyba w Polsce był jakiś problem z dostępnością mieszkań, większy lub mniejszy, to po prostu zacznę jakby ludzie zwracać uwagę na jakość architektury, otoczenia, właśnie tę dostępność, żeby to nie było na tak zwanym końcu świata i tak dalej, i tak dalej. Z transportem publicznym.
1: Czyli wracamy do centrów miast, mówiąc krótko.
2: No ja bym się bardzo cieszył, gdyby tak było.
1: Doktor Oskar Amiri, architekt, dziś razem z nami w popołudniowym programie. Pięknie dziękuję za tą rozmowę. Do tego tematu też możemy wrócić za jakiś czas.
2: Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękujemy. Pan Rafał podpowiada, dobre piętra to od 5 do 8. Brak hałasu z ulicy, jakieś szanse na drzewa są, ale nie jest mrocznie, a przede wszystkim komary nie dolatują.
1: No właśnie chciałam o tym powiedzieć. Ja kiedyś mieszkałam na 7 piętrze i absolutnie doceniam.
0: I pan Tomek jeszcze pisze, im wyżej mieszkamy, czyli dalej od grawitacji ziemskiej, tym wolniej płynie czas. No tak, ogólna teoria względności. Sąsiedzi z parteru po prostu starzeją się szybciej, napisał nasz słuchacz. To już teraz Państwo wiedzą. O plusach i minusach mieszkania tak wysoko, jak tylko nas stać. Rozmawialiśmy w drugiej godzinie popołudniowego programu. Ksenia Maćczak, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: A za 3 minuty serwis informacyjny, godzina 18:00. Po serwisie wracamy.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 18, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Trzy osoby zostały zatrzymane w sprawie afery Zonda Krypto. Policja i CBA przeszukały ich domy, zabezpieczając m.in. gotówkę, drogie zegarki, biżuterię i luksusowe samochody. Śledczy sprawdzają, czy majątek może pochodzić z przestępstwa. Zatrzymania mogą też mieć związek z zaginięciem Sylwestra Suszka, założyciela giełdy BitBay, później Zonda Krypto. Do dziś nie wiadomo, co stało się z biznesmenem, który zaginął w 2022 roku. Zdaniem eksperta Grzegorza Rzeczkowskiego, śledztwo ma wiele różnych, także pozakryminalnych wątków.
3: Myślę, że ta sprawa ma tyle odnóg, tyle wątków, nie tylko kryminalnych, ale i politycznych, kontrwywiadowczych, czy wręcz agenturalnych, że nie chciałbym mówić w mojej ocenie, że jesteśmy bliżej. Widać, że organy ścigania posuwają się do przodu, ale droga jeszcze daleka do wyjaśnienia wszelkich ważnych wątków tej mega afery.
2: Tak mówił na antenie TVP Info Grzegorz Rzeczkowski z Centrum Badań nad Dezinformacją Uniwersytetu Civitas. Śledczy badają również powiązania Zonda Krypto z innymi osobami. Wśród zatrzymanych jest m.in. Rafał Zaorski, a także Jaromira W., była żona Mariana W., głównego podejrzanego w sprawie zaginięcia Suszka. Prokuratura zabezpiecza majątek, który może w przyszłości posłużyć do odzyskania pieniędzy przez poszkodowanych klientów giełdy. Teraz w serwisie powiemy o kolejnej eksmisji na poznańskim osiedlu Maltańskim. Komornikowi wejście do jednego z domów próbowali zablokować mieszkańcy i aktywiści. Policja usunęła protestujących siłą. To druga egzekucja komornicza na osiedlu, które w styczniu archidiecezja poznańska sprzedała deweloperowi za ponad 420 milionów złotych. Posłuchajmy, co o dzisiejszej interwencji mówił Andrzej Borowiak, rzecznik poznańskiej policji.
4: Komornik zażądał na podstawie przepisów prawa cywilnego interwencji policyjnej polegającej na umożliwieniu przeprowadzenia w sposób skuteczny wykonania tego wyroku sądowego. W tej sytuacji policja ma obowiązek udzielić takiej pomocy. Policjanci wylegitymowali 62 osoby, które w sposób bierny i czynny utrudniały egzekucję komorniczą. W stosunku do tych wszystkich osób zostaną skierowane wnioski do sądu o ukaranie, ponieważ utrudnianie czynności komorniczych jest wykroczenie.
2: Dziś eksmitowana została Sandra Majer, mieszkanka osiedla, która podobnie jak wielu jej sąsiadów nie chciała opuścić domu.

0: którym mieszka od lat. Deweloper i kuria deklarują pomoc eksmitowanym rodzinom, m.in. poprzez finansowanie najmu i udostępnianie mieszkań.
1: Zobowiązaliśmy się do sfinansowania najmu lokalu mieszkalnego dla pani Sandry Majer na okres roku. Zobowiązaliśmy się, że jeżeli podpisze z nami porozumienie, przesuniemy termin wydania lokalu na datę bodajże 21 września. Nie chcieliśmy, aby dochodziło do tego, do czego może dojść za parę godzin. Oraz zobowiązaliśmy się, że pomożemy pani Sandrze w uzyskaniu lokalu bądź z zasobu miejskiego, bądź z zasobu do remontu.
0: Mówił adwokat Jacek Masiota, pełnomocnik archidiecezji poznańskiej. Na osiedlu maltańskim mają powstać nowe bloki. Część mieszkańców nie chce jednak opuszczać swoich domów, wskazując, że mieszkają w nich od pokoleń. Na koniec jeszcze wyniki najnowszego badania CBOS, w którym wyraźnie spadają notowania prezydenta Karola Nawrockiego. Z sondażu wynika, że jego działalność pozytywnie ocenia 51% Polaków, to 5 punktów procentowych mniej niż w lipcu. Negatywnie o prezydenturze wypowiada się 40% badanych, to z kolei 3 punkty więcej niż miesiąc wcześniej. Lepiej oceniany jest parlament, pozytywnie o pracy Sejmu mówi 30% badanych, a Senatu 35%. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Popołudnie małpanowyświat.online 224 280 280 grupa osób patronujących, Instagram, co my tam jeszcze mamy, YouTube, Blue Sky, wszystko tam mogą nas Państwo znaleźć. Ja czytam komentarze związane między innymi z tym, o czym jeszcze kilka minut temu rozmawialiśmy na antenie. Bloki z betonowej płyty, czy wyżej oznacza lepiej, czy zastąpiliby Państwo mieszkanie w takim starym betonowym bloku na coś być może niższego, może mniej prestiżowego, może ciaśniejszego, ale jednak w nowoczesnym budownictwie. Pan Mariusz napisał: mieszkałem wszędzie, włącznie z internatami, kajutami, koszarami, a nawet kilka lat w mobile house. Tak napisał. I wszędzie zrobiłem sobie dom, bo dom to ludzie, atmosfera, a nie ściany i dach.
3: Nowy Świat po południu.
2: Ksenia Maćczak, Franek Wójcicki, Olga Bobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Grzegorz Muranowicz, ale jeszcze tylko przez chwilę, i Rafał Lewandowski, który już za moment kolegę Grzegorza zastąpi. Wiktoria Wichrowska, Patryk Rabiega i Michał Porycki. Zapraszamy na trzecią godzinę popołudniowego programu w środę, 2 września. Pablo Pawo i Ludziki.

0: Karwowski, nasz kolega redakcyjny, nie Karwowski, tylko Pablo Pawo. Polecam Państwu odsłuch z podcastów oczywiście Dziwnej Fali i czekanie na kolejne spotkania z panem redaktorem. 10 minut po godzinie 18 tu w popołudniowym programie. Już za chwilę spróbujemy zapakować to i owo oraz wysłać. Cały świat przesyłki wysyła. Każdy z nas od czasu do czasu czeka na coś, co zamówił w internecie. A tymczasem, jeśli chodzi o opakowania sprzedawanych produktów, w Unii Europejskiej, szykuje nam się rewolucja.
1: I oczywiście mamy dzisiaj wiele sklepów, które na przykład proponują bardziej odpowiedzialne formy przesyłki, zmniejszoną ilość zabezpieczeń poprzez folię bąbelkową, w zależności od rodzajów produktów.
2: Ktoś te koszyki wypełnia i zamawia, w związku z tym bardzo często deklaracje, a prawdziwe zachowania to są naprawdę dwa różne światy.
0: Z Olgą Bobienko porozmawiamy o rozporządzeniu PPWR, czyli o przepisach, które mają sprawić, że do 2030 roku prawie wszystkie opakowania wprowadzane na unijny rynek będą nadawały się do recyklingu, ale w drodze do tego stanu dziać się będzie sporo, właściwie już dzieje się sporo. Przedsiębiorcy mają problem i muszą z tym problemem jakoś sobie poradzić. A po godzinie 18.30 Maja Dzieńkowska z EPR Global, z którą porozmawiamy o tym, w jaki sposób przedsiębiorców wspierać w tych trudnościach, a właściwie w jaki sposób wspierać ich przy wdrażaniu przepisów zawartych w rozporządzeniu PPWR. To wszystko dziś, to wszystko z Państwem, to wszystko do 19.00.

0: Jak to dobrze, że są super grupy. Mick Jagger, Joss Stone, Dave Stewart, Damian Marley i Super Heavy, Miracle Worker. 15,5 minuty po godzinie 18. To teraz o tym, w czym docierają do nas towary, które zamawiamy przez internet, bo pewnie nieczęsto zastanawiają się Państwo, z jakich materiałów została wykonana koperta albo pudełko. Kupujemy przez internet coś, a potem to coś przychodzi do nas, dociera do nas i okazuje się, że na przykład paczka jest dwa razy większa od produktu, a w środku różne wypełniacze, folia na przykład bąbelkowa albo po prostu pusta przestrzeń. I to z tym chcą zrobić porządek europejscy, unijni urzędnicy. 12 sierpnia weszły w życie przepisy, właściwie większość przepisów, nowego rozporządzenia PPWR. Chodzi o unijne rozporządzenie w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, które ma ograniczyć ilość opakowań i materiałów trafiających na rynek. A jednym z najbardziej konkretnych celów jest właśnie ograniczenie pustej przestrzeni w paczkach wysyłanych przez sklepy internetowe. Olga Bobienko razem z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Czy chodzi o zmniejszenie przestrzeni w kontenerach, w których docierają do nas te paczki i te ładunki? Czy chodzi o to, żeby sam materiał, z którego wykonane są koperty, pudełka, był łatwo poddawalny procesowi przerabiania, czyli po prostu recyklingu?
1: Nawet nie tylko o to, o czym powiedziałeś, chodzi, ale jeszcze i o dodatkowe rzeczy, czyli na przykład, no właśnie, między innymi tę przestrzeń, bo to, że w kontenerach będzie na przykład więcej miejsca i więcej takich paczek, jeżeli będą oczywiście adekwatne do swojego rozmiaru i do zawartości, rozmiar paczki będzie adekwatny względem zawartości, no to oczywiście, że więcej takich paczek w jednym transporcie się zmieści i to jest ten kierunek naturalny. Natomiast inną kwestią są również materiały, z których przygotowane są właśnie te opakowania, a jeszcze kolejną jest to wolne powietrze, które się w tych paczkach pojawia, czyli no to, że nikt się właściwie nie zastanawia, a właściwie nie musiał może w ten sposób, nie musiał się do tej pory zastanawiać, czy ten karton musi być dopasowany, czy nie musi być dopasowany, czy trochę jak z paczkami chipsów, gdzie dostajemy zawartość, właściwie zajmuje 1/3 opakowania, a cała reszta to jest właśnie to powietrze.
0: Ale tu, które... przepraszam, mam wrażenie, że to powietrze, a dokładnie to, że po ściśnięciu takiej paczki ona po prostu nie pozwala zniszczyć zawartości, to jest tu kluczowe.
1: Oczywiście. No tutaj ktoś mógłby powiedzieć, że jest przecież bardzo podobnie, bo ta folia bąbelkowa, czy te folie, które już teraz coraz częściej się pojawiają, czyli właśnie z powietrzem w środku, też no, mają dbać o to, żeby rzecz, która w tej paczce jest, dotarła do nas nienaruszona. Bywa różnie, no ale ten kierunek unijny rzeczywiście jest jasny, bo opakowań ma być mniej, mają być lżejsze, łatwiejsze do recyklingu i przede wszystkim lepiej dopasowane do tego, co rzeczywiście przewożą. Więc no, tak jak też wspomniałeś, dla sklepów internetowych to nie jest właściwie kosmetyczna zmiana, bo najwcześniej do 2030 roku te przepisy, bo właśnie część przepisów weszła i z kolei część teraz będzie jeszcze z czasem wchodziła kolejnymi etapami, dlatego że e-commerce musi się też do tego przystosować. No ale koniec założenia ma być sytuacją, w której do małego przedmiotu dobieramy wielkie pudło, no a właśnie resztę wypełniamy jakimś papierem albo folią. Więc dokładnie wytłumaczy to rzeczniczka Fulfilio, Sylwia Maj.
2: Nowe unijne przepisy dotyczące opakowań oznaczają dla polskiego e-commerce znacznie więcej niż tylko konieczność używania mniejszych kartonów. Firmy będą musiały dokładnie wiedzieć, z czego wykonane jest każde opakowanie, ile waży, ile znajduje się w nim pustej przestrzeni, czy na jaki rynek trafia przesyłka. I to szczególnie ważne w sprzedaży zagranicznej. Każdy kraj ma bowiem własne zasady rozliczania opakowań, dlatego sprzedawca musi wiedzieć, ile papieru, plastiku czy innych materiałów wprowadza na dany rynek. I tutaj zaczyna się największa zmiana, bo PPWR jest w praktyce nie tyle regulacją o opakowaniach, ale też o danych.
1: I to oczywiście oznacza, że magazyn musi zacząć liczyć, więc nie wystarczy wiedzieć, że na półce leży blender albo kosmetyki czy jakaś para butów, tylko system powinien znać wymiary i wagę produktu, wiedzieć, jakie opakowanie będzie odpowiednie, ile materiału zostanie wykorzystane. No i oczywiście im lepsze dane, tym mniejsze ryzyko, że do takiego produktu za kilka euro pojedzie karton, który spokojnie pomieściłby, nie wiem, wspomnianą przeze mnie wcześniej mikrofalówkę. No i do tego jeszcze raz Sylwia Maj.
2: Firmy powinny więc już teraz uporządkować informacje o wymiarach i wadze swoich produktów oraz o wykorzystywanych kartonach i wypełniaczach. Im dokładniejsze są te dane, tym łatwiej dobrać odpowiednie opakowanie do konkretnego zamówienia, zużyć mniej materiału i ograniczyć przewożenie powietrza. To będzie coraz ważniejsze także dlatego, że docelowa przestrzeń w paczce ma stanowić maksymalnie połowę jej objętości. Dla sklepów internetowych oznacza to konieczność lepszego planowania pakowania, ale też szansę na realne oszczędności. Mniej materiału i lepiej dostosowany karton to po prostu niższe koszty opakowania i transportu.
1: To, że ta przestrzeń ma zajmować połowę objętości, ma wejść w życie do najwcześniej od 2030 roku, żeby mnie nie okłamała, ale oczywiście ten karton tutaj przestaje być czymś, co po prostu bierze się z półki, bo staje się kolejną pozycją w takiej firmowej ewidencji. I teraz wszystko trzeba będzie policzyć, a właściwie wszystko już powoli trzeba liczyć, bo papier, plastik, metal, materiały kompozytowe, to wszystko jest do sprawdzenia. Kilogram opakowania może oznaczać nie tylko kilogram odpadu, ale również konkretny koszt. No i oczywiście te kartony to tylko fragment tej całej układanki, bo Unia chce ograniczyć również nadmiarowe opakowania, zwiększyć ich recyklowalność i udział materiałów z recyklingu, ale także ujednolicić te oznaczenia. No bo chociaż wiele mówimy o tej gospodarce odpadami, to jakkolwiek to teraz zabrzmi, jest jak jest. No i o tym też mówi Filip Piotrowski z Waste Free Oceans.
3: Rozwiązaniem jest pójście w kierunku opakowań wielokrotnego użytku. I ten właśnie ten wielokrotny użytek, wielokrotne użytkowanie tego samego opakowania, tego samego produktu stworzyw, dopiero to pozwala odetchnąć środowisku. Im więcej razy taki produkt wróci na rynek, tym mniejszy jest jego wpływ na środowisko, tym mniejszy ślad węglowy, tym mniej on to środowisko może dewastować. To widać chociażby po dużych sklepach, tych największych często, które obecnie zaczynają oferować właśnie duże ułatwienia, jeśli chodzi o kupowanie produktów bez opakowania, przychodzenie z własnymi opakowaniami. I to presja konsumentów spowodowała, że tego typu rozwiązania się pojawiły.
4: Co do zasady czeka nas w ciągu najbliższych kilku lat ogromna zmiana ze względu na te unijne regulacje.
1: Bo część jednorazowych opakowań ma być też stopniowo ograniczana. To na przykład dotyczy także gastronomii i tych wszystkich małych opakowań po sosach, keczupach i innych takich.
0: Cudownie.
1: Które świetnie
0: będzie
1: znamy.
0: Będzie można przyjść, przepraszam, po jedzenie na wynos z własnym talerzem. No może nie talerzem, ale z własnym termosem.
1: Tobie Michale, wszystko można.
0: Nigdy nie pytałem, przedstawiając się z imienia i nazwiska, ale musimy to zacząć testować w pobliskich restauracjach.
1: Skoro zadajesz takie pytanie, dostajesz taką samą odpowiedź. Wróćmy do opakowań. Mniej odpadów na starcie. To jest właśnie ta kwestia najbardziej istotna, bo też najbardziej ekologiczne opakowanie, tak jak tłumaczą unijni urzędnicy, to też niekoniecznie jest to, które później oczywiście udaje się odzyskać, bo czasami to jest po prostu mniejsze opakowanie i stąd też ta myśl o tym, żeby nie dostać mikrofalówki w kartonie po lodówce najprościej, po prostu mówiąc. Mniej papieru, mniej plastiku, mniej miejsca w ciężarówce i mniej przestrzeni wożonej z magazynu do sortowni, a później pod drzwi klienta, tak. Bo jeżeli chodzi o ten rynek opakowań i rynek opakowań z e-commerce'u, ze sprzedaży internetowej, jest naprawdę ogromny. I o tym mówi Agnieszka Wąsowska-Telęga z Fashion Revolution Polska.
5: Handel online, który rozwija się bardzo prężnie, pochłania według badań nawet ponad 4 razy więcej materiałów opakowaniowych, żeby mógł się rzeczywiście ten towar przemieścić od sklepu do człowieka. Tutaj odpowiedzialność nie powinna być składana na barki konsumentów, a przede wszystkim jednak marek, które dają pewne możliwości lub nie. I oczywiście mamy dzisiaj wiele sklepów, które na przykład proponują bardziej odpowiedzialne formy przesyłki, na przykład kartonowe opakowania, lub zmniejszoną ilość zabezpieczeń poprzez folię bąbelkową, w zależności od rodzajów produktów. I to są bardzo fajne kroki, ale powinniśmy jednak dążyć przede wszystkim do opakowania wielorazowego użytku.
1: No i oczywiście tutaj, jak w przypadku unijnego kierunku, no to opakowanie ma być mniejsze, lżejsze, łatwiejsze do zagospodarowania i przede wszystkim potrzebne. No i to, co jeszcze warto by było dodać, to lepsze dopasowanie paczki, właśnie jak też mówiła wcześniej Sylwia Maj, może oznaczać realne oszczędności już na tym późniejszym etapie, czyli mniej materiału, mniejszą przesyłkę, efektywniejsze wykorzystanie przestrzeni w transporcie, więc ta unijna wojna z pustym miejscem w kartonie to oczywiście jest wojna o środowisko, ale to także jest wojna o logistykę i o pieniądze, bo e-commerce przez lata gdzieś tak przyzwyczaił nas do pudeł, w których mały przedmiot ginie pod taką warstwą wypełniaczy. No i teraz unijni urzędnicy mówią, że to ma się skończyć. I oczywiście to się nie wydarza jednego dnia, bo tak jak wspomniałeś, no to większość przepisów PPWR już obowiązuje, ale kolejne wymagania będą wchodziły etapami. I na tę chwilę ostatnim chyba tym etapem jest podany rok 2040. Tak, 2040.
0: Czekamy zatem na ten moment. Jest na co czekać. Pisze nasz słuchacz, pan Rafał, że zamówił kiedyś do firmy pamięci, takie kości pamięci, części komputerowe. Przyszły dwa ogromne pudła na drewnianej palecie. W pudłach mniejsze pudełka, w każdym pudełku pianka wypełniająca każdą pamięć i zapakowana w folię. Pomyślałem sobie, że jest jeszcze jedna oszczędność w tym wszystkim, oszczędność czasu, bo pan Rafał pisze, że każdą z tych 100 pamięci musiał odpakować osobno. Wszystkie zamówione pamięci zmieściły się w pudełku na kanapki. No może w dwóch pudełkach. Jeszcze przykład pani Ani, która zamówiła też coś w słoiczku, małym pudełku okrągłym. Zdjęcie tego małego i tego opakowania, w którym to małe przyszło, mogą państwo znaleźć w grupie osób patronujących. Tobie też polecam. Naprawdę wstrząsająca historia. Ciekawe, czy zdarzyło się państwu kiedyś, zamawiając coś, zapomnieć o jednej składowej tego zamówienia i razem z tymi wszystkimi wypełniaczami wyrzucić po prostu do...
1: Mnie owszem, jeżeli pytasz mnie. Tak, tak, właśnie ze wszystkimi wypełniaczami zdarzyło mi się kilka razy coś
0: tam
1: wyrzucić.
0: Z tego zamówienia?
1: Właśnie tak, ze względu na to, że nawet nie zauważyłam, że coś jeszcze jest osobno zapakowane w kolejny mały plastik i zawinięte jakąś folią.
0: Olga Bobienko, bardzo dziękujemy. Po 18.30 rozmawiać będziemy na ten temat z Mają Dzieńkowską z firmy EPR Global. Porozmawiamy między innymi o tym, czy skład opakowań też jest istotny, gdy mówimy o tym, żeby nie wprowadzać zanieczyszczeń do środowiska i czy w internetowym handlu możliwe będzie w przyszłości wprowadzenie na przykład opakowań wielokrotnego użytku. Zapraszam państwa do dyskusji 224 280 280 popołudnie małpa nowyświat.online. Prognoza pogody to już za chwilę.

0: Pogoda.
1: Zacznę od przeglądu termometrów. Od niecałych 16 stopni w Zamościu do prawie 23 w Opolu. Tak jest teraz, a nocą synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu, głównie na północy, we wschodniej połowie kraju, a także na południu, na wschodzie i południowym wschodzie. Mgły ograniczające widzialność do 300 metrów mogą Państwa zaskoczyć. Temperatura minimalna, to znaczy najchłodniej, będzie od 9 stopni mniej więcej w Kotlinach Karpackich, a poza tym od 10 do 14. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany. Jutro po południu nad Polskę z zachodu zacznie się nasuwać tak zwana Zatoka Niżowa. Oczywiście połączona z niżem z nadAtlantyku i z nadmorza północnego, a do tego układ frontów atmosferycznych. Pojawią się chmury, przelotne opady deszczu. Na Pomorzu także burze z opadami do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna od 20 do 23 stopni, a nad morzem na Podhalu oraz na Suwalszczyźnie chłodniej do 19 stopni Celsjusza. No i jeszcze wiatr słaby i umiarkowany, na północy silniejszy. Nad morzem powieje w porywach do 55 km na godzinę. O opakowaniach, o wysyłaniu paczek, ich odbieraniu, otwieraniu i o tym, żeby to było eko, za chwilę porozmawiamy.

0: Przepytanie.
1: Słuchaczka i patronka pani Karolina napisała, że robiła ostatnio zakupy w sieci i zamówiła kilka drobnych rzeczy. Do domu przyszły w jednej paczce, zaczęła rozpakowywać. Jakież było moje zdziwienie, kiedy rzeczy, które przyszły, leżały na stole, zajmowały powierzchnię dużego talerza, a na podłodze ogrom papieru, folii, kartonów. Przerażające ilości musiałam wynieść. Gdzie tu sens? I po co przepisy? Powinniśmy sami kierować się rozsądkiem i logiką. Czyli pani Karolino, sugeruje pani, że to jest kolejny krok przed sprzedawcami, być może, aby na stronie podczas zakupów odhaczać taki kwadracik. Chcę jak najmniejszą kopertę, chcę jak najmniej śmieci dostawać do domu. Ciekawe, co na to firmy. Maja Dzieńkowska, wiceprezes EPR Global. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: Według szacunków analityków z Effigy Consulting w Europie każdego roku wysyłanych jest od 19 do 20 miliardów paczek. Od 2030 roku prawie wszystkie opakowania wprowadzone na rynek w krajach unijnych będą musiały nadawać się do recyklingu, bo w życie weszło tak zwane rozporządzenie PPWR, które ma ujednolicić zasady wytwarzania i recyklingowania, odzyskiwania opakowań wykorzystywanych do wysyłki paczek z towarami zamawianymi w internecie. Chodzi o to, aby ujednolicić cykl życia opakowań od projektowania przez wprowadzenie do obrotu aż po zbiórkę i recykling odpadów. Celem pomysłodawców tych rozwiązań jest ograniczenie produkcji odpadów opakowaniowych, zwiększenie poziomu recyklingu i rozwój opakowań wielokrotnego użytku. I ja zacząłem się zastanawiać, czy wprowadzenie tego typu rozwiązań może oznaczać, że obowiązujące dotychczas krajowe przepisy w poszczególnych państwach Unii nie były wystarczające?
2: Wie pan co, mi przychodzi taka myśl, że tak naprawdę te przepisy nie były niewystarczające, tylko one były za trudne do realizowania. Do realizowania dla zwykłego przedsiębiorcy, który wprowadza towary na przykład kilkanaście rynków Unii Europejskiej, bo dotychczas, do 12 sierpnia, musiał on znać, do tej pory musi znać przepisy w każdym kraju, tak? Ale te przepisy były po prostu bardzo różne. Na tym rynku muszę się zarejestrować, płacić za te opakowania, a na rynku francuskim muszę za te opakowania. Jak wprowadzam opakowania na rynek francuski, muszę mieć konkretne oznakowanie na opakowaniu, a jak na rynek włoski, muszę mieć inne. I to powodowało bardzo duże zamieszanie. Te obowiązki za recykling opakowań, za EPR, no dużo nazw jest, one były. A teraz są po prostu ujednolicone i wydaje mi się, że to jest szansa dla przedsiębiorstw, żeby było po prostu prościej realizować te obowiązki.
1: Uporządkowanie zasad związanych z odzyskiwaniem, pakowaniem, odzyskiwaniem tych opakowań.
2: Tak.
1: A jeśli chodzi już o same opakowania, to chodzi o to, żeby było ich mniej fizycznie, żeby były lżejsze po prostu. Czy chodzi o to, aby lepiej nadawały się do ponownego wykorzystania, czy bardziej o to, aby wykorzystywać w składzie tego opakowania to, co kiedyś już zostało użyte, czyli one, żeby już były z materiałów odpadowych, odzyskanych.
2: Przede wszystkim chodzi o to, że jak już to opakowanie musi być, to żeby było one jak najlżejsze i jak najmniejsze. To jest pierwsza rzecz. Jak już, jeżeli jest możliwość, żeby to opakowanie było w obiegu, tak, było wielokrotnego użytku, no to jest kolejny etap, super. Jeżeli nie może być, no to żeby to opakowanie nadawało się do recyklingu. To jest taki trzeci krok. No a jak już staje się odpadem, to żeby nie było dla nas szkodliwe. To też PPWR jasno mówi, że po prostu opakowania, które są wprowadzane na rynki Unii Europejskiej, muszą spełniać konkretne standardy, żeby one po prostu dla nas nie były szkodliwe. Bo jeżeli, no fajnie jest kupić coś, co jest naturalne albo ekologiczne pożywienie, w cudzysłowie, ale co z tego, jeżeli mamy zapakowane w opakowanie, które zawiera substancje szkodliwe,
1: metale, tak? Metale ciężkie na przykład.
2: Dokładnie. Tak. I o tym, i właśnie o tym jest PPWR.
1: Pan Krzysztof z kolei napisał, że no już kilka lat temu dostał przesyłkę z kluczem do korby rowerowej. Można sobie wyobrazić, to nie jest duże urządzenie. 30 na 40 na 10 cm. Myślałem, że opakowania z lekami i kosmetykami już wtedy biły rekordu absurdu, ale się pomyliłem, napisał. I jeszcze pan Rafał podpowiada, że jako wypełniacz w pudełkach, w których kupujemy, w których dostajemy towar, który kupiliśmy, można byłoby zastosować popcorn. Świetny wypełniacz, pisze, bo ekologiczny, to znaczy bioodpad, no, pomijam tych, którzy być może chcieliby po prostu spróbować, czy dobry, ale jeśli nie, to można to po prostu wyrzucić do...
2: Pobudza nas PPWR, jeszcze do kreatywności.
1: Do kreatywności, zdecydowanie, tak. Jeśli chodzi o jeden z celów tego rozporządzenia, czyli bardziej efektywne pakowanie produktów, to jest to, o czym nasza koleżanka redakcyjna Olga Bobienko opowiadała, jak rozumiem, tak? Czyli właśnie pakowanie tak, aby tych wypełniaczy nie trzeba było stosować.
2: Tak, dokładnie. Ogólnie większość też tych obowiązków związanych z tymi wytycznymi dotyczącymi opakowań wchodzi tak naprawdę, nie wiem, od 2030 roku, więc przedsiębiorcy mają czas, żeby też się do tego dostosować i tak naprawdę też na tym skorzystać, bo to też nie jest tak, że to się wiąże z większymi kosztami. No jeżeli mamy opakowanie mniejsze, to ciężarówki wejdzie nam więcej towaru, więc logistyka jest tańsza.
1: Tak.
2: Więc też można tak w ten sposób na to patrzeć.
1: I ten tak zwany ślad węglowy też jest inny, bo więcej przewozimy jedną ciężarówką, która nie wozi powietrza. Na firmy z kolei sprzedające żywność na wynos, o czym też opowiadaliśmy kilkanaście minut temu, wywierana jest coraz większa presja, aby umożliwiały klientom korzystanie z własnych pojemników, oczywiście bez dodatkowych opłat. Czy myśli pani, że w internetowym handlu w przyszłości możliwe będzie wprowadzenie jakiejś formy opakowań wielokrotnego użytku? Jakby to mogło wyglądać? Bo dzisiaj to na etapie kontenerów chyba kończy się to wielokrotne wykorzystanie opakowania.
2: Tak.
1: Wszystkie pudełka po prostu, być może my je w domu jeszcze wykorzystujemy do czegoś, ale one już nie wracają albo rzadko wracają do obrotu.
2: Wie pan co, wydaje mi się, że rozporządzenie PPWR głównie jest nakierowane i nakłada obowiązki na wszystkich w łańcuchu dostaw, a odciążając końcowego konsumenta, tak? Te obowiązki nie powinny być przeniesione na zwykłych Kowalskich.
1: Mhm.
2: I to chyba o to chodzi. Znaczy chyba, na pewno o to chodzi. Chodzi o to, żeby od wytwórcy do dystrybutora, do tego sprzedawcy, do tego ostatecznego użytkownika, wszyscy byli odpowiedzialni i żeby te koszta właśnie związane z zagospodarowaniem odpadów, które powstają z tych opakowań, nie były ponoszone przez zwykłego Kowalskiego i przez zwykłego konsumenta. Więc nie sądzę, że to idzie w tą stronę, żeby tutaj zwykła osoba, która zamawia coś, jakąś paczkę z jakimiś ubraniami, żeby musiała odsyłać opakowania. Oczywiście są opakowania, które są w systemie kaucyjnym i to działa i to jest super.
1: A może to jest rozwiązanie?
2: Może
1: system,
2: tak.
1: System kaucyjny do opakowań, w których dostaliśmy jakąś przesyłkę, ktoś będzie kupował. Skup Europalet dzisiaj nikogo nie dziwi.
2: No tak, to prawda, to prawda. No, mówi pan o popcornie, tak? Więc tutaj rzeczywiście kto wie, co się będzie działo.
1: Kto i co wymyśli.
2: Tak.
1: A jeśli chodzi o to, co wpływa najbardziej na pracę firm, przedsiębiorców, którzy podlegają tym regulacjom, o których rozmawiamy, to trzeba właściwie zacząć od tego, kogo dokładnie te przepisy dotyczą, bo one dotyczą nie tylko tych dużych hurtowników, sprzedawców, platform internetowych, one dotyczą nawet mikroprzedsiębiorców, kogoś, kto sprzedaje miesięcznie zaledwie kilka produktów i wysyła.
2: Tak. Rozporządzenie PPWR nakłada obowiązki właśnie na wiele podmiotów. Od wytwórcy do tego sprzedawcy ostatecznego, który wysyła do konsumenta. I nie ma tutaj rozróżnienia, czy ktoś jest małym przedsiębiorcą, czy ktoś jest dużym. Są tam jakieś konkretne zwolnienia dla mikroprzedsiębiorców, ale to trzeba się wczytać i to jest taki jeden element, tak? Ale nie, te główne obowiązki właśnie związane z tym opłatą za recykling opakowań, to jest właściwie... Może tak, to jest mała część PPWR, która się nazywa EPR, rozszerzona odpowiedzialność producenta. I to właśnie dotyczy tego mikroprzedsiębiorcę, kogoś, kto sobie na jakiejś popularnej platformie e-commerce sprzedaje swoje rzeczy handmade, sprzedaje sobie za granicę, no i on te obowiązki ma, niezależnie od tego, czy jest mikroprzedsiębiorcą, czy jest dużym przedsiębiorcą.
1: Mhm.
2: Te obowiązki są i teraz tak naprawdę wiedza pozwoli nam też z tego skorzystać, bo... PPWR kierunkuje nas na to, że opakowania będą miały klasy. Klasy opakowań. Nie wiem, czy rozmawiali państwo właśnie
1: w tej audycji wcześniej. Nie wspominaliśmy.
2: Klasy opakowań. Będzie opakowanie klasy A, będzie opakowanie klasy C. Ogólnie polega to na tym, że dojdziemy do takiego momentu, w którym jak ktoś nam zaproponuje za darmo opakowania, żebyśmy sprzedawali towary, nam się to nie będzie opłacało, bo opłaty za recykling tych opakowań, które my jako firma sprzedająca do konsumenta, tego użytkownika końcowego wysyłamy, będziemy ponosić, jest za wysoka. Nam się nie będzie opłacało brać czegoś nawet za darmo.
1: Czyli bardziej będzie się opłacało wysyłać
2: w cudzysłowie,
1: lepszej kopercie.
2: Dokładnie, w lepszej kopercie. I mówimy o naprawdę bardzo dużych różnicach, typu, że za opakowanie, w cudzysłowie mówiąc klasy C, zapłacimy, załóżmy, za kilogram 5 zł, a za opakowanie klasy A 50 groszy. Więc my mówimy o bardzo dużych różnicach, więc jeżeli taki przedsiębiorca ma tego świadomość i po prostu będzie korzystał z dobrej jakości ekologicznych, w cudzysłowie oczywiście mówię, klasy opakowań, no to te koszta naprawdę nie będą duże. jedyne tutaj takie wyzwanie, które jest dla takich przedsiębiorców, no, że muszą te obowiązki realizować na przykład na 20 rynkach, tak?
1: Właśnie o to chciałem zapytać. To znowu znajomość prawa, o czym rozmawialiśmy, ale do tego mogą dochodzić dodatkowe koszty.
2: Tak, dochodzą dodatkowe koszty. Jest teraz obowiązek, ten obowiązek był tak naprawdę, tylko nie był też w każdym kraju, no ale od 12 sierpnia jest w każdym kraju. Jeżeli ktoś z Państwa sprzedaje na rynek zagraniczny towary i nie ma tam siedziby, a pewnie większość mikroprzedsiębiorców i średnich przedsiębiorców nie ma siedziby na danym rynku, gdzie sprzedaje towary, musi wyznaczyć tak zwanego autoryzowanego przedstawiciela. No i ten autoryzowany przedstawiciel jest po to, że jeżeli byłaby kontrola na rynku słowackim i jakimś cudem dostaliby państwo karę jakąś finansową na przykład, no to państwo słowackie będzie ścigało autoryzowanego przedstawiciela, którego wyznaczyliście.
1: Czy to w praktyce będą podmioty, które po prostu za pieniądze będą świadczyły takie usługi,
2: dokładnie,
1: brały na siebie trochę tego ryzyka?
2: Tak, dokładnie. Dokładnie. My świadczymy takie usługi. Po prostu otwieramy swoje oddziały w Europie. Jest to też fajne dla naszych klientów, bo no, komunikacja z autoryzowanymi przedstawicielami krajowymi zazwyczaj jest w języku tym lokalnym. No to teraz wyobraźmy sobie, że musimy rozmawiać i po francusku, i po włosku. No czasem jest też po angielsku, ale nie każdy mówi po angielsku. To wcale nie jest takie oczywiste. I rozmawianie z 20 autoryzowanymi przedstawicielami jest ciężkie. I przez to są też takie firmy jak nasza, które powodują, że masz jeden kontakt.
1: Pan Rafał jeszcze zastanawia się, a co w zamian za pudełko na pizzę? To jest odpad zmieszany, a duży, jaka jest alternatywa? No tak rzeczywiście tutaj trzeba będzie się zastanowić. Pewnie też pojawią się specjalne pudełka do sprzedawania takich potraw.
2: Myślę, że tak. Myślę, że w ogóle jak...
1: Chociaż kto zamawia pizzę za granicę? Ale chociaż
2: właśnie.
1: Z Włoch do Polski.
2: Ale przy sprzedaży krajowej te obowiązki PPWR
1: też
2: są, prawda?
1: I przypomnijmy, one nie dotyczą tych, którzy sprzedają prywatnie coś z własnej kolekcji. Chodzi tylko o podmioty,
2: które prowadzą
1: działalność. To na koniec porozmawiamy o towarach, które wysyłane są spoza Unii, no bo myślimy też o przesyłkach chociażby z Dalekiego Wschodu, z Chin.
2: Dokładnie. No właściwie to też jest szansa dla nas, dla Unii Europejskiej, żeby po prostu te zasady były no, takie same, sprawiedliwe. Każda firma, czy w Unii Europejskiej, która sprzedaje w Unii Europejskiej, czy to teraz będzie firma z Wschodu, muszą spełniać te same obowiązki, żeby móc wprowadzić towar. A to, o czym my rozmawiamy teraz, o tej opłacie recyklingowej, czyli tym ostatnim elemencie, no to mamy przed tym mnóstwo innych obowiązków. Tak jak rozmawialiśmy jeszcze przed rozpoczęciem tutaj na żywo rozmowy o tym, że są tak zwane deklaracje zgodności teraz, żeby wprowadzić z Azji towar. Jeżeli ktoś z Azji chce wprowadzić towar do Unii Europejskiej, musi wykazać deklarację zgodności i musi spełniać konkretne przepisy. I to jest naprawdę, wydaje się to skomplikowane, ale to powoduje, że żyjemy też w bezpiecznym miejscu, tak? Te opakowania nam nie szkodzą.
1: Zastanawiam się, jaka część kosztów wyższych, choć ja wiem, może nie jest to jakiś znaczący, dramatyczny wzrost, ale tych wyższych kosztów zostanie przerzucone ostatecznie na klienta.
2: Pan co, jeżeli ktoś zapozna się porządnie z PPWR-em, przemyśli i zobaczy, jak może to przełożyć na swoją działalność, to tak naprawdę te koszty nie są wyższe. Naprawdę. Jeżeli mówimy teraz o tym, że wchodzą klasy opakowań, no to my możemy zaniżyć koszty. Teraz czegoś takiego nie ma. Teraz mamy na obsługę klientów, którzy wprowadzają na rynki tam północne, skandynawskie. No to tam te klasy opakowań są i tam już jest to rozróżnienie. Masz słabe opakowanie, płacisz dużo. Masz super opakowanie, płacisz grosze. To są naprawdę grosze. A teraz PPWR powoduje, że każdy kraj ma dać takie same warunki dla każdego. Jeżeli używamy dobrych opakowań, to tych kosztów nie ma. I jeżeli, tak jak wspominaliśmy, opakowanie jest mniejsze, logistyka jest tańsza. Więc jak połączymy te kropki i spojrzymy tak na troszkę szerzej, to naprawdę te koszty mogą zejść.
1: Poczekamy zatem, gdy pochwalą się przedsiębiorcy kosztami albo zmianą wysokości kosztów i tym wdrażaniem nowych przepisów. Być może już za kilka tygodni dowiemy się więcej. Albo państwo zauważą zmiany w cenniku swojego ulubionego internetowego dostawcy. Kosmetyków, ubrań, nie wiem, wszystkiego, co czasem kupujemy z internetu. Bardzo dziękuję za rozmowę i
2: bardzo
1: dziękuję za spotkanie. Maja Dzieńkowska, wiceprezes EPR Global.
2: Dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.

0: I jeszcze głos pani Izabeli w sprawie opakowań, wysyłania i odbierania paczek. Otóż nasza słuchaczka napisała: mniej zamawiać, ruszyć 4 litery, do sklepu, wspierać lokalną ekonomię. Tak napisała Agnieszka Lipka-Barnett w studiu.
1: Dzień dobry.
0: Zamyślona. Dzień dobry.
1: Tak się zastanawiam, wiesz, nad tym niezamawianiem i tak dalej. No ale jak my nie będziemy zamawiać, to kurierzy skąd będą mieli pracę?
0: Właśnie, pani Izabelo, jest jeszcze cała branża związana
1: dostawcza, logistyczna.
0: Logistyką. Są sklepy, polskie sklepy, przecież nie musimy zamawiać z Dalekiego Wschodu, które
1: ależ
0: też
1: oczywiście
0: żyją z naszego zamawiania. Ale tak przy okazji, gdy czytam państwa komentarze związane z zamawianiem i z odbieraniem różnych paczek, to jestem zaskoczony, jaką fantazją, ułańską fantazją wykazują się czasem sprzedawcy. O, taką pani Ania dostała paczkę w takim pudełku.
1: Ojej. Ale w ogóle to nie zabezpieczone jeszcze do tego, więc nie. To mogło latać.
0: To latało,
1: tutaj.
0: Tak.
1: To dobrze wstrząśnięte, niezmieszane przyszło.
0: To jest chyba sugestia,
1: razie.
0: Pani Aniu, sugestia, żeby następnym razem zamówiła pani po prostu cały karton tych produktów.
1: Wtedy przyjdzie w jeszcze większym pudle.
0: Żeby
1: pudła
0: zamówić
1: nam
0: jeszcze
1: się akurat przydadzą. Także.
0: To my już bardzo dziękujemy. Ksenia Maćczak, Wiktoria Wichrowska, Olga Bobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Patryk Rabiega i Michał Porycki. Rafał Lewandowski realizował. Zostanie z państwem po 19, a wraz z Rafałem Agnieszka Lipka-Barnett, bo to bonton po
1: tak
0: 19.
1: Tak jest, wszystko się zgadza, muzyka już gotowa. Ja powiedzmy, że też wszystko jest zgodnie z planem, drogi kolego.
0: A czy koleżanka zechciałaby zdradzić fragment chociaż tegoż planu?
1: Będzie po korsykańsku, tak, będzie po korsykańsku, będzie po francusku, będzie po francusku i trochę też będzie o...
0: Po francusku to nie zaskoczenie. Akurat.
1: Tak, ale będzie po francusku, ale nie do końca, bo będzie po angielsku, po francusku. Mm. O, tak bym powiedziała.
0: English... No. French English,
1: tak
0: zwany? Okay.
1: Tak, French.
0: Kiedyś próbowałem po angielsku z Francuzami porozmawiać.
1: No i jak ci wyszło?
0: No i nie zamówiłem tam wtedy nic w zasadzie. Nie porozmawialiśmy sobie za dużo.
1: Trzeba było spróbować po polsku.
0: To była taka budka z jedzeniem. Chyba tak, ręcznie bym się szybciej dogadał.
1: No bo pokazać po prostu na menu, co ty chcesz i już. No
0: oczywiście. Tak, to był błąd, rzeczywiście. Ale to też podróże kształcą. Bardzo dziękujemy. Za 4 minuty 19. Do usłyszenia.

W weekend u nas nie usłyszą Państwo silników, bo rowery takowych nie posiadają. To właśnie dwukołowcami wyruszy kolejny Tour de Slezak, czyli nasz radiowy rajd rowerowy. Uczestnicy startują w sobotę z Łodzi, dojadą do Sulejowa, gdzie zrobią pętelkę i w niedzielę zawrócą na łódzki plac Schillera, gdzie koncertowo zakończymy tę rajdową edycję. Do usłyszenia, do zobaczenia.

Minęła 19:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Zaczynamy od akcji służb na warszawskiej Pradze. Ulica Żupnicza niedaleko Dworca Wschodniego została częściowo zamknięta po zgłoszeniu o kilku podejrzanych pakunkach z przewodami. Teren został zabezpieczony przez policję. Na miejscu są także strażacy, pogotowie i straż miejska. Służby czekają na przyjazd specjalistycznej jednostki, która ma sprawdzić, z czym dokładnie mają do czynienia. Na razie nie ma informacji, by pakunki stanowiły zagrożenie. Radosław Sikorski ostrzega przed rosyjską wojną hybrydową. Minister spraw zagranicznych mówił o tym podczas spotkania unijnych ministrów w Irlandii. Jak podkreślił, Rosja prowadzi działania wymierzone nie tylko w Ukrainę, ale także w europejskich sojuszników. Chciałbym wyrazić solidarność Polski przede wszystkim z Ukrainą, która jest atakowana przez Rosjan niemal każdej nocy. Po drugie, nasz sojusznik, Niemcy, został zaatakowany w ramach, jak się wydaje, serii aktów terroryzmu państwowego. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Polska wraz z innymi sojusznikami zrobi wszystko, co konieczne, aby wesprzeć każdego sojusznika, który zostanie zaatakowany. Nie dążymy do konfliktu z Rosją, ale wygląda na to, że Rosja prowadzi z nami wojnę hybrydową i musimy pokazać Putinowi, że nie damy się zastraszyć. Sikorski zaznaczył, że wojna hybrydowa to dziś znacznie więcej niż działania w internecie. Szef polskiej dyplomacji opowiedział się także za kolejnymi sankcjami wobec Rosji. Unia rozważa objęcie nimi ponad 1600 firm i osób związanych z rosyjską machiną wojenną. Izrael nie wycofa wojsk ze Strefy Gazy i doprowadzi do rozbrojenia Hamasu, zapowiedział to premier Benjamin Netanyahu. Szef izraelskiego rządu odwiedził żołnierzy na tzw. żółtej linii i powiedział, że Izrael kontroluje obecnie 60% terytorium Gazy. Deklaracja stoi w sprzeczności z założeniami obowiązującego rozejmu, który przewidywał m.in. wycofanie izraelskich wojsk, rozbrojenie Hamasu i wejście do Strefy Gazy sił międzynarodowych. Hamas uzależnia złożenie broni od wstrzymania izraelskich ataków i rozpoczęcia wycofania wojsk. Jednocześnie izraelski minister obrony, Israel Katz, mówi o możliwości wysiedlenia mieszkańców Strefy Gazy. Podkreśla, że Izrael jest gotowy to zrobić, jeśli zgodzą się na to Stany Zjednoczone. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Summer Slow, double 8, fulgurance des sentiments sur tempo lent.
1: Dzień dobry Państwu, Rafał Lewandowski, Agnieszka Lipka-Barnett, to jest Bon Ton w Radiu Nowy Świat. Wszystko się zgadza, 6 minut po godzinie 19, dziś środa, 2 września, Radio Nowy Świat, więc Bon Ton. agnieszka.lipka@nowyswiat.online, facebook.com/radionowyswiat i @agnieszkalipka-barnett. Grupa patronów Radio Nowy Świat, to też na Facebooku, no i oczywiście Twitter albo X i Instagram również do Państwa dyspozycji. Dziś dużo nowości, będzie też kilka coverów, no i będzie kartka z kalendarza, ale to już w drugiej godzinie. Na początek piosenka, która nie wiem dlaczego, ale kojarzy mi się właściwie z końcem wakacji, a nie z ich początkiem. Może dlatego, że jest taka właśnie powolna i przez to wydaje mi się taka trochę sentymentalna. Summer Slow 88, czyli wolne lato albo wolny taniec letni z roku 1988. To Lenoiseur, który powraca 4 lata po wydaniu swojej pierwszej płyty Au bout de lèvres. No i w ten sposób składa swoisty hołd no właśnie takiemu slowowi, w sensie takiemu powolnemu tańcowi. Jak twierdzi, pomysł się wziął od no takich fajfów czy dancingów, bo mówi, że był na wsi u swoich rodziców w Normandii, to było w roku 2019, no i tam przeglądał lokalną prasę i trafił na ogłoszenie, że w czwartek 6 czerwca od 14 do 19 te dansons, czyli właśnie taka, no taka potańcówka przy herbacie. No i właśnie dlatego tak mu się skojarzyło, że Summer Slow 88 można by właśnie połączyć z taką potańcówką przy herbacie. Jeszcze trochę niech pobrzmiewa lato w tej muzyce. Ja wiem, że już jest wrzesień, że już pogoda też nie ta, chociaż podobno coś mi ktoś mówił, że jeszcze mają wrócić do Polski upały. Nie wiem, na ile to prawda, ale zobaczymy. Natomiast w Bontonie jeszcze trochę niech lata pobrzmiewa. To Camille Henault i Laissez-moi.

0: fragile.
1: Laissez-moi être un peu fragile, pozwólcie mi być trochę delikatną. No bo jak pisze sama Camille Eno, bycie silną nie oznacza, że nie można być tak w środku, chociaż odrobinę delikatną. No i że ta piosenka jest właśnie dla tych wszystkich, o których się mówi, że są tacy mocni, tacy niezniszczalni. No i że to też piosenka na lato. No i jest tam też prośba o to, żeby pozwolić Camille jeść czekoladę. Czekolada wyzwala endorfiny w ciele, więc oczywiście, że można jeść czekoladę, tyle że no wiadomo, prawda? Państwo wiedzą, co za dużo. To niezdrowo. Bellboy i El i Voyou jeszcze do tego UFO, czyli po prostu UFO, chociaż po francusku to bardziej jest ovni. Ale to chodzi o ludzi, którzy tak nie do końca pasują do jakiegoś standardu.

Bellboy i Yel przepracowani czy przeremiksowani przez Voyou to UFO. No i tu się powtarza taka fraza, les hommes font n'importe quoi, czyli ludzie robią to, co chcą. No i to jest taki motyw przewodni, w którym no, Yel oczywiście, ale i Bellboy wyrażają no, swój obraz ludzkości, nam przedstawiają, o tak bym powiedziała. Według nich ludzkość jest absurdalna, jest niezdolna do podjęcia najprostszego działania, no ale pojawia się ten tajemniczy przybysz, ten właśnie OVNI, czyli UFO. No i on podobno właśnie jest w stanie zrobić to, czego ludzie nie są w stanie zrobić. No ale, temu obrazowi ludzkości przeciwstawia się poniekąd piosenka Chiedinu, którą wykonuje, no właściwie to supergrupa Corsu Mezu Mezu, w sensie ten projekt muzyczny Corsu Mezu Mezu, ale nie tylko oni, bo w ramach tego wielkiego koncertu, który odbył się na Velodromie w Marsylii, tę właśnie piosenkę zaśpiewali Canta u Populu Corsu. No i nie tylko, bo między innymi też Patrick Fiori, a to wyrażenie Chiedinu oznacza mniej więcej jest tam też. No i można się zatrzymać, ile tam jest piękna w tym naszym świecie.

23 maja tego roku. Wtedy to właśnie oczy właściwie wszystkich we Francji i to również z Korsyki, no bo Korsyka należy do Francji. Zwrócone były w kierunku Marsylii i tamtejszego velodromu, bo to właśnie wtedy wieczorem odbył się tam niezwykły koncert, którego fragment właśnie usłyszeliśmy na antenie Radia Nowy Świat. Corso Mezu Mezu i Canta u Populu i Patrick Fiori w piosence Cie Dinu. W ogóle Corso Mezu Mezu, jak się dowiedziałam przy okazji przygotowywania tego programu, oznacza Cors moitié moitié, czyli tak pół na pół Korsyka. No tak można powiedzieć o Patricku Fiori, ale o bardzo wielu osobach, również z francuskiej sceny muzycznej. Natomiast w piosence oni opisują oczywiście piękno tego świata, ile jest tam piękna, ale też śpiewają o tym, że jest też tak wielu cierpiących ludzi, którzy śpiewają o swoich smutkach, ale istnieje też tak wiele wyzwolonych sił, które wnoszą radość do naszych serc. Jest też tyle przebudzonych głosów, a one są warte znacznie więcej niż strzały. To Corso Mezu Mezu. No i najwyraźniej Patrick Fiori i ekipa Corso Mezu Mezu szykują się do wydania płyty z tego koncertu, który, przypomnę, miał miejsce 23 maja, czyli miesiąc i dzień po pierwszym i jak na razie jedynym koncercie Patricka Fiori w Polsce. Ale mam nadzieję, że to nie jedyny jego koncert w Polsce, że jeszcze do nas wróci. Zresztą nie tylko on. Billy i Medyga.

Me Dega to Billy, czyli Billy Shedid, tak? Właśnie z tych Shedidów. Me Dega, czyli moje szkody właściwie. Piosenka, która porusza temat zdrowia psychicznego, temat lęków, które dopadają najczęściej w nocy, no i temat niskiej samooceny, szczególnie w zderzeniu z opinią innych. No a jak człowiek wystawia się na widok publiczny, to wystawia się również na ten publiczny celownik, a ten nie zawsze jest raz, że sprawiedliwy, a dwa, że przychylny. No a Billy, jakby nie było, ponieważ jest córką M, czyli Mathieu Shedida, i wnuczką Louisa Shedida i właśnie wydaje swoją drugą epkę, no to trzeba przyznać, że no ona dorastała, jakby nie było, niemalże w świetle reflektorów. Kształciła się w American School of Modern Music w Paryżu. Oficjalnie rozpoczęła karierę w styczniu 2025 roku epką J'avance, czyli Idę naprzód. Tutaj jako inspirację wymieniała Cocteau Twins i Joy Division, no a teraz właśnie wydaje drugą epkę. No i co ciekawe, M i Vanessa Paradis się przyjaźnią i to od dawna. I Vanessa Paradis, która promuje nie dość, że reedycję płyty, to jeszcze tournée, notabene, odwołała swój koncert w Polsce. To tak miałam Państwu o tym powiedzieć, tylko wyleciało mi z głowy, więc no niestety nie zobaczymy się w stodole na koncercie Vanessy Paradis, ale nie tracę nadziei, że jeszcze ją kiedyś zobaczymy. No w każdym razie Vanessa Paradis była pytana o to, czy bycie dzieckiem gwiazdy, w kontekście oczywiście dzieci jej i Johnny'ego Deppa, czy to otwiera drzwi, czy wręcz odwrotnie. No i Vanessa Paradis twierdziło, że tak, to otwiera drzwi, ale wciąż masz mnóstwo pracy do wykonania, tak jak wszyscy inni, a myślę, że nawet więcej niż inni. Natomiast Billy ma całkiem inne zdanie na ten temat, bo mówi, że to, że jestem nepo baby, no to prawda i w pełni to akceptuję. Jestem bardzo świadoma swoich przywilejów, dziedzictwa kulturowego, szczęścia i doskonale rozumiem, dlaczego to może być dla innych frustrujące. No ale Billy nie odcina się od swojej rodziny, a z drugiej strony kroczy własną drogą i no nie wiem, na ile nazwisko jej pomaga, a na ile przeszkadza. Myślę, że jako właśnie nepo baby z jednej strony ma łatwiej w branży, ale z drugiej strony chyba jeżeli chodzi o słuchaczy, to ma jeszcze więcej do udowodnienia. La Maison Tellier i Ise Couvre-feu.

RF to jest singiel, który ukazał się teraz, mimo że ich płyta ukazała się w kwietniu, ale we wrześniu ruszają w trasę, więc być może to właśnie dlatego teraz ta piosenka się ukazuje. Taka słoneczna, trochę nonszalancka ballada. Bardzo, bardzo sympatyczna dla ucha. Orzel, drodzy Państwo, to jest bardzo znana artystka, tym bardziej znana tym z Państwa, którzy na przykład lubią słuchać muzyki odśrodkowej Jana Niebutka, bo trzeba przyznać, że muzyka, którą tworzę, że Orzel, szczególnie w kontekście tej płyty, która ma się dopiero ukazać, bardziej pasuje do jego świata muzycznego niż do mojego, chociaż, no właśnie, zdarzają się wyjątki, tak jak w przypadku piosenki Dile, która powstała również w wersji akustycznej.

Angel i Deal w wersji akustycznej. Deal, czyli powiedz to, no bo to właśnie taka oda do samorealizacji, do wyrażania tego, o czym zazwyczaj się nie mówi. No bo w tym utworze Angel zachęca do tego, żeby powiedzieć to, że czujesz się samotny, powiedz to, że jesteś

zmęczony, żeby po prostu uwolnić się od tych myśli, żeby przede wszystkim podzielić się nimi, więc zmniejszyć jednocześnie ich ciężar. Tak głośno i dumnie trzeba powiedzieć, kim się jest, co się czuje i przede wszystkim zaakceptować swoje emocje, a z tym chyba mamy największy problem. Oczywiście tej piosence towarzyszy teledysk, o którym chyba już Państwu opowiadałam, bo on jest inspirowany takimi rejwami, które są albo były organizowane teoretycznie na początku w ukryciu, były zwoływane jakimiś kanałami, się ludzie dowiadywali, że gdzieś tam jest taka impreza. Natomiast teraz to już trochę się to skomercjalizowało, więc no więc, ale z drugiej strony są ludzie, którzy bardzo chwalą Angel właśnie za przywołanie tej kultury w swoim klipie. Ale są też tacy, którzy twierdzą, że skoro Angel użyła tej kultury w swoim klipie, no to pewnie już wszyscy będą teraz tam chodzili i straci to swój urok. Mniejsza o to. Ta Jolie, czyli twoja ładniutka, twoja piękna, to piosenka Camille Lelouch, takie no dość intymne wyznanie o rozpadzie związku, no i przede wszystkim chyba o upływie czasu.

0: Mais en vrai, c'est pas fini. Je veux rester ta jolie.
1: Tak to bywa. Jak się wchodzi w wiek średni i zachodzą w związku z tym zmiany fizyczne, zmiany też psychiczne, no to część par nie wytrzymuje tej próby. No i Camille Lelouch w tym swoim utworze pyta, czy partner nadal postrzega ją tak samo jak na początku ich relacji. Jest tam też dużo o wrażliwości kobiety, która no mimo upływu lat pragnie po prostu czuć się kochana i czuć się pożądana. To Camille Lelouch i ta Jolie. Cieszy mnie jej powrót do muzyki, bo nie da się ukryć, że ona faktycznie ma coś do powiedzenia, no a ponieważ jest w takim wieku, w jakim jest, jest właśnie w wieku średnim, to podejrzewam, że jej perspektywa też trochę się zmieniła, a też ma za sobą już sporo przejść. Wróćmy chociaż do piosenki Ne juge pas albo Me je t'aime. No, naprawdę. W każdym razie, teraz młode pokolenie, to Maëlle i Fantôme.

0: chyba tu.
1: Skradł trochę mnie, ale nie całą. To Mel i Fantom, czyli no, duch albo zjawa, tym duchem albo zjawą. Nie jest wcale żaden byt nadprzyrodzony, nie jest ten też żaden poltergeist, ani przyjazny duch, tylko no to taka metafora takiego śladu właściwie, jaki zostawia druga osoba, bo to takie wspomnienie byłego partnera, bo nawet po rozstaniu według Mel ten duch pojawia się w przestrzeniach, gdzie się bywało wspólnie, w rutynowych czynnościach, w nieprzespanych nocach. Oczywiście i Mael wyraża z jednej strony trudność zerwania więzi, a jednocześnie no jest mocno zdeterminowana, żeby po prostu przejść przez to wszystko i zaakceptować ten nowy stan rzeczy. Co jest oczywiście bardzo trudne. Czy wiedzą Państwo, jak jest instrukcja obsługi po francusku? Mode d'emploi.

0: Juliette Maniewasowa, J'ai ton rêve d'être blanche. Jeszcze raz ona, tyle że w innej odsłonie. Tym razem to cover piosenki Pierretta z roku 1972 o Lili, uciekinierce z Somalii, która próbowała znaleźć w Paryżu swoje szczęście, ale niestety szczęścia tam nie znalazła, no bo po prostu czuła się wykluczona ze względu na swój kolor skóry. Ostatecznie przeprowadziła się do Stanów Zjednoczonych, no i tam trochę poczuła się lepiej, bo trafiła na czas walki o po prostu równość. Lili to Juliette Maniewasowa.
1: On l'a trouvé plutôt jolie, Lili. Elle arrivait des Somalies, Lili. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lili.

0: L'amour, celle contre laquelle on ne peut rien. On l'a trouvée plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris.
1: Minęła 20, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Jest ruch śledczych w sprawie wczorajszego tragicznego wypadku na autostradzie A1. Prokuratura chce aresztu dla kierowcy ciężarówki podejrzanego o spowodowanie katastrofy.
2: W toku tego śledztwa prokurator przedstawił 31-letniemu Dominikowi D. zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym zagrażającej życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. Ponadto w toku tego śledztwa prokurator przedstawił Dominikowi D. zarzut ukrywania w kabinie użytkowanego przez niego ciągnika siodłowego dokumentów w postaci kart kierowcy wystawionych na nazwiska innych osób.
1: Mówił prokurator Tomasz Ozimek, rzecznik prokuratury w Częstochowie. Dominik D. przyznał się do sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, ale twierdzi, że nie pamięta okoliczności zdarzenia. Nie przyznał się natomiast do ukrywania w kabinie kart kierowcy wystawionych na nazwiska innych osób. Śledczy sprawdzają, czy mogły służyć do fałszowania czasu pracy. O tymczasowym areszcie dla Dominika D. zdecyduje teraz sąd. Jest za to prawomocny wyrok dla Wojciecha Olszańskiego, znanego jako Jaszczur. Sąd apelacyjny w Gdańsku uznał go za winnego publicznego nawoływania do nienawiści wobec osób narodowości żydowskiej podczas meczu w Grudziądzu w 2022 roku. Sąd karę 2 lat ograniczenia wolności zmniejszył do 1,5 roku. Olszański będzie wykonywał też nieodpłatne prace społeczne przez 20 godzin miesięcznie. Sąd podkreślił, że wolność słowa ma swoje granice. Cieśnina Trumpa zamiast cieśniny Ormus. Taką propozycję przedstawił prezydent Stanów Zjednoczonych. Donald Trump napisał w mediach społecznościowych, że skoro USA mają kontrolować strategiczny szlak, można rozważyć zmianę jego nazwy. Jednocześnie ponownie przekonywał, że Iran nie sprawuje kontroli nad cieśniną. Andrzej Poczobut wraca na Białoruś po spotkaniu z papieżem Leonem XIV. Dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi został zwolniony pod koniec kwietnia po ponad 5 latach w białoruskim więzieniu. W Watykanie prosił papieża o błogosławieństwo dla Białorusi, swojej rodziny i polskiej mniejszości. Spotkanie z Leonem XIV, jak mówił Poczobut, przyniosło mu spokój.
3: Dla każdego katolika spotkanie z Ojcem Świętym to jest szczególne przeżycie, to jest szczególne doświadczenie. I jeżeli mówić o moich uczuciach, no to czuję spokój. No, w ciągu ostatnich dni, w ostatnich miesięcy nawet ja czułem takie wewnętrzne napięcie wewnątrz siebie, a po tym spotkaniu czuję spokój i za ten spokój jestem bardzo wdzięczny.
1: Dziennikarz podkreśla, że sytuacja Polaków na Białorusi nadal nie jest łatwa. Po powrocie chce z nimi być i działać na rzecz Związku Polaków na Białorusi. Pracuje też nad książką, w której chce opowiedzieć o ponad 5 latach spędzonych w białoruskim więzieniu. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Le soleil levant, czyli wstające słońce, mimo że słońce już zaszło, to właśnie na antenie Radia Nowy Świat wstało po raz kolejny. Rafał Lewandowski, Agnieszka Lipka-Barnett, druga godzina bontonu na antenie Radia Nowy Świat. agnieszka.lipka@nowyswiat.online, facebook.com/radionowyświat i / Agnieszka Lipka-Barnett. Jestem oczywiście w grupie patronów Radia Nowy Świat, tam też mnie Państwo znajdą. A żeby zostać patronem, wystarczy wejść na stronę patronite.pl/radionowyświat i tam się zarejestrować, ustawić kwotę wsparcia, sprawdzić na przykład, czy Państwa wsparcie jest aktualne, jeżeli już są Państwo patronami. No i tyle. I od tej pory wrota do naszych zasobów, jakimi niewątpliwie jest, znaczy jakie kryją się w zakładce podcasty na stronie nowyświat.online, stają dla Państwa otworem. Dziś ktoś z Państwa rano pisał właśnie w grupie patronów Radia Nowy Świat, że warto podkreślać korzyści dla patronów z bycia patronem. No i właśnie ta osoba bardzo podkreślała dostęp do podcastów. Podcasty, które od początku tak naprawdę istnienia radia, czyli od ponad 6 lat, no, gromadzą wszystko właściwie, co na tej antenie zostało powiedziane. Można na przykład wszystkie bontony sobie odsłuchać, jeżeli ktoś z Państwa ma taką fantazję. To już ponad 300 bontonów, także to już no, sporo godzin muzyki francuskiej i frankofońskiej. Mimo że na początku to była godzinna audycja, potem dwugodzinna, potem chyba znowu godzinna, a teraz dwugodzinna już od dobrych 4 lat. W każdym razie polecam Państwu zostanie patronem, patronką, matronką, matroną, patroniątkiem, osobą patronującą Radiu Nowy Świat, no bo my dzięki Państwu tak naprawdę nadajemy. No a poza tym widzimy się w sobotę na Tour de Slezak. Miałam o tym nie mówić, ale już powiedziałam, więc kto usłyszał, ten wie. O, i może na tym to zostawmy. Le Soleil Levant, czyli House of the Rising Sun, to utwór wydany w 2021 roku przez projekt Pyjama Land. No i to jest taka alternatywna interpretacja The House of the Rising Sun, piosenka z roku 2021, wydana w październiku roku 2021, ale ja na nią trafiłam stosunkowo niedawno, w sensie jakoś na początku wakacji i stwierdziłam, że jeszcze trochę poczekam, no ale w tym tygodniu jakoś uznałam, że to już jest ten moment, że mogę ją Państwu na spokojnie zaprezentować, tym bardziej, że Le Soleil Levant otworzyło nam segment piosenek nieco odświeżonych. No i nie da się ukryć, że taką piosenką nieco odświeżoną jest Le Coeur Grenadine. W oryginale tę piosenkę wykonywał Laurent Voulzy. Teraz wzięli się za nią Phil O'Neill i After Simone.

Filani i After Simon Le Coeur Grenadine. Podejrzewam, że nie było ich na świecie, kiedy ta piosenka powstała, bo było to w roku 1979. To Laurent Voulzy ją wypromował. No i chyba każdy Francuz zna te słowa. J'ai laissé dans une mandarine une coquille de noix bleu marine. Zostawiłem w mandarynce granatowej, granatową skorupkę orzecha włoskiego. Tak jest. J'ai le cœur grenadine, czyli mam serce z grenadyny, albo moje serce to po prostu grenadyna. Ech, no dobrze. No to jeszcze jeden cover, bo właściwie dlaczego nie? Le temps de l'amour, tyle że tym razem w wykonaniu Think Zeke, All Star i Anouar.

Le temps de l'amour. Piosenka z roku 1962, oczywiście z repertuaru nieodżałowanej Françoise Hardy. No i Think Zeke, All Starry Anwar to nie jest jedyny kolektyw muzyczny, który wziął się za tę piosenkę i nagrał ją na nowo, bo chociażby Bon Entendeur zrobił po raz kolejny wielki przebój właśnie z piosenki Le temps de l'amour, czyli Czas miłości. No ale to nie jedyny cover Françoise Hardy, który zdecydowałam się Państwu dziś zaprezentować. Był rok 2018. Françoise Hardy wydała płytę zatytułowaną Personne d'autre i na niej znalazł się utwór napisany przez La Grande Sophie, utwór Le Large.

To La Grande Sophie, to nie Françoise Hardy, to La Grande Sophie w piosence napisanej przez nią samą, przez właśnie La Grande Sophie dla Françoise Hardy na jej płytę z roku 2018 zatytułowaną Personne d'autre. No to jest piosenka o przejściu bez tragedii, o przejściu bardzo spokojnym, o przejściu bez smutku i bez żalu, o chwili, w której no właśnie artystka tak naprawdę wyda ostatnie tchnienie i opuści ten świat i wszystko będzie dalekie i wszystko będzie spokojne, więc daj mi swoją rękę. Ech, Françoise Hardy nie ma już z nami od 2 lat. La Grande Sophie nagrała teraz swoją wersję tej piosenki. No dobrze, kartka z kalendarza. 2 września roku 1987 w telewizji TF1 zadebiutował program, który mogę porównać spokojnie z polskim tiktakiem albo 5, 10, 15 względnie z rowerem Błażeja albo właściwie, dlaczego nie, nawet z domowym przedszkolem, bo to był program, który ukształtował spokojnie całe pokolenie Francuzów. Ten program to Club Dorothée.

Dorotei Chagrin d'Amour to jeden z bardzo wielu przebojów, które wylansowała Dorotę właśnie w programie, właściwie jej poświęconym, bo program nosił różne tytuły, ale zawsze zawierał w sobie właśnie imię Dorotę, no bo koncentrował się właśnie wokół Dorotę. No i w dużym stopniu tak naprawdę promował jej karierę wokalną, dzięki czemu ona no mogła sprzedawać płyty, programy, koncerty i tak dalej, i tak dalej. W programie były też kreskówki, były seriale telewizyjne, pojawiały się sitcomy, gry, konkursy, materiały edukacyjne. Był emitowany przez 10 lat, osiągnął naprawdę rekordową oglądalność. No i był też oczywiście przedmiotem wielu kontrowersji. Niektóre z tych kontrowersji wyszły po latach. Natomiast nie da się ukryć, że Klub Dorotę ukształtował no, całe pokolenie albo i dwa Francuzów i choćby ze względu na to wspominamy go dzisiaj. Des millions de copains.

Des millions de copains to Dorothée, to już piosenka z roku 1994, w której Dorothée śpiewa, że miliony kolegów, a właściwie znajomych sprawią, że po prostu wróci pokój na ziemię. Club Dorothée, to był program nadawany od roku 1987 do roku 1997. Ciąg dalszy kartki z kalendarza. Dziś rocznica urodzin Henri'ego Taschona, który na początku lat 60. no, nie był zbyt popularny, to znaczy większość mediów ignorowała jego piosenki, a to głównie dlatego, że były bardzo krytyczne wobec społeczeństwa, wobec niektórych wad społeczeństwa. On poruszał w nich takie tematy jak antymilitaryzm i feminizm, no, a w tych czasach to nie było popularne. W każdym razie Henri Taschon urodził się we Francji, natomiast w roku 1962 przeprowadził się do Quebecu. Po pracy jako kelner zaczął recytować wiersze w jednym z kabaretów, który należał do quebeckiej piosenkarki i aktorki Claire Todera. No i tak się zdarzyło, że akurat był tam Jacques Brel i to on zachęcił go właśnie do podjęcia kariery wokalnej. La table habituelle.

0: Henri Tachon i la table habituelle, czyli ten stolik, który zazwyczaj to takie być może wspomnienie, jakie Henri Tachon w sobie nosił po tym, jak pracował jako kelner. No w każdym razie, Jacques Brel zachęcił go do spróbowania w świecie piosenkarzy. W roku 1962 w takim razie Henri wydał piosenkę Dans mon paradis, napisaną przez właśnie Tachona i skomponowaną do muzyki napisanej przez quebeckiego artystę Claude'a Leveillé. Po powrocie do Francji w roku 1965 wydał swoją pierwszą płytę, za którą zdobył Grand Prix Akademii Charles Cros. W tym samym czasie występował z Juliette Gréco w Olimpii, ale to nie jest jedyna artystka, z którą on występował w Olimpii, bo tak samo występował z Isabelle Aubray, z Félixem Leclerciem, z Pierrem Perretem, wspomnianym już dzisiaj, z Georgesem Brassensem, to w Bobino. No i co ciekawe, przyjechał również do Sopotu w roku 1969 i tam właśnie na scenie zaprezentował piosenkę La Table Habituelle i zdobył drugie miejsce na tym zacnym festiwalu, jakby nie było. Mozart, Beethoven, Schubert et Rossini.
1: Ce soir c'est

Mozart, Beethoven, Schubert, Rossini to Henri Taschon, który powrócił do Olimpii w roku 1975 na jeden wieczór jako gwiazda. Potem w roku 1978 jeszcze kilka razy występował w Olimpii. W roku 1999 przez 6 tygodni był na afiszu w paryskim Théâtre des 10 Heures. No ale, no umówmy się, nie był zbyt znany ani wtedy, ani teraz. Natomiast ja chciałabym wrócić do tego, co mówiłam na początku, o tym, że on pisał piosenki o takim mocnym antymilitarnym wydźwięku, dans les orchestres militaires.

Dans les orchestres militaires, to Henri Taschon. Takie piosenki o wydźwięku antymilitarnym to jedno, natomiast z drugiej strony to były lata 60. i 70. On już wtedy promował feminizm. Ma femme, czyli moja żona.

Ma femme to Henri Tachon, mniej znany niż na przykład Léo Ferré, który zaczynał mniej więcej w tym samym czasie, ale nie mniej wybitny, jeżeli chodzi o poziom tekstów, które pisał. Był określany jako chanteur engagé, czyli taki zaangażowany, même enragé, czyli taki no, aż namiętny w tym zaangażowaniu. Sam siebie określał jako artystę zdystansowanego, artiste dégagé. Henri Tachon zmarł 16 lipca 2023 roku w wieku 83 lat. Dziś, 2 września, przypada również rocznica urodzin Gilles Marshalla.

Jill Marshall. Dieu, qu'elle était belle, czyli Boże, jak ona była piękna. Jill Marshall przyszedł na świat 2 września roku 1944. Już w roku 1967 ukazała się jego pierwsza epka, Le Père Noël est mort. W 1968 druga epka, Le Chanteur d'Amour. I również to było w tej samej wytwórni AZ. No i w tym samym roku wydał również Dieu, qu'elle était belle, ale te piosenki nie przyniosły mu sławy. Sławę przyniosła mu piosenka wydana w roku następnym. To była Ne pleure pas, Mami, która nagrana była również w Stanach Zjednoczonych. Zresztą on podróżował dużo między Stanami Zjednoczonymi i Francją. Śpiewał dużo adaptacji amerykańskich piosenek na język francuski. Na przykład Summer Wine, którą nagrał w duecie z Martin Habib. Nie, przepraszam. Tak, Gérard Klein w tym śpiewała, przepraszam bardzo. W każdym razie w latach 70. bardzo dużo nagrywał, ale trzymał się wizerunku kowboja, po prostu kowboja. Natomiast mniej więcej pod koniec lat 70. powoli zaczął odchodzić od wizerunku kowboja, trochę przeszedł bardziej jako był ten taki nowy człowiek, w sensie no, lata 80. Państwo rozumieją. W roku 1980 wziął udział w hołdzie dla Claude'a François, w którym uczestniczył fanklub zmarłego piosenkarza. No i był tak poruszony reakcją fanów, że napisał o tym piosenkę Ils ont perdu leur chanteur. Od 1985 roku nie uczestniczył już w show biznesie, po prostu ogłosił emeryturę i jako, że był pasjonatem historii, przerzucił się na pisarstwo. Zmarł niestety w roku 2013. Na koniec L'étoile filante, piosenka z roku 1970. Rafał Lewandowski, Agnieszka Lipka-Barnett. Do usłyszenia.

0: Minęła 21, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Trzy osoby zostały zatrzymane w śledztwie dotyczącym zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela giełdy BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto. Wśród nich jest Rafał Zaorski, który został doprowadzony do prokuratury w Katowicach. Dwie pozostałe osoby to kobiety. Służby przeprowadziły dziś przeszukania mieszkań podejrzanych. O ich działaniach mówił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
1: Poszukuje różnych dowodów, zabezpiecza dokumentację. Zapewne po przesłuchaniu tych osób, które zostały dzisiaj zatrzymane, będziemy mogli powiedzieć, jakie dalsze czynności prokuratura podejmie. Wiem też, że w trakcie czynności procesowych doszło do zajęcia znacznych środków pieniężnych, przedmiotów wartościowych w postaci biżuterii, bardzo drogich zegarków, także samochodów o wysokiej wartości.
0: Zatrzymanym nie przedstawiono na razie oficjalnie zarzutów. W sprawie jednak pojawiły się też nowe informacje od siostry zaginionego. Nikol Suszek ujawniła, że w ubiegłym roku Roman Giertych miał proponować jej usługi prawne i pytać o informacje dotyczące Przemysława Krala, którego obecnie reprezentuje. Suszek mówi, że po tej sytuacji straciła zaufanie do adwokata. Jej zdaniem osoby zatrzymane dzisiaj mogły zostać zatrzymane już 4,5 roku temu. Przenosimy się teraz na warszawską Pragę Południe, gdzie dziś również interweniowały służby. Podejrzane pakunki znaleziono na ulicy Żupniczej. Straż Miejska zauważyła na ławce przedmioty z przewodami. Policja zamknęła ulicę w obu kierunkach i wezwała pirotechników. Na miejscu pracowali także strażacy i strażnicy miejscy, a autobusy skierowano na objazdy. Po kilku godzinach akcję zakończono. Pirotechnicy stwierdzili, że nie ma zagrożenia. Podejrzane pakunki okazały się być płaskimi bateriami. Na koniec zapowiedź wydarzenia kulturalnego. Już 7 września w Warszawie rozpocznie się festiwal poświęcony twórczości kompozytora i wizjonera Bogusława Szefera, czyli 18. era Szefera. W programie jazz, improwizacja i muzyka południowych Indii, a także projekt Jazz Verda, o którym mówił na naszej antenie reżyser festiwalu Michał Kwieciński.
2: Pomyślałem sobie, że nareszcie jest jakaś taka kultura multikulti. Nareszcie będziemy mieszać indyjską muzykę z jazzem, z klasyką, bo też Szefer w tej swojej muzyce ma masę takich klasycznych elementów. Także to jest wydarzenie, wydaje mi się, absolutnie na najwyższym takim poziomie europejskim.
0: Na scenie wystąpią również m.in. jazzmeni Wojciech Myrczak, Mateusz Smoczyński i Paweł Tomaszewski. 18. edycja festiwalu Ery Szefera rozpocznie się już w najbliższy poniedziałek w Warszawie. A to był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Dobry wieczór, mówi Jarosław Mikołajewski. Jak co środę o godzinie 21. Nigdy nie wiem, czy zacząć od muzyki, czy zacząć od słowa. Zacząłem od słowa tylko po to, żeby się ucieszyć głośno, że moim gościem, a właściwie moją gościnią jest dzisiaj Olga Szerstobitow. Olga Szerstobitow, wielka, wielka, wielka malarka, wspaniała, cudowna. O bardzo skomplikowanej, złożonej tożsamości. Witaj, Olgo. Dobry wieczór.
1: Cześć, Jarku. Dzień dobry. Dobry wieczór wszystkim.
0: Dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie.
1: Och, dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: To trochę trwało, prawda?
1: Tak, umawialiśmy się chyba kilka miesięcy, zanim dotarłam tutaj.
0: Docencie, o słuchacze. O słuchacze, docencie, no. że się uparłem po prostu tak strasznie. No właśnie.
1: Ciężko mi przyjąć to, że powiedziała, że wielka, wielka malarka. Nie zgadzam się z tym. Chciałabym malować tak, jakbym chciała, a jeszcze tego nie robię. Mhm. Jestem dopiero gdzieś chyba zaczynam.
0: Dobrze, tak to teraz bardzo was proszę, o słuchacze znowu, będę dzisiaj chyba często używał tego wołacza, otwórzcie sobie po prostu jakieś internety i zobaczcie sobie, spójrzcie na twórczość Olgi Szerstobitow, tak żebyście wiedzieli, z kim macie do czynienia.

0: naprawdę. Nie, mówię zupełnie poważnie. Znaczy twoje malarstwo, a zwłaszcza akwarelowe, zwłaszcza akwarele, bo akwarele znam, to zawierają taki rodzaj smutku, ale smutku par, które się kochają, par, które są już nie są parami, czyli ludzi osamotnionych, też w różnych takich sytuacjach pojedynczych, opuszczenia. No ale też takie to, co mnie ujęło, no bo poznaliśmy się w ten sposób, że ja przeglądałem sobie internet i zobaczyłem tę przejmującą dziewczynkę, która mogłaby być moją mamą kilkuletnią, kiedy wybuchła wojna i potem, kiedy stała i żebrała, czekała na chleb po prostu, kiedy była wygłodzona, ale potem takie dziewczynki, które widziałem ze zdjęć w Ukrainie, po prostu ze zbombardowanych miast, ale też dziewczynki w gettach. No taka bieda, dziecięca bieda, dziecięcy ból, dziecięca krzywda. No ta krzywda, która jest taka... Ty jesteś bardziej chyba nastawiona na ból niż na radość. Tak mi się wydaje.
1: Tak, właśnie jak jechałam tutaj, tak zastanawiałam się, o którym okresie życia mogłabym opowiedzieć, ale to prawda. Zanim pojawiłam się na świat, już byłam naznaczona przez ból chyba i jest mi bliski, tak. Ale ja dziękuję za to, że tak jest, dlatego że wydaje mi się, że życie można bardziej w pełni przyjąć i przeżyć go w takim głębszym zakresie, jeśli się potrafi ten ból odczuwać. Ale wydaje mi się, że każdy z nas odczuwa go. Każdy z nas jest bardzo wrażliwy, tylko jedni są nastawieni na to, żeby tą wrażliwość w sobie zdusić i jej się wyprzeć, a inni są otwarci i no tak. Zwłaszcza teraz, jak widzimy to, co się dzieje na Ukrainie na przykład, no nie tylko, ale to jest najbliżej nas, najbliżej, to bardzo mnie dotyczy, co tam się dzieje.
0: Również rodowodowo.
1: Tak, tak. Ja się urodziłam w Kijowie i część mojej rodziny mieszka na Ukrainie, w jej różnych częściach, ale druga część mojej rodziny mieszka w Rosji i jestem dokładnie podzielona na pół. I mówię teraz o moich przekonaniach i wizji, bo nigdy by mi do głowy nie przyszło pomyśleć, że kraj, który atakuje, może mieć rację. Natomiast ciężko nie zwariować, kiedy jedni bliscy i drugi ci bliscy osoby, bliskie osoby są ze sobą w takim konflikcie, bo niestety propaganda działa i to bardzo profesjonalnie, na wysokim poziomie. I ciężko przez 4,5 roku słuchać jakiejś narracji i zostawać przy wiernym jakimś przekonaniom. Niestety to tak działa, że człowiek zapomina się, bo nie chce, bo to jest męczące. W Rosji część społeczeństwa rozumie, co się dzieje. Druga część nadal myśli, że to jest operacja specjalna. Jeszcze jedna część to jest ta, której się udało uciec, ale pojawia się już nowy taki typ społeczeństwa wśród młodzieży, którzy mówią, to są osoby, które mówią, że oni już nie są po żadnej stronie i jest im obojętnie, oni są tak zmęczeni jakby sprzeczną narracją ciągłą, że nie wiedzą, gdzie jest prawda, bo żyjemy w erze, gdzie filmy są montowane przez boty i trudno jest się zorientować, gdzie, w którym miejscu jesteśmy naprawdę. bardzo bym chciała, żeby w końcu prawda wyszła, ale nie wiem, to zostaje tylko jakoś tak beznadziejnie się trzymać i czekać. No, to czekanie jest straszne, ale nic nie zostaje oprócz tego. Nie wiem, dlaczego ja teraz zaczęłam o tym mówić. Chyba w kontekście smutku. W kontekście smutku, bo on jest wszechobojmujący w tej chwili.
0: Myślę dlatego, że ci nie przerywa, wiesz?
1: Aha. Dobra, gdyby... to przerwij.
0: Lepiej może... Właśnie nie, tylko wiesz, to są zwolennicy oczywiście takich rozmów, kiedy, czy takich wywiadów, bo to nie jest wywiad, to jest rozmowa.
1: No tak.
0: Jest spotkanie, gdzie cały czas smutkują pytaniami i trzeba stawać do pionu bez przerwy, żeby odpowiadać na te pytania. No, a tutaj to ja jestem szczęśliwy, kiedy rozmówca mój złapie nutę i po prostu ją prowadzi, ją śpiewa według tej nuty. No. I czekaj, wiesz co, zróbmy tak, że masz różne wybory, które muzyczne, które zaproponowałaś. Zacznijmy od jednego z nich.
1: Tak, to jeśli mogę poprosić o utwór Bacha z
0: Mateusz. A wiesz, jeszcze Bach nam się nie wyzwolił, chyba jeszcze nie wszedł. Natomiast... Jest. Rafał znalazł. Rafał Lewandowski, który jest dzisiejszym realizatorem. O, bardzo cię proszę, dobrze. Rafał, o Bacha Erbarmet Dich, bo żeśmy jakoś się dogadali jeszcze zanim ułożyłaś mi playlistę do audycji po prostu.
1: To
0: usłyszałem, że na Facebooku dałaś Bacha i zrozumiałem, że to jest jakiś utwór tobie bliski. A potem może spróbujesz powiedzieć dlaczego i może coś przez muzykę ci się jeszcze powiedzieć o tych twoich rozdarciach. A was proszę bardzo, bierzcie do ręki albumy teraz albo szukajcie w internecie i popatrzcie sobie. Jak się nazywa ta dziewczynka, powiedz, która jest moja ukochana, taka dziewczynka twoja? Poszukajcie dziewczynki po prostu. Tak, dobrze. Olga Szerstobitow, dziewczynka.
1: Dobrze.
0: Akwarela. Jest przepiękna. Po prostu przepiękne. Ale no, różne rzeczy są przepiękne. Naprawdę są piękne. Również sceny miłosne.
1: Nie, chwal mnie.
0: Tak. Rafale Lewandowski. O, Rafale Lewandowski. Bardzo cię proszę. Pasja według świętego Mateusza, a właściwie pasja Mateusza, Jan Sebastian Bach. O, bardzo proszę. Erbarmet Dich, fragment.

0: O, arcydzieło muzyczne i ja puszczałem tutaj tylko, że w wykonaniu kobiecym. Mhm. Kobiecy głos, a to mamy kontratenor, tak?
1: Tak. Przepiękny głos Damiana Giuna. Wiele obrazów powstało razem z jego, no, nie wiem, czy ja mogę tak się wyrazić, razem z nim. Razem z każdym wykonawcą, który brzmi w pracowni w czasie powstawania obrazu. Ja uważam, obrazy, które tam się rodzą, bo inaczej nie mogę powiedzieć o tym, one się naprawdę rodzą. To ja nie jestem sama autorem. Ja często się czuję taką, można powiedzieć, położną, która po prostu pomaga przejść komuś, kto już istnieje, z jednego świata do drugiego. Ja jestem tylko narzędziem, który przeprowadza go przez tą drogę. Ale bardzo jest ważne, co brzmi akurat w tej chwili.
0: Malujesz tak, przy muzyce?
1: Maluję część. Tylko, tak. Nawet nie w czasie malowania, nawet nie umiem zacząć wyciskać farby, nie umiem nic robić bez muzyki właściwie. Ona jest ciągle ze mną. Mam w domu kilka głośników i kilka par słuchawek, bo muszę być zabezpieczona przed ciszą. Nie wiem, no nie to, że ja nie lubię ciszy, ale jak zrozumiałam w momencie, że ten proces powstawania dzieł to jest taki proces zależny od tego, co akurat jest w powietrzu. Muzyka, ona jest też materialna. Tak jak każda wibracja. I tak jak charakter człowieka, wydaje mi się, że powstaje w momencie poczęcia tego człowieka, kiedy są dwie komórki złączone razem i tam już dużo rzeczy są gotowe. Jego charakter, jego na przykład, nie wiem, ewentualne choroby, na które będzie chorował. Wiele rzeczy już jest jakby, pomóż mi to słowo znaleźć, przygotowane. Tak samo z obrazem. On rodzi się pod wpływem muzyki. Więc tak. No,
0: ale jeszcze trzeba to umieć namalować.
1: O,
0: no, wiem, że malarze mówią, że wszyscy potrafią rysować.
1: To jakoś idzie. A słyszałam o tym też, że jeśli coś zrobisz 10 tysięcy razy, to potem już się nie zastanawiasz.
0: Tak, ja też słyszałam i popadałam w wielką frustrację. Wiesz. Także to jest tak samo jak z tłumaczeniem drogi. Tak? Jak pytam kogoś o drogę, to zawsze ktoś mi mówi, proszę pana, nie może się pan pomylić, nie może pan zbłądzić. Aha. No i mówię, że zawsze to pan mnie nie zna. To po prostu potrafię.
1: No
0: dobrze,
1: tak.
0: ale
1: no mam... i z obrazami też tak jest, że mi nie wychodzą. Wiesz, ile ja walczę? Dzień, drugi, trzeci. Nie, to nie to. Czasami w nocy się budzę, żeby wyjść do pracowni i zrobić. I też nie to. Odstawiam obraz. Po miesiącu wyciągam go. Walczę z nim. Tak też się zdarza. Ale ta frustracja, ja już teraz wiem, że jak nadchodzi właśnie taki moment, kiedy obraz jest odrzucony przeze mnie przez tyle czasu, ja wiem, że on będzie dobry, on będzie najlepszy, on będzie pierwszy w tej wystawie. Ten ostatni obraz zawsze jest pierwszy. Ja nie wiem, jak to się dzieje, ale takie ciekawe odkrycie dla mnie.
0: Co możemy zrobić, powiedz? My, artyści, że siebie obejmę tą samą definicją wobec takiej tragedii na przykład, jaka się dzieje za wschodnią granicą. Bo ty mówisz, powiedziałeś we wstępie do swojego katalogu, to znaczy, że nie masz pocisków, nie masz kul, nic, nie masz siły takiej materialnej, odczuwalnej dla sprawców zła, ale masz po prostu malarstwo swoje, masz sztukę, ale co może sztuka, powiedz? To jest takie pytanie, które za nami łazi. Ja tego doświadczam ogromnie. To znaczy, ja czasami się czuję taki do niczego, bo myślę sobie, ile ja razy sobie myślałem, że lepiej bym zrobił, gdybym poszedł na front. I może bym poszedł, słuchaj, gdyby nie to, że byłby większy problem ze mną niż pomoc dla...
1: Tak, tak. To bezradność, ona jest ciągle w powietrzu i nie można się jej wyzbyć. To właśnie jej odczuwanie. Co można zrobić? Ja nie wiem, co można zrobić. Ja tylko wiem, co ja mogę osobiście zrobić. Przez jakiś czas byłam na linii telefonicznej 24 na dobę, bo pomagałam uchodźcom przedostawać się dalej po tym, jak przekroczyli polską granicę. Pomagałam znaleźć dla nich jakąś możliwość zamieszkania, pracy. No to trwało jakiś czas. Potem się uspokoiła. Teraz wiem, że jest kolejna fala wobec Ukraińców, którym w Polsce się krzyczy, żeby wracali do domu w bardzo brzydki sposób. Co ja mogę zrobić? Ja mogłabym spotkać się z takim człowiekiem, który to wykrzykuje i porozmawiać z nim, tak po prostu popatrzeć mu w oczy i zapytać, co tobie konkretnie zrobił ten konkretnie człowiek, do którego tak pozwalasz sobie tak się zachowywać.
0: Nie chcę cię zniechęcać, ale nie zachęcam, wiesz? Martwię się o ciebie. Słuchaj, posłuchajmy razem, tak, posłuchajmy razem. Zespołu, który też wybrałaś dla nas, się nazywa?
1: Dacha Bracha.
0: Dacha Bracha. My kiedyś coś już puszczaliśmy tego utworu dawniej, ale zadedykujemy go, słuchaj, Sofii Lebiedziewej, która nas słucha. Pozdrawiamy ją bardzo mocno.
1: Sofia, słuchasz
0: była
1: nas?
0: Była dwa tygodnie temu na gościnią, a może trzy już tygodnie.
1: Uwielbiam ją. Nie wiem, czy słucha, ale po prostu jestem zachwycona, zauroczona i zakochana. Jeśli mnie słyszysz, Sofia, to czekam na ciebie w pracowni na portret, na przepiękny portret malarski.
0: To dedykujemy Sofii.
1: Tak.
0: Rafale, bardzo proszę. Dracha.
1: Dacha. Dacha.
0: Dacha Bracha i tytuł jest?
1: Oj i szof czumak.
0: I? Co to znaczy?
1: Oj sobie szedł czumak, to handlowca z solą, który chodził bardzo daleko, przewoził na wołach.
0: Kupiec solny,
1: tak. Tak.
0: A powiedz mi...
1: Często chodzili po tą sól i nie wracali.
0: A pozwól nam zrozumieć, o co chodzi w tej piosence, co jest powtarzane.
1: Oczywiście, że nie chodzi o handlowcy solą, tylko chodzi po prostu o człowieka, którego tak los dopadł swoją goryczą, że on idzie i rozmyśla o tym swoim życiu. Dlaczego moje życie jest takie, nie jak u normalnych ludzi? Dlaczego ono jest takie wypełnione, takie przyklęte. Chciałbym go, i on właśnie opowiada o tym, jakbym chciał go spalić, ja bym chciał go utopić w rzece, ja bym chciał go rozwiać jego kawałki na wietrze.
0: Posłuchamy niecałego utworu.
1: Tak, bo to jest długi, taki transowy mocno
0: długi,
1: utwór.
0: Ale to taka, to też jest decyzja.
1: Ale mnie bardzo porywa. Tak, często go słucham w czasie pracy.
0: Posłuchajmy, Rafale.

0: Ten zabieg był w pełni świadomy. W pewnym momencie Olga Szerstobidow zaczęła śpiewać i spytałem, czy mogę poprosić Rafała o nagłośnienie jej, żeby towarzyszyła zespołowi Dacha Bracha. Dobrze powiedziałem, tak? No i towarzyszyła, słyszeliście jej głos. Pięknie. Dziękuję ci ogromnie.
1: Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję, że mogę się tym dzielić.
0: To rzadkość jest, wiesz, naprawdę wśród polskich rozgłośni radiowych naprawdę trudno tak znaleźć takie drugie. Ja chwalę Nowy Świat jak tylko mogę, dlatego że jest to radio, które zaproponowało mi coś, w czym jestem od 5 lat po prostu i mogę sobie przychodzić co tydzień i mówić do moich przyjaciół, których nawet nie znam, wiesz, i też różne rzeczy robi się. Też puszczam Fabrycję do Andrzeja i śpiewam w środku, także wiesz, no, śpiewam nie tak jak ty niestety. Oj. Ale byli ci ludzie ze mną wtedy, kiedy na przykład miałem ten wielki, kiedy wylądowałem na neurologii po prostu. I mieli cierpliwość, kiedy ja miałem takie przerwy w artykulacji. Powiedzmy. Więc naprawdę wszyscy, wiesz, to bardzo zbliża, bardzo zaprzyjaźnia.
1: Jadąc tutaj zastanawiałam się, co fajnego mogłabym słuchaczom opowiedzieć. No, Jarku, tobie przede wszystkim. Jakąś zabawną historię z życia. Jakąś zażartować. I wiesz co, no nic. Po prostu totalna pustka.
0: O swoich goryczach, mów o sytuacjach dramatycznych.
1: I potem pomyślałam sobie właśnie, że zapytam ciebie, ile my mamy czasu i zaproponuję ci do wyboru kilka okresów swojego życia.
0: Proszę bardzo.
1: Moje dzieciństwo, czyli Kijów do lat 10, potem Moskwa do lat 20. Kolejny okres...
0: Z początkiem studiów, tak? Czy ze studiami?
1: Nie, to było trochę inaczej. Potem kolejny dwudziestoletni okres w Polsce, czyli moje małżeństwo. I następny okres ucieczka z Rzeszowa z dzieckiem po tym dwudziestoletnim nieudanym małżeństwie. I teraz jestem 7 lat w Warszawie, ale te 7 lat też dzielą się na dwie części, bo to są lata przed wojną i po wojnie. To jest zupełnie różny czas i inna ja w tym wszystkim. Więc chciałabym, żebyś wybrał teraz o czym opowiedzieć. Boję się, że się nie zmieścimy we wszystkim.
0: Nie, wiesz, to wystarczy, żebyś na razie, znaczy nie wystarczy, ale każde dotknięcie piórkiem tego, co twoich przeżyć jest dla nas ważne. Wiesz, to chyba bardzo cenimy sobie tej autentyczności. Więc powiedz po prostu, wiesz, to oczywiście, że jeżeli spytam ciebie o twój okres nieudanego małżeństwa, ucieczkę z Rzeszowa, to brzmi to atrakcyjnie, prawda? No, ale trochę to jak brzmi jak z jakiego fotoromansu.
1: Romansu nie. To jest
0: ale z tego,
1: bardziej thrilleru.
0: Ale z tego jest piękna córka, wspaniała. No to, ale opowiedz o dramacie twoim. Czy twój mąż, czy twój partner był Polakiem, tak? Jest Polakiem?
1: No, wiesz co, to jeśli pozwoliłeś mi dotknąć piórkiem, to ja bym chciała jednak zacząć. Bo
0: dobrze,
1: jak to się stało, że wylądowałam w tym dwudziestoletnim małżeństwie? Fajne jest takie podejście do życia, kiedy człowiek jest świadom tego, że nikomu nic, niczego nie musi. Dobrze by było to mieć w głowie przez całe swoje życie. Druga wartość to jest to, że jesteśmy wolnymi istotami. A ja się urodziłam w świecie, pojawiłam się na świat, gdzie po pierwsze, że ty od swoich podstaw jesteś wszystkim winien czegoś. Musisz być wdzięczny za to, że pozwolili ci się urodzić. Pozwalają ci oddychać. Dają ci wykształcenie. I ja nie wiem, dlaczego tak się dzieje akurat po wschodniej stronie granicy, że ludzie są wychowywani, no nie wiem jak teraz, bo pojawiłam się dawno na świecie. Wtedy właśnie było tak, że człowiek zaczynał swoje życie od przegranej pozycji po prostu. Nikt nam nie mówił, że jesteśmy wolnymi ludźmi. Nikt, nie mieliśmy takiego doświadczenia, że człowiek człowieka jest jego obowiązkiem uszanować drugą osobę. Czegoś takiego też nie było. Nikt nikogo nie szanował. Rodzice nie szanowali swoich dzieci. I jak człowiek startuje z takiej pozycji, no to dalej wszystko właśnie idzie jak śnieżna kula. Jak ty żyjesz i czujesz, że jesteś raczej robakiem, to no, potem z takim, to jest takie jakby robienie zombie z ludzi, potem dalej można robić już wszystko, co chcesz. Najważniejsze, odebrać wolność. Trafiłam do Moskwy, też byłam dzieckiem, miałam 10 lat i to dalej był jeszcze Związek Radziecki i dalej te wartości były wyznawane i niestety potem stało się coś takiego, że w latach 90. nagle, jak już Związek Radziecki się rozpadł i wszystko wolno było robić, nagle. I wolno było uwierzyć w Boga, że On istnieje, tylko trzeba było jeszcze Go odszukać, jaki On jest, gdzie On mieszka. No, pojawiła się wtedy ogromna ilość świątyń różnych sekt, mniejszych, wielkich, potężnych. Moja mama zaczęła intensywnie go poszukiwać. No a ja jak ogonek za nią. Ona go znalazła w cerkwi prawosławnej. I dalej kolejne 10 lat właśnie jakby nałożone było jeszcze na to, że człowiek się czuł taki mały i taki bezwartościowy. Cerkiew prawosławna jeszcze... Teraz bardzo proszę słuchaczy o wybaczenie mi tego, co teraz powiem, bo ja absolutnie nikogo nie chcę nawoływać do odwrócenia się od wiary i to nie jest moim celem. Ja tylko opowiadam tylko o osobiście swoich doświadczeniach. Nie odwróciłam się od Boga, tylko po prostu w tej chwili nie wiem, jaki On jest. No a wtedy byłam nauczona tego, że jest srogi, sprawiedliwy, wszystko ma sens, wszystko jest logiczne, zbudowane, ale jeśli czegoś nie rozumiesz, no to po prostu ty jesteś taki głupi. I to uczucie nijakości i braku wartości, ono było spotęgowane obecną polityką cerkwi prawosławnej, która wmawiała jeszcze ludziom to, że nie szukajmy tutaj szczęścia, bo go i tak nie ma i nie będzie. Skupmy się na tym, co będzie w życiu po śmierci. Teraz jesteśmy w omamieniu, jesteśmy w takiej ułudzie. To nie jest życie. Życie będzie dopiero potem. I jeśli się skruszysz, jeśli zrozumiesz, jaki ty jesteś, jak bardzo jesteś potężnie grzeszny, jak bardzo wszystko, co zrobisz, zależy nie od ciebie, tylko od Boga, który tobą kieruje i właściwie o wszystkim decyduje On, no to wtedy masz szansę na to, że trafisz do dobrego miejsca po śmierci. A jeśli nie, no to lepiej, żebyś nie wiedział, co na ciebie czeka. I byliśmy wychowani w takim ciągłym strachu przed tym, co ma nastąpić. I no cóż, nie mam nikogo, kogo mogłabym winić. I gdybym, nie wiem, gdybym więcej czytała, gdybym więcej się interesowała światem, może bym się inaczej rozwinęła, a tak, no, nie rozwinęłam się. I jak miałam 19 lat, i byłam bardzo osadzona w tym życiu prawosławnej cerkwi, w nabożeństwach. Skończyłam właśnie wtedy szkołę dyrygenta chóru cerkiewnego. Miałam pracę i jako chórzystka, i jako dyrygent. Pracowałam w kilku parafiach jednocześnie. Miałam znowu muzyka. Jakby to było dla mnie bardzo ważne, a na pewno nie jedna osoba słyszała, jak pięknie brzmi śpiew cerkiewny, więc zapominałam chyba o wszystkich tych przykazaniach, śpiewając, bo mnie to unosiło nad ziemią. No i w tym momencie miałam 19 lat, poznałam swojego męża, z którym po 2 latach przyjaźni pobraliśmy się. Przyprowadziłam się z Moskwy do Krakowa. Tak, bo pytałeś, Jarku, skąd on pochodzi. Pochodził z Polski, ale jego korzenie sięgały Białorusi i zachodniej Ukrainy, ale też dalekiej Syberii. Był wychowany w Polsce, ale przeszedł w pewnym momencie z katolicyzmu na prawosławie, więc spotkaliśmy się w chórze, w cerkwie prawosławnej w Krakowie. I wszystko wyglądało pięknie, tylko nie wiem, pierwszy raz opowiadam o tym tak publicznie i nie chcę tutaj żadnego osądu stosować i również oceny. Po prostu każdy z nas poszedł swoją drogą.
0: Ja słucham, nie przerywam ci, ale gdybyś chciała przerwać czy wycofać się, to powiedz mi.
1: No już idziemy w to. Już.
0: Mogę być tylko ci wdzięczny.
1: To się nazywa karty zostały rzucone? Kości zostały rzucone. Tak, to już nie chcę się wycofywać. Ja postaram się zrobić to tak, żeby... No właśnie, bez oceny. Po prostu...
0: Los, po prostu taki los, jaki był.
1: Los, na początku los wróżył dobrze i mieliśmy mieć super rodzinę, mocną, dużo dzieci, ale po prostu było tak, że ten człowiek bardzo się zaangażował w takie myślenie o tym, że pomińmy to życie, po prostu czekajmy na apokalipsę. Ta wojna nadchodzi, światowa, i za chwilę wybuchną bomby w każdym zakątku świata i zginiemy. Wszyscy zginiemy, więc wszystko, co możemy zrobić, to dobrze się przygotować na ten moment. A ja chciałam żyć. No i w końcu życie zwyciężyło i zadecydowałam uciec. W naszym domu, w którym mieszkaliśmy, w jednym z pokoi przez tego człowieka była urządzona cerkiew, w której on odprawiał mszę, w której ja i dzieci, Mikołaj, mój syn, który ma prawie 25 lat, i córka Parania, która ma 22 lata, byliśmy jego parafianami. I to by trwało do dzisiaj, ale pojawiły się głosy moich przyjaciół, które mówiły, że no, to nie jest twoje życie, po prostu ty jesteś nieszczęśliwa w tym, ty robisz coś, z czym się nie czujesz jednością. I tak to prawda. No i zaczęłam to słyszeć w końcu, bo też trzeba było do mnie dotrzeć, bo ja jestem człowiekiem słownym, a więc jeśli przy ołtarzu powiedziałam tak, to sobie zakodowałam, że teraz do śmierci zostanę w tym, w czym jestem. Dobrze, dzisiaj z perspektywy tych prawie 8 lat, dziękuję bardzo za to, że ktoś mi to powiedział, a ja to, że to usłyszałam i że uciekłam. I zaczęłam życie w Warszawie od zera. Nikt mnie tutaj nie znał, a malarze, artyści mogą przetrwać tylko wtedy, jak są rozpoznawalni. Więc początki były bardzo, bardzo trudne, ale daliśmy radę. Jesteśmy razem, dzieci są ze mną i teraz można zrobić przerwę.
0: Boże, dziękuję Ci ogromnie. To rzadko się zdarza, żeby tak dramatyczną opowieść ktoś zechciał powiedzieć właściwie ludziom, których spotyka po raz pierwszy tak naprawdę. Mnie spotykasz nie po raz pierwszy, ale też bez przesady. Nie znamy się długo i nie znamy się bardzo, bardzo dobrze. Dziękuję Ci ogromnie. Rafale, posłuchajmy piosenki Magdy Umer. Ja bym chciał właśnie akurat tej piosenki Twoje włosy wysłuchać. Dobrze? Tymczasem dziękuję Ci za tę opowieść i czekamy na ciąg dalszy jeszcze programu. Jeszcze mamy tylko 10 minut. Zobaczymy, co uda nam się powiedzieć i wysłuchać. Czego wysłuchać? Rafale.

moich rękach jakoś dziwnie pachną dziś. Twoje oczy, jak się lękam, nie przestają oczy.

0: ależ emocje tu się dzieją po prostu, także bo też Olga jest zadowolona z tego, że powiedziała to, co wszystko powiedziała. Jesteś zadowolona, prawda? A jednocześnie no, tak się niemal rozglądałaś, a właściwie patrzyłaś na mnie, czy dobrze zrobiłaś. I zastanawiasz się, co na to twoje dzieci, które cię słuchają. Słuchaj, mogą być tylko dumne z tego, że mają taką cudowną mamę. Powiedz, chcesz coś powiedzieć o Warszawie? Powiedz, jak ci jest w Warszawie i co cię tutaj spotyka? Co cię spotkało?
1: Takie ciekawe zdarzenie było na początku wojny. Kiedy pewna galeria zaproponowała mi namalowanie wystawy dedykowanej ofiarom wojny. Ja tą wystawę zrobiłam. I 7 dni przed wernisażem skontaktowała się ze mną właścicielka galerii, która powiedziała, to my ciebie wyjdziesz na scenę i będziesz zapowiedziana jako ukraińska malarka. Na co powiedziałam, no fakty są takie, że cała moja rodzina przyjechała z dalekiej północnej Rosji. Że tak się stało, że się urodziłam w Kijowie, ale nie mogę o sobie powiedzieć, że mam ukraińskie pochodzenie. Właściwie moje pochodzenie to jest bardzo skomplikowana sprawa, ponieważ tam mam jedną prababcię, która jest z Mołdawii, jedną, która ma jakieś fińskie korzenie, no ale nie mam w sobie takiej czysto ukraińskiej krwi. Po prostu jedna moja babcia urodziła się w Uzbekistanie, a byłam wychowana w języku rosyjskim przez babcię, która przyjechała w czasie wojny spod Moskwy i została już pod Kijowem w miasteczku Irpiń. Tam spędziłam dzieciństwo. W takim razie powiedziała właścicielka galerii, nie zrobimy ci wystawy, odwołamy też. Odwołamy twoją audycję w radiu, bo skoro uważasz, że jesteś rosyjskiego pochodzenia, nie godzi się w czasie wojny robić rosyjskiej artystce wystawę. Nie należy jej pokazywać. A na to powiedziałam, no ale poczekaj, przecież ja opowiadam się bardzo jednoznacznie. Jestem z ofiarami wojny, nie jestem z katami. Dlaczego? No, ale i tak ta wystawa została odwołana. Natomiast drugi moment, który mnie zabolał nawet bardziej niż ten pierwszy, bo ten to mogę zrozumieć. Tak, potrafię to zrozumieć. Jest mi bardzo wstyd za to, co robi ten kraj, ale ja nic nie mogę z tym zrobić. Natomiast w momencie, kiedy zapytałam, dobrze, ale zaprosiłam mnóstwo swoich przyjaciół na tą wystawę. Co ja mam im teraz powiedzieć? To usłyszałam, że powiedz im, że się rozchorowałeś i odwołujesz. I to już było za dużo dla mnie, bo ja bardzo chciałam, ja chciałam krzyczeć o tym, co robi mój kraj. I myślałam, że jako jestem jego częścią, nie to, że mam prawo, ale fajnie by było też usłyszeć mnie, że też są tam osoby, które są po drugiej stronie i które w jakiś sposób walczą. No, nie miałam broni w rękach, tylko pędzle i robiłam, co mogłam. Krzyczałam tymi obrazami, ale nie chciano mnie wtedy usłyszeć. No, taką miałam historię. Wtedy zgoliłam się na łyso i skończyłam z nazwiskiem, nad którym pracowałam wiele lat, jeszcze zaczynając w Rzeszowie. Pomyślałam sobie, że ja już nie będę udawać, że jestem Bukowską. Bukowska to jest nazwisko jeszcze jednej mojej prababci, która ma pochodzenie polskie. Nie jestem Bukowską, jestem Szerstobitow. Pojawiłam się z tym nazwiskiem na świat i z nim umrę. I jeśli komuś nie podoba się, że urodziłam się tam i mam takie pochodzenie i jestem native speakerem z tego języka, to jest jego prawo oczywiście. Ale po prostu niech nasze się drogi rozejdą wcześniej niż później. Potem to boli, po prostu to boli. I no, taka przygoda. To już było 4,5 roku temu i zaczęłam od nowa. Zaczęłam od zera. Zlikwidowałam Facebook i zaczęłam od zera się rodzić jako Szerstobitow.
0: My musimy, Olgo, kończyć.
1: Wiem, tak, przepraszam.
0: Nie, ja ci nie przerywałem, dlatego
1: zagapiłam się.
0: Mówię ci zupełnie, zupełnie poważnie, z ręką na sercu. To było jedno z najpiękniejszych świadectw, jakie myśmy tutaj w ciągu tych 5 lat mojego prowadzenia audycji usłyszeli, naprawdę. Także bardzo ci za to dziękuję.
1: Dziękuję
0: bardzo,
1: również.
0: Wybranej przez ciebie piosenki nie wysłuchamy, wybacz mi, ale puszczę następnym razem za tydzień.
1: Dobrze.
0: Po prostu, dobrze?
1: Dziękuję bardzo serdecznie.
0: Puszczę twoją muzykę za tydzień.
1: I proszę,
0: dziękuję ci ogromnie.
1: Dzięki.
0: Dziękuję. Dobranoc wszystkim. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No i się, a za tydzień będziemy mówili o reportażu i o osobach oszukanych w miłości, a właściwie naciągniętych na grubą forsę, na grube pieniądze przez to, że kochali. Dobrze? Także dziękuję Rafałowi Lewandowskiemu.

0: że weszli dziś do siedziby Polskiego Komitetu Olimpijskiego w związku z umową z Zonda Krypto dotyczącą wizerunku polskich olimpijczyków. Dokument podpisany przez ówczesnego prezesa PKOL Radosława Piesiewicza pozwalał giełdzie wykorzystywać wizerunek ponad 1000 sportowców. Członkowie zarządu twierdzą, że nie znali jego treści, a tak sprawę komentował dla TVP Info były polski olimpijczyk Robert Korzeniowski.
1: Kompletny brak poszanowania ludzi, kompletne, ekstremalne nadużycie ich historii, ich wysiłku. Lekcja, którą odrobiliśmy z wielkim bólem i lekcja, której nigdy nie powinien polski olimpizm przechodzić.
0: Radosław Piesiewicz od kilku dni przebywa w areszcie. Usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz działania na szkodę wierzycieli Zonda Krypto. Nie przyznaje się do winy. Rząd chce zaostrzyć przepisy dotyczące przemytu ludzi. Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości zakłada karę do 10 lat więzienia, a jeśli w wyniku przemytu ktoś zginie, nawet do 20 lat. Zmienić ma się też kara za nielegalne przekroczenie granicy z minimum 20 do 500 zł. Sąd Najwyższy zwraca jednak uwagę, że obecna niska grzywna uwzględnia sytuacje, w których granice można przekroczyć nieumyślnie, na przykład podczas grzybobrania czy choćby wycieczki w lesie. Zmiany czekają także właścicieli mieszkań wynajmowanych turystom. Rząd chce dać wspólnotom i spółdzielniom możliwość zakazania najmu krótkoterminowego w zarządzanych budynkach. Projekt trafił do sejmowych komisji. Zakaz będzie można wprowadzić uchwałą, a właściciele lokali dostaną 6 miesięcy na zakończenie działalności. Gminy zyskają natomiast możliwość tworzenia stref, w których taki najem będzie zakazany. Te rozwiązania miałyby wejść w życie w 2028 roku. Na koniec przenosimy się jeszcze do kina. Za miesiąc na ekrany trafi nowa lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego. Izabelę Łęcką zagra Kamila Urzędowska. Aktorka przyznaje, że zależało jej, by nie oceniać bohaterki przez pryzmat współczesnych wyobrażeń.
2: Starałam się podejść do Izabeli jak do kobiety, która żyje w określonych czasach. Przypominam, że w tamtych czasach kobiety nawet nie mogły głosować, nie mogły posiadać majątku, nie mogły stosować antykoncepcji. Ten temat jest bardzo aktualny, jak i rosnący antysemityzm związany z dzisiejszą polityką. I myślę, że starałam się zrozumieć, dlaczego Izabela w pewien sposób reaguje, dlaczego ona tak się zachowuje, jakie są jej motywacje. Co sprawiło, że ta Izabela czasem jest zimna, czasem jest niewrażliwa, a czasami się zamyka w sobie i przeżywa mnóstwo emocji.
0: Kinowa lalka będzie miała premierę 30 września, a całej rozmowy z aktorami można posłuchać już teraz w podcaście Mięta do popkultury. Na dziś to już wszystko, a to był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Czasem umieram zupełnie.

gdzie nie chadza nikt. Mieszkam, bo taka dziwna okolica. Szyby mi w oknach zarosły nocnym strachem. Poza tym w lesie nikt dawno nie krzyczał.

się do mnie nie wybieraj. Czasem umieram zupełnie i już, szczególnie kiedy niedziela. Listonosz wódkę niesie mi do ust. Pisz proszę, tylko się nie wybieraj proszę. Szyby mi w oknach zarosły nocnym strachem. Pejzaż się łzami wypina

0: Witajcie w kolejnej odsłonie musicalowych opowieści. Ja nazywam się Kacper Siedlecki, program realizuje Rafał Lewandowski. Mamy 7 minut po godzinie 22 i wznawiamy wizyty gości, takie powakacyjne, w musicalowych opowieściach. I pierwszym z gości będzie on, czyli Kamil Studnicki, który nam przed chwilą zaśpiewał.
1: Cześć, tak to ja.
0: Zaśpiewał nam Dziwną okolicę, aktor, którego możecie kojarzyć z musicalu Kinky Boots w Teatrze Dramatycznym w Warszawie, którego zespół Fetysz może grać wam w słuchawkach albo innych urządzeniach grających, który też ostatnio zaznaczył się swoją rolą w serialu Proud. A nagranie, które przed chwilą wybrzmiało, jest w wersji na żywo, bo łączy się z Grand Prix na 34. przeglądzie piosenki aktorskiej we Wrocławiu. I powiedz mi, jak ty wspominasz ten moment, taki ciekawy, bo to jest moment w twojej, można powiedzieć, zawodowej karierze, ale tak naprawdę przedzawodowej, ponieważ ty wygrałeś to zanim trafiłeś
1: do szkoły
0: na pierwszy rok do szkoły teatralnej.
1: Tak, wygrałem to zanim w ogóle pojechałem na egzaminy do szkoły teatralnej. Jak to wspominam? No wspaniale to wspominam. To był taki game changer w moim życiu pierwszy. Nie spodziewałem się na pewno tego, że dostanę się do finału, ani tego, że w ogóle wygram w wieku 18 lat Grand Prix na przeglądzie piosenki aktorskiej we Wrocławiu. Zwłaszcza, że jestem ogromnym fanem tego festiwalu. No super wspominam. Matury wtedy były, egzaminy do szkoły teatralnej. No i takie pierwsze właśnie występy na dużej scenie, takiej bardzo dużej, no.
0: A jak podchodziłeś do tego, to miałeś z tyłu głowy taką myśl, że jednak startują w tym przeglądzie osoby, które są w szkole, które są absolwentami szkół teatralnych w całej Polsce, że właśnie są te przesiewy i nagle przychodzi taki chłopak, który jeszcze nigdzie się nie dostał, który maturę już nie wiem, czy wtedy miałeś napisaną, czy nie, bo to...
1: To był marzec, więc chyba
0: no właśnie,
1: nie.
0: Chyba to nie. I nagle przychodzi taki człowiek i no i naprawdę oprócz tego, że duże wyzwanie, to też musiało się chyba wtedy wziąć dużo na siebie.
1: Wiesz co, no tak, w sumie powiem więcej. Ja wtedy nawet chyba jeszcze na porządnym przedstawieniu w teatrze nawet nie byłem. Gdzieś jeździliśmy może ze szkołą. Jeżeli chodzi o musical, no to byliśmy na Upiorze w Operze, w Teatrze Roma, ale to było w gimnazjum, ale tak z mojej szkoły nie jeździliśmy raczej na spektakle teatralne, więc tym bardziej było to sporo. Ja mam w ogóle taki też, ja też nie pamiętam w ogóle tego występu. Miałem taki, w aktorstwie się mówi, że to jest lot, powiedzmy, jak wchodzisz w coś na 100% i zapominasz o Bożym Święcie, że tak powiem. Więc ja mam taki, wpadłem wtedy w taki mocny tunel, pamiętam, na występie finałowym. No, to było duże wydarzenie. Strasznie
0: tak,
1: duże.
0: Trochę jakby ci się film urwał.
1: Trochę mi się film urwał.
0: Że później próbujesz wrócić do tego
1: nie
0: wydarzenia
1: pamiętam
0: i
1: tego
0: masz pustkę.
1: Tak, sceny, w sensie w zasadzie... Chodzi mi o sam występ, wejście na scenę, zwłaszcza przy piosence Ci ludzie tam, drugiej, której nie słyszeliście.
0: Ale może jeszcze usłyszymy, jeżeli nie dzisiaj, to
1: tak, kiedyś.
0: To kiedyś. Też sobie pomyślałem o tym, jak powiedziałeś, że jeszcze nawet nie byłeś wówczas na żadnym spektaklu teatralnym i pierwsza myśl to nie pojawiła mi się, a no tak, no faktycznie, no to mało wiedziałeś, tylko pierwsza myśl to mi się pojawiła właśnie może nawet dobrze. Bo wyszedłeś tam tak naprawdę z własnym zasobem, z własną wrażliwością, nie podpatrywałeś gdzie, jak to robi, jakimi środkami i tak dalej, tylko po prostu to było w 100% twoje. Może w tym była największa siła.
1: To znaczy ja dużo oglądałem z przeglądu piosenki aktorskiej, które były wówczas dostępne na YouTubie. Byłem fanem, jestem wciąż, kilku gal Wojtka Kościelniaka, z którym też w sumie zrobiliśmy dyplom na 4. roku, ja zrobiłem. W szkole teatralnej. No więc coś tam podpatrywałem, też jeździłem. Ja też dosyć wcześnie zacząłem jeździć na różne festiwale muzyczne, mniejsze, większe. Gdzieś tam się dostawałem, gdzieś zdobywałem nagrody. Dosyć wcześnie się to zaczęło faktycznie. No natomiast no byłem trochę nieopierzony i myślę, że to było bardzo szczere. Ja też bardzo walczyłem o siebie, mam wrażenie, tym występem, bo bardzo chciałem pojechać na studia do Warszawy, do Akademii Teatralnej i jakoś tak zmienić swoje życie. Wyjść z małej miejscowości, którą bardzo teraz kocham i pozdrawiam cały Andrychów, bo pochodzę z Andrychowa. Natomiast no, wtedy nie było dla mnie to łatwe środowisko na pewno.
0: I myślę, że dzisiaj możemy powiedzieć, że naprawdę ci się udało to, o czym teraz mówisz. I trzymajmy kciuki, żeby się udawało to kontynuować i podtrzymywać. A mówimy tutaj o muzyce, o piosence aktorskiej, o poezji śpiewanej trochę. Myślę, że to wszystko się gdzieś tam też łączy w takim projekcie, który stworzyliście. Wybrałem piosenkę ja tym razem, bo przypomnijmy, że playlistę muzyczną dla nas dzisiaj wybrał Kamil, żebyście mogli też posłuchać, co mu tam w uszach i duchu gra. Ja wybrałem z repertuaru zespołu Fetysz, o którym za moment, piosenkę, która jakoś tak się najmocniej do mnie przykleiła, jak ostatnio sobie
1: to ciekawe
0: słuchałem.

0: Wdech.
1: Wdech, wydech. Chciałeś zapytać...
0: Czemu ta piosenka?
1: Czemu ta piosenka? No. Wiesz co, bo jak sobie słuchałem całego albumu, to były takie piosenki zresztą, jak zaraz wybrzmią, bardziej żywe, skoczne, żwawe. I pomyślałem, że w tych żwawych piosenkach ten tekst czasami potrafi uciec. Mhm. I w momencie, kiedy mam taką już liryczną piosenkę, gdzie trochę tak snuje, mi się też to kojarzy, od razu miałem taki, oprócz, że obrazy, które są podpowiadane w samej piosence, to właśnie miałem przed oczami różne krajobrazy i jakoś tak one, przez to, że one były tak intensywne w tej mojej wyobraźni, to byłem w stanie się też takiemu transowi oddać. Okay. I dlatego ona jakoś tak mi się...
0: Taki liryczny jesteś. Bywasz.
1: Bywam. Ale tu akurat w przypadku tego albumu rzeczywiście coś takiego.
0: To ładny tekst jest bardzo, no.
1: Prawda?
0: Napisałem akurat.
1: Nie?
0: Nie. Napisał go Kuba.
1: A, no właśnie. No bo teraz zwróćmy nasze głowy w stronę zespołu Fetysz, ale zanim to kacper.siedlecki@nowyświat.online. Możecie podsyłać swoje zapytania. Przypominam, że jesteśmy i post na Facebooku oficjalnym, i w grupie zamkniętej patronów, i na Instagramie, ale maile można również przesyłać, będzie najbliżej i najszybciej kacper.siedlecki@nowyświat.online. Oczywiście dzisiaj pytania i maile kierujemy do Kamila Studnickiego, a nie do mnie.
0: Poproszę o listy.
1: Niech napływają, już widzę, że dwa są. Jak narodził się ten stwór Fetysz?
0: Ja zostałem zaproszony przez Tomka Borucha, gitarzystę, z którym współpracowałem przy dyplomie z Wojtkiem Kościelniakiem, na casting do zespołu, na wokal. Ja miałem długą przerwę od śpiewania, to znaczy długą. No, miałem kilka lat takiego wkurzenia na śpiewanie. Bo właśnie to jest taki, to jest taki dosyć istotny też temat w moim życiu, taki zawodowym, że często ludzie próbują cię wrzucić do jakiejś szufladki, no to jakby kim ty jesteś, nie? Czy ty śpiewasz, ty jesteś wokalistą, czy ty jesteś aktorem? Kim ty jesteś? Ja też często w szkole teatralnej słyszałem pomiędzy gdzieś studentami takie opinie, że ja się dostałem do szkoły, no bo wygrałem to PPA i że dobrze śpiewam i to jest rok muzyczny i tak dalej, więc też próbowałem jako młody chłopak wszystkim udowodnić, że jest inaczej. No ale tutaj świętej pamięci Andrzej Strzelecki, opiekun naszego roku, bardzo nas angażował do różnych przedsięwzięć muzycznych, fantastycznych zresztą, i teraz jestem też z perspektywy czasu mu bardzo za to wdzięczny. Natomiast no gdzieś szkoła się kończyła, no i ja się tak obraziłem trochę na muzykę, bo stwierdziłem, że no nie. I po kilku latach zatęskniłem, pomyślałem sobie, obudziła się we mnie taka duża tęsknota za śpiewaniem.
1: Czyli to trochę było takie pokłosie tego, że chciałeś udowodnić, że jest inaczej, musiałeś, że to nie jest tak, że straciłeś tę miłość, bo po prostu coś się wypaliło, tylko po prostu było dużo składowych, które wpłynęły na to, że po prostu tupnąłeś nogą i się zdenerwowałeś.
0: Tak, obraziłem się trochę, no.
1: Że, aha, okej.
0: Okay. Tak. Z takiej wewnętrznej, osobistego braku akceptacji tego. Potem zatęskniłem za śpiewaniem, za muzyką, i Tomek zadzwonił do, że jest casting do innego zespołu, który się wtedy nazywał Skytrack. I ten Skytrack po czasie zmienił się skład i ewoluował w naszą trójkę, w zespół Fetysz, który obecnie też jest na razie zawieszony.
1: Ale to jakieś dramatyczne tutaj się rzeczy dzieją, czy po prostu macie odpoczynek?
0: To znaczy ten skład zespołu też ewoluował.
1: Aha.
0: I chodzi o to, że my dalej ze sobą współpracujemy. Natomiast ja zdecydowałem wspólnie z Mateuszem i Anią, których też serdecznie pozdrawiam, Mateusz Śliwa, Jania Tkaczyk, że gdzieś będę chciał spróbować ścieżki solowej, ale z nimi. To znaczy, chcę z nimi pracować, chcę z nimi współtworzyć muzykę. No to nie jest takie proste, to może nie solowej ścieżki kariery muzycznej. Więc mam aktualnie stworzone dwa single i jakiś pomysł na płytę i będę pracował nad tą płytą. Natomiast no zobaczymy, kiedy ona się ukaże, ale dużo off-topów zrobiłem i nie pamiętam, o czym było pytanie. O zespole
1: Fetysz. Jak się narodził, ale tu już trochę podprowadziłeś. Tak, rozumiem, tak się skład narodził. Ten, o którym przed chwilą wspomniałeś, to jest ten skład aktualny, przynajmniej aktualny do momentu. Zmienił się.
0: Jedna osoba odeszła i jedna osoba przyszła.
1: A album, z którego dzisiaj słuchamy piosenek, tak. To jest skład jaki?
0: To jest skład, z którego jedna osoba odeszła. Mhm. I teraz doszła właśnie jedna osoba. Nie wiem, czy ja mówię chaotycznie trochę mówię. To jest skład początkowy, pierwotny.
1: Okej.
0: Kuba, Mateusz i ja.
1: Dobrze. To tylko jakbyś mógł jeszcze dołożyć... Nie no, fajnie się zrobiło, intrygująco. Skąd ten fetysz?
0: Ten fetysz? Wiesz co, tak naprawdę tę nazwę podpowiedziała mi moja przyjaciółka. Bo gdzieś, ja mam w ogóle tatuaż, to jest też świetne, wiesz, jak niektórzy, ja się śmieję, że niektórzy faceci sobie tatuują imiona dziewczyn, a potem te imiona dziewczyn z nimi zostają, to właśnie ja mam nazwę zespołu wytatuowaną na klatce piersiowej, ale ten fetysz powstał, bo taką chcieliśmy tworzyć muzykę, która jest pewnego rodzaju fetyszem. Fetysz też pochodzi z Portugalii. Ja nie wiem, jak to się czyta, ale to jest chyba fetiszo, fetiko, nie wiem, jak to się czyta, ale pisze się fetico. I oznacza czar i urok, a fetysze kiedyś to były bożki, które były sprowadzane przez kolonizatorów. To były bożki afrykańskie, fetysze płodności, fetysze miłości, fetysze szczęścia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To słowo ewoluowało.
1: To rzeczywiście, no. Jak teraz usłyszymy chcieliśmy i nie też... mamy tego podprowadzenia, to nasze głowy idą automatycznie do tego współczesnego. No też myślę, wydaje, że gdzieś tam dobrze, bo jak słucham tej muzyki, widzę wasze też graficzne opracowanie i tak dalej, to gdzieś tam staracie się być trochę zadziorni, trochę niegrzeczni. Tak. Myślę, że to się świetnie sprawdza. Wybrałeś dla nas piosenkę Sopot, chyba taką najczęściej odtwarzaną.
0: Tak.
1: Dwa słowa o Sopocie? Kamienny
0: Sopot,
1: Potoku?
0: Sopot, Kamienny Potok. To w ogóle ten album powstał, no jak sama nazwa wskazuje, album nazywa się Miłości. Też zależało na tym, żeby było to połączenie z nazwą zespołu, czyli to jest fetysz miłości faktycznie. I Sopot chyba był drugim utworem, który zadźwięczał mi w głowie. W zasadzie refren tego utworu zadźwięczał mi w głowie. Chciałem się przenieść w tematyce, bo w ogóle no, jak tworzyliśmy płytę miłości, to sobie zrobiliśmy taką konceptualną pracę nad tym, jakie są te miłości, że są te miłości bezwarunkowe, te toksyczne, te pragnienia miłosne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No więc Sopot jest jedną z pierwszych piosenek, które też powstały i nadały też jakiś taki charakter naszemu zespołowi. I mówi o jakimś takim letnim romansie.
1: No to letni romans.

0: Rozumiem, że w związku z tym, co zostało tutaj ujawnione, macie z 2025 roku ten album, taki pełnogrający, album studyjny, i w związku z tym, że jest zawieszenie, to nie koncertujecie i nic nowego póki co nie powstaje.
1: Zgadza się.
0: Na razie
1: ja kombinuję przy swojej muzyce, natomiast jesteśmy cały czas z Mateuszem i Anią na łączach i update'ujemy się na bieżąco. Zagraliśmy koncert w czerwcu z piosenkami zespołu Fetysz właśnie i było super. I myślę, że będziemy dalej koncertować w tym samym składzie, tylko potrzeba nowego materiału.
0: A zanim dopytam cię trochę więcej o to, co ty dla siebie teraz tworzysz, jeżeli oczywiście będziesz chciał się podzielić, to jak powstawała ta płyta, której słuchamy, to mieliście wtedy jakieś, nie wiem, wytyczne, jakieś pomysły tego, o czym Fetysz chce śpiewać?
1: Tak, wspólnie zdecydowaliśmy, że wtedy wartością taką łączącą nas wszystkich, której wszyscy porówno poszukujemy w życiu, jest miłość, że jest taką nadrzędną wartością. W związku z tym zdecydowaliśmy, że napiszemy płytę o miłości. I tak jak wcześniej wspominałem, podchodziliśmy sobie do tej miłości z różnych stron, tak konceptualnie właśnie, czyli jak robiliśmy sobie, nie wiem, piosenkę, no bo elementem miłości też jest rozstawanie się, nie?
0: Jak najbardziej.
1: W związku z czym na przykład robiliśmy sobie inspiracje muzyczne, rozmawialiśmy o inspiracjach muzycznych, które nam przychodzą do głowy w tym temacie, inspiracjach artystycznych, literackich, filmowych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dużo słuchaliśmy razem, improwizowaliśmy i zaczęła powstawać fajna muzyka. Mam nadzieję, no fajna, ja uważam, że fajna.
0: To słuchamy dalej. Powiedz, czy myślisz dziś o mnie?

0: To zanim wybrzmi ostatnia propozycja z zespołu, od zespołu Fetysz, tamte wakacje, które tak nam zamkną, no właśnie, zamkną nam wakacje.
1: Tylko nie to.
0: To dwa słowa o tym, nad czym teraz pracujesz dla siebie.
1: Ale w jakim kontekście?
0: No w kontekście muzycznym, bo powiedziałeś, że szykujesz dwa single, że szykujesz...
1: Chcę wydać album, tylko muszę go napisać i już napisałem dwa single. I szukam... Ja tak naprawdę teraz pracuję nad tym, żeby się wyspokoić i odpocząć od wszystkiego i się spotkać ze sobą, bo bardzo dużo się działo na przestrzeni moich 2 lat, 1,5 roku w zasadzie. Strasznie dużo. 2 programy telewizyjne, wydanie płyty, gala PPA też była w sumie w zeszłym roku i plan zdjęciowy do serialu Proud i premiera w teatrze. No i dużo, dużo, dużo rzeczy. Więc teraz nie pracuję w zasadzie. Teraz odpoczywam.
0: To dobrze, to teraz to wszystko, co się wydarzyło przez taką przechodzi i ci jakieś nowe wnioski i pomysły przyjdą do głowy, tylko potrzeba czasu i
1: oddechu. One przychodzą, tylko ja potrzebuję ze sobą się po prostu jakoś tak poukładać, bo no i też z producentem muzycznym, z którym współpracuję nad nową płytą, teraz się będę znowu widział. Bo tak jak mówię, już nagraliśmy 2 utwory i zobaczymy, gdzie dalej nas po prostu pokieruje intuicja artystyczna.
0: A rejony muzyczne jakie to są?
1: No są... są trochę... Jakby to powiedzieć. Ja chciałbym zrobić... Nie wiem, czy chcę mówić tyle rzeczy.
0: A, no to nie mów. No jak nie, jeżeli chcesz się uratować, możemy zagrać tamte wakacje. Chcesz?
1: Nie, mogę powiedzieć, że na pewno będą, że te numery są bardzo, bardzo osobiste i na pewno będą mocniejsze niż zespołu Fetysz muzycznie. W sensie mocniejsze, mam wrażenie, mam na myśli bardziej energiczne. Mam wrażenie też, że takie... muzycznie bardziej ryzykowne w takim dobrym tego słowa znaczeniu.
0: Mm-hmm. No. No dobrze, to ciekawe. To jest ciekawa zapowiedź, więc dalej cię nie ciągnę za język i słuchamy sobie tamtych wakacji.

0: Przechodzimy do musicalu, który towarzyszy ci od początku twojej ścieżki zawodowej. Jest to Kinky Boots, w teatrze dramatycznym w Warszawie. Tam się wcieliłeś w jednego z aniołków Loli i jesteś częścią obsady od premiery, prawda?
1: Tak jest. To jest w ogóle mój debiut teatralny po szkole. W zasadzie nie po szkole, bo w trakcie szkoły teatralnej.
0: Ale zauważyłem, że w ostatnich latach, i to jest pewnie powiązane z zajętościami, ty miałeś, jak zresztą mówisz, dużo zajętości. Ostatnio Kuba Szyperski też bardzo dużo. Więc trochę te aniołki się tam po...
1: Dublujemy się.
0: Spierzchły. Tak. I właśnie sobie zapisałem, że ostatnio się Karol Jankiewicz pojawił, Bartek Łyczek, Łukasz Kamiński i że to jest trochę taka sytuacja przekazywania pałeczki nowemu pokoleniu aniołków.
1: Nic nie będziemy przekazywać, absolutnie. Nie. Bardzo się cieszymy, że chłopaki przyszli. Chodzi o to, że było faktycznie dużo zajętości i udało, właśnie osoby, które przyszły, zgodziły się nas wesprzeć i teraz się dublujemy. Natomiast no, my jesteśmy gdzieś od początku w tym i ja na pewno nie chcę na razie odchodzić.
0: To jest jeszcze taki spektakl, który no, już jest grany.
1: My to gramy od 2017. Prawie 10 dekady.
0: I myślę, że będzie grać cały czas, bo on się chyba dobrze sprzedaje. Dokładnie.
1: Fule są cały czas. Tam
0: też
1: są ludzie...
0: często w okolicach jakichś świąt, czy Bożego Narodzenia, czy coś, też wiem, że bardzo często jest wszystko wyprzedane, więc taka trochę kopalnia złota.
1: No, dla teatru to chyba wspaniale. Nie znam się na finansach teatru, ale tam zawsze jest full. Tam są widzowie, przychodzą do nas, którzy, nie wiem, byli 40 razy na spektaklu. Ja nie wiem, ja bym nie dał rady chyba 40 razy oglądać Kinky Boots, bo ja generalnie też nie przepadam za musicalami, przepraszam.
0: To nie musisz przepraszać, to nie jest zasada. To ja muszę lubić, żeby móc to prowadzić, ale ty nie musisz lubić, żeby być gościem.
1: Natomiast to jest właśnie to. Śmiałem się sam do siebie, że przychodzę do audycji, która w tytule ma właśnie musicale.
0: A to jak?
1: A gdzieś ja nie przepadam za tą formą.
0: A jak się do ciebie przykleił w sumie Kinky Boots?
1: Ale to akurat tak
0: się... Ale wiesz, do czego się to sprowadza?
1: Do wcielenia. Bo my tam gramy drag queens. I to jest aktorskie... To jest bardzo mocne. Gdybyście wszyscy widzieli i słyszeli, co tam się dzieje za kulisami, jak my wchodzimy w te role, to myślę, że to byłoby lepsze niż Google Box. Naprawdę.
0: Ale wiesz, ile jest musicali z drag queen, które są bardzo, bardzo różne w swojej formie i w muzycznej też formie, więc mógłbyś się na przykład też w nich właśnie tak z nimi polubić?
1: Wiesz, ostatnio myślałem o tym, pomyślałem sobie, kurczę, no przecież ja umiem śpiewać, tańczę i w ogóle, i czemu ja w sumie do tych musicali, ale jakoś nie... Wiesz, nie jest to moja taka forma wyrazu środków artystycznych, co w pewien sposób jest, ale nie jest. Nie umiem ci tego powiedzieć. Nie umiem... Dla mnie musical jest takim przedłużeniem... Wiesz, aktorzy wchodzą na scenę, grają i nagle są w jakiejś takiej emfazie i zaczynają po prostu mówić, grać i zaczynają śpiewać. I jakoś zawsze mi się to wydawało nienaturalne.
0: No to tak, znaczy... widzę, że jesteś idealną osobą, którą mogę wziąć na taką kozetkę albo do takiego gabinetu lekarskiego i przeprowadzić to, co robię przez 3 lata tutaj na antenie w musicalowych opowieściach. Myślę, że osoby, które słuchają w miarę regularnie, mogą się z tym zgodzić, czyli pokazuję to, jak musical i teatr muzyczny na przestrzeni lat i na przestrzeni przeróżnych takich podgatunków może mieć bardzo różne twarze.
1: Formy wyrazu.
0: I mógłbym ci nawet, nie będę tego robić oczywiście teraz, ale zacytować, jakie co jakiś czas przychodzą maile ludzi, którzy albo nie mają nic wspólnego z musicalem, albo wręcz go nie lubią i usłyszą jakiś konkretny tytuł, jakąś konkretną piosenkę i zaczynają grzebać, zaczynają sprawdzać i zaczyna się okazywać, że już znalazły 3 tytuły musicalowe, które lubią, więc nie jesteś jeszcze spalony. Okay. Myślę, że jest wszystko, wszystko jeszcze się może tutaj wydarzyć, więc... Ale rozumiem to twoje takie wrażenie i to, o czym mówisz, bo to jest bardzo częsty powód na przykład mówienia, dlaczego teatr muzyczny jest gorszą.
1: Nie, ale to w ogóle to nie jest związane. To w ogóle nie jest, proszę, absolutnie nie w tę stronę. To w ogóle nie jest związane przede wszystkim z jakimś brakiem szacunku, bo ja bardzo szanuję. Ja wiem co to jest. Gram w musicalu, więc też wiem, na czym polega ta forma i jak trudne, piekielnie trzeba być precyzyjnym. Trzeba być skoordynowanym, mieć po prostu fantastyczne umiejętności do wszystkiego. Natomiast gdzieś no nie jest to, zwłaszcza w Polsce, z językiem polskim, nie do końca jest to moja forma. Ja mam po prostu duszę aktora dramatycznego. Rozumiesz? Znaczy duszę aktora, to tak zabrzmiało, ale no duszę aktora dramatycznego, no w sensie gdzieś to aktorstwo...
0: Pracowałeś z Wojtkiem Kościelniakiem.
1: Pracowałem.
0: Który jest jednak osobą bardzo bliską tego autorskiego, polskiego, po polsku, nie na licencji.
1: Ale
0: raczej.
1: To jest teatr muzyczny, to jest jakby, to jest
0: to
1: jeszcze...
0: Jest? To nie jest teatr muzyczny, twoim zdaniem?
1: W sensie, nie, chodzi mi o to, że dla mnie to, co ja robiłem z Wojtkiem, to jest zupełnie jeszcze co innego. I w ogóle jego gale PPA, to jest jeszcze co innego dla mnie niż sensu stricte musical, nie? Natomiast wiesz, jak ja miałem 16 lat, to nie wiem, byłem fanem musicalu Metro na przykład, bo tylko to mogłem sobie obejrzeć w internecie. No albo czy leciało Xanadu, albo Kabaret. Znam i doceniam Fosse, Gwen Verdon. Ja mogę też sypać tutaj nazwiskami, bardzo doceniam. Po prostu nie jest to moja forma mojego jakby indywidualnego wyrazu artystycznego.
0: Rozumiem. Nie, broń Boże, my się tutaj nie pobijemy, bo ja dokładnie, ja bardzo
1: już
0: dobrze... Już bardzo dobrze rozumiem, o co ci chodzi i mam nadzieję, że może kiedyś uda mi się troszeczkę może podreperować i w inną stronę skręcić z tym, o czym mówisz. Ale tak, bardzo dobrze rozumiem. Cieszę się, że macie tę swobodę i fan robiąc Kinky Boots.
1: Tak.
0: Wybrałeś też dla nas Land of Lola, czyli taki...
1: Nasze wejście.
0: Wasze wejście, ale też jeden z najbardziej rozpoznawalnych numerów tego musicalu, zwłaszcza kiedy śpiewa go Billy Porter.
1: Tak jest.

0: Jako drugą, kontynuujemy naszą rozmowę oczywiście też poza anteną, bo czasu nam nie starczy na wszystko. Póki co się ułagodziliśmy, doszliśmy do jakichś konsensusów.
1: Dyskusja
0: trwa, rozwija się i dochodzimy do jakichś wniosków. Kamil opuści to studio w całości, a jako drugą wybrałeś dla nas piosenkę Hold Me In Your Heart, tak. Czyli trochę taki trudny, miłosny list, który gdzieś tam do, no i który jest kierowany częściowo do nieobecnego ojca, tak. W życiu głównego bohatera, który trochę jest takim krzykiem o bliskość, o zrozumienie, o akceptację, o miłość, o której zresztą tak. Też dużo dzisiaj tu gadamy. A z tobą, oprócz tego dragowego całego działania, to co z tego spektaklu najlepiej z tobą rezonuje?
1: No przede wszystkim taka wolność w byciu sobą. Tam jest szaleństwo i te role też pozwalają nam totalnie popłynąć. Ja się śmieję, przepraszam, bo jest pora taka głupa wkowa, a poza tym no ja sobie po prostu, ja mam te sytuacje z kulis, z Kinky Boots, które się wydarzają tam zawsze między aniołkami. Natomiast dla mnie jest to spektakl, tak jak piosenka ostatnia, finałowa, mówi o tym, że masz być tym, kim chcesz. O tym jest ten spektakl i to ze mną najbardziej rezonuje i dlatego myślę też, że ten spektakl warszawski nasz osiągnął taki sukces, że przychodzą ciągle na niego ludzie i po kilkanaście, kilkadziesiąt razy nawet, w związku z tym, że ta tematyka tak niesie, że pozwala ludziom odczuwać to, że mogą być sobą. Mój tata na przykład uwielbia ten spektakl i dzwoni do mnie i kurczę, grać jeszcze do Kinky Boots, bo bym chętnie przyjechał zobaczyć to jeszcze raz. Więc tak, no to ze mną najbardziej rezonuje. A ta piosenka jest piękna i też bardzo mi przypomina konstrukcyjnie, bo w ogóle autorką muzyki jest Cyndi Lauper, którą uwielbiam. A ta piosenka, którą usłyszycie, konstrukcyjnie kojarzy mi się też z piosenką Whitney Houston, I Have Nothing.
0: Mm-hmm, faktycznie coś w tym jest.

0: To teraz odejdziemy od takiego pełnokrwistego, pełnoprawnego musicalu w stronę właśnie tych trochę eksperymentów, o których dzisiaj zaczęliśmy mówić. Wojciech Kościelniak, jak już wspomnieliśmy, dobrze wszystkim znany, tym, którzy obserwują od lat autorski musical polski, wyreżyserował jeden z twoich dyplomów w szkole, Pi Block Talk. Taki tytuł ten tak. dyplom nosił. Teraz to, znaczy wtedy jeszcze było tak, że mieliście szczęście robić dwa dyplomy. Wiem, że teraz jest chyba tak, że jest tylko jeden dyplom.
1: Tak,
0: już niestety jest ograniczone. To plus też to jest ciekawe, bo to jest muzyczny dyplom, a jak chyba kończyłeś szkołę, to wtedy nie było jeszcze tego takiego wokalno-aktorskiego. Tak. Bo ja pamiętam, że w 2015 we wrześniu zrobili nabór na pierwszy taki wokalno-aktorski.
1: No, a ja kończyłem później.
0: No to, ale że nie byłeś taki, na takim wydziale, bardziej o to mi chodzi.
1: Że ja nie byłem.
0: Tak, że byłeś na dramatycznym po prostu.
1: Tak.
0: No, a
1: tak,
0: zrobiliście tak, jednak tak. muzyczny spektakl.
1: Tak, zgadza się.
0: I teraz tak, piosenki Marii Peszek wykorzystano także teksty z artykułów prasowych, informacji encyklopedycznych, internetowych portali informacyjnych i fragment Idioty Fiodora Dostojewskiego. Czy mógłbyś nam trochę przybliżyć...
1: Zacytować Idiotę.
0: Nie. Czym ten przedziwny eksperyment w 2016 roku był?
1: No, Andrzej Strzelecki zaprosił do współpracy z naszą szkołą, do współpracy dyplomowej Wojtka Kościelniaka i Wojtek stwierdził, że chciał zawsze zrobić piosenki Marysi Peszek. Pomysł narodził się właśnie z piosenki Pi Block To, która jest takim szałem arktycznym. Takim, w zasadzie to jest z powodu stresu osoby mieszkające w zimnych bardzo miejscach w Arktyce, w arktycznych miejscach, dostają takiego szału, takiej psychozy arktycznej i to się nazywa Pi Block To. I ta piosenka pochodzi z płyty Jezus Maria Peszek. Chyba dobrze mówię.
0: Dobrze
1: tak.
0: mówisz.
1: Wszyscy gdzieś tak pracowaliśmy nad różnymi takimi stanami wysokoemocjonalnymi naszych bohaterów, postaci, w które się wcielaliśmy. Każdy był gdzieś tym swoim własnym stresem obarczony, interpretował te piosenki względem właśnie swojego bohatera. Ja grałem uchodźcę.
0: I jaka piosenka ci przypadła?
1: Ja śpiewałem Polska A, B, C i D.
0: A wybrałeś dla nas?
1: Pi Block To, bo to jest chyba moja ulubiona piosenka. Bo ja to nie jestem taki, że wybieram tylko swoje piosenki, tylko też właśnie takie, które mi się podobają.
0: To słuchamy.

0: to wybieramy się dalej, a właściwie tak niedaleko, bo 2025 rok, zająłeś wówczas miejsce w finale 22 edycji programu Twoja twarz brzmi znajomo i poprosiłem cię o wybranie wcieleń i piosenek, które były dla ciebie A, największym wyzwaniem i B, największą przyjemnością. I podejrzewam, że w tym zestawieniu to ten Eminem jest tym wyzwaniem.
1: Przyjemnością? Nie, jest wyzwaniem, jest wyzwaniem. Tak, jak dostałem, jak wylosowałem tego Eminema i dostałem ten tekst w ręce i ta rytmiczność i prędkość, z jaką trzeba wypowiadać te słowa, to myślałem, że oszaleję. To była majówka, my to nagrywaliśmy wtedy. Ja pamiętam, że na tej majówce to po prostu tłukłem z Agnieszką Hekiert, miałem online zajęcia i potem tłukłem tylko te wyrazy, żeby to zapamiętać, a jeszcze z moją niestety cechą perfekcjonizmu, a raczej poprawności, która nie jest dobrą cechą w sztuce, no to, to po prostu no, jeden błąd w jednym słowie i od razu się cofają do początku. Ale to jest piekło.
0: Ale coś dobrego zapamiętałeś z tego...
1: Eminema?
0: Tak, byłeś na przykład zadowolony finalnie?
1: Byłem, nie, ja generalnie jestem często zadowolony z siebie. Nie mam tak, kiedyś miałem tak... Nie śmiej się.
0: Nie,
1: aha,
0: to
1: zwłaszcza
0: dobrze,
1: jak mówię o musicalach, to jestem zadowolony z siebie.
0: No ja widzę bardzo.
1: Nie. Nie, jestem. Ja kiedyś miałem taki syndrom, że bardzo byłem niezadowolony z siebie cały czas, całe życie. To jest takie też chyba polskie. Potem nauczyłem się doceniać to,

0: co mam. Ciągle się tego uczę, ale też to, co robię, i byłem bardzo zadowolony, też wygrałem ten odcinek. No, z tym, że no, w tym odcinku miałem gorączkę chyba 39 stopni i brałem tylko leki, siedząc, jeszcze występowałem jako pierwszy, więc byłem w studio od jakiejś 4 rano, myślę, że spokojnie do 19.
1: Ale ta gorączka była wywołana przejęciem i stresem, czy byłeś po prostu chory?
0: Nie, to był jeden z... Nie pamiętam, który to był odcinek, ale to... 7? Coś takiego. I gdzie już wszyscy przechorowali, każdy z uczestników był wcześniej chory, a ja już na samym końcu zaczęło mnie zbierać z niewyspania, ze wszystkich projektów, ze stresu, wiadomo. No, foniatra mi zabronił generalnie, jak to foniatra, używać głosu, no ale udało się.
1: To w takiej malignie trochę tego...
0: No najgorzej było... najgorzej.
1: Odpaliłeś wrotki i pojechało.
0: No ale najgorsze było jak... Znaczy dostałem informację, że wygrałem ten odcinek i musiałem zaśpiewać
1: jeszcze
0: drugi raz. Tak, i wtedy pamiętam, że się prawie popłakałem.
1: O Jezus.
0: Że muszę to robić, ale bezbłędnie. Miałem taki fokus, no i potem zszedłem, się rozryczałem i ryczałem. Moja kumpela mnie zawodziła do domu z produkcji właśnie też, Ala, i pamiętam, że całą drogę przepłakałem w samochodzie, ale już z takiego zejścia gorączka już schodziła i wszystko, ale super to wspominam.
1: A czy tamten czas przyczynił się może do tego, że częściej sięgasz po Eminema? I sobie z nim śpiewasz?
0: Na siłowni. On jest taki, wiesz... On jest taki... Eminem daje taką, wiesz, męską energię. Jest taki silny. Nie każdemu. Zależy, jaki numer. Ja ci powiem, jaki ja mam na playliście potem. Znajdę i ja ci powiem, jaki ja mam na playliście mojej na siłownię. Chyba Shade is Back, tak mi się wydaje.
1: A, no to rzeczywiście coś takiego.
0: Więc
1: może
0: to jest takie, wiesz, rytmiczne, fajne, no.
1: A nam wybrzmi teraz Houdini, czyli to, z czym się mierzyłeś.
0: Dokładnie.
2: Hey, Em, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: To jak było trudno, to teraz będzie przyjemnie. Drugi twój wybór z twojej twarzy to...
1: Benson Boone, Beautiful Things.
0: I co tam było takiego przyjemnego?
1: Tam salto, które trzeba było wykonać. To był drugi odcinek i to był skok na głęboką wodę. Więc też w sumie to było trudne, ale ja też mam taki charakter, że ja lubię, że tak też się dobrze się odnajduję w wyzwaniach, może nie wiem, przez ADHD, które mam, nie wiem, że gdzieś jakby łatwiej mi jest się skupić, że kiedy coś jest naprawdę tak wymaga, wiesz, dużej uwagi i uważności, ale no bardzo lubię ten numer i też wygrałem tym numerem odcinek. No co mogę więcej powiedzieć? No piękny, piękny numer. Wykonuję go też na swoich koncertach, które miałem. Bo ludzie też go lubią. No co mogę więcej powiedzieć? Super numer.
0: To już nic nie mów, to słuchajmy.

0: Zapraszamy cały czas do kontaktu kacper.siedlecki@nowyświat.online, również na naszych wszystkich socialach kacper.siedlecki@nowyświat.online, a my przechodzimy do takiego chyba najświeższego momentu łączącego twoje artystyczne poczynania ostatnio, czyli serial Proud, w którym się niedawno pojawiłeś. I właśnie, no to taki największy chyba projekt, jeżeli myślimy o takim dużym zaangażowaniu i przywiązaniu też do projektu. Powiedz nam, czym było dla ciebie spotkanie z Olkiem?
1: No, spotkanie z Olkiem otworzyło, myślę, że dużo jakichś takich tematów związanych z, nie wiem, z bliskością, z otwartością. Olek mnie na pewno nauczył takiej otwartości serca. On jest też bardzo bezpośredni. Olek to jest postać, którą gram, jeżeli też nie wszyscy wiedzą, więc Olek to jest postać, którą gram, więc dużo się od niego na pewno nauczyłem. Bardzo też dużo dał mi odwagi. W ogóle ten projekt dał mi bardzo dużo odwagi i wiary w siebie, no bo faktycznie zasięgowo jest to, jeżeli mówimy o projektach serialowo-filmowych, no to największa rzecz, którą, w której brałem udział. Serial zdobył główną nagrodę na festiwalu Series Mania we Francji. Przybliżę dla ludzi, którzy nas słuchają, że jest to festiwal światowy, na którym na przykład premierę pierwszego sezonu miał serial Sukcesja. I w tym roku serial otwierał, festiwal otwierał serial z Chase Infinity, która to zagrała w filmie oscarowym Jedna bitwa po drugiej, który zdobył w tym roku 6 Oscarów z Leonardo DiCaprio. Więc to była bardzo, bardzo duża rzecz i Francuzi pokochali nasz serial i zdobyliśmy dwie nagrody, jedną główną właśnie za najlepszy serial w zasadzie na świecie, bo konkurowaliśmy z Australią, z Ameryką Południową, ze Stanami, z krajami europejskimi. I też Ignacy Lis dostał główną nagrodę za główną rolę, bo Ignacy gra główną rolę w naszym serialu. Jest to przepiękny serial, który możecie obejrzeć na HBO Max, o miłości. On opowiada historię młodego geja, który chce zaadoptować swoją siostrzenicę. Bez jakichś dużych spoilerów, to tyle mogę powiedzieć. Jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał, to bardzo zachęcam. Dużo ludzi ogląda ten serial też za granicą, co obserwuję na swoich social mediach i w ogóle w internecie. I tam wykonywałem piosenkę Radiohead. Przepraszam za te przejęzyczenia, ale chyba taki chwila spadkowa z energii. Więc wykonywałem tam piosenkę Radiohead Creep, którą wybrałem, bo na castingu miałem zaśpiewać tam na chyba trzecim dniu castingowym, bo miałem w sumie 6 dni castingowych do tego projektu. Wcześniej jeszcze był inny aktor wybrany i tak to po prostu długo, długo trwało, zanim weszliśmy na plan. No a tam właśnie Karol Klementewicz powiedział, wiesz, tam jest taka scena, gdzie Olek sobie śpiewa, wykonuje piosenkę do Filipa, czyli do głównego bohatera, w karaoke. No to finalnie nie jest karaoke, bo to się zmieniło scenariuszowo, natomiast teraz zaśpiewaj nam na castingu jakąś piosenkę. No i poszedłem się rozgrzać i akurat zaśpiewałem wtedy In Excess, ale miałem w głowie trochę Creep. No a potem gdzieś ten Creep ze mną chodził i Karol mnie zapytał, no, czego się wiesz?
0: Że chodził za tobą Creep.
1: Chodził za mną Creep. I no ja też jestem trochę taki Creep. I zapytał, jaką piosenkę Olek wykonuje i ja powiedziałem właśnie, że właśnie Creep Radiohead.
0: To ja mogę tylko dodać dwie rzeczy małe. No. Pierwsza to taka, że jeżeli ktoś chce usłyszeć wersję Kamila, to znajdzie ją na YouTubie. Tam jest wyrwane z odcinka ten fragment. Jeżeli ktoś chce cały kontekst, to oczywiście zachęcamy do osiągnięcia po serial. A to, o czym wspomniałeś, że ludzie też poza Polską oglądają, ja nie wiem, co się stało na moim HBO, ale ja mam ustawienia już takie stałe i za każdym razem, jak włączałem nowy odcinek Proud, to oni mi zaczynali mówić po angielsku.
1: Wiem, z dubbingiem naszym po angielsku.
0: Angielskim dubbingiem i, i musiałem za każdym razem
1: Bo my tam nie gramy po angielsku, żeby wszyscy wiedzieli.
0: Tak. Jeżeli ktoś ma podobnie, tak jak ja, to proszę za każdym razem zmieniać na język polski, bo na początku aż tak bardzo tego nie czuć, bo zwłaszcza jak człowiek ogląda dużo anglojęzycznych produkcji, to po prostu tak sobie, okej. A później sobie myśli, nie, przecież Ignacy List nie mówi po angielsku w polskim serialu, więc to. A my posłuchamy tego, co wybrałeś, czyli Creep Radiohead.

0: Zacytuję ci teraz mail, który przyszedł do ciebie.
1: Okej.
0: Pozdrowienia dla Kamila Studnickiego. Pokochałam go od czasu obejrzenia aktorskiego wykonania Ciemna noc podczas jednego z pandemicznych koncertów. Mhm. Niesamowita emocjonalność. Serce boli, że nie lubi musicalów. Ale mam nadzieję, że w piosence aktorskiej będzie go można zobaczyć. Pozdrawiam, Ania.
1: O nie, nie chciałem złamać niczyjego serca, Aniu. Nie, to nie jest tak, że nie lubię, to nie o to chodzi, że nie lubię, tylko już się wycofuję
0: teraz. Nie. Lubi, bo przyniósł nam dzisiaj dwa,
1: przyniosłem,
0: więc lubi.
1: Ja mam pewne po prostu taką jakby specyfikę, specyficzne rzeczy mi się po prostu podobają, nie? No. Są muzykale, które lubię.
0: Poszukamy wspólnie dla Kamila specyficznych muzykali. Ja mam takich napęczki.
1: Dobrze.
0: Więc mogę ci... Ja tu zresztą zawsze, jak ktoś przychodzi i lubi takie zabawy z gatunkiem, eksperymenty, to ja zawsze polecam...
1: Ja w ogóle bardzo chętnie...
0: Dziwactwa.
1: Tak, bardzo chętnie zobaczę muzykale, których nie widziałem i wiesz...
0: Dobrze, ale to, przepraszam, czy
1: pozdrawiam,
0: mogę zrobić...
1: w każdym razie.
0: Pozdrawiamy, Aniu. Czy możemy zrobić taki ultimate test?
1: Ja, że co?
0: Że sprawdzimy, czy coś się jeszcze da uratować?
1: No, jak na czym miałby polegać ten test?
0: Rocky Horror Picture Show.
1: Czy widziałem?
0: Tak.
1: Nie.
0: A, no to dobrze, no i dobrze, jesteśmy w domu.
1: Widziałem jakieś wykonania pojedyncze na YouTubie.
0: Jesteśmy w domu, jeżeli to zobaczysz i poczujesz tam trochę, że coś w tobie gra, to ja mogę szukać ścieżki
1: Dla
0: opracowania dla ciebie.
1: Nawrócę się,
0: Nie, spokojnie, nie musisz się nawracać. Tutaj, tak jak mówiłem... Różne osoby przychodzą i różne osoby mają różny stosunek do tego musicalu i też bardzo dobrze, bo to o to chodzi, nie? Nie najgorzej, jakbyśmy tylko tutaj byli jednym wielkim kółkiem fanów. I
1: przynajmniej jest o czym dyskutować.
0: Dokładnie, dokładnie. I przekonywać się nawzajem. Wybrałem taką piosenkę, którą nie uzgadniałem z tobą wcześniej.
1: No właśnie widzę.
0: Wybrałem ją dlatego, że się pojawiasz w takim małym tryptyku teledyskowym Ralfa Kamińskiego, jego pierwszej płyty.
1: Tak.
0: To był jeszcze taki czas, gdzie ty byłeś chyba jakoś jeszcze w szkole. Ralf nie miał jeszcze takiej popularności, jaką ma dzisiaj. To była jego chyba pierwsza taka pełna płyta, zresztą moim zdaniem najlepsza. I chciałem się zapytać, jak pracowałeś wtedy z nim nad tymi teledyskami, widziałeś, że właśnie jest taki chłopak, który robi taką fajną muzę i zaprasza cię do takich projektów, to czy już wtedy się gdzieś tam kiełkowała myśl, ja kiedyś też tak będę chciał robić, działać, tworzyć własne?
1: Wiesz co...
0: Czy traktowałeś to wtedy jako po prostu
1: chyba nie.
0: Trzeba zrobić joba?
1: Ja niestety nie umiem tak traktować swojej pracy, że trzeba zrobić joba i to mnie czasami strasznie dużo kosztuje, bo ja bardzo się angażuję w to, co robię zawsze, bez względu na to, co robię. Czasami walczę o jakieś jedno zdanie na planie, które może nie być w ogóle jakieś znaczące, no nieważne, w każdym razie. Ja Ralfa poznałem na PPA. Czyli jeszcze lata wstecz, kilka lat wstecz i myśmy z Ralfem mieszkali razem w Warszawie, bo było takie mieszkanie na Starym Mieście, tam jeszcze Natalia, taka aktorka, mieszkała z nami, jakoś tam się wszyscy poznaliśmy i Ralf się przeprowadził do Warszawy, pamiętam, i zaczynał gdzieś pracę nad produkcją swojej płyty. I te numery tam w swoim pokoju komponował i potem powiedział, że chciałby, żebym zagrał u niego w teledysku, no bo też znaliśmy się, jeszcze moja przyjaciółka tam zagrała, Dominika Kachlik, z którą też studiowałem i też Ralf ją dobrze zna. I to był też super czas, no bo faktycznie to były takie teledyski za 5 zł, w sensie wszyscy pracowaliśmy dla jakiejś takiej pasji, dla satysfakcji wspólnej, że zrobiliśmy coś fajnego. Też pomagaliśmy współtworzyć tę opowieść, którą on ma, którą on opowiada właśnie w Zawsze, czy w My Big Song, czy w trzecim, Boże, jak się nazywa ten numer? Niepodobno, tylko...
0: Lato bez ciebie.
1: Tak, Lato bez ciebie, w którym też zagrałem. Super to był czas, ale czy ja wtedy myślałem o... Nie, to był czas właśnie wtedy, kiedy byłem obrażony na muzykę.
0: A, dobrze. No. To wtedy nie, ale tak. Później szczęśliwie tak. No to posłuchajmy Zawsze i jeżeli ktoś chce sobie przypomnieć, jak 10 lat temu wyglądałeś, to może sobie pooglądać teledyski.

0: To teraz przechodzimy do tego zadania, które postawiłem przed tobą wczoraj. Poproszę dwa musicale, dwie propozycje musicalowe, które gdzieś tam się łączą z jakimiś zachwytami musicalowymi. Mm-hmm. I są to właśnie zjawiska po dwóch stronach. Jak najdalej one od siebie leżą, co jest moim zdaniem fantastyczne i się bardzo wpisuje w narrację tej audycji. I pierwsze to jest Björk, która zagrała główną rolę u Larsa von Triera i zaśpiewała I've Seen It All.
1: Tak, i stworzyła całą, cały, to się nie mówi soundtrack, bo soundtrack to jest chyba, to są po prostu chyba piosenki, które są różnych wokalistów dobrane do filmu?
0: Czy, nie wiem. Nie, w każdym soundtrack razie, może być okay. autorski do filmu.
1: To soundtrack napisany. Autorski stworzyła do filmu Tańcząc w ciemnościach. To jest jeden z moich ukochanych filmów. Jest wybitny, jest też filmem bardzo gatunkowo ciekawym. Jest musicalem według mnie. Niesamowicie wzruszającym i ta muzyka właśnie wypływa w takich momentach, ona się rodzi tak naprawdę. Każdy ten numer rodzi się po prostu z jakiejś wrażliwości głównej bohaterki. Czy jak rozmawialiśmy wcześniej, jest chyba takie jeden z pierwszych numerów, które wykonuje Björk w tym filmie. Ona pracuje w fabryce, ma dziecko, które musi dbać. Ona chyba też traci wzrok, jest tak. jej trudno w życiu i tam właśnie zaczyna się piosenka z tych stuków różnych fabrycznych, rytmicznych. Nagle wychodzą pracownicy fabryki, Catherine Deneuve, która wykonuje z nią ten taniec. No jest to niesamowicie dla mnie, bo gdzieś ten musical w tym filmie jest tym wewnętrznym, mocno zarysowanym tak, wewnętrznym światem bohaterki, ale tak bardzo inside, że jest tak bardzo nierealistyczny, że gdzieś się fajnie to wpisuje. No i uważam, że to są też wybitne kompozycje. Ja też kocham Björk. Uważam, że to jest jedna z najwspanialszych po prostu artystek chodzących po tej ziemi. I bardzo, bardzo lubię ten film. No.
0: Ja się tutaj dokleję, bo uważam, że to był też taki jeden z pierwszych musicali, który rozbudził moją ciekawość właśnie tego, jak musical może być inny, mm-hmm. jak może być tworzony też sumptem twórców, którzy i artystów, którzy nie są z musicalem związani. Mm-hmm. Dla mnie to też oczywiście ten element filmowy był bardzo ważny, no bo zaczynałem jednak bardzo od świata kina na początku, więc miałem wtedy po prostu ciary i pamiętam, że chyba po żadnym filmie nie zbierałem się, może po dziś dzień nawet, nie zbierałem się tak jak po Tańcząc w ciemności.
1: Aż mam ciarki, jak o tym mówisz. No, zresztą też jak to jest kręcone, w jaki sposób Lars to kręci, to wszystko jest też oparte w sceny aktorskie na improwizacjach. No, Björk dostała Złotą Palmę w Cannes za swoją rolę. To jest wybitne osiągnięcie aktorskie. I powiedziała, że nigdy więcej jej noga nie powstanie na planie filmowym, ponieważ no, Lars von Trier no, słynie z tego, że jest jednak chyba przemocowym reżyserem. Niestety.
0: Chyba jednak niestety jest.
1: No jest. I gdzieś chyba też praca jest jego bardzo specyficzna. No ale wybitne dzieło moim zdaniem.
0: Słuchamy.

0: A my z kolei dojechaliśmy już prawie do końca audycji.
1: No, szybko
0: minęło. Za 16 minut północ, więc będziemy się niedługo żegnać, ale twoja druga propozycja to jest właśnie po tym drugim, po tej drugiej stronie stołu, litania z metra.
1: Tak, no bo to jest pierwszy musical, który w ogóle w życiu obejrzałem. Ja go nawet chyba w Spodku widziałem, jak byłem nastolatkiem. Jakoś tak późnym nastolatkiem. No więc kłamię, aż tak... No Spodek to nie teatr. Ale tak, Litania Edyty Górniak było, tak jak ci mówiłem, między tutaj...
0: między wierszami,
1: między wejściami. Ja jestem bardzo dużym fanem talentu Edyty Górniak. I uważam, że jest to jedna najwybitniejsza polska wokalistka i jedna z najwybitniejszych wokalistek w ogóle na świecie. Jej głos, jej talent, to jak śpiewa, to jest coś niesamowitego. I właśnie Litania jest dla mnie takim utworem, no nie z tej ziemi, jeżeli chodzi o możliwości i to, w jaki sposób ona to śpiewa. Znam też bardzo dużo tych jej wykonań. Polecam wam, jeżeli chcecie sobie zobaczyć fajne wykonanie na żywo, to jest wykonanie jej wykonanie z dziesięciolecia musicalu Metro z 2000 roku, kiedy ona śpiewa właśnie jako już wielka gwiazda te litanie. No, ja wiem, jakby, no, musical Metro jest starym musicalem i chyba jednym z pierwszych w Polsce, jak nie pierwszym.
0: To znaczy, na pewno był pierwszym po transformacji, który opowiadał współczesną historię nastolatków i rzeczywiście był tym takim aspirującym musicalem do tego, co się działo wówczas, nie wiem, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Londynie, ale nie był takim pierwszym musicalem w Polsce.
1: Tak, ale grali go na Broadwayu.
0: Pojechali z nim na Broadway, tak.
1: Tak, grali go na Broadwayu, tam chyba nie osiągnęli jakiegoś dużego...
0: On się bardzo źle tam... To znaczy, tam ludzie przychodzili, było wykupowane, ale był taki, no, że oni dostali recenzję następnego dnia po premierze tam od jednego z takich czołowych recenzentów amerykańskich, który zmieszał z błotem. Mhm. Ja czytałem fragmenty tej recenzji i wydaje mi się, że tam dużo było jednak racji z tego, co on mówił. Ja myślę, że tam był taki trochę rodzaj zachwytu i zachłyśnięcie się tym, co się działo w Polsce, to jak ludzie walili tłumami, bili się o bilety, wszyscy chcieli na to iść i rzeczywiście wówczas to mogło być po tej transformacji coś wielkiego u nas w Polsce. Natomiast jak się przeanalizuje Metro, to tam jest mnóstwo wpływu innych musicali, które mają bardzo podobne formy, bardzo podobne wątki. Muzycznie mogą się trochę różnić, ale też bez przesady i po prostu tam uznali, że fajnie, że przyjechał musical z Polski, ale on jeszcze na ten nasz rynek broadwayowski chyba nie za bardzo się tutaj nadaje. No i niestety trochę z podkulonymi ogonami musieli wrócić.
1: No tak, tak. No niemniej Edyta Górniak i piosenka Litania uważam, że jest jakimś takim arcydziełem, jeżeli chodzi o piosenkę musicalową, polską zwłaszcza. No i wykonanie Edyty Górniak. Wow.
0: Słuchamy.

0: To zawsze przeżywam tę piosenkę, jak ona śpiewa.
1: Kamil, myślę, że idąc w ślady Edyty Górniak,
0: tak?
1: Życzę ci...
0: Które ślady Edyty Górniak?
1: Słuchaj, życzę ci no tego, że przecież była częścią obsady Metra, że tak. Życzę ci załapania się do bardzo ciekawego musicalu.
0: O, dziękuję.
1: Który mógłby zarówno jakoś cię wzbogacić, ale też może sprawić, że twoje patrzenie na ten gatunek troszeczkę się odmieni. Oczywiście cały czas trzymam kciuki, żeby jednak nikt cię tam nie wyrzucił z tych aniołków, bo wiadomo,
0: dlaczego ktoś miałby mnie wyrzucić?
1: Różne rzeczy się dzieją, jak ktoś tam po role się stara. Nie, no oczywiście tutaj pół żartem, pół serio, bardziej na pół żartem. Cieszę się, że mieliśmy dzisiaj taką rozmowę, nie dość, że o tobie, to jeszcze o właśnie o tym, jak różnie rozumiemy ten musical, jak różny stosunek do niego mamy i jak czuję, że jesteśmy otwarci po obu stronach na to, żeby ta dyskusja pozostawała otwarta. I o to w tym chodzi tak naprawdę.
0: Tak, ja też bardzo ci dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi zrobiłeś duży jakiś taki prezent, bo sobie mogłem spojrzeć wstecz i faktycznie docenić jakieś takie momenty w moim życiu i zobaczyć, że sporo tego się zrobiło, sporo tych rzeczy powstało i że warto to robić. A no czasami zwątpienie jest takim elementem tego zawodu. No niemniej, no tak, bardzo ci dziękuję. No, to była bardzo, bardzo przyjemna audycja. No, tak. Dwie godziny, kurczę, tak szybko?
1: Prawda? Szybko ucieka.
0: Jeszcze z godzinę bym pociągnął.
1: Jeszcze mógłbyś posiedzieć, ja też bardzo chętnie, ale może innym razem, bo wydaje mi się, że kończy nam się zarówno czas antenowy, jak i czas i siły przerobowe. Jeszcze raz bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Mówisz, że potrzebujesz też trochę czasu teraz dla siebie po tych wszystkich sprawach i wydarzeniach z ostatnich miesięcy i z ostatniego półtora roku, więc też ci życzę jakiegoś rodzaju tutaj regeneracji.
0: Spokoju.
1: I trzymam kciuki przede wszystkim za twoje muzyczne rzeczy, bo jestem ich bardzo ciekaw.
0: Bardzo dziękuję.
1: Zwłaszcza tak, jak żeś tutaj o tym chwilę poopowiadał. Kamil Studnicki był gościem musicalowych opowieści, a ja jeszcze, zanim już oficjalne papa padnie, za tydzień wpadną Klaudia Gębska i Mariusz Gołosz, którzy odpowiedzialni są ostatnio za taki przebój pieśni piekarzy polskich. Zapowiedzą również zbliżającą się premierę w TCN-ie, w Teatrze Collegium Nobilium w AT w Warszawie. Jest to nowy dyplom Akademii Teatralnej. Bił sobie Andrzej. Na pewno rozdamy też wejściówki, tutaj mogę obiecać. A tymczasem już finalne papa, czyli Kacper Siedlecki, Rafał Lewandowski i Kamil Studnicki. Dobrej nocy.
0: Dobranoc.

Oczywiście. Pozmywać! Tak, szef, pozmywam, nie ma problemu. Dokupić? Tak, szef, dokupię, oczywiście. Dojechać? Tak, szef. Zamknąć? Tak, szef. Wyliczyć? Tak, szef. Dorobić? Tak, szef. Wymyślić? Tak, szef. Nie myśleć? Tak, szef. Dorobić? Tak, szef. Dokupić? Tak, szef.

robię reset. Robię reset, nie wiem jak ty, ale ja czasem muszę zrobić reset. Robię reset, robię reset, nie wiem jak ty, ale ja czasem muszę zrobić reset.